0: tych wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji. I dla mnie to, co w ogóle było niesamowite, to to, że to było tak niesamowicie skomplikowane, tak, że tam po prostu tych różnych sznurków było tak strasznie dużo właśnie politycznie, tak, i tak. Z jednej strony jest ten, właśnie dla mnie to jest niesamowite, bo tak jak właśnie wspomniałaś o rządzie polskim na uchodźstwie, czyli właśnie o rządzie londyńskim, to tak naprawdę tam mamy premiera Mikołajczyka, który przyszedł do tego powstania, ponieważ uważa między innymi, że wygrane powstanie albo w ogóle powstanie i walka, no to będzie bardzo silny argument w jego rozmowach ze Stalinem na zasadzie, że Armia Krajowa nie stoi z bronią u nogi, że ona też walczy, że też się włącza tutaj w walkę. No a gdyby się jednak udało wygrać, tak, no to już w ogóle po prostu mogliby przywitać.
1: Gdyby.
0: Tak, tak. Natomiast co dla mnie też jest ciekawe, że w tym samym Londynie jest wódz naczelny, czyli generał Kazimierz Sosnkowski, który teoretycznie jest ogromnym przeciwnikiem powstania, wysyła Okulickiego, który ma zapobiec powstaniu, a Okulicki przyjeżdża i przekazuje to, co mówi, to, co zalecił mu Sosnkowski, ale równocześnie mówi, że ale jego zdaniem własnym, prywatnym, to on uważa, że powinno być powstanie tak naprawdę. Więc to w ogóle też jest niesamowite, a jeśli chodzi o samego wodza naczelnego, czyli generała Sosnkowskiego, to z jednej strony on faktycznie zakazał powstania, ale z drugiej strony wydał taką depeszę, gdzie było bardzo otwarcie napisane, że jeśli byłaby taka szansa na to, żeby zająć jakieś duże miasto, jakiś duży taki ośrodek, to należy spróbować to zrobić, tak? To gdzie tutaj jest konsekwencja? Więc tak naprawdę, a to też jest ciekawe właśnie, jacy ludzie byli wtedy w Londynie, jacy ludzie byli wtedy w Warszawie, jacy ludzie byli wokół tych decydentów. I ja tak naprawdę to uważam, że też byli tacy ludzie, którzy byli, siedzieli sobie w tym drugim szeregu, ale tak naprawdę to oni pociągali za te sznurki, bo znaczy dla mnie, ja już wspominałam zresztą nawet tutaj kiedyś na ten temat, żeśmy rozmawiały, dla mnie taką osobą, która jakby z tylnego siedzenia w jakimś sensie podejmowała decyzję, to był pułkownik Jan Rzepecki, bo on się bardzo przyjaźnił z dowódcą powstania warszawskiego, czyli na początku z pułkownikiem, a potem generałem Antonim Chruścielem, pseudonim Monter. I tak naprawdę bardzo wiele informacji przekazywanych Monterowi to jest właśnie Rzepecki, tak? I to jest właśnie też bardzo ciekawe, że to, o czym my mówimy, o tych czołgach, które pojawiły się na Pradze, które miały być tym takim powodem, tak, do rozpoczęcia, to tak ja czytałam na ten temat, że to prawdopodobnie była informacja przekazana celowo właśnie przez Jana Rzepeckiego, żeby to powstanie uruchomić, bo on był związany z ludowcami, a ludowcy to jest Mikołajczyk, czyli rząd polski na uchodźstwie, więc naprawdę tutaj tych różnych tematów, które się przeplatają, takich nie do końca oczywistych, ja myślę, że my nigdy się nie dowiemy, jak to było.
1: Tak, ja właśnie chcę w tym momencie zauważyć, posługując się tekstem Alberta Camus, który stwierdził w swoich zapiskach, że właściwie nigdy nie będziemy znali prawdy, która rozgrywała się w określonym czasie. Nawet jeśli przy niej jesteśmy, to niekoniecznie. Ja proponuję, żeby teraz w ogniu tej rozmowy na temat powstania, jakie było, dlaczego było, czy słuszne było, czy niesłuszne. Mamy taką piękną piosenkę Wojtka Młynarskiego. Tak, Jutro Warszawa, jedna z najpiękniejszych.

0: zanim wrócimy do tematu powstania, to tak słuchałam Teresy Tutines, bo to jest moja epoka i ciągle mnie zastanawia, właśnie myśmy tu z Lidką Stanisławską rozmawiały o tym, dlaczego obecne pokolenia mają taką słabą ekspresję, właściwie zerową, no tak, tak jakoś szemrzą. To jest takie odróżnialne wszystko głosowo, zresztą piosenka jest bardzo piękna, ja ją też swego czasu włączyłam do repertuaru, bo jest wyjątkowej urody. A słuchaj, powiedz mi, a gdzie będziesz robić promocję swojej najnowszej książki 16?
1: Tak. No na szczęście akurat jest tak, że faktycznie będzie całkiem dużo spotkań i na pewno chciałabym zaprosić na pierwsze spotkanie, które będzie w Bibliotece Mokotowskiej, naszej zaprzyjaźnionej. I to spotkanie będzie 3 sierpnia i to jest ulica Bukietowa 4A o godzinie 18. Natomiast jak już właśnie jesteśmy przy spotkaniu autorskim, jak już też jesteśmy przy Bibliotece Mokotowskiej, to chciałam powiedzieć, że książka właśnie Młodzi 44 była inspiracją do przygotowania wystawy razem z razem z Biblioteką Mokotowską.
0: Tak,
1: dokładnie. Z panią Elżbietą pracuje mi się naprawdę wspaniale i tak naprawdę i przez bibliotekę, też między innymi przez panią Elżbietę zostałam zaproszona do przygotowania wystawy. A w związku z tym, że akurat wtedy pisałam książkę Młodzi 44, no to tak sobie pomyślałam, że warto byłoby też pokazać te emocje. Wystawa nosi tytuł Kiedy się miłość śmiercią stała, więc jest to oczywiście cytat z mojego ukochanego poety, czyli z Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
0: Straszne.
1: Pod tytuł jest najbardziej przejmujące kadry z powstańczej Warszawy. I faktycznie myślę, że wystawa jest o tyle ciekawa, że jest w niesamowitym miejscu i jakbym miała sobie wymarzyć jakieś miejsce, gdzie chciałabym, żeby wystawa, do której przygotowałam scenariusz i koncepcję i wybrałam zdjęcia i fragmenty poezji właśnie Baczyńskiego miała miejsce, to właśnie chciałabym tam, czyli Kopiec Powstania Warszawskiego. Kopiec Powstania Warszawskiego no dla mnie jest niezwykłym miejscem, zresztą jest to no miejsce po prostu, które powstało z gruzów Warszawy, prawda?
0: On teraz został ostatnio tak jakoś zrenowowany, unowocześniony. Na czym to polega?
1: Byłam. Zresztą ja uwielbiam to miejsce i tam rzeczywiście jest niesamowity klimat. Tam są takie schody i na tych schodach faktycznie
0: bo on jest bardzo wysoki.
1: Tak. On jest rzeczywiście wysoki. Można iść tak schodami trochę bardziej jakby tak stromo, ale też można sobie iść taką ścieżką mniej stromą, taką wokół
0: kopca. Szłaś tą ścieżką?
1: Nie, ja szłam schodami zawsze jakoś tak, a szłam schodami dlatego, że na tych schodach po prostu jest niesamowita ekspozycja, bo tam są fragmenty ruin Warszawy i to rzeczywiście takie przepiękne.
0: Na zasadzie
1: Tak. Ale tam no, na przykład są fragmenty murów, fragmenty cegla, to znaczy takich murów z cegły, są fragmenty posadzki na przykład. Jest fragment jakiegoś budynku, gdzie po prostu były wyryte jakieś napisy, tak? I to rzeczywiście zostało do tej pory. Poza tym jeszcze tam wzdłuż tych schodów są takie symboliczne krzyże, które po prostu są przypisane poszczególnym zgrupowaniom, ale też na przykład są przypisane kobietom w Powstaniu Warszawskim, dzieciom w Powstaniu Warszawskim, więc tak naprawdę no też jakby bohaterowie moich książek. Natomiast ja powiem szczerze, że dla mnie było szczególnie ważne to, że mogłam każde zdjęcie opisać poezją Baczyńskiego, no bo wiadomo, ja po prostu kocham Baczyńskiego od lat. To rzeczywiście była taka duża praca, ale również niesamowicie przyjemna. No i myślę, że możemy się pochwalić i ja i organizator, czyli biblioteka, że pomimo tego, że nie zgłaszaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego o patronat, to Muzeum Powstania Warszawskiego samo z własnej inicjatywy postanowiło docenić merytoryczność tej wystawy i przyznało nam patronat właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, więc się chwalimy, bo faktycznie właśnie aż tak z ciekawości sobie poczytałam, jak to jest z tym patronatem i tam jest napisane, że szczególnie merytoryczne, ciekawe, kreatywne projekty właśnie dostają taki patronat właśnie z naciskiem na merytoryczność, więc się możemy chwalić zarówno biblioteka, jak i ja, że przygotowaliśmy taką wystawę. Natomiast no rzeczywiście, jeśli ktoś kocha Baczyńskiego i jest ciekawy takiego innego spojrzenia na Powstanie Warszawskie, no to też oczywiście zapraszam. A jeśli chodzi o te spotkania, to też chciałam powiedzieć, że w okolicach Warszawy będą też spotkania, czy na Mazowszu będą też spotkania, bo tak jak właśnie 4 jest spotkanie w Bibliotece Mokotowskiej, tak jak już powiedziałam, na tej Bukietowej 4A, to 5 jest na przykład spotkanie w Ciechanowie, więc gdyby ktoś z Ciechanowa nas słuchał, to oczywiście zapraszamy.
0: A w Ciechanowie w Domu Kultury?
1: W bibliotece. To akurat tam, ale też będzie spotkanie w Ożarowie Mazowieckim, będzie spotkanie w Otwocku, więc tak naprawdę tych spotkań rzeczywiście troszkę będzie. Będzie spotkanie na Bemowie też między innymi.
0: To dużo.
1: Tak. Ale w ogóle pierwsze spotkanie, jakie mam, poświęcone tej książce, które się odbędzie 31 lipca, to jest spotkanie w Koszalinie, więc jeśli ktoś na przykład...
0: A bo tam jest drukowana twoja książka.
1: Tak, bo tam jest drukowana książka.
0: Uwielbiam Koszalin. To jest miasto, które zostało bardzo pokrzywdzone odebraniem mu statusu województwa. Mhm. Dlatego, że ja miałam długie kontrakty w tamtejszej estradzie. Właśnie wspominałyśmy z Litką Stanisławską, bo ona pochodzi z tamtych stron. Mhm. To było wspaniałe miasto i tak bardzo, bardzo... Zresztą uwieczniony też działalnością Ryszarda Ulickiego, wielką postacią nie tylko telewizji i mediów, ale przede wszystkim autorem przepięknej piosenki Kolorowej Jarmarki, która jest czymś zupełnie wyjątkowym. Piosenka Ryszarda Ulickiego to jest pewien symbol zakończenia określonej epoki. Ale wiesz co, wracając, poruszyłaś tu sprawy dzieci w powstaniu. Ilekroć jedziemy z Witusiem tutaj wzdłuż ulicą Podwale i mijamy ten pomnik małego powstańca, to jest przecież małe dziecko w hełmie, to mnie ogarnia groza. Właściwie w jakim charakterze? Chyba, że on do fotografii pozował. Przecież takie małe dziecko poszło do powstania. Co ty o tym sądzisz?
1: Znaczy, to ja myślę, że ten pomnik to po prostu jest takim symbolem, prawda? Jest też symbolem uczestnictwa z jednej strony dzieci w Powstaniu Warszawskim, oczywiście nie w walce, bo to nigdy nie było uczestnictwo w walce, bo rzeczywiście dzieci, żeby móc... Znaczy nigdy, może troszeczkę źle powiedziałam, bo były takie wyjątki. Natomiast dzieci, żeby móc należeć do Armii Krajowej, oficjalnie musiały mieć 14 lat, więc to było troszeczkę...
0: Jednak.
1: Tak. Musiały mieć 14 lat, natomiast rzeczywiście były dzieci, które miały 11, 12, 13 lat, które też uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, które były łącznikami, gońcami, należały do harcerskiej poczty polowej.
0: Bo same się rwały.
1: Tak. Dokładnie, i rzeczywiście była taka bardzo słynna postać, czyli Witold Modelski, pseudonim Warszawiak. I tak naprawdę on troszeczkę jest podobny do chłopca, który jest na tym pomniku. Natomiast rzeczywiście...
0: Też był taki malutki?
1: Znaczy, aż taki...
0: Trochę większy.
1: Myślę, że jednak był troszeczkę większy, natomiast rzeczywiście też miał taki właśnie hełm bardzo, bardzo podobny. Oczywiście chodził bez broni, prawda? No bo jednak dzieci nie miały broni w Powstaniu Warszawskim, chociaż jesteśmy w stanie znaleźć kilka takich przypadków, gdzie na przykład 14-letnie dzieci też miały broń, bo rzeczywiście ja słyszałam o takich przypadkach. Natomiast jeszcze też warto pamiętać, że jak się patrzymy na zdjęcia z powstańczej Warszawy, to te dzieci bardzo często są tam z bronią, ale pamiętajmy, że to są zdjęcia pozowane, że to jest na takiej samej zasadzie jak teraz... Dziecko na przykład staje sobie przy super nowoczesnym samochodzie, prawda? No bo to jest coś, co podziwia, a że dzieci podziwiały powstańców, no to również chciały być podobne i po prostu dzieci rzeczywiście są na zdjęciach powstańczych z bronią, ale to po prostu jest takie wykrzywienie rzeczywistości w tym momencie
0: właśnie,
1: i to jest jeden
0: właśnie
1: z tych mitów.
0: Dobrze, że to wyjaśniłaś.
1: Tak.
0: Agnisiu, kochana, ty się poruszasz w tym powstaniu tak, jakbyś przy nim była, wiesz? Znasz tak takie szczegóły i takie detale. I każda rozmowa z tobą jest wspaniała, bo właściwie co roku, jak zbliża się ta data, to myślę, oj, który to już rok, niewiarygodne. Co to mówi na przykład dzisiejszej młodzieży? Czy miałaś jakieś spotkanie na przykład w szkole?
1: Tak, miałam bardzo dużo spotkanie w szkole. I właśnie to jest też dla mnie ciekawe, że jak pisałam książkę Młodzi 44, to ona powstała ze skonfrontowania moich rozmów z powstańcami i moich spotkań z młodzieżą. Aha. Bo miałam takie spotkanie w Zduńskiej Woli, gdzie zostałam zaproszona przez bibliotekę i pani właśnie z biblioteki zasugerowała, czy mogłabym zrobić takie spotkanie, podczas którego byłabym w stanie w inny sposób opowiedzieć o powstaniu, tak żeby zaciekawić młodych ludzi. No bo mm-hmm. wiadomo, że nie wszyscy się interesują historią, oczywiście. Nie wszyscy się interesują powstaniem. Ja stwierdziłam, że może spróbowałabym pokazać, że powstańcy warszawscy, zwłaszcza ci młodzi, ci 16-17-letni, tak. byli bardzo podobni pod wieloma względami do dzisiejszej młodzieży.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Byli podobni dlatego, że na przykład chodzili sobie do tej samej szkoły, przeżywali swoje pierwsze miłości, kibicowali temu samemu klubowi na przykład, do tego samego parku, chodzili na te same wagary i na pierwsze randki na przykład. Poznawali życie, mieli może inne problemy, ale tak naprawdę też musieli się spotykać właśnie z tymi problemami, które ich przerastały. Mieli bardzo podobne hobby, na przykład ktoś pięknie śpiewał, ktoś pięknie rysował, interesował się grafiką i robił plakaty na przykład, ktoś był sportowcem, ktoś marzył o tym, żeby zostać aktorem. I to były takie same emocje właśnie. I ja tak sobie pomyślałam, a poza tym dla mnie było ciekawe to, że rzeczywiście jak weszłam na takie spotkanie, tak spojrzałam sobie na tą młodzież i tak widziałam troszeczkę po tych minach, że tak sobie myśleli, no pewnie będzie kolejna nudna lekcja historii, prawda? No tak jak zwykle no, mamy w szkołach. A ja postanowiłam pokazać im to powstanie inaczej. Zaczęłam mówić na przykład o jedzeniu. Zaczęłam mówić o strojach. Zapytałam, powiedziałam o czymś takim jak moda powstańcza, bo w ogóle to dla mnie też było niesamowite, że jak się pytałam powstańców, w jakim stroju poszli do Powstania Warszawskiego, to też zapytałam oczywiście tak metaforycznie, czy istniało coś takiego jak moda powstańcza. Oczywiście od części osób dostałam takie bardzo negatywne komentarze właśnie na zasadzie, jak ja mogę takie głupoty wymyślać i w ogóle, czy ja sobie wyobrażam, że w Powstaniu, no to były pokazy mody, projektanci i tak dalej, ale było mnóstwo kobiet, które stwierdziło, że rzeczywiście w Powstaniu bardzo modne były panterki na przykład i każdy marzył o tym, żeby w tej panterce być.
0: No tak.
1: Że w Powstaniu były niesamowicie modne
0: nawet bluzki. Po wojnie.
1: Tak, tak, tak. Ale jeśli chodzi o kobiety, no to na przykład bluzki z jedwabiu, który pochodził ze spadochronów zrzutowych na przykład.
0: To i one, też było modne
1: tak,
0: po wojnie.
1: Tak, tak, tak. I bardzo modne na przykład były apaszki, a zwłaszcza apaszki w grochy. I na przykład powstańcy mówią, że...
0: A dlaczego w grochy?
1: Podejrzewam, ale to jest moje podejrzenie. No, znaczy no. Tak, bo apaszki w grochy były bardzo charakterystyczne dla żołnierzy z batalionu Parasol. Podejrzewam, że akurat trafili na jakiś magazyn, gdzie aha. albo były takie apaszki, albo był taki materiał i sobie po prostu zrobili takie apaszki. Natomiast rzeczywiście mówi się o tym, że żeby tak wyglądać modnie, szykownie i właśnie zwracać uwagę, no to należało mieć panterkę, apaszkę, zwłaszcza w grochy i jeszcze czapkę z daszkiem, która była z takiego samego materiału jak panterki. A to wszystko było związane z tym, że powstańcy bardzo szybko, bo w pierwszych dniach powstania zdobyli magazyny właśnie, gdzie po prostu były mundury niemieckie. Natomiast ja chciałam powiedzieć o tych strojach, bo to nie jest tak, że ja tak sobie wymyśliłam i to po prostu, żeby powiedzieć coś innego. Tylko dla powstańców było niesamowicie ważne, żeby mieć mundury, dlatego, że powstańcy nie mieli przede wszystkim broni, więc tak naprawdę ten mundur dawał im namiastkę, że są...
0: Że są wojskowi.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie, tak, dokładnie, tak. Więc to po prostu dla nich też było niesamowicie ważne, ale właśnie to dla mnie było takie niesamowite, że jak zaczęłam mówić na przykład o tych strojach i jak zadałam takie pytanie, że a słuchajcie, a czym jest moda waszym zdaniem, to nagle się okazało, że właśnie zwłaszcza dziewczyny, no takie widać, że interesujące się modą, aczkolwiek takie, o których ja bym nigdy w życiu nie powiedziała, że mogłabym z nimi o powstaniu rozmawiać, to włączyły się w dyskusję, zaczęłyśmy oglądać zdjęcia po prostu tych młodych dziewczyn, jak one wyglądały, jakie miały w fryzury, co wtedy było modne. I się okazało, że zupełnie nieoczekiwanie powstał ten taki wspólny mianownik, tak, że jakby przez sport, przez muzykę, przez grafikę, przez modę, przez życie codzienne, przez opowiadanie o przyjaźniach, o miłościach, o domu rodzinnym, o takich emocjach też bardzo, bardzo różnych, rzeczywiście można zbudować taki wspólny mianownik.
0: Agnisiu, teraz wspólny mianownik jest taki, że zbliża się koniec audycji, z tobą się tak interesująco rozmawia, bo zawsze proponujesz jakieś odkrywcze tematy i przypadki i w ogóle wydarzenia z powstania, ale zażyczyłaś sobie, żeby posłuchać na koniec mojej piosenki, a ja ciebie uroczyście żegnam, jak również twoich rodziców w Legnicy przy głośnikach. Dziękuję bardzo Igorowi i wszystkiego dobrego Hani Tracz. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi przeogromnie miło móc gościć i móc z tobą porozmawiać tutaj.

0: Nocne powtórki w net.
1: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
2: Dzień dobry, chyba jeszcze tak można powiedzieć, bo jest jednak dość jasno, przynajmniej w Warszawie, o godzinie 23, dokładnie 3,5 minuty po godzinie 20. A my witamy serdecznie w ostatniej edycji programu Czas na Motorsport przed przerwą wakacyjną. Formuła 1 jechała pod Budapesztem, mówiąc kolokwialnie jechała Formuła 1, bo tak naprawdę jechali kierowcy w 22 bolidach. I najszybszy, po raz pierwszy w tym sezonie, okazał się Lando Norris, więc obrońca tytułu. O Formule 1 trochę wspomnimy, która też udaje się na przerwę wakacyjną właśnie, bo następny wyścig dopiero w drugiej połowie sierpnia, Grand Prix Holandii na torze Zandvoort, i to będzie pożegnanie. Nie wiemy na jak długo, ale na razie będzie to pożegnanie Formuły 1 z tym ciekawym, krętym, holenderskim obiektem zaraz przy plaży Morza Północnego. Dzisiaj jednak w dużej mierze o 82. edycji rajdu Polski. Naszym gościem będzie Jarosław Szeja. Ósme miejsce wywalczył ze swoim bratem Marcinem Szeją. Jarosław, czyli mistrz Polski, Jarosław Szeja, mistrz Polski z sezonu 2024. Będzie o rajdzie Polski, będzie także z gościem specjalnym numer 2 o motocyklach, ale i to jakich? Mistrzostwa Europy Moto2. Wiemy, że w nich królował już w zeszłym sezonie Milan Pawelec. Choć wtedy walka trwała dosłownie do ostatnich metrów ostatniego wyścigu w sezonie. Milan Pawelec wywalczył tytuł mistrza Europy, teraz go broni i na razie robi to w sposób bardzo skuteczny, niemal dominuje tegoroczną kampanię Mistrzostw Europy Moto2. Połączymy się z naszym znakomitym, najbardziej obiecującym, chyba najszybszym z polskich motocyklistów obecnie. I trzeci, ostatni akord naszego programu, ostatni akord jeśli chodzi o gości przynajmniej, to będzie rozmowa, o czym jeszcze nigdy nie mówiliśmy na antenie Radia Wnet w programie Czas na Motorsport. Zajmiemy się serią McLarena, tak, bo McLaren w wyścigach GT, tak jak Lamborghini, o tym już pewnie część z Państwa wie, ma swój puchar. Dokładnie to się nazywa McLaren Trophy. Od 2023 roku na Starym Kontynencie w Europie mamy rywalizację takich samych samochodów na poziomie GT4 McLarena. Od 2025 roku ubiegłego McLaren Trophy działa także na kontynencie północnoamerykańskim. No i uwaga, bardzo dobra wiadomość z dzisiaj. Trzech polskich kierowców będzie brało udział w programie testowym McLaren Trophy na torze Cremona we Włoszech już na początku sierpnia. I będą to podopieczni KB Management, czyli zespołu Karola Basza. Programu Karola Basza. I dzisiaj z członkiem tego programu, Kosmą Colandreą, będziemy rozmawiać właśnie o tym, co się wydarzyło dzisiaj, o tym ogłoszeniu, no i o tych testach, które są planowane na początek sierpnia, dokładnie na dzień 5 sierpnia w Cremonie. Także sporo tematów. Dzisiaj na pewno będzie ciekawie. Wyczerpiemy jakoś tematykę sportu motorowego przed tą miesięczną przerwą. Na początku dziękujemy Państwu, że te pół roku są Państwo z nami, kolejne pół roku, no bo też jest to taki moment pewien na podsumowanie, choć pewnie czasu za dużo na to nie wystarczy, to też od razu zaznaczamy, że jesteśmy wdzięczni, że są Państwo z nami, że słuchają nas Państwo i śledzą też to, co się dzieje w mediach społecznościowych Radia Wnet wokół programu Czas na Motorsport. To wydanie realizuje Adam Czerpak, prowadzą
3: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
2: I Kamil Kowalik, dobry wieczór. Nagadałem się na początku, to zaczniemy nietypowo, nie od Formuły 1, nie od sportu motorowego stricte, od Twoich wojaży. Piotr, wspaniała ekspedycja po północnych Włoszech, no i nie mogło zabraknąć tego motoryzacyjnego akcentu w Modenie, ale bardzo nietypowy to był akcent, no bo moglibyśmy w ciemno stawiać, że pewnie muzeum Enzo Ferrariego. Enzo urodził się w Modenie i tam jest naprawdę kapitalne muzeum, ale okazuje się, że jest coś jeszcze bardziej oryginalnego tam.
3: Tak, no Generalnie przemierzając Emilię Romanię, oczywiście to nie jest zaskoczenie, że w zasadzie na każdym kroku potykamy się o jakieś objawy, czy to motoryzacji, czy włoskiego motorsportu, bo oczywiście oprócz Ligurii, to Turynu to jest zdecydowanie największa kolebka włoskiej motoryzacji. Bolonia, Modena to są te dwa ośrodki, które przede wszystkim o tym świadczą, no bo zaczynając właśnie na początku od Modeny, tam fabryka i Muzeum Ducati, tam też niedaleko jest siedziba Maserati, natomiast Modena oczywiście z tym miastem najbardziej wszystkim fanom motoryzacji, motorsportu kojarzy się zespół Ferrari w Formule 1, czy w innych seriach wyścigowych marka Ferrari w ogóle, natomiast no oczywiście historia włoskiej motoryzacji ta z początku XX wieku, czy z lat potem tych takich najbardziej rozwojowych, 40., 50. powojennych generalnie, to jest nie tylko historia tych marek i tych rodzin, które my teraz najbardziej kojarzymy z włoską motoryzacją, czy z wyścigami, ze sportem, no tylko to było takie wręcz, można odnieść wrażenie, pospolite ruszenie gdzieś od tych rodzinnych garaży, własnych konstrukcji, mniej lub bardziej szczęśliwie sklejanych po prostu przez tych wszystkich entuzjastów motoryzacji. Po prostu jednej wielkiej zabawy, tak to wręcz można by powiedzieć, w motoryzację i wyścigi. No i przede wszystkim pełne pasji, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze i było na pewno najważniejsze. No oczywiście część z tych rodzin, marek nie przetrwała do czasów obecnych. One nie są aż tak bardzo rozpoznawalne jak właśnie Ferrari, czy Maserati, natomiast no, będąc w Modenie, natknąłem się po raz pierwszy, bo było to mój drugi pobyt w Modenie, za pierwszym razem oczywiście jak przystało, udałem się do Maranello, zwiedziłem Muzeum Ferrari, wszystko co z tym związane, natomiast teraz będąc za drugim razem, no, chciałem doświadczyć czegoś innego, nowego i natknąłem się na Muzeum Rodziny Stangelini. To jest włoska rodzina, która no, historię ma w zasadzie filmową, no bo na początku XX wieku jeden z protoplastów tego całego przedsięwzięcia zrezygnował z biznesu, jaki prowadził jego ojciec. To było chyba wyrabianie takich wielkich kotłów, instrumentów w każdym razie. No i przebranżowił tą całą fabrykę w coś, co pozwalało na tworzenie samochodów, no, takich konstrukcji automobilopodobnych w gruncie rzeczy, żeby po prostu móc się tym w jakiś sposób ścigać. Później w latach 30. to wszystko przejął Vittorio Stangelini i to on jest takim założycielem tego mitu rodziny i całego przedsięwzięcia i on też nad nim sprawował pieczę w latach największej światłości. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, że to właśnie była taka rodzina, która startowała z powodzeniem w wielu legendarnych wyścigach. Mille Miglia, oczywiście doskonale znany i też uwieczniany wyścig, na przykład w różnego rodzaju ekranizacjach. No i po prostu tym swoim przedsięwzięciem garażowym, co można też zauważyć w muzeum, byli w stanie rzucać rękawice tym największym, nawet Ferrari czy innym tego typu po prostu przedsięwzięciom gdzieś tam z zapłotu niemalże, bo również z okolic Modeny. No oczywiście przyszłe losy tych rodzin, tych małych zakładów były różne, natomiast ta historia pozostała, no i możemy ją właśnie oglądać na przykład w muzeum z rodziny Stangelini na przedmieściach Modeny. Niesamowicie ciekawe miejsce, to po pierwsze. Bilet wydawałoby się dwa razy tańszy, aniżeli bilet do Muzeum Ferrari, natomiast to, co widzimy w środku, jest nie mniej ciekawe. Sama aura tego miejsca jest już wyjątkowa, no bo to nie jest taki moloch przeznaczony dla szerokiej masy turystów, tylko po prostu tam przychodzi taki starszy pan, trzeba zadzwonić do bramy, on otwiera, pyta po włosku, oczywiście nie zna angielskiego, czy chcą państwo zwiedzić nasze muzeum, Muzeum Rodziny Stangelini, odpowiadamy, że tak, oczywiście, no trzeba

0: z wszelkiej maści nagrań. Później te samochody nieco szersze, bardziej opływowe właśnie, które startowały w takich wyścigach jak Mille Miglia, robi to niesamowite wrażenie, zwłaszcza, że no, tak naprawdę okiem laika z większej perspektywy to są samochody, które są nie do odróżnienia od konstrukcji Ferrari czy Maserati z tamtych lat. W zasadzie ta sama klasa, czy to wizualnie, czy pod kątem mechanicznym, robi to niesamowite wrażenie. No a później w dalszej części mamy kolekcję samochodów, jakie rodzina gromadziła przez lata. Bardzo ciekawe modele z różnych lat, począwszy od na przykład Porsche z lat 30. po jakieś rzadkie Maserati czy Mercedesy, kończąc całą tą ekspozycję na różnych pamiątkach z warsztatu po prostu rodziny, fragmentach silnika, przedstawieniu tego zakładu, jak to wyglądało. Generalnie wszystko w dosyć prostych warunkach, natomiast nawet w takich warunkach udawało im się z pasją tworzyć takie dzieła motoryzacji. Także na pewno warto to zobaczyć, będąc w Modenie, szczególnie jeśli jest się po raz kolejny i już człowiek jest w jakiś sposób zaspokojony tą całą aurą, jaka roztacza się wokół Ferrari, to zdecydowanie można skierować swoje kroki właśnie w kierunku tego muzeum, czy też innych obiektów.
1: Brzmi to niezwykle klimatycznie, szczególnie jak jeszcze przywołałeś tego pana pytającego się dokładnie, czy chcą państwo odwiedzić Muzeum Stangelinich.
0: Trzeba to powiedzieć wtedy zdecydowanie, że jak najbardziej tak, to musisz być pewny.
1: 82. edycja rajdu Polski zakończona. Temu Suninen, doświadczony Finn z doświadczeniem w Mistrzostwach Świata między innymi. 32-letni sięga po swoje pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Europy, a my mamy przyjemność przywitać na antenie Radia Wnet Jarosława Neszeje, więc rajdowego mistrza Polski z 2024 roku, który w rajdzie zajął 8 miejsce. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Przede wszystkim gratulujemy ukończenia rajdu w pierwszej dziesiątce. Jeśli chodzi o klasyfikację RSMP, bo o tym trzeba wspomnieć, to nasz gość jest w niej na pierwszym miejscu po 4 rundach. 7 punktów przewagi nad Adrianem Rzeźnikiem, 8 nad Łukaszem Byśkiniewiczem. Rajd Polski po raz pierwszy przeniesiony z Mazur na Śląsk. Asfalty, nie szutry. Powiedz w twoim odczuciu, jak ten rajd przebiegał? Jak oceniasz te odcinki specjalne? Jak się tobie podobało?
2: I teraz możemy to podzielić jak przede wszystkim na dwie te kategorie. Jakby możemy to ocenić pod względem jakby organizacji imprezy i myślę, że naprawdę było to zrobione na bardzo wysokim poziomie. Można podkreślić bardzo dużą liczbę kibiców. Rajd był bardzo dynamiczny, rajd był bardzo szybki, emocjonujący. Trasy nie były łatwe, więc to też dawało na pewno dużo emocji i radości kibicom, którzy to oglądali, więc na pewno widowisko nie straciło na tym, że zostało przeniesione na Śląsk. No po prostu jest w innej konwencji, jest rajdem asfaltowym, ale równie wydaje mi się, że na dobrym poziomie. Ja się cieszę z tego, że my jako, nie tylko ja, ale reszta Polaków jakby postarała się i tanio skóry nie sprzedała i pokazaliśmy, że u nas w Polsce również jest wysoki poziom sportowy i dlatego też paru dobrych polskich zawodników znalazło się w pierwszej dziesiątce.
1: To przypomnijmy, że najlepsza polska załoga: Jakub Matulka, Daniel Dymurski na drugim miejscu, Mikołaj Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem, obrońcy tytułu Mistrzów Europy, na pozycji trzeciej. A jak oceniasz swój rajd? Jak oceniacie razem z bratem Marcinem wasz występ i to 8 miejsce?
2: Znaczy nasz start był troszeczkę inny, ponieważ to były jednocześnie dwa rajdy. To były Mistrzostwa Europy oraz jednocześnie runda Mistrzostw Polski i my głównie skupiliśmy się na naszych zawodach, czy na naszych konkurentach, których regularnie jakby się ścigamy i musieliśmy trochę tak jakby strategicznie podejść do zawodów i szacować to ryzyko względem tych zawodników, z którymi normalnie się nie ścigamy i skupić się na naszej polskiej czołówce, więc dlatego To był trochę taki dla nas rajd kompromisowy, ale cieszę się, że mimo tego zrobiliśmy kilka dobrych czasów, również czasy w pierwszej trójce, patrząc na Mistrzostwa Europy, że byliśmy konkurencyjną załogą, więc mimo takiego obciążenia,

0: dodatkowego i tak naprawdę traktowania tego rajdu pod kątem takiej taktyki całosezonowej, więc ja myślę, że możemy być z siebie zadowoleni.
1: No właśnie, pod kątem tego wyważenia, jak to wam się udało po prostu, żeby powściągnąć pewnie gdzieś swoje sportowe ambicje, korzystając z tego, że można powalczyć z tą europejską czołówką, no ale z drugiej strony jednak, tak jak mówisz, z tyłu głowy musiała być ta chłodna kalkulacja, że przede wszystkim priorytetem dla was jest RSMP. Czy musieliście sobie gdzieś tam powtarzać w głowie, powściągać się, żeby jednak jechać bardziej zachowawczo, bardziej konwencjonalnie, no i nie ryzykować ponad miarę, mimo tego, że oczywiście taka pokusa na pewno była w waszej głowie.
0: A czy myślę, że jesteśmy już na tyle doświadczoną załogą, która jakby potrafi jakby założyć sobie plan przed zawodami, jaki chcemy zrealizować. Tym bardziej, że Mistrzostwa Polski mają tak skonstruowany regulamin, że liczą się wszystkie rundy, nie możemy żadnej odliczyć, więc przede wszystkim ważne jest, żeby dojeżdżać do mety, oczywiście w odpowiednim tempie i jak najwyższych lokatach, żeby zbierać jak najwięcej punktów, ale rajd, który nie kończymy i rajd, w którym nie zdobywamy punktów, od razu skreśla walkę o tytuł mistrzowski, więc to jest, no, to nie jest łatwe na pewno. Czasami taka sportowa rywalizacja, adrenalina i taki chęć zaciętej walki może nas rozproszyć, ale no staramy się jakby utrzymać tą naszą koncentrację i, ale myślę, że potrafiliśmy znaleźć taki dobry kompromis, że właśnie mieliśmy bardzo dobrą, szybką jazdę. Też nam zdarzały się jakieś, powiedzmy, zaskakujące sytuacje. Też mi na jednym odcinku nas obróciło, tam straciliśmy 13 sekund. Ale na szczęście samochód nic nie ucierpiał, zostaliśmy na drodze. No ale to właśnie to było to ryzyko, które próbowaliśmy gdzieś tam znaleźć ten balans, ale każdy może się pomylić, więc ja myślę, że to, co zrobiliśmy przez weekend i poziom tych zawodów, i tym bardziej, że naprawdę przyjechała cała europejska czołówka, profesjonalni zawodnicy, profesjonalne teamy, więc patrząc na to, jakie miejsce zajęliśmy względem konkurencji, to naprawdę jesteśmy z siebie dumni, cały zespół.
2: To tym bardziej jeszcze raz gratulujemy. O ten obrót chciałem zapytać, bo to było niesamowicie widowiskowe. Na piątym biegu przy wielkiej prędkości, nie będę pytał, czy zrobiło się gorąco tobie, bo chyba to jest jasne, na twoja reakcja na to, kompletny automatyzm, żeby wyprowadzić samochód z tak trudnej sytuacji, jak to wyglądało?
0: To właśnie to jest taki chyba ten moment, że jakby zawodnik z doświadczeniem, a już traktuje się jak osobę już doświadczoną, na tyle jakby ma już chłodną głowę i potrafi jakby z takich, czy stara się wyjść z takiej sytuacji właśnie na chłodno, nie wpadać w panikę i no. Okej, no zdarzyło się, ale szybko nawróciliśmy, ruszyliśmy dalej do mety, straciliśmy tylko 13 sekund na czymś takim. Tyle szczęścia mieliśmy, że droga była szeroka, że auto może zaczęło się kręcić jakby na drodze, ale nie uderzyliśmy ani w barierkę, ani w drzewo. No to jest element tej gry, to jest sport bardzo dynamiczny, bardzo ekstremalny, bardzo szybki i no i właśnie to jest to dochodzenie do tych limitów i do tych granic przyczepności.
1: Co nie jest takie trudne wcale, no bo oczywiście tutaj rajd Śląska, rajd Polski rozgrywany na Śląsku wielokrotnie, bardzo wąski w zasadzie na szerokość samochodu, a czasem wydawałoby się, że nawet mniej. Natomiast co do tego piruetu jeszcze, mówisz, że tutaj działają oczywiście pewne mechanizmy, po prostu trzeba to wyprowadzić i później jechać dalej, stracić jak najmniej czasu, ale jestem ciekaw, ile zajmuje tobie zresetowanie głowy po takim incydencie, kiedy odzyskujesz to pełne panowanie, tą chłodną głowę po prostu po czymś takim, czy to jeszcze następuje w trakcie takiego odcinka specjalnego, czy może dopiero ochłonąłeś gdzieś dopiero na dojazdówce na kolejny odcinek specjalny?
0: Znaczy, tak naprawdę zdaliśmy sobie chyba sprawę z tego, co się stało po mecie, nie? Że przejeżdżając metę, jak dopiero zorientowaliśmy, jak mogła ta przygoda się źle skończyć, no to dało to trochę do myślenia na pewno, że jakby zbędne ryzyko i jakby utrata tych cennych punktów, to jest dla nas jakby najważniejsze, więc... No, czasami emocje jakby biorą górę, czasami chęć takiej walki, rywalizacji. No, mieliśmy troszeczkę szczęścia, mieliśmy, jednocześnie udało nam się zachować taką zimną krew przy tym wszystkim, więc no, w każdym sporcie wydaje mi się, że trzeba mieć odrobinę szczęścia, ale później no, dwa odcinki dalej, czy trzy, potrafiliśmy zająć czas w pierwszej trójce Mistrzostw Europy, więc wydaje mi się, że chyba nie skamowało nas, czy nie zdekoncentrowało na tyle, żeby odpuścić całe zawody.
2: Jeszcze na koniec chciałem się zapytać takie bardziej techniczne pytanie. Asfalt asfaltowi nierówny, jak to kierowcy często mówią, czasami bardziej przyczepny, czasami mniej, na przykład, a wielu kierowców na mecie odcinków specjalnych rajdu Polski zwracało uwagę na nierówności, na jakieś wyboje, na to, że asfalt jest w niektórych miejscach bardzo zniszczony, co bardzo wpływa na to, że rajd jest, staje się bardziej nieprzewidywalny, trudny, co my kibice lubimy, wy pewnie też, bo jednak jest to jakieś wyzwanie. Powiedz, jak ty oceniasz te OS-y, no nie w, pod Stadionem Śląskim czy pod Spodkiem, tylko te właśnie na południu województwa śląskiego, jeśli chodzi o nawierzchnię?
0: A ty, ja myślę, że organizator naprawdę przygotował kawał dobrego ścigania, dobrego rajdu, którego naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że zawodnicy, którzy przyjeżdżali i którzy wypowiadali się na temat tych zawodów, naprawdę chwalili pod kątem organizacji, właśnie trudności zawodów, ich dynamiki, rywalizacji. Mamy naprawdę po imprezę rangi już właśnie poziomu Mistrzostw Europy, która ma wszystko właśnie. Ma odpowiednie trasy, ma odpowiednią organizację, ma odpowiednie zaplecze, czy finansowe, czy choćby całe przygotowanie od serwisu, odcinków miejskich i tego wszystkiego. Więc ja mam nadzieję, że tylko te zawody będą rozwijać się dalej i z tego co jakby się tu rozmawia, że organizator i jakby tu województwo i władze mają aspiracje celować wyżej, czyli w Mistrzostwa Świata.
2: A jak oceniasz tego szansę? Wiem, że pewnie nie wiesz wszystkiego, albo nawet jeśli wiesz, to nie czujesz, nie chcesz nam zdradzać, ale myślisz, że to jest realne?
0: Ja myślę, że to jest realne, bo przede wszystkim jest duża chęć, duża wola ludzi tutaj na Śląsku, którzy chcą to zorganizować. To jest wiele czynników też zewnętrznych po stronie promotora, organizatora cyklów, FIA. Jakby, ale myślę, że przede wszystkim to jest to, że jest szereg ludzi, którzy chce to zrobić, mają do tego możliwości. No, więc teraz wszystko zależy od nas, żeby odpowiednio to promować, chwalić się tym. Myślę, że właśnie rajdy samochodowe to jedna z niewielu dyscyplin motorsportowych, które może się wydarzyć w Polsce na poziomie Mistrzostw Świata. Przecież nie mamy odpowiednich torów wyścigowych, nie mamy innej infrastruktury, więc myślę, że rajdy to może być ta przepustka, żeby poziom Mistrzostw Świata do nas zawitał. No i wszystko na to wskazuje, że na Śląsku jest ta impreza, są te zawody na to gotowe, więc ja trzymam kciuki.
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby Polska ponownie gościła rundę Mistrzostw Świata, natomiast jeszcze tak krótko na koniec, biorąc pod uwagę, że do końca sezonu RSMP w tym roku zostały dwa rajdy, kogo obawiacie się z bratem bardziej? Czy młodości w postaci Adriana Rzeźnika, czy może Łukasza Biśkiniewicza, bo ich dzieli tylko jeden punkt, za wami są w tabeli generalnej w tym momencie, no i jak oceniasz, kto będzie tutaj dla was większym zagrożeniem w walce o tytuł?
0: Ja myślę, że jedna i druga załoga pokazała w tym roku prędkość. Pokazała, że umie jechać szybko, że umie walczyć. Więc tutaj naprawdę myślę, że my w trójkę będziemy walczyć o ten tytuł. Ja się z drugiej strony cieszę, że potrafimy właśnie czymś takim kibicom pokazać właśnie że takie, ja osobiście to odbieram, że takie zwycięstwo będzie najbardziej smakować, które jest wywalczone z trudem, z dużą konkurencją, a jednocześnie to wszystko dla kibiców i dla fanów motorsportu tylko jakby pokaże, podniesie poziom na pewno tych zawodów, emocje podniesie, więc... Ja osobiście bardziej się będę cieszył z tytułu, który nie przyszedł łatwo, więc będziemy się na pewno na tym skupiać, żeby dowieść to zwycięstwo, dowieść tą przewagę i na pewno nie odpuścimy, będziemy walczyć do końca.
2: 6-8 sierpnia kolejna runda RSMP, 35. rajd rzeszowski, to będzie potem finał sezonu rajd Wisły w dniach 18-19 września. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w sierpniu, kolejna runda po rajdzie polskim, mamy rajd Barum w Czechach. Jarosław Szeja, lider rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, był z nami, 5. miejsce wraz z bratem Marcinem Szeją w rajdzie Polski 2026. Bardzo dziękujemy za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Rajd Polski jest na Śląsku, tak się zadziało. No, organizacja na pewno dobrze to zrobione pod tym względem, że do publiki rajdy się zbliżyły bardzo za sprawą odcinka specjalnego w Katowicach pod Spodkiem, w samym centrum Katowic. Jak tam byłem 2 lata temu, to robi naprawdę świetne wrażenie, bo rzadko się zdarza w ogóle w świecie rajdów, żebyśmy mieli odcinek specjalny w samym centrum miasta. No w Rzymie jeszcze jest absolutna rewelacja, bo nad Koloseum dosłownie jeździliśmy w tym roku. OS pod Stadionem Śląskim w Chorzowie to jest też kapitalna sprawa, no bo tam mamy bazę rajdu pod stadionem na Błoniach, gdzie jest mnóstwo przestrzeni, można to zorganizować. No i też mamy tam odcinek specjalny, też fajny dla kibiców, no bo Stadion Śląski, jak pewnie część z Państwa wie, jest z grubsza w centrum Chorzowa, w centrum aglomeracji śląskiej, więc też łatwy dostęp dla kibiców, ale moim zdaniem rajd polski w Górnym Śląsku nigdy, przynajmniej na tych odcinkach specjalnych w okolicach Bielska-Białej, Jastrzębia-Zdroju, nigdy nie będzie miał takiej renomy, nigdy nie będzie tak uwielbiany jak OS-y na Mazurach. Podczas wywiadów z kierowcami na koniec odcinków specjalnych, no ani razu nie widziałem takiego błysku w oczach, któregoś z kierowców, który by mówił, wow, ale tu się jedzie, ale to jest zabawa. Oczywiście, no tam pochwalą organizatorów, fajny rajd, nice stage, jak to mówią, ale to nie jest to. To nie jest ten ogień, który mieliśmy na Mazurach.
1: No ja myślę, że na Mazurach właśnie była jakaś taka aura jeszcze romantyzmu w tym wszystkim, biorąc pod uwagę właśnie po jeziorze, te odcinki szutrowe, które w zasadzie czasami przypominały wręcz takie odcinki wydmowe przecież, po których płynęli kierowcy tam właśnie. Myślę, że to wszystko się jakoś składa na taki obraz rajdu, który z jednej strony ma piękne odcinki specjalne, z drugiej strony nawet te dojazdówki, po których poruszają się czy kierowcy, czy kibice po prostu też na tym Pojezierzu Mazurskim, to też wszystko dodaje pewnego uroku, więc no... Z jednej strony oczywiście na pewno nie można zarzucić czegokolwiek organizatorom rajdu Polski na Śląsku, natomiast z drugiej strony jednak czegoś brakuje w takim sezonie, w którym nie ma tego mazurskiego rajdu w Mikołajkach, bo to na pewno było po prostu wyjątkowe wydarzenie, ewenement na skalę wszystkich wydarzeń w polskim motorsporcie.
2: Teraz już nie o Mazurach, nie o Górnym Śląsku, a Półwysep Iberyjski w dużej mierze, bo tam najczęściej rywalizuje Milan Pawelec, choć ostatnia runda Mistrzostw Europy Moto2 to Manicur. Słynny tor we Francji, gdzie kiedyś Formuła 1 rywalizowała. No, Milan Pawelec, naszym gościem, 19-letni motocyklista, aktualny mistrz Europy Moto2 i lider klasyfikacji Mistrzostw Europy Moto2 2026, już w nowym sezonie. Cześć Milan, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Przede wszystkim jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jakim niemal dominatorem jesteś. Na papierze to tak wygląda. Wygrywasz 5 rund z 7 dotychczas przeprowadzonych. Może inaczej, 5 z 7 wyścigów tego sezonu Mistrzostwa Europy Moto2. Ale kiedy tak na to spojrzymy, to my się domyślamy, że to nie jest łatwa walka, bo na twoich plecach siedzi taki Hiszpan, który jest mimo wszystko bardzo blisko. Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy?
3: No, to nie jest łatwa robota. Wiadomo, to jest bardzo ciężka praca wsadzona w ten sezon, jak i w zeszły sezon. Były jakieś oczekiwania na ten sezon, że będzie ciężko, że będzie nam było dużo szybszych zawodników znanych ode mnie. No, ale bardzo ciężko pracowałem w tym roku i widać, że są rezultaty tego. 5 zwycięstw to jest coś, co jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie osiągnąłem. Teraz runda w Magny-Cure, 2 zwycięstwa w jednym dniu. To już jest w ogóle szaleństwo dla mnie, że tak się ułożyło, że wygrałem. Też to mój team bardzo robi dobrą robotę. Tak jak to wspomniałeś o Unai Oradre, to jest zawodnik, który jest bardzo utalentowany Hiszpan, ze mną rywalizuje. Tak naprawdę skończył prawie wszystkie wyścigi na drugiej pozycji. Także będzie walka do samego końca z nimi i cieszę się, bo tego kibice oczekują, tego właśnie chcemy, żeby była ta rywalizacja i ta walka na tym torze.
1: No Unai Oradre faktycznie jak nie kończy na drugim miejscu, to kończy na miejscu trzecim w tym sezonie i tą swoją regularnością po prostu depcze ci po piętach, mówiąc kolokwialnie, bo aktualnie różnica między wami to zaledwie 16 punktów mimo tych twoich 5 zwycięstw do tej pory w tym sezonie. No i oczywiście
3: tak,
1: ja też się...
3: To wystarczy jeden uślizg, jedna mała wywrotka i strata 25 punktów i już tak naprawdę Unai Oradre skakuje na pierwszą pozycję kwalifikacji generalnej. Także to jest też bardzo ważny moment tutaj dla nas, żeby nie popełnić ani jednego malutkiego błędu, no bo jednak wiąże się ze stratą tytułu.
1: No właśnie, no i to nawet pokazywał ten weekend, zresztą tak dołączając się do tych gratulacji, ciąg dalszy, no to jeszcze pierwszy dublet w ten weekend dla ciebie w ogóle w Mistrzostwach Europy Moto 2, natomiast co do Unai Oradre, no to faktycznie tutaj o zwycięstwie decydował manewr wyprzedzania, jaki na nim przeprowadziłeś na 2 okrążenia przed końcem drugiego wyścigu, on dał ci zwycięstwo, natomiast tak się zastanawiam, czy ta tegoroczna kampania jest trudniejsza właśnie z uwagi na to, że być może to Unai Oradre też jest po prostu lepszym zawodnikiem już w tym sezonie, podniósł poprzeczkę, czy być może jeszcze są jakieś inne czynniki, które decydują o tym, że no tak jak się mówi, ten poziom jest wyższy w tym sezonie w Mistrzostwach Europy?
3: Mi się wydaje, że z roku na rok poziom wzrasta. Oczywiście to też widzimy po czasach, bo na każdy tor, na którym jedziemy, robimy rekord toru, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. Na każdym torze urywamy do sekundy, także to już pokazuje, że jest wyższy poziom. Oczywiście każdy trening i każde siadanie na motocykl wzmacnia zawodników, także jak i ja, jak i Unai Oradre, jak i cała reszta zawodników, wszyscy się wzmocniliśmy, wszyscy jesteśmy szybsi. Tak jak wspomniałem, na początku jest dużo nowych nazwisk, które czasami wygrały Mistrza Świata, jeździły Mistrzostwa Świata, także to już mogę powiedzieć, nie są przelewki, ale no jest wyższy poziom z roku na rok, ten poziom rośnie. No i to też możemy zobaczyć. I tak jak tu wspomniałeś o tym ataku, no miałem właśnie troszeczkę inną strategię na drugi wyścig. No i się opłaciła bardzo, także coś niesamowitego, cieszę się bardzo.
2: Jeszcze zahaczymy o bardzo ważny temat, bo masz za sobą kolejne starty w Mistrzostwach Świata, ale nim to chciałem jeszcze porozmawiać o tej ostatniej rundzie na Magny-Cure we Francji. To jest tor, który jest dość rzadko używany w ogóle w ostatnim czasie, a dla kibiców sportu motorowego, którzy częściej, nie wiem, jednak mam wrażenie w Polsce najpierw się zarażają wyścigami samochodowymi, no to dla nich to już jest niemal tor wyciągnięty gdzieś z przeszłości, bo naprawdę dawno się tam nie ścigaliśmy. Ja tylko wspomnę, że rekordzistą tego toru, przynajmniej jeśli chodzi o samochody, jest wciąż Michael Schumacher. Rekord z 2004 roku. Powiedz, jak ty odebrałeś ten obiekt w ogóle, jakbyś mógł nam go przybliżyć? Z czym się je ten tor? Czym on się charakteryzuje?
3: Tak, pierwszy raz ścigałem się na tym torze w zeszłym roku. To był całkiem nowy obiekt dla nas wszystkich. Pierwszy raz Junior GP, czyli organizacja, w której się ścigamy, stwierdziła, że zrobią tam zawody i pierwszy raz były tam zawody. Wrażenie było duże, ponieważ ten tor charakteryzuje się szybkimi zakrętami i też ciasnymi bardzo zakrętami. Także te ciasne łuki to naprawdę było coś, to było nie lada, to było wyzwanie, żeby to zrobić, to przejechać, całkiem coś innego, tak niespotykane na torach. Czym charakteryzuje się ten tor? Nie, w sumie to sam nie wiem, nie ciekawiłem się, ale nie wiem, co bym mógł tu o nim opowiedzieć. Naprawdę ma szybkie łuki, tylna prosta jest bardzo długa. Wypominamy, dojeżdżam chyba do 6 biegu dokręconym do maksa, około 270 km na godzinę i potem jest nagle bardzo ostry zakręt, do którego zbijamy do jedynki, czyli tak naprawdę do 60 km na godzinę. Także to jest ten duży przeskok i właśnie takich zakrętów jest kilka na tym torze i co go charakteryzuje. I no mi przypasował do gustu, jak widać, także nie jest to mój ulubiony tor, ale jeden z
2: tak się zastanawiam, bo to przynajmniej w kwestii samochodów byłoby duże wyzwanie, połączenie tak bardzo szybkich łuków z bardzo mocnymi, ciasnymi zakrętami, ostrymi. Czy w kontekście motocykli to też jest jakiś problem, jakieś zagadnienie, jeśli chodzi o ustawienia? Trudno pod tym kątem wtedy znaleźć odpowiednie?
3: Pewnie, zawsze na każdym torze ustawiamy inaczej motocykl pod dany tor. Takie ostre zakręty to jest, tak jak mówiłem, niespotykane na takich torach i zmieniamy ustawienie typowo pod zakręty tego typu. Sam właśnie się ciekawiłem też, jak tutaj samochody dają radę w takich ciasnych zakrętach, bo jednak auto jest dużo szersze niż motocykl. My się możemy zmieścić tam w kilku zawodników, a tymi autami nie da się przejechać. Także to było dla mnie... To było dla mnie interesujące, ale ustawiamy jak najbardziej motocykl pod każdy taki zakręt cięższy, żeby nam było łatwiej później go przejechać.
1: No to teraz kwestia, o której już wspomniał Kamil, czyli twój start w Mistrzostwach Świata Moto2, nawet nie jeden, a 3 starty już w tym sezonie. No historia jest taka, że kontuzjowany Alonso Lopez niestety musi pożegnać się, przynajmniej czasowo, taką mamy nadzieję, na jego szybką rekonwalescencję, chwilowo z po prostu ściganiem się w Mistrzostwach Świata Moto2, a ty go zastępujesz w zespole Italjet Gresini Racing. Miałeś okazję to robić przy okazji rundy w Brnie, potem w Assen, a teraz ostatnio w wyścigu w Niemczech na Sachsenring, na tym absolutnie wyjątkowym obiekcie motocyklowym. No i w pierwszej kolejności, jak w ogóle do tego doszło? To nie był twój debiut w Mistrzostwach Świata Moto2, to nie było pierwsze zetknięcie się z tą rzeczywistością, natomiast jak to się stało, że akurat ty zostałeś wybrany na zastępstwo w tym przypadku?
3: A to ogólnie jest bardzo śmieszna sytuacja, bo w czwartek, kilka dni przed zawodami, byłem na padoku w Brnie, byłem tam, pytaliśmy się, rozmawialiśmy z różnymi teamami, i też byliśmy właśnie w teamie Gresini Italjet i wróciliśmy do domu. Dostaję telefon na następny dzień od Gresiniego, że potrzebują zawodnika zamiennego i że wybierają mnie. Bo bardzo się czułem zaszczycony w tym momencie, że wybrali mnie, że widzą, że jestem w stanie coś tutaj pojechać i pokazać. Także zastępowałem Alonso Lopeza na trzy najbliższe rundy. Tak, no coś niesamowitego, pierwszy raz przez długi czas mogłem brać udział w Mistrzostwach Świata z zawodnikami, z którymi kiedyś na nich patrzyłem i chciałem zawsze z nimi jeździć. Także dużo, dużo szkoły odbyłem, dużo się uczyłem, nabierałem doświadczenia od nich, podpatrywałem linię. Nie poszły wszystkie trzy rundy dobrze, tak jak chciałem, ale no starałem się, dawałem z siebie wszystko. Jednak ten trochę mały czas z zapoznaniem się z teamem i z motocyklem, bo różnią się troszeczkę motocykle od Mistrzostw Europy, no nie zaprocentowało u mnie i niestety nie pokazałem się z dobrej strony, ale naukę, którą tam odbyłem, to wydaje mi się, że to była cenne lekcje, cenne minuty i cenne kółka, które na pewno zapamiętam i mam nadzieję, że przydadzą mi się w przyszłym roku.
1: No właśnie, bardzo jestem ciekaw twojej perspektywy. Jak ty sobie z tym radzisz? No bo z jednej strony Mistrzostwa Europy Moto2, w których w zasadzie dominujesz z Unaiem Oradre, natomiast potem przyjeżdżasz na Mistrzostwa Świata, no i ta rzeczywistość, jakby nie patrzeć, jest o wiele trudniejsza, bo tutaj przy okazji tych trzech rund to są miejsca w trzeciej dziesiątce, więc tak się zastanawiam, bo z jednej strony dla ciebie to jest na pewno ogromna radość, tak jak zresztą mówisz, że masz okazję startować w już tak wysokiej klasie wyścigów, natomiast czy z drugiej strony to też nie powoduje jakiejś frustracji po twojej stronie, że jednak ta dysproporcja między tymi rezultatami jest tak duża?
3: Nie, frustracji nie powoduje, ale powoduje coś takiego, że jak wygrywam już tutaj w Mistrzostwach Europy, to nie czuję z tego takiej satysfakcji, jakbym wygrał w Mistrzostwach Świata, bo wiem, że wygrywanie tutaj, a w Mistrzostwach Europy, a potem jadę do Mistrzostw Świata i przykładowo dojeżdżam na 22 pozycji, to mnie trochę sfrustruje i dlatego nie mam już takiego jakby zapału i jakby, nie, może nie zapału, tylko radości z tej wygranej tutaj w Mistrzostwach Europy, bo wiem, jaka ciężka praca mnie czeka w Mistrzostwach Świata i jakbym tam wygrał, to tam by dopiero była moja radość, więc taką mam perspektywę, że daję z siebie wszystko i to, co będzie, to będzie i zobaczymy, jak wyjdzie, bo no, plan jest, żeby w przyszłym roku starać się wejść do Mistrzostw Świata. Próbujemy ze wszystkich sił, jest bardzo ciężko, ale będziemy próbować się tam znaleźć i damy z siebie wszystko, także czas pokaże, ale bardzo pozytywnie nastawieni.
2: Czy na ten moment wiesz, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o te starty w Mistrzostwach Świata w tym sezonie? Czy nadal będziesz zastępował Alonso, czy to jest na ten moment koniec?
3: Na ten moment nie mamy żadnych więcej informacji. Alonso Lopez wrócił do sprawności, do takiego zdrowia, więc na razie tutaj go nie zastępuję. W tym roku też organizatorzy usunęli dzikie karty, czyli takie karty, czyli takie starty na jedną rundę. Możesz tylko zastępować zawodników kontuzjowanych albo zastępować zawodników, którzy nie pojadą. Więc tak naprawdę w tym roku mogę tylko czekać na telefon, jeśli by ktoś się poszkodował albo coś by się stało. I wtedy wchodzę jakby za niego i jadę. Ale na ten moment nie mamy żadnych telefonów ani żadnych wieści. Czy jeszcze będę kontynuował jakąś jazdę.
1: No na pewno na korzyść Lopeza działa ta wakacyjna przerwa, jakby nie patrzeć teraz wakacyjna przerwa, no tutaj w zasadzie w przypadku MotoGP to jest dłuższa przerwa, natomiast wracamy 9 sierpnia, więc tego czasu jest jeszcze trochę więcej, można by powiedzieć, na tą rekonwalescencję, dojście do pełni formy, natomiast jeszcze chciałem na koniec nawiązać właśnie do tej przyszłości, do sezonu 2027 i twojego potencjalnego startu w Mistrzostwach Świata Moto2. Jak wyglądają te perspektywy, te rozmowy właśnie? Czy to jest, powiedzmy, pewien proces, który się odbywa z wieloma podmiotami? Czy staracie się bardziej na przykład zaczepić w jakimś jednym, pojedynczym podmiocie i to przede wszystkim w niego celujecie? Jak to wygląda w ogóle? Jak te rozmowy są zaawansowane?
3: Wygląda to tak, że z teamami rozmawialiśmy już przez dłuższy czas. W tym roku po prostu musimy poczekać też na roszady, jakie pójdą do MotoGP, czyli do wyższej kategorii, czyli zawodnicy z Moto2 przejdą do MotoGP, wtedy zwolnią się miejsca w teamach i wiadomo, i wtedy trzeba będzie szukać, więc na razie dostaliśmy takie info, żeby poczekać chwilę, aż przejdą wszyscy zawodnicy, ci, którzy mają przejść do wyższej klasy i potem będziemy rozmawiać. Oczywiście nie rozmawiamy z jednym teamem, też nie rozmawiamy ze wszystkimi teamami. Mamy takie teamy na oku, które są dobre, w których chcielibyśmy jechać i tak dalej. Także z nimi rozmawiamy. Na razie nie mogę nic zdradzić i nie mogę nic więcej powiedzieć. No, rozmawiamy, staramy się być w tych Mistrzostwach Świata. Robimy, co możemy, ale na ten moment też nie mamy żadnej informacji. Więc to tak wygląda niestety.
2: Milan Pawelec, czyli no, kierowca motocyklowy, który największe sukcesy, to trzeba powiedzieć jasno, w ostatnich latach, czy w ogóle w historii polskiego sportu motocyklowego osiąga mistrz Europy Moto2, aktualny i walczący o obronę tego tytułu, na razie z powodzeniem, bo lider klasyfikacji tego sezonu, mający już na koncie kilka występów w Mistrzostwach Świata Moto2. Milan Pawelec, 19-letni, był naszym gościem. Bardzo tobie dziękujemy, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Za moment przeniesiemy się do świata McLarena, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy w kontekście monomarkowych wyścigów, ale nim to jeszcze tylko podsumowanie tego, co się działo pod Budapesztem, bo jeszcze nie zdążymy nic powiedzieć o tym, ale w kontekście Macieja Gładysza. Maciek już nas zaskakiwał w tym roku, szczególnie zwycięstwem na Silverstone. Na Hungaroringu tak dobrze nie było.
1: No niestety, niestety chciałoby się powiedzieć, ponieważ Maciej Gładysz po tych poprzednich średnio udanych rundach w Formule 3 zapowiadał, że właśnie Hungaroring i Spa to będą te dwie rundy, z którymi wiąże największe nadzieje, na których czuje się najmocniejszy. No i teraz właśnie przyszła ta runda na Węgrzech. Zaczęło się nawet przyzwoicie, bo 11 miejscem w kwalifikacjach to oznaczało start z drugiego miejsca do sobotniego sprintu, natomiast cała po prostu kanonada pechowych zdarzeń przy okazji tego weekendu dla Polaka. W pierwszym wyścigu wyrzucony, w drugim zakręcie na pierwszym okrążeniu, nie ze swojej winy, po prostu Jin Nakamura przestrzelił hamowanie, źle ocenił je, no i wystrzelił w powietrze i niestety zgarnął za sobą Polaka. Polak oczywiście nie ukończył tego wyścigu, natomiast w drugim, tym niedzielnym wyścigu, z którego startował z 11 pola, przejechał no, nieco więcej, ale nadal ta przygoda zakończyła się na pierwszym okrążeniu, tyle że w przedostatnim zakręcie. Tam po prostu nie zmieściły się trzy bolidy Gerarda Xi, Gładysza, no i znowu jak na złe przystało Gina Nakamury. Taki dosyć klasyczny incydent wyścigowy, chyba tak to można by oceniać, po prostu nie było tam wystarczająco dużo miejsca, dosyć efektowna kraksa z tego wyszła, no natomiast przynajmniej ostatnio przy okazji rundy w Belgii Maciej Gładysz zajął piąte miejsce w wyścigu niedzielnym, to jakoś podbudowuje ten jego rezultat punktowy, dorobek dotychczasowy, natomiast na koniec powiedzmy, że po 7 rundach Polak zajmuje się 7 miejsce w klasyfikacji generalnej Formuły 3. Jeszcze mamy 2 rundy przed nami, Monza i Madryt, żeby walczyć o dorobki punktowe.
2: No i zobaczymy, jak to się też rozstrzygnie, jeśli chodzi o rundy, które ewentualnie będą za na Bliskim Wschodzie. Rundy, które nam odpadły, Bahrajn i Arabia Saudyjska, jeśli chodzi o Formułę 1, też temat jeszcze nie jest zamknięty. A teraz przenosimy się do świata McLaren Trophy, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy. Zapowiadaliśmy ten temat. Naszym gościem, którego też zapowiadaliśmy, Cosma Colandrea, czyli przedstawiciel KB Management, czyli programu bardzo szerokiego, programu Karola Basza, kartingowego mistrza świata z 2015 roku, którego to zadaniem jest między innymi przeprowadzanie polskich kierowców i nie tylko polskich, no głównie z kartingu do wyścigów samochodowych. Cosma Colandrea, naszym gościem, witaj serdecznie.
4: Witam, dobry wieczór. Witam serdecznie.
2: Bardzo dobra informacja, o której wspominaliśmy na początku audycji. 5 waszych podopiecznych, a 3 z nich to Polacy, awansowali do programu testowego. Dostali się do programu testowego, który odbędzie się 5 sierpnia na Kremonie, właśnie już McLarenem Artura Trophy Evo, czyli konstrukcja, tak, która bierze udział w wyścigach McLaren Trophy. Powiedz coś więcej o tym całym wydarzeniu.
4: No jest to super wydarzenie na pewno dla naszych zawodników, dla naszych kierowców. Odbędą oni właśnie, jak wspomniałeś, testy pod okiem no, największych ekspertów McLarena, żeby mieć okazję potestować samochód właśnie McLaren Artura Trophy Evo, zapoznać się z tym samochodem przed podjęciem jakby istotnej dla swojej kariery decyzji. I przede wszystkim też trenować pod okiem no, największych ekspertów McLarena, bo będziemy pod opieką zespołu fabrycznego. Będą też posłańcy McLarena, inżynierowie, skauci, którzy będą się przyglądać i oprócz samej jazdy samochodem, każdy zawodników też odbędzie kolokwium, czyli będzie to takie wydarzenie dosyć istotne, ponieważ mówimy cały czas o zawodnikach, którzy wchodzą właśnie do tej głębszej wody, wychodzą albo z kartingu, albo przechodzą do poważniejszych serii, tak jak na przykład Dawid Babraj czy Oskar Marszałkowski, którzy teraz ścigają się w Clio Cupie, więc cieszy mnie to, że dostali oni taką okazję, taką szansę i cieszy mnie też podejście, jakie chłopaki obrali, ponieważ starannie przygotowują się teraz do tych testów.
2: A na czym to przygotowanie wygląda? Symulator i tak dalej?
4: Symulator na pewno też oglądanie kółek referencyjnych. Myślę, że też istotne tutaj będzie przeczytanie manuali do samochodu, czyli żeby potrafili jakby się posługiwać tą maszyną, prawda?
1: A kolokwium to rozumiem, że z wiedzy teoretycznej właśnie z obsługi tego...
4: Znaczy, kolokwium to może źle, przepraszam, to źle to określiłem. To będzie bardziej taka rozmowa jakby z przedstawicielami McLarena, żeby móc porozmawiać o zawodniku, jakby dać feedback zwrotny odnośnie tego przejazdu, odnośnie też oceny kariery, no i żeby też porozmawiać szerzej o możliwościach obustronnych, prawda, bo to zawsze jakby jest obustronna decyzja i żeby też młodzi mieli okazję skonfrontować się właśnie z niesamowicie profesjonalnym środowiskiem i no, z profesjonalistami najwyższej, no, z najwyższych szczebli.
2: Pięciu waszych podopiecznych weźmie udział w tym programie testowym, podopiecznych KB Management, Dawid Babraj, wspomniany Oskar Marszałkowski z Clio Cupu, obydwaj kierowcy, Marcel Matyjewicz, kartingowiec, który gościł w studiu Radia Wnet, Morgan Knudsen, Duńczyk i Matias Owaska, fiński kierowca kartingowy. Powiedz w takim razie, rozumiem, że punktem docelowym jest wzięcie udziału w zawodach McLaren Trophy Europe, domyślam się, no bo mamy też europejską i północnoamerykańską wersję tego pucharu McLarena. Jak ty oceniasz szansę, że ktoś z nich, może kilku z nich, rzeczywiście będą w tej serii, w przyszłym roku na przykład?
4: No, mam nadzieję, że pomyślnie to wszystko się poukłada. Ja przede wszystkim, znaczy my z Karolem oceniamy pozytywnie obecnie McLaren Trophy oraz pozytywnie oceniamy rozwój GT3. Są oczywiście tam różne perypetie, które prawda, są różne ryzyka, o których też zresztą organizator wspominał podczas, Stefan Reuter, podczas 24-godzinnego wyścigu na Spa, więc są pewne problemy z rozwojem w GT3, aczkolwiek jest to ścieżka, która oferuje pewien rozwój dla młodych, tak? Ponieważ widzimy, że coraz więcej fabryk wchodzi do gry, już mamy całą masę samochodów rozwiniętych przez poważnych graczy na rynku. Są to fabryki, które też wspierają rozwój juniorski, ponieważ większość z nich ma dobrze rozbudowany program juniorski, który ma na celu wyszkolenie kierowcy nie tylko jako racecraftu jako takiego, ale też wyszkolenie go pod względem medialnym, pod względem jego charakteru, żeby rozwijali się też w kontekście jakby być ambasadorami marki, którą reprezentują. Więc fakt, że McLaren w tym okresie dodatkowo stawia właśnie na rozwój też tego customer racing, bo mówimy o McLaren Motorsport, prawda? Nie o McLarenie Formule 1, tylko McLaren Motorsport, no jest bardzo dobrym impulsem. Też przy okazji, w ostatnim okresie miałem przyjemność porozmawiania sobie z przedstawicielami McLarena i McLaren Motorsport i faktycznie idzie to chyba w dobrym kierunku.
2: No tym bardziej właśnie, że niedawno tak naprawdę zaczęły się te serie w 2023 roku, McLaren Trophy Europe, a jeśli chodzi o Amerykę Północną, dopiero teraz mamy drugi sezon, więc obiecująco to wygląda, biorąc pod uwagę to, jak szybko te serie się rozwijają. Chyba też Daleki Wschód mają na celowniku.
4: Daleki Wschód, Azja i też pewnie niedługo będą fajne ogłoszenia dotyczące właśnie rozwoju też właśnie w Stanach, no widać, że wzięli się do pracy na poważnie, prawda, że faktycznie potraktowali ten rynek, ten segment wyścigów z powagą i skupiają się na tym rozwoju, prawda. Sam fakt, że obecnie mówią głównie o rozwoju właśnie McLaren Trophy, a w drugiej kolejności dopiero McLaren GT3, to jest pewien plus, prawda? No bo pamiętajmy też, że jakby główny samochód, główna GT3 w 2028 roku, jeżeli nie pamięć nie myli, traci homologację, więc też jednocześnie będą musieli, znaczy już pewnie intensywnie pracują nad rozwojem nowej generacji.
2: No ciekawe.
4: Cały czas skupiamy się nad Trophy, prawda? Cały czas mówią o rozwoju Trophy i faktycznie to widać.
2: I fajnie, że coraz więcej młodych polskich kierowców ma gdzieś tam, jeśli jeszcze nie jeżdżą, no to mają w planach na tę serię. No, tak. Przypominamy Gustawa Wiśniewskiego z Lamborghini Super Trofeo, z którym też już tutaj dwa razy rozmawialiśmy, który radzi sobie chyba z rundy na rundę coraz lepiej, jest coraz szybszy. Kosma Kolandrea był naszym gościem KB Management. Bardzo Tobie dziękujemy za przekazanie tych dobrych wieści, no i za wyjaśnienie nam co nieco.
4: Tak, ja również dziękuję za rozmowę i jeszcze chciałem nawiązać bardzo krótko do słów wypowiedzianych przez Was na chwilę przed połączeniem, które słyszałem, o trudnościach na Bliskim Wschodzie z Mistrzostwami Świata i też jest statement odnośnie kartingu, że też Mistrzostwa Świata kartingowe, które miały się odbyć w Bahrejnie, no niestety zostaną przeniesione, niestety, na La Conca we Włoszech.
2: To dla Ciebie i dla wielu chyba Europejczyków stety. Chyba stety, aż tak, nie będziemy narzekać.
4: Zresztą, Karol wie na ten temat, tam zresztą...
2: Tam został mistrzem świata w 2015, no właśnie. No to dobrze, no nie będzie.
4: Sentyment w firmie do tego toru.
2: No szkoda, że niestety tyle ważnych imprez sportowych też jest odwoływanych, no ale też z drugiej strony potrafimy sobie zaradzić i na przykład WEC już ogłosił, że Barcelona i Monza to są dwie ostatnie rundy, czyli zastępstwo za Katar i za Bahrajn. Także no, będziemy chyba mieli taką samą liczbę rund w tych najważniejszych seriach, jak to było zaplanowane, mimo wojny, której byśmy oczywiście nie chcieli.
1: Ale Grand Prix Formuły 1 się odbędzie, Grand Prix Bahrajnu, tyle że w Malezji.
2: To będzie Grand Prix Bahrajnu w Malezji.
1: Co za różnica.
4: Tak jak Euro 2022 w 23, prawda?
2: Tak, Sankt Petersburg. Tak. A jeszcze to było w 2020... No tak. Racja, to było w 2021 Euro 2020.
4: Tak, dokładnie.
2: I było w Baku chyba. Tak. W Baku, w Sankt Petersburgu. No jakoś się w miarę i tak jeszcze geograficznie tej Europy trzymaliśmy. No ale dużo jest takich kwiatków. Na przykład chyba Australia w Eurowizji bierze udział. Tak, no, wszystko jest możliwe.
4: Tak.
2: Kosma Kolandrea.
4: Trzymamy kciuki za naszych młodych i tak życzę jest. Powodzenia. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Kosma Kolandrea był naszym gościem. Dziękuję. To tyle. Dziękujemy Państwu za kolejne pół roku z programem Czas na Motorsport. Słyszymy się we wrześniu. Będziemy omawiać m.in. Grand Prix Holandii, Rajd Paragwaju i tego typu rzeczy.
1: Uczniowie wracają do szkoły i my wracamy do Państwa z audycją Czas na Motorsport.
2: Tak. I będziemy się chyba bardziej cieszyć niż ci uczniowie. Choć niektórzy też na pewno będą się cieszyć na 1 września, szczególnie pierwszoklasiści, bo oni jeszcze nie wiedzą, co ich tak naprawdę czeka. A będą kredki, nowy piórnik, nowe zeszyty, także trochę się ucieszą, a potem to już... No ale może to tylko ja miałem takie złe doświadczenia.
1: Na pewno my się bardziej długofalowo ucieszymy niż oni.
2: Adam Czerpak realizował program, prowadzili.
1: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
2: I Kamil Kowalik, jeszcze odeślemy na Patronite. Prosimy o wsparcie dla Radia Wnet i dla programów takich jak ten patronite.pl/radiownet. Do usłyszenia.
5: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
6: Nocne powtórki Wnet.
7: Warszawa 87,8 FM.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Słońce, morze i wiatr, il sole, il mare, il vento. Tak by brzmiało to po włosku, a jak brzmi w języku na półwyspie Salentino, powie nam Donna, la signora, Carmen Mancarella. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno dal Salento.
1: Come si dice il vento, il mare, il sole in Salento?
2: L'usule, l'umare, l'uyentu.
1: L'uyentu. Zupełnie si. Inaczej niż il vento brzmi. Il Salento. Come è il tempo oggi? A Varsavia è il vento. Piove probable. W Warszawie będzie padać i jest wiatr. A jak jest w Salento?
2: Il tempo è bellissimo. C'è un sole fantastico. Fa tanto caldo. E il vento oggi non c'è, è tutto molto calmo, il mare è calmo.
1: Morze spokojne, słońca dużo już wschodzi, a wiatru nie ma, jest łagodnie, czyli pięknie. E una bel tempo in Salento. E sempre per tutte le vacanze, przez całe wakacje tak jest?
2: Sì, sì, sì. A partire da giugno e fino a settembre, ma anche ottobre, novembre, si ha sempre un tempo molto bello, perché qui effettivamente piove poco.
1: Czyli pada rzadko i właściwie całe lato w Salento jest pięknie. I jak pojedziemy do Salento z Polski, to musimy wsiąść na lotnisku do samolotu i polecieć do Bari albo do Brindisi. Dalla Polonia, andare a in Italia, dobbiamo prendere l'aereo a Bari oppure a Brindisi, perché tutte e due città sono importanti per voi e per i Polacchi. Dwa miasta, Bari i Brindisi, dlaczego są ważne i w Salento i dla Polaków także? Proszę, prego.
2: Sì, e anche in inverno ci sono voli diretti che collegano Varsavia a Brindisi, oppure Varsavia a Bari, ma anche Cracovia è ben collegata.
1: Także dobre połączenia są nie tylko z Warszawy, ale także z Krakowa i do Bari i do Brindisi możemy pojechać. Brindisi per la Varsavia la città molto importante durante insurrezione a Varsavia c'erano l'aiuto dal Brindisi i militare. Była pomoc wojskowa z Brindisi do powstania warszawskiego. Certo?
2: Sì, sì, sì, sì, da Brindisi partirono gli aiuti militari per i fratelli polacchi. E quindi so che è una città molto importante per la vostra e la nostra storia.
1: Sì, Carmen, tu sei lei è prima di tutto una giornalista, una vera e propria ambasciatrice del Salento. Che ne dici di questo? Bo ty jesteś taką też przede wszystkim dziennikarką, ale też promujesz rejon Salento. Napisałaś książkę piękną Le Orme di Giovanni Paolo II nel Salento. I napisała książkę o Janie Pawle II właśnie, który był w Salento, bardzo lubił przybywać tam, żeby tego wiatra, słońca i morza zaczerpnąć, ale przede wszystkim bardzo lubił spotykać się z ludźmi z Salento. Dici qualcosa di questo?
2: Sì, Giovanni Paolo II è venuto per ben due volte nel Salento. Prima è andato, anzi forse tre, e ha visitato il santuario di Santa Maria di Leuca, dove nel mondo antico si pensava che finisse il mondo, che ci fossero i confini del mondo. E c'è un importante santuario dedicato alla Madonna. E lì i due mari, lo Ionio e l'Adriatico, si abbracciano. Poi è venuto a Otranto per visitare i martiri, gli 800 martiri che vennero decapitati dai musulmani perché non volevano rinnegare la loro fede, e poi è stato a Lecce per inaugurare il nuovo seminario. E veramente ha lasciato una grande traccia nei cuori di tutti noi salentini. Infatti in questo libro abbiamo intervistato tutte le persone che andarono al suo funerale facendo una fila lunghissima pur di poterlo salutare. Un grande santo, un grande papa, un grande santo.
1: Tak, w moim sercu znajduje się echo wasze problemy, wasze cierpienia, wasza wytrwałość, wasze nadzieje i wasze radości. Tak przemawiał Jan Paweł II w Salento, a był tam, jak mówi Carmen, dwukrotnie, raz w Lecce, drugi raz na Półwyspie Salento, w miejscowości takiej, gdzie mam męczenników i mówił takie słowa, że ritorno con gioia nella terra del Salento, powracam z radością do ziemi Salento, i mówił także, was obejmuje duchowo wszystkich mieszkańców Półwyspu Salentyńskiego. In voi abbraccio spiritualmente tutte le popolazioni della penisola salentina. Dove è vivo e ben radicata la tradizione cristiana, gdzie żywa i głęboko zakorzeniona jest tradycja chrześcijańska. I te wizyty papieża, one bardzo, ty je zapamiętałaś. Tu non dimenticare queste visite di papa.
2: No, non le dimentichiamo, perché lui ha realizzato proprio dei veri e propri miracoli nei cuori delle persone, semplicemente guardandoli negli occhi, semplicemente guardandole negli occhi.
1: Tak, właśnie powiedziałaś takie piękne, że pamiętasz zawsze oczy papieża, on spojrzał też na ciebie. To jest o książce i ty napisałaś w tej książce piękne rzeczy, ale o nich powiemy później. O tym papieżu Polaku, który został taką pamiątkę, że wy ją przekazujecie wszystkim pokoleniom we Włoszech, ale papież mówił, tra questa cara gente del Salento, che ti venera con profonda devozione, pośród tego drogiego ludu Salento, który czci Matkę Bożą i Pana Jezusa z głębokim oddaniem, bo ta Matka Boża, tak jak powiedziałaś, wlecze, ona ma oczy Madonna Due Marii, jońskie i adriatyckie, odbicie w jej oczach. I to możemy zobaczyć w katedrze w Leka. I to jest ciekawe takie stwierdzenie papieża, że słowa o mieszkańcach Otranto, o tych męczennikach, 800 męczennika, którzy oddali w obronie, jak muzułmanie napadali na Europę, jechali, oni oddali życie. Całe miasteczko. Byłem w tym miasteczku. Przepiękne. Jest to Otranto. Kennedici sul Otranto, qualche cosa.
2: Allora, Otranto è la città più orientale d'Italia, dove le cittadine, i cittadini, le persone che vivono lì vedono proprio il primo sole d'Italia, e lì al faro della Palascia, ed è una città veramente bellissima, con un castello medievale affacciato sul mare, un delizioso centro storico, con la cattedrale dove c'è il famoso albero della vita, un grande pavimento a mosaico che venne realizzato nel 1167 da un monaco che viveva lì. E quindi è veramente da vedere. L'albero della vita è l'opera sicuramente più importante dell'arte medioevale.
1: Tak, miasto Otranto jest bardzo takie orientalne i dużo tej kultury i greckiej, i albańskiej, i język jest inny, ale piękne zabytki, bo stare miasto z XV-XVI wiek i dużo słońca zawsze jest w tym mieście, piękna plaża, przepiękne spacery wieczorami, jest taki bastion duży, ale też port taki jachtowy. Wielu tam przybywa, bo to jest na skraju tych dwóch mórz, Jońskiego i Adriatyckiego, dlatego warto przybyć do Otranto. Per la buona giornata dobbiamo dare un ciao con Pupo. È un canzone, teraz piosenka włoska. Posłuchajmy.

0: Cari Salvatore Carlo. Drodzy Salvatore i Carlo, tak pisze do swoich synów dzisiejszy gość Radia Wnet, Carmen Mancarella, w Le Orme, czyli ślady po Janie Pawle II. I pisze: è morto il Papa, il mondo intero è diventato una grande famiglia, unito dallo stesso dolore. Zmarł papież Jan Paweł II, cały świat stał się jedną wielką rodziną zjednoczoną tym samym bólem. Piszę wam o tym, ponieważ jako mama chcę, abyście poznali postać Ojca Świętego, tego Ojca Świętego, Jana Pawła, który miał odwagę podejmować śmiałe decyzje, siejąc pokój i miłość na całe świecie. Il Papa Giovanni Paolo II aveva avuto la fede di compiere scelte coraggiose. E per oggi è importante che queste scelte sono importanti in Salerno. Czy te wybory, które papież dokonywał, także dzisiaj młodzi ludzie mają odwagę dokonywać? Kennedici.
1: Sì, è importante fare scelte coraggiose, quello di cui ha bisogno l'umanità e la pace. E l'unico vero coraggio è la pace, è perseguire la strada della pace, come ci ha insegnato Giovanni Paolo II.
0: Ważne jest dokonywać właśnie wyboru takiego odważnego jak papież, zwłaszcza tych drog, które służą dla pokoju, bo świat potrzebuje pokoju. C'è anche qualcosa.
1: Beh sì, come anche dice l'attuale Papa, che dice una pace disarmata e disarmante. C'è il Papa Prevost lotta tantissimo per affermare la pace,
0: tak.
1: Perché altrimenti l'unica via è la distruzione dell'umanità.
0: Tak, ludzkość by była zniszczona, gdyby nie właśnie to, co podejmował papież, robił wszystko, żeby ten pokój się ustabilizował, żeby ten pokój naprawdę rozkwitł w całym świecie. Il Papa ha scritto la storia. Papież zapisał się na kartach historii, tak pisze Carmen, to dzięki niemu wy dwaj będziecie mogli żyć w lepszym świecie. W Berlinie dzięki jego pośrednictwu został zburzony znienawidzony mur, który dzielił miasto na dwie części. Wcześniej całe rodziny nie mogły się ze sobą spotykać, przyjaciele nie mogli swobodnie się odwiedzać. Mur został zbudowany, by zadowolić mocarstwa, Rosję i Stany Zjednoczone, które wytyczyły podział w codziennym życiu ludzi, nie licząc się z ich uczuciami. Che questo muro a Berlino oggi funziona nella mente della gente?
1: No, non abbiamo dimenticato tutti gli orrori della guerra, no? Abbiamo dimenticato la morte, la distruzione, la sofferenza, la povertà, e quindi rischiamo di tornare indietro, di ripiombare in questo orrore.
0: Tak, nie zapomnieliśmy tego wszystkiego, co uczyniła wojna. Salento wtedy było bardzo zubożało. Był nawet głód. Wiemy, że budowano w Salento takie malutkie trulle, alberobello, takie miasteczko, żeby szybko rozkładać, bo prawo zabroniało budować nawet domy, czyli w tych Włoszech i przed wojną było biednie i po wojnie i było także biednie i nie zapomnieliśmy, dlatego ciągle są te mury, ciągle są te dysproporcje i właśnie Carmen mówi, że jako dziennikarka ona także troszczy się o tą ideę papieża, żeby nie dzieliły nas ani społeczne, ani polityczne, ani inne rzeczy. Trzeba dużo zabiegać, trzeba mieć taką właśnie, być takim posłańcem jak Jan Paweł II. Dla pokoju służyć to także, żeby nie było tych podziałów społecznych i innych. Carmen, dici ancora, come oggi si vive in Salento quando si vede la guerra vicino, perché possiamo dire al di là del mare, po drugiej stronie morza trwa wojna.
1: Sì, in realtà siamo sullo stesso Mediterraneo, no? Sullo stesso mare, e soffriamo molto per le persone che hanno visto completamente distruggere la loro città, quindi la loro vita, ma cerchiamo anche, come dire, ci sembra di vivere in una bolla, no? Pensiamo di essere lontani e quindi stiamo cercando di vivere traendo il massimo, come dire, dalla vita, no? Cercando di goderci la bellezza della natura, la bellezza del mare, questi tempi di vacanza, perché effettivamente non conosciamo il futuro e allora cerchiamo prima di tutto di stare bene con le nostre famiglie, di goderci in questi momenti la bellezza del creato, la bellezza della natura, la bellezza del mare e tutto quello che ci circonda.
0: Tak, nad tym samym morzem jesteśmy, mówi Carmen. Widzimy, jak cierpią po drugiej stronie morza, gdzie są niszczone miasta, gdzie bombarduje się te miasta, a my jesteśmy po drugiej stronie, może nie słyszymy tego, tych oddźwięków, ale żyjemy jak troszeczkę jak w bańce mydlanej, myślimy, nas to nie spotka, wszystko jest spokojnie, widzimy piękne morze, widzimy czas wakacji, nie znamy przyszłości, ale nasze relacje z rodziną, je chcemy budować, bo nie wiemy, co będzie dalej. Giusto che hai detto. Perché per te è importante prendere i giornalisti dal tutto del mondo e portarli a Salento? Bo Carmen kilka razy w roku zaprasza dziennikarzy z całej Europy, ale też ze świata, z różnych miejsc, żeby poznali Salento, żeby co tam zobaczyli.
1: Sì, è importante perché tutti siamo bravi ad andare alle fiere del turismo, a presentare belle foto, bei video, però la differenza uno la fa quando porta i giornalisti sul posto, perché i giornalisti hanno poi la possibilità di vedere con i loro occhi il paesaggio, il mare, vedere come si mangia, qui si mangia veramente molto bene e quindi poi hanno la possibilità non solo di scrivere l'articolo sulle loro testate di riferimento, ma ne parlano con gli amici e quindi ci portano nuovi amici. Io credo molto in questi viaggi stampa che funzionano tanto e praticamente attuiamo l'experience marketing, cioè fare un'esperienza di una terra e provare in prima persona le emozioni che il Salento regala.
0: Tak, wszyscy jako turyści lubimy robić filmiki, zdjęcia, pokazywać różne rzeczy, ale dziennikarze mają takie oczy, które to potrafią wyłapać, opisać dobrze, zobaczyć, wychwycić. Dlatego taki market jest emocji, mogą przedstawić to wszystko, a Salento jest bardzo bogate pod tym względem i ma dużo do podarowania, zwłaszcza kulturę, muzykę, ale także jedzenie, które jest wyśmienite. Ja jestem wdzięczny tobie, sono grato di vederti tutte queste cose, bo zaprosiłaś także mnie jako jedynego tutaj z Radia Wnet z Polski. Jeszcze była jedna dziennikarka, Anna. I my widzieliśmy piękne rzeczy, mogliśmy się wykąpać tam, zobaczyć, opisać. Jedliśmy wspaniałe rzeczy, ale przede wszystkim la gente. Ludzie byli niesamowici. La gente de Salento. Salentini sono diversi di tutti italiani.
1: No, diciamo che vabbè, sappiamo bene che in tutta Italia si mangia bene.
0: W całej Włoszech się je smacznie i wcale uważa, że tak nie wyróżniamy się. Po prostu tak prosto gościmy jak wszyscy Włosi.
1: In Italia noi abbiamo, diciamo, tutti i paesaggi, l'Italia è veramente molto bella e ricca di storia, di cultura. Il Salento è una penisola, una lingua di terra che è bagnata da due mari, lo Ionio e l'Adriatico, e proprio per la sua posizione geografica ha offerto, è stata la culla di tutte le civiltà, perché nel Salento sono arrivati gli uomini primitivi di Neanderthal, l'Homo sapiens, poi sono arrivati i Messapi, i primi abitanti del Salento, gli abitanti che abitavano la terra di mezzo, secondo lo storico Erodoto, no? La terra in mezzo a due mari. Poi sono venuti i Greci, i Romani, i Bizantini. Il Salento era un'importante provincia dell'impero bizantino. Gli spagnoli, i francesi, i normanni, quindi noi abbiamo ogni popolo che è passato dal Salento ha lasciato le sue tracce, la sua cultura, e quindi noi siamo il frutto di questa cultura che noi possiamo bene leggere anche nei riti e nelle feste di tradizione del Salento. Proprio perché noi siamo dei viaggiatori, siamo particolarmente accoglienti, perché sappiamo quanto sia brutto trovarsi fuori casa ed essere in difficoltà, e quindi siamo persone che risolvono i problemi, problem solving si direbbe, no? Oggi, persone quindi aperte, disponibili a risolvere i problemi, e questo è un carattere che tutta l'Italia ci riconosce.
0: Tak. Salento ma piękne położenie, takie geograficzne, dlatego ludzie się znajdują między tymi kulturami i bizantyjską, i rzymską. I to miejsce między tymi dwoma morzami, ono powoduje, że tak si dice, Carmen, Salento e son contento. Że
1: Salento e son contento.
0: Jestem w Salento i jestem zadowolony, tak. I to jest takie piękne, bo to powoduje, że ta kraina, ona jest taka gościnna, bo przez nią przewijali się i Grecy, i Hiszpanie, i Francuzi, różne narodowości, i te kultury zostały, i tam też ci ludzie tacy pierwotni, oni tam już gościli, jak przybywali do Rzymu, kultura Etrusków, wiadomo, zupełnie inne, dlatego się mówi też, że lecze na przykład come Fiorenze, Firenze.
1: Sì, Lecce, la Firenze del sud, no?
0: Perché właśnie miasto Lecce jest taką miastem Florencją południa. Perché?
1: Perché la città è molto elegante, è ricca, è una città d'arte, molto elegante con le chiese
0: jest
1: barocche.
0: Jest to miasto przepiękne, ja byłem urzeczony tym miastem. Takich zabytków naprawdę nawet we Florencji nie widziałem, a we Florencji byłem wielokrotnie, ale jak Lecce zobaczyłem, to byłem zachwycony tym miastem. I tam jest naprawdę dużo tej kultury możemy w tym mieście podziwiać, ale najwspanialsze są plaże, tylko jeden problem, o którym mówiłaś, to są właśnie i soldi, i zarobki, tak, bo ich często ludzie no, nie mają, jak nie ma turystów, nie ma też zapracować, ale powstaje wiele różnych takich gospodarstw agroturystycznych i tam jest jedzenie niesamowite. Le trattorie, che ne dici di questo? Dopo la il canto. Po piosence powiemy o tym, a posłuchajmy teraz może właśnie takiego numero 5, bo to będzie typowo z rejonu Salento i to jest takie śpiewy i tańce. Posłuchajmy. Hola, hola!

0: Wszyscy szukają sposobu, żeby zrozumieć mnie z zewnątrz, a ja wiem, że mnie można tylko odczytać, patrząc w moje wnętrze. Tak o Janie Pawle II mówimy. Tutti cercano di capirmi dal esterno, ma io posso solo essere compreso dal interno. Questo vista dall'interno importante per i Salerni. To spojrzenie od wewnątrz na człowieka jest ważne dla Salentyńczyków. I także dla Carmen. Dla Carmen Mancarelli, która jest gościem dzisiaj Radia Wnet. Carmen, se oggi dovesse accompagnare un turistica polacca sulle orbe di Giovanni Paolo II, quale itinerario li proporrebbe? Gdybyś miała dzisiaj zabrać polskiego turystę śladami Jana Pawła II po Salerno, jaką trasę byś zaproponowała?
1: Sicuramente un itinerario non turistico, ma un itinerario ricco di emozioni, per vedere proprio la bellezza di questa terra.
0: Nie trasę turystyczną, ale właśnie tą taką emocji, które są w Salento, taką trasę spirituale anche, duchowo e culturale.
1: Sì, vedere l'alba sull'Adriatico e il tramonto sullo Ionio, quindi il sole che sorge dal mare, sul mare Adriatico, e che poi si tuffa nel mare sullo Ionio. Si può fare questa esperienza nello stesso giorno, perché noi siamo vicinissimi ai due mari, quindi appena percorrendo 30 chilometri si cambia lo Ionio, cioè si va dallo Ionio all'Adriatico e viceversa.
0: Tak, a słońce, które się budzi nad Adriatykiem, wychodzi rano i później kąpie się i zanurza na noc w Morzu Jońskim. No piękne przeżycie, è una bellezza.
1: Sì, poi mi ha fatto molto piacere ascoltare la pizzica salentina, una canzone di pizzica salentina che avete mandato in onda, perché ormai la pizzica, che è la nostra danza tipica, tu Vazek l'hai praticamente ballata, hai imparato, hai avuto una lezione di pizzica quando sei...
0: Tak, miałem lekcję, tańczyłem pizzikę i to było bardzo piękne, bo to jest taki taniec, który naprawdę daje takiego animuszu, ale przede wszystkim od razu człowiek czuje się zdrowszy, bo oddycha tym wiatrem Salento i on naprawdę odstrasza wszystkie inne rzeczy, choroby i nawet tarantule, dlatego ten taniec tak się nazywa, taniec pająka, pizzica, piękny taniec.
1: Potete ballare venendo nel Salento a fare una vacanza nel Salento, potete ballare la pizzica nelle piazze tutte le sere, perché
0: każdego wieczoru w całym Salento, we wszystkich miasteczkach, i to jest prawda, ja to potwierdzam, a zwłaszcza w weekendy, nawet kiedy nie ma wakacji, a wakacje to każdy dzień, we wszystkich miasteczkach w Salento, od Bari, przez Lecce, przez to różne, tak, miasteczka, tańczy się zawsze wieczorami na rynkach pizzicę.
1: Sì, noi siamo un popolo molto festaiolo, perché siamo un popolo che vive nella luce, abbiamo una luce molto forte, e quindi noi organizziamo tantissimi eventi. Ogni sera d'estate c'è la possibilità di scegliere tra, non esagero, forse 20 eventi ogni sera. Si può scegliere il concerto, si può scegliere il concerto rock, si può scegliere la pizzica, la sagra con i prodotti tipici, quindi la festa di tradizione. Per esempio abbiamo delle bellissime feste di tradizione con le famose luminarie, che sono delle impalcature con delle luci colorate, che sono ormai amate in tutto il mondo e anche dalle case di moda come Dior e Dolce & Gabbana chiedono queste luminarie per decorare i loro showroom. sono veramente uniche al mondo e decorano anche grandi magazzini di Londra, di Parigi, sono veramente molto richieste in tutto il mondo, sono molto belle da vedere e richiamano tantissimi turisti.
0: Tak. Świętowanie to jest taka jakby cecha wszystkich Salentinów, ludzi z Salento, bo oni zawsze żyją, mają wokół siebie tyle słońca, więc żeby to słońce tak, ono ich tak pobudza do tego, żeby być takimi ożywionymi i dlatego jak tylko troszeczkę jest cienia czy coś, to i jedzą, i święto, i piękne klimaty ozdabiają miasta, ale też moda, wszystko wokół jest dużo takich pięknych, tradycyjnych rzeczy i to wszystko możemy podziwiać w tych miasteczkach, dlatego Paryż czerpie inspirację z tego, inne miasta, bo to naprawdę jest pokazanie, połączenie tego słońca, morza i wiatru, one po prostu oddają całą specyfikę tego półwyspu Salento. Sì, quando c'è viene la notte, sentiamo Gianni Toni Luna il canzone e poi spieghiamo qualche cosa. Ci sei stata in Polonia o non ancora?
1: No, non ancora, ma mi hai fatto venire voglia di venire perché veramente qui stanno arrivando tantissimi viaggiatori polacchi, ma veramente tanti.
0: Dużo Polaków przyjeżdża tam, ale jeszcze Carmen ze swoją rodziną, z mężem i z synami jeszcze nie byli w Polsce, dlatego ich zapraszamy i tutaj do studia Radia Wnet i koniecznie... Ti invitiamo con tutta la famiglia a Varsavia, a studio di Radio Vnet.
1: Grazie, non vedo l'ora di venire.
0: Devi venire.
1: Perché vedo che ci sono tanti, tanti legami, tanta cultura che noi abbiamo proprio in comune. E voglio anche ringraziare te, Vazek, ma anche la collega Anna Kloskowska che ha scritto un bellissimo reportage sul Salento. Su National Geographic Traveler, edizione Polonia, e quindi da allora stanno arrivando tantissimi viaggiatori polacchi nel Salento per scoprire in prima persona questa bellissima terra.
0: Ona bardzo chce, tutaj na pewno przyjedzie. Mi dziękuję za to, że promowałem Salento po tym zaproszeniu, jak mogłem dzięki właśnie Carmen tam się znaleźć z dziennikarzami z całej Europy. To było dla mnie niezwykłe przeżycie, bo to byli dziennikarze niezwykli i z Francji, i z Niemiec, i nawet z Wietnamu, z różnych wysp, także z Kanaryjskich, no z różnych, z Italii poznałem słynnych dziennikarzy, bo był dziennikarz jeden, który prowadził, najpierw jeździł Formuła 1, później był dziennikarzem sportowym, no dziennikarze, którzy modę, była dziennikarka, która nawet promowała modę, później była dziennikarką, była modelką, no niesamowite osoby i te spotkania i przeżycia, dziękuję za to bardzo. I teraz piosenka właśnie taka klimatyczna, aspetta ancora, dopo il canzone parliamo ancora.
1: Sì.

0: rozrywka taka dla pływaków, bo przepiękne plaże i woda odpowiednio ciepła i to jest niezwykłe. Ma Camminciamo dalle Lecce, perché viene chiamata la capitale del barocco. Dlaczego miasto Lecca nazywa się właśnie takim miastem, stolicą baroku?
1: Sì, perché ci sono molte, molte chiese barocche, nate in gran parte nel 1600, delle chiese barocche veramente belle. Il simbolo del barocco è Santa Croce, la basilica di Santa Croce con la sua facciata interamente barocca scolpita.
0: Ho visto, grazie a te.
1: Sì, è la pietra leccese, la pietra nostra, è molto dolce, molto malleabile e quindi i maestri scalpellini hanno realizzato statue in pietra leccese, angeli, melagrane, frutta, figure anche fantastiche della mitologia medievale che praticamente decorano queste chiese barocche. E sono veramente molto molto belle. Il barocco non nasce bianco, ma nasce colorato, nasce policromo. E ci sono alcune chiese che ancora oggi, insomma, conservano il barocco delle origini. E quindi Lecce è veramente una città molto sì, elegante, e l'artigianato tipico è la cartapesta, papier mâché, la cartapesta, perché si fanno queste statue dei santi in cartapesta, ma anche presepi e tante altre opere d'arte.
0: Misteria ci sono nelle vostre città in Salerno? Misteri,
1: come?
0: Misteri religiosi? Durante
1: nel Salento, va bene, abbiamo una profonda fede e festeggiamo, ogni paese festeggia il suo santo patrono, mm-hmm, e quindi organizza queste feste molto importanti con delle processioni molto sentite ed è durante la Pasqua con i riti della Settimana Santa che emerge il carattere spagnolo anche del Salento, perché si celebrano dei riti, dei misteri, la Settimana Santa è molto sentita e con delle importanti processioni molto sentite, e in questo siamo molto simili agli spagnoli, quindi a Siviglia, con i riti della Settimana Santa.
0: W Salento jest pełno miasteczek barokowych, przepięknych, ale najbardziej właśnie Lecce jest takim charakterystycznym miasteczkiem, gdzie w te miasteczka nie tylko jest ten barok taki biały, ale też polichroniczny, wielokolorowy, śródziemnomorski. Są figury, nie tylko artyści w Salento tworzyli, nie tylko, ale z mitologii śródziemnomorskiej, ale także wielu świętych, i te figury są niezwykłe. I każde miasteczko w Salento świętuje swojego patrona. Najwięcej jest takich zwyczajów w czasie Wielkiego Postu, też można przybyć do Salento, bo wtedy są takie jak w Hiszpanii, biczowania, noszą krzyże. Byłem w takim miasteczku, to byłem jakby zachwycony tym wszystkim, co tam się dzieje, także zimą. Dlatego możemy przybyć zawsze. E una domanda ultima per te. E quale per chi vuole vivere l'atmosfera autentica della vita quotidiana del sud? Jeśli chcemy przeżyć taką właśnie atmosferę południa i właśnie Salento, to gdzie powinniśmy się udać teraz latem jeszcze, durante l'estate?
1: Beh, vi invito a conoscere il Salento attraverso la tavola.
0: Perché... O właśnie, trzeba poznać Salento od kuchni, bo stoły są tak zastawione obficie. Ja nigdy nie jadłem tak naturalnych rzeczy, od truskawek przez wszystko. W maju już wszystko było tak smaczne, szpinaki, no wszystko, wszystko. Jak to robicie?
1: Sì, noi dopo la cucina indiana, noi siamo la cucina più vegetariana al mondo.
0: Jesteśmy kuchnią najbardziej wegetariańską na świecie, bo mamy tyle warzyw wspaniałych, zdrowych, tak.
1: La pasta tipica sono le orecchiette.

0: Poi abbiamo le orecchiette con le cime di rapa, e la parmigiana, quindi con la
1: parte
0: con le melanzane.
1: Wszystkie sery, wszystkie makarony, wszystkie pasty. Tyle wspaniałych rzeczy. Grazie a te, a oggi ci sentiamo a presto, Carmen.
0: Sì, la prossima volta. Assolutamente, grazie. Verrò a Varsavia, Mi verrò a trovare.
1: Do zobaczenia w Warszawie. Dziękujemy za realizację Tomaszowi Rosłonowi i na koniec jeszcze posłuchajmy Pupo i Carmen Mancarella zaprasza nas wszystkich na Półwysep Salento.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Polak pobił rekord w pływaniu ekstremalnym, przepłynął Bałtyk w 55 godzin. Brutalny atak we Wrocławiu, Ukrainiec dźgał kobietę na klatce schodowej. Zderzenie śmigłowców gaszących pożary w Grecji, nie żyją dwie osoby.
1: Wiadomości wnet.
0: Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął Morze Bałtyckie ze Szwecji kontynentalnej do Polski. Pokonał ponad 160 km w około 55 godzin bez przerwy. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Kubkowski wypłynął w piątek z miejscowości Kaseberga, a w niedzielę około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie. Tam witał go tłum zgromadzonych kibiców. Przy okazji Kubkowski zorganizował zbiórkę dla Fundacji Cancer Fighters. Na chwilę przed metą wpłacono ponad 560 tysięcy złotych. W Ceucie po nagłym napływie 60 tysięcy migrantów życie codzienne wraca do normy. Większość migrantów po interwencji wojska wróciła w niedzielę do Maroka. Liczba osób, które zginęły w wyniku szturmu na terytorium Hiszpanii, wzrosła do 72. Utonęły albo zostały stratowane. Nagły napływ imigrantów z Maroka miał miejsce w zeszłym tygodniu. W ciągu doby do Ceuty przedostało się około 60 tysięcy migrantów. Ceuta to afrykańska eksklawa w Hiszpanii, która graniczy z Marokiem. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą, napisał w komunikacie po ataku Ukraińca konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Zaapelował do obywateli Ukrainy w Polsce o bezwzględne przestrzeganie prawa. Do ataku 18-latka doszło w sobotę przed północą na osiedlu Muchobór. Na klatce schodowej mężczyzna dźgał 30-letnią Polkę. Jej stan jest krytyczny. Gdy sąsiedzi otworzyli drzwi, uciekł. Według wstępnych ustaleń napastnik szedł za ofiarą z przystanku autobusowego. Został zatrzymany przez policję. Na ten moment nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Katastrofa w powietrzu. Śmigłowce zderzyły się ze sobą na zachód od Aten. Do wypadku doszło podczas walki z rozległymi pożarami. Zginęły dwie osoby z załogi jednego ze śmigłowców. Druga załoga przeżyła. Według informacji Reutera byli to obywatele Grecji i Danii. 82 lata temu, trzeciego dnia powstania warszawskiego, powstańcy zdobywają Arsenał, Pałac Mostowskich, Pałac Blanka przy Senatorskiej i Dworzec Pocztowy. Wdzierają się na teren Politechniki. Niemcy masowo mordują mieszkańców Śródmieścia z odcinka od Placu Unii Lubelskiej do Placu Zbawiciela oraz Mokotowa z kamienic przy Puławskiej i okolic.
2: Prognoza pogody.
0: Upały nie ustają, w Warszawie do 30 stopni, w Krakowie do 33, we Wrocławiu 32, a w Białymstoku do 27.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: To była autopromocja.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
7: Widział ktoś żyrafę Kleszcz? Co się znowu? Gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
8: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
7: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
8: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
3: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam wszystkich Państwa, uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
9: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
10: To tylko kwestia czasu. Muszę się do czegoś przyznać. Mam lęk wysokości. Gdy służyłem w wojsku, miałem możliwość skorzystać ze szkolenia dla spadochroniarzy. Dobre sobie. Niby po co miałby człowiek dobrowolnie wyskakiwać ze sprawnego samolotu 3 km nad ziemią? Gdyby jednak silnik się zepsuł albo zapalił i samolot miałby się rozbić, a ktoś podsunąłby mi wtedy spadochron, przyjąłbym go, chociaż z duszą na ramieniu. Niektórzy ludzie żyją w taki sposób. Małżeństwo na krawędzi rozpadu. Życie bliskie rozsypki. Bóg przez cały czas wskazywał na ratunek w Jezusie, ale my odkładaliśmy go na potem. Aż przyszła ta chwila. Stoimy nad przepaścią. Ani się cofnąć nie można, ani iść naprzód. A Bóg jest cierpliwy. Nie będzie ratował nas wbrew naszej woli. Doświadczyłem takiego stanu wiele lat temu. Potem żałowałem tylko tego, że tak długo trwałem w uporze. Ale to już nie ma znaczenia, bo On tam był.
11: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Zaczynamy, godzina 7:10, poniedziałek, 3 sierpnia. Zapewne Państwo się spodziewali Katarzyny Adamiak, a jest Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie, ale to wyjątkowa sytuacja. Za tydzień już w poniedziałek wszystko wróci do normy, a my będziemy dzisiaj poznawać się polityką krajową, to żadna niespodzianka, ale będziemy starali się trochę podsumować, bo mimo tego, że jak już od paru ładnych lat się podkreśla, nie ma sezonu ogórkowego, nie ma przerwy, polityka dzieje się cały czas i w tym roku może nawet będzie w sposób bardziej intensywny, bo jest podział na prawicy, w trasę rusza Mateusz Morawiecki, musi mu odpowiedzieć Prawo i Sprawiedliwość, więc ta prawica związana z Prawem i Sprawiedliwością będzie bardzo intensywna, a skoro ona będzie intensywna, to i pozostałe partie prawicowe też nie będą gdzieś tam wyjeżdżać na głębokie wakacje. No ale my postaramy się trochę podsumować, trochę spojrzeć, jak ten cały okres wygląda w całości. Dzisiaj będą i politycy w studio, będzie Ryszard Terlecki, osoba, która przystąpiła do ruchu Mateusza Morawieckiego, ale przez wiele lat Ryszard Terlecki tworzył Prawo i Sprawiedliwość i był osobą politycznie bardzo, bardzo bliską Jarosława Kaczyńskiego. Będzie Michał Kolanko. Trochę zajmiemy się sytuacją w Stanach Zjednoczonych, wszystko w kontekście rocznicy 250 lat i to jest w Stanach bardzo mocno omawiane, ale także bieżących wydarzeń ruszają negocjacje z Iranem. Któreś to już negocjacje już nie policzę i coś czuję, że nie ostatnie. Ale na początek już jest z nami jak co poniedziałek, na początek poranka pan redaktor Bronisław Wilsztajn, pisarz publiczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rzuciłem tak okiem na prasę, ale nic nie przykuło mojej uwagi w ten sposób, żebym musiał od tego zacząć, więc zacznę od tekstu, który wziąłem sobie na początek, na warsztat, czyli w tygodniku Sieci felieton wstępny Bronisława Wilsztajna. Czy Morawiecki będzie prawicowym Hołownią? Tytuł prawicowy, złośliwy, może nawet chociaż od razu pan redaktor zaznacza, że nie o złośliwość wobec byłego premiera tutaj chodzi, tylko o coś zupełnie innego. To jak to jest z Morawieckim?
1: Znaczy, oczywiście można uznać tytuł za obraźliwy, ponieważ Mateusz Morawiecki jest poważnym politykiem w przeciwieństwie do Szymona Hołowni. Ale tu chodzi o pewną funkcję, o pewną rolę, bo dotąd tego typu podobne, na pozór podobne operacje przeprowadzał establishment. Na czym to polegało? To na tym, że Polakom się wmawia, że straszny duopol ciąży na naszym życiu politycznym, niszczy naszą demokrację i że czas skończyć z tą opozycją fatalną PO, popis czy kopis teraz obecnie, wyjść poza spór Kaczyńskiego z Tuskiem. To wszystko jest absurdalne, te sączone nam przekonania, ponieważ demokracja właśnie polega na duopolu, na tym, że dokonujemy wyboru ostatecznie. Zawsze funkcjonujemy w tym binarnym opozycji binarnej, czyli tak, nie. Wybieramy tego polityka albo mówimy mu nie. Dokonujemy takiego rozwiązania albo się mu przeciwstawiamy. No taka jest nasza logika i tak funkcjonuje polityka, zwłaszcza współcześnie, gdzie mamy sytuację pewnej wojny cywilizacyjnej. Pan tu wymieniał różne tematy, zainteresował mnie, że pan nie powiedział. Moim zdaniem o najważniejszym temacie międzynarodowym to jest o tym kryzysie w Ceucie, czyli na południu Hiszpanii, czyli to tym gigantycznej taki ataku imigrantów, a ten przyczółek hiszpański w Afryce.
0: 70 tysięcy migrantów i to tylko oczywiście nadrobię tą zaległość. Słusznie pan redaktor mnie skorygował. Informacje hiszpańskiej prasy mówiące o tym, że były informacje wywiadowcze, że do kryzysu może dojść, ale rząd w Madrycie miał je zignorować.
1: No, rząd w Madrycie nie tylko je zignorował, ale można przyjąć, że on zaprobował ten stan rzeczy. No tutaj taka koalicjantka, ja przypominam, koalicjantka obecnego rządu, to znaczy nie wiem jak to formalnie wygląda, ale realna koalicjantka z Podemosu, pani Ren Montero, ogłosiła w tym roku, że ta wielka podmiana wreszcie się spełnia. Przyjeżdżajcie do nas, żeby z nas, żeby to wielka podmiana, przypominam, to jest taki termin ukuty przez takiego pisarza francuskiego Renaud Camus, który mówi o wielkiej podmianie społeczeństwa europejskiego. O tym, że on się wymienia na społeczeństwo zasadniczo inne, z innych kontynentów, z innych kręgów kulturowych. Oskarżono tego autora o to, że jest w ogóle rasistą, wytoczono mu ileś procesów, on przegrał, że to w ogóle jest faszysta i straszny. Notabene on był wcześniej członkiem Partii Socjalistycznej, a to już mniejsza o to. No i w tej chwili ta pani Montero mówi, że niech się spełni wielka podmiana. I to jest zabawne, bo w tym samym czasie Krzysztof Śmieszek w Polsce mówi, no proszę bardzo, ci ohydni prawicowi faszyści snują jakieś wizje wielkiej podmiany. A tutaj polityk lewicowego, radykalnego lewicowego Podemosu, czyli pani Montero, mówi to samo. Rząd Sancheza zgodził, znaczy powiedział, że przyjmie pół miliona, zalegalizuje pół miliona nielegalnych imigrantów. Do końca, w tym terminie, który przedstawiono tam, ponad 1 200 000 osób się zgłosiło. Nie wiem, jak to zostanie rozstrzygnięcie, czy wszyscy zostaną zaakceptowani, bo tam zaczął protestować Sąd Najwyższy. No w każdym razie ta wielka wymiana ma realnie, dzieje się. I tutaj no to jest takie fundamentalne pytanie o to, czy Europa przetrwa. No nie jako kontynent, bo przecież nie o to chodzi. Kiedy mówimy o Europie, to nie mówimy o kontynencie, stąd te nieporozumienia, że właśnie nie wiemy, gdzie się on kończy. Mówimy o kulturze tego kontynentu. I jeżeli pojawiają się radykalnie odmienni kulturowo imigranci, no to zmienia się ten kontynent, zmienia się jego charakter. Europa, ta, którą znamy, przestaje istnieć.
0: Ale ciekawa jest reakcja, bo to jest, coś się jednak zmieniło, to mam takie wrażenie, że to jest pewna różnica zdań, która to jest z nierównoprawni partnerzy są, ale która nas dzieli, bo ja cały czas twierdzę, że coś się jednak zmieniło, jak patrzę na europejską prasę, no to już nie ma tego nastroju, który był w roku 14 czy 15, kiedy szła wielka fala z Bliskiego Wschodu. Już nie ma Willkommen Kultur, coś się w zachodniej Europie bardzo mocno zmieniło.
1: No, Europa się zderzyła z realnością. Slogany zostały zastąpione realnością. No, przypomnijmy, ta wielka migracja w 2015 roku była zaproszona. To Angela Merkel zawołała, przychodźcie do nas. Ta ogromna fala imigracji, która podobno miała być z Syrii, to byli uchodźcy z Syrii. Ci uchodźcy z Syrii to byli uchodźcy, ta Syria to była rzeczywiście wielka Syria, bo od Pakistanu po zachodnie wybrzeże Afryki. To otworzyło granice. Notabene to w ogóle jest opowieść, na którą nie mamy czasu, bo tutaj Angela Merkel absolutnie lekceważąc sobie normy prawa europejskiego, lekceważąc układ Schengen, lekceważąc konwencję dublińską, zaprosiła tych imigrantów, w ogóle nic z nikim nie konsultując. Ale jakie były tego efekty? Te kraje, które broniły granic Europy, takie jak Węgry Orbana czy Chorwacja, zostały oskarżone o ksenofobię, nałożone zostały na nie kary. Te, które trzymały się prawa i broniły prawa europejskiego. No dobrze, ale wszędzie były piękne napisy, kulturalny willkommen, tam wiadomo, ale potem ci emigranci zaczęli przychodzić naprawdę w wielkiej liczbie i zaczęły się problemy. Bo to nie jest... Obca kulturowa imigracja zawsze jest problemem. Zawsze z problemem są wielkie grupy imigracyjne. To zawsze jest pewien problem, ale już obce kulturowo to już jest naprawdę, ten problem jest dwójnasób. I nie w dwójnasób, on się potęguje. No i to stąd zaczęły się zasadniczo zmieniać postawy również rządów nawet. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili ileś rządów europejskich domaga się wykluczenia Hiszpanii ze sfery Schengen, a niektóre indywidualnie to zrobiły. Włochy na przykład, Giorgia Meloni stwierdziła, że ona, że tak powiem, zamyka granice z Hiszpanią, dlatego że ona nie ma bezpośrednich, ale morskiej granicy z Hiszpanią, dlatego że Hiszpanie nie trzymają się zasad Schengen. No to jest pewien fundamentalny problem, ale Ale teraz jest pytanie, czy ten Pedro Sanchez, ten socjalistyczny premier Hiszpanii, unurzony powyżej czubka głowy w afery korupcyjnej, jego żona, w ogóle to jeszcze, który świeje się na tym stołku, który wyraźnie liczy na głosy tych imigrantów, to jest uderzające, oni czasami mówią to wprost. On myśli w kategoriach swojego mandatu, w kategoriach swoich rządów. On myśli w kategoriach miesięcy, może paru lat, a może paru lat potencjalnego więzienia, w którym może się znaleźć za afery korupcyjne. I on rozumie w tych kategoriach. Ale to nie tylko jego dotyczy. Ja to porównuję, to jest coś niezwykła rzecz, zdarzyła się w sąsiadującym z Hiszpanią kraju, czyli we Francji. Tam prawicę w tej chwili w ogromnej mierze zmonopolizował Mélenchon, taki polityk, który jest w ogromnej mierze popierany przez tych obywateli pochodzenia muzułmańskiego. Muzułmanów, nie pochodzenia, przepraszam, tak się wyrażam. Muzułmanów pochodzenia oczywiście różnego. I to jest niesamowite, bo tam wyliczono, i to są dość oficjalne, wyliczono, że około 70% tych obywateli muzułmanów popiera Mélenchona. Ale Mélenchon jest lewicowcem, wydawał się dość skrajny, był trockistą, potem socjalistą, i on stwierdził w pewnym momencie oficjalnie, to jest program jego partii, że migracja muzułmańska ma prawo organizować się zgodnie ze swoimi zasadami, również prawnymi we Francji. Otóż prawo muzułmańskie, szariat, jest radykalnie odmienne od naszego zachodniego prawa. No, można przytoczyć parę przykładów. To jest uderzające, bo to lewicowy rząd, a tymczasem szariat formalnie, tam nie ma równości między mężczyzną a kobietą. Nawet w prawnych, nawet jako świadków sądowych. No, wyliczałbym ileś takich spraw, ale o co chodzi? Chodzi o to, że lewica francuska zawsze akcentowała bardzo mocno, to był taki główny postulat, laickość państwa, świeckość państwa, neutralność państwa. Otóż szariat, który Mélenchon akceptuje, to jest prawo religijne. I on stwierdza, że ci przybysze muzułmanie mają prawo w państwie francuskim organizować się wedle swojego religijnego prawa, które będzie narzucało formy funkcjonowania całej społeczności muzułmańskiej. I no więc to jest o 180 stopni wydawałoby się odrzucenie tych zasad fundamentalnych lewicy. No ale można powiedzieć, że tutaj odsłania się inny aspekt. To znaczy, że co jest podstawowe dla tej lewicy? To jest taki instynkt resentymentalny. To jest uderzenie, to jest nienawiść wręcz do swojej tradycyjnej kultury. Ta wypowiedź pani Montero, którą ona mówiła, że przybądźcie, uwolnijcie nas od tych faszystów miejscowych, no była czymś szokującym, prawda?
0: Ale wcześniej mieliśmy takie wypowiedzi włoskich feministek, to co prawda były jakieś tam aktywistki, no a nie ważny przedstawiciel jednak parlamentarnej partii, jak to jest w przypadku tej przedstawicielki. To też nie szeregowie, bo to zdaje się była minister, więc też osoba, która no gdzieś tam jakąś szarżę zdobyła w ramach partii Podemos. Ale to jest ciekawe, bo Hiszpania wydaje się być takim ostatnim krajem i pan Sanchez wydaje się być ostatnim premierem, który tkwi jeszcze w roku 16, który tkwi w tych paradygmatach sprzed dekady.
1: Znaczy nie, on po prostu, on nie tyle tkwi w paradygmacie, on po prostu broni swojej pozycji. Ja myślę, że tutaj on jest rząd mniejszościowy i powtarzam raz jeszcze, to jest człowiek uwikłany w ogromne afery korupcyjne i w ogóle ma na koncie bardzo dużo i on walczy o przetrwanie. I w związku z tym ja nie sądzę, żeby tu głębokie ideowe pokłady się ujawniały, chociaż oczywiście pewna tak zwana wrażliwość ideowa, która polega właśnie na niechęci do tej tradycyjnej kultury europejskiej, również się ujawnia. Ale to jest problem, bo to, że się zmieniają postawy Europejczyków, którzy konfrontują się z tą rzeczywistością, konfrontują się z problemami, które ona kreuje, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony wytworzone pewne nawyki mentalne, pewne prawne przyzwyczajenia. Zwróćmy uwagę, że systemy prawne uniemożliwiają blokowanie, w dużej mierze uniemożliwiają blokowanie imigracji. Włochy to mają bardzo mocno. To Giorgia Meloni, ona prawda, zaprojektowała w porozumieniu z Albanią obozy w Albanii, takie dla tych imigrantów nielegalnych, którzy domagają się azylu i oni tam mają być rozpatrywane te podania o azyl. I sądy włoskie odmówiły prawa do tego, znaczy stwierdzając, że jeśli są we Włoszech, to nie mają prawa czekać we Włoszech na rozstrzygnięcie decyzji o azylu. Zwróćmy uwagę, nielegalni imigranci. Również w Hiszpanii tam przeciwstawiły się sądy tym pushbackom, tym, czyli wypychaniu z powrotem. To znaczy, to można robić na bardzo określonych warunkach, jeśli oni przekroczą jakąś barierę, ale jeśli przepływają morzem, to tam fizycznej bariery nie ma, no to wtedy to nie można robić tych pushbacków. To pokazuje, znaczy to przywiązanie takiego formalizmu prawnego jest związane z tym w ogóle, z tym fetyszem praw człowieka, który w ogóle, no, ale który jest traktowany dokładnie tak, jak to jest wygodnie tym najsilniejszym grupom, albo mieści się w tej tradycji, prawda, tej już nowej, wytworzonej teraz tradycji praw człowieka, gdzie podstawowym prawem, jak to mówiono, jest prawo do przemieszczania się go i życia tam, gdzie chce. Gdzie widzi się człowieka wyłącznie jako monadę osobną i dostrzega się, że ludzie żyją we wspólnotę. I że to nie chodzi o problem indywidualnych ludzi, którzy poszukują miejsca dla siebie. Oczywiście to też ma ten wymiar, ale to jest problem przetrwania społeczeństw. Ja przypomnę, że bardzo niedawno mieliśmy sprawę, zapomnieliśmy o tym, mieliśmy sprawę obrony polskiej granicy na Białorusi. Co więcej, to była operacja przygotowana, to wiemy na pewno, przez Rosję i Białoruś, która poprzedzała agresję tą pełnoskalową rosyjską na Ukrainę i ona miała destabilizować Polskę i w jakimś sensie destabilizować całą Unię Europejską. I jak się zachował polski establishment? Myśmy już zapomnieli o tym, prawda? To jeszcze do teraz, prawda? Oglądamy, fetowane są takie filmy jak Zielona Granica, Agnieszki Holland. Jak ci, którzy walczyli z tym strasznym reżimem pisowskim, tym biednym uchodźcom zamyka bramę do szczęśliwego świata.
0: Ale puenta jest ciekawa, no bo co zrobił ten establishment, kiedy do władzy doszedł? No może nie pani Agnieszka Holland, która gdzieś tam chodzi i utyskuje, ale media liberalne, takie już mainstreamowe, jak przykład Newsweek, TVN, to w ogóle zmieniły fronty. To jest też może pewna puenta tej rozmowy.
1: Z dnia na dzień to nie jest puenta, bo to nie jest takie, w Polsce to się udało. W Polsce to się udało, ale można postawić na szczęście tą zaporę, można powstrzymać tą sztucznie, bo ona jest sztucznie jednak generowana imigracja, ale w wypadku takich krajów jak Hiszpania, jak Włochy, to już jest dużo trudniejsza. Potem tam już istnieją ogromne enklawy, ale nie tylko tam, w krajach skandynawskich. W związku z tym, problemem będziemy, to nie jest tak, że ten problem da się załatwić w tak prosto relatywnie jak w Polsce. Z tym problemem będziemy się borykali i w tej chwili nie za bardzo wiadomo, jakie są takie proste recepty na to.
0: Na Zachodzie to na koniec wróćmy do polskiej polityki, ale też w kontekście migracji. Jak ta kwestia będzie kształtować polską debatę? Widać, że ona już bardzo mocno zmienia, ale jak będzie polską prawicę kształtować? No mamy doświadczenia 8 lat, 2 kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości łącznie. No i wtedy dyskusje o migracji były gdzieś tam wyciszane, teraz one wybuchły i każda z tych już 4 formacji prawicowych jakoś musi się do migracji ustosunkować. Jedne bardziej radykalne, a inne mniej. Jak to będzie wyglądać?
1: No tutaj jest problem w Polsce, ponieważ to jest niestety właśnie spowodowane przez te absurdalne stereotypy lewicowe, ale trzeba pamiętać, że imigracja imigracji nierówna. Akurat jeśli chodzi o imigrację ukraińską, to ona się bardzo dobrze asymiluje w Polsce. Pomimo wszystkich problemów, ale zdajmy sobie sprawę, że to jest blisko 2 miliony ludzi. To jest naprawdę spora grupa i oni się to całkiem dobrze asymilują. A jednocześnie oczywiście jest tak, że to jest utożsamiane. Imigracja się nie zwraca uwagi na to, że właśnie zupełnie czymś odmiennym jest różna kulturowa imigracja. Hiszpanie mają sporą grupę imigrantów z Ameryki Łacińskiej i pomimo pewnych problemów to jest fundamentalnie różna sytuacja niż ci imigranci z Afryki. I z tego trzeba zdać się sprawę, więc takiego, że tu rzeczywiście pojawia się taki głupawy populizm. Ja zaglądam do prawicowego portalu i tam czytam zwiększenie przestępczości wśród Ukraińców. I tak patrzę, no rzeczywiście w 23 roku się zwiększyła tam o ileś jednostek ta przestępczość, ale ci autorzy tego niezwykle mądrego artykułu nie informują, że wielokrotnie zwiększyła się liczba imigrantów w Polsce. Opisuję to jako przykład czegoś, co nie jest informacją, a dezinformacją. A więc tu jest pewien problem, to znaczy z jednej strony to, że powinniśmy wystąpić z tego i nie zaakceptować tego paktu o imigracji europejskiego, który spowoduje, że będzie nam się podsyłać imigrantów albo kazać nam płacić za tych, których Sanchez w tej chwili przyjmuje do Hiszpanii. To jest jedna sprawa i to jest, wydaje mi się, na szczęście ponad podziałami na prawicy w każdym razie to funkcjonuje, ale z drugiej strony wrzucanie tego samego worka imigrantów ukraińskich jest absurdem.
0: I to jest wniosek naszej rozmowy i rzeczywiście debata o migracji, co będzie dzielić też prawicę najprawdopodobniej, ten podział będzie się intensyfikował, tak jak kampania ruszy od września i my będziemy od września to opisywać. Oczywiście w poniedziałek również o 7, chyba że pan redaktor gdzieś wyjeżdża. Ale...
1: Nie, ja jestem z gruntu wyjechany, bo ja mieszkam na wsi. To gdzie on wyjeżdża, przepraszam? Do miasta?
0: Gdzie jest lepiej niż na polskiej wsi? Bronisław Wilczyn był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I z redaktorem już pewnie Katarzyna Adamiak przywita się za tydzień w poniedziałek o 7.10, a my pędzimy dalej. Zapowiedziałem, że będzie też rozmowa czysto międzynarodowa i ona teraz nastąpi. Tomasz Grzywaczewski, redaktor, dziennikarz, publicysta, pisarz jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: A chyba przede wszystkim korespondent ze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, różne są sondaże, różne są informacje, ale składają się na obraz, że Donald Trump, który triumfował nieco mniej niż 2 lata temu w wyborach prezydenckich w glorii i chwale, po tych kilkunastu miesiącach jest i politycznie, wewnętrznie i zewnętrznie w trudnym położeniu. Dzisiaj kolejna tura rozmów z Iranem, już coraz mniej ludzi rozumie, o co właściwie w tej wojnie, czy zgoła awanturze chodziło i o co chodzi teraz. A to wszystko jeszcze w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych się dzieje, co nadaje też pewnego historycznego rysu i głębi dyskusji na temat aktualnego lokatora Białego Domu. Panie redaktorze, zacznijmy od tego Iranu. Czy jeszcze ktokolwiek wie, o co tam chodzi i o co chodzi w kolejnej turze rozmów?
2: Jeżeli chodzi o statystyki, różnego rodzaju sondaże i to, jakie one mają wpływ na sytuację w Iranie, to myślę, że najważniejszym wskaźnikiem jest cena ropy naftowej, która po ostatniej deklaracji prezydenta Trumpa o tym, że nie będzie jednak największego amerykańskiego ataku od czasów II wojny światowej, który miał spaść na Iran, to ta cena spadła około 5%. W tym momencie cena baryłki ropy Brent kształtuje się na poziomie $83. I ja wcale nie mówię o tym z przymrużeniem oka. Rzeczywiście z punktu widzenia amerykańskiej polityki wewnętrznej, no ceny ropy naftowej mają kolosalne znaczenie, bo decydują o cenie benzyny na stacjach benzynowych, a to dla Amerykanów jest bardzo często podstawowym, a czasami jedynym wskaźnikiem tego, jaka jest sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych. Także Donald Trump tak naprawdę od początku tego konfliktu robi wszystko, żeby zahamować wzrost tych cen, no a fluktuacje są ogromne. W lipcu cena ropy rosła o 20%. No i Donald Trump rzeczywiście co niemalże drugi dzień składa odmienne deklaracje. Raz ma atakować, raz już niemalże mamy zawarte porozumienie pokojowe i decyzję o odblokowaniu ciśniny Ormus. W związku z tym w tym momencie wiadomo, że nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o faktyczną sytuację negocjacyjną. Natomiast wiele wskazuje na to, że jednym z przyczyn takiej decyzji Donalda Trumpa o tym, żeby nie przeprowadzać Iraku, no, miały być prośby płynące ze strony państw rejonu Zatoki Perskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, również ze strony Arabii Saudyjskiej. Tutaj saudyjski następca tronu, Mohammed bin Salman, miał osobiście, znaczy telefonicznie rozmawiać, ale bezpośrednio z Donaldem Trumpem, prosząc o to, żeby nie dochodziło do kolejnych ataków, ponieważ Iran zagroził uderzeniami odwetowymi na instalacje naftowe właśnie w tych krajach. Zdaniem Donalda Trumpa ta już niemalże wynegocjowana umowa pokojowa ma obejmować pełne natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus ze strony Iranu, a ze strony Stanów Zjednoczonych zakończenie blokady irańskich portów oraz wstrzymanie wszelkich uderzeń przez obydwie strony tego konfliktu. Czy to rzeczywiście jest jakaś rama trwałego porozumienia pokojowego, no to dowiemy się w ciągu 24, może 48 godzin. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, mają trwać dalsze negocjacje, które zdaniem Donalda Trumpa doprowadzą nas do tego porozumienia pokojowego. Czy to się wydarzy? Moim zdaniem szanse są jednak niewielkie. My w tym momencie mamy coś, co można określić mianem takiego, nie wiem, może quasi pokoju, jakiejś takiej strefy przejściowej, gdzie tak naprawdę to zawieszenie broni formalnie obowiązuje, ale co jakiś czas przerywane jest różnego rodzaju uderzeniami. Tutaj dodajmy, że w weekend zaatakowano jeden z tankowców znajdujących się w ciśninie Ormus i prawdopodobnie ta sytuacja w ciągu najbliższych dni nie ulegnie zmianie. Jeżeli chodzi o to, jakie są notowania Donalda Trumpa, no to rzeczywiście te badania pokazują, że jego sytuacja nie jest najlepsza. Chociaż pamiętajmy, że mimo wszystko w zasadzie w większości przypadków, jeżeli chodzi o amerykańską prezydenturę, no to głowa państwa miała problemy właśnie mniej więcej tak w połowie swojej kadencji przed wyborami uzupełniającymi do amerykańskiego kongresu, które zaplanowane są na listopad. Z moich rozmów z politykami partii republikańskiej wynika, że nastroje są bardzo słabe, jeżeli chodzi o możliwość utrzymania Izby Reprezentantów, czyli Izby Niższej. Tutaj republikanie przygotowują się na porażkę. Natomiast panuje umiarkowany optymizm, jeżeli chodzi o zwycięstwo republikanów w wyborach do Senatu. Co będzie oznaczało, że no powstanie pewnego rodzaju pad w amerykańskim kongresie i ta druga połowa drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa upłynie pod znakiem wzajemnych przepychanek. Natomiast kongres nie będzie w stanie całkowicie blokować działań amerykańskiego prezydenta, chociaż moim zdaniem po listopadzie możemy spodziewać się próby dokonania przez demokratów impeachmentu.
0: A jakbyśmy spróbowali tak wycisnąć, czym w tej chwili jest trumpizm właściwie po tych, no jeszcze nie jest półmetek, ale za chwilę będzie październik, za chwilę będzie już ten półmetek taki oczywisty. Czy Donald Trump szedł z pewną ideą do swojej drugiej kadencji? Czy coś z tego zostało? Czy możemy opisać w kilku akapitach radiowych, jak właściwie wygląda w tej chwili świat widziany oczami Donalda Trumpa i co on chce w tym świecie zrobić?
2: My wchodzimy już tak naprawdę w epokę post-trumpizmu. O tym mówi się coraz częściej w Stanach Zjednoczonych. No bo jednak to jest już schyłek tej, no może, że nie schyłek, no ale ta kadencja Donalda Trumpa zbliża się ku końcowi. W związku z tym pojawia się pytanie, czym będą republikanie w tej erze post-trumpistowskiej. I to jednak ja uważam, że krystalizuje się pewnego rodzaju taki wspólny front czegoś, co się często określa takim mianem nowej amerykańskiej prawicy. To jest pewnego rodzaju amalgamat złożony z bardzo wielu różnych środowisk, łączący tak przeciwstawne grupy, kręgi, jak chociażby konserwatyści z Doliny Krzemowej, nazywani często tak krótko tech right, czyli prawica technologiczna, ludzie skupieni wokół Petera Thiela, bardzo często mając takie poglądy raczej libertariańskie, aż do postkatolickich, postliberałów, takich ludzi jak na przykład profesor z Uniwersytetu Notre Dame, Patryk Denin. W tym wszystkim oczywiście mamy tych klasycznych republikanów, chociaż oni w tym momencie znajdują się raczej w defensywie. Oczywiście ta główna batalia w łonie Partii Republikańskiej rozegra się prawdopodobnie pomiędzy sekretarzem stanu Marco Rubio a wiceprezydentem J.B. Vance'em. Natomiast to, co jest moim zdaniem istotne, to że rzeczywiście, ja już to słyszałem kilkukrotnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, że po tej prawej stronie jest bardzo duży ferment intelektualny. Tam się ścierają różne poglądy, różne stanowiska, różne pomysły na Amerykę, ale czuć jest pewnego rodzaju dynamikę. Z kolei po tej stronie partii bardzo liberalno-progresywnej, po stronie partii demokratycznej, pojawił się pewnego rodzaju marazm. Znaczy mamy rosnących w siłę radykałów, to skrzydło skrajnie lewicowe, uosabiane chociażby przez burmistrza Nowego Jorku Zorana Mamdaniego, czy przez kongresmana Aleksandrę Ocasio-Cortez, ale wydaje się, że po tej stronie właśnie liberalno-lewicowej najgłośniejsze pomysły sprowadzają się do tego, żeby było tak jak było, tylko jeszcze bardziej radykalnie. Tak? Jeszcze więcej idei progresywnych, jeszcze więcej poprawności politycznej, jeszcze więcej podważania amerykańskiej tożsamości, ale nie ma takiej pewnej siły witalnej. Nie ma właśnie tego fermentu intelektualnego. To jest coś bardzo ciekawego, bo przez ostatnie dekady jednak w Stanach Zjednoczonych rytm, tempo dyskursu polityczno-społecznego nadawali liberałowie, którzy też się ścierali przecież wewnętrznie, ale Ameryka dryfowała w tę stronę, czy podążała w tę stronę, którą wyznaczały te spory po stronie liberalnej. Dzisiaj sytuacja jest odmienna. Jeżeli pytamy o dziedzictwo Donalda Trumpa, o zrealizowane jego obietnice, no to oczywiście bilans jest złożony. Z jednej strony mamy zahamowanie czy powstrzymanie kryzysu migracyjnego. Granica została skutecznie uszczelniona, trwają deportacje. Jednocześnie nie udało się uzdrowić amerykańskiej gospodarki, nie udało się dokonać reindustrializacji Ameryki. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe w 2 lata? Moim zdaniem nie. Znaczy, no to są takie hasła polityczne, prawda? Przyjdziemy do władzy i jutro już tutaj będzie kwitł przemysł ciężki w Stanach Zjednoczonych. To jest niemożliwe do zrealizowania, ale przesunięte zostały, moim zdaniem, pewne okno Overtona, jak to się dzisiaj modnie mówi, prawda? Znaczy, to, o czym można rozmawiać i to, co się powinno robić. Dzisiaj tak naprawdę nawet ta część liberalna mówi o tym, że trzeba odbudować amerykańską bazę przemysłową. Mówi też o tym, że jednak wpuszczanie wszystkich przez granicę z Meksykiem było błędne. Więcej, moim zdaniem, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to co dla nas jest niezwykle istotne, to nie będzie powrotu do takiego tradycyjnego, internacjonalistycznego liberalizmu, tak go nazwijmy. Świata, w którym Stany Zjednoczone są policjantem, operując przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe, używając wytrycha prawa międzynarodowego, praw człowieka, prawa humanitarnego. Moim zdaniem dzisiaj to jest pewnego rodzaju wizja świata, która jest coraz bardziej archaiczna. Nie tylko po stronie republikanów, ale również po stronie demokratów. I coraz częściej się mówi, że właśnie nawet demokraci mówią, Ameryka musi koncentrować się na kluczowych obszarach, geopolitycznie obszarach z punktu widzenia amerykańskich interesów. Musi koncentrować się na Chinach. Europa musi budować swoją odporność. Europa musi bronić się sama. Oczywiście akcenty są bardzo różnie rozkładane. Z jednej strony jest J.D. Vance, z drugiej strony są politycy partii demokratycznej. Ale jak mówię, to przesunięcie nastąpiło. Także nawet jeżeli Donald Trump nie zrealizuje wszystkich swoich zapowiedzi, Ameryka nie wejdzie w swój złoty wiek, gdzie wszystko będzie najlepsze, największe i najcudowniejsze, to jest chyba ulubione słowo czy przyimek amerykańskiego prezydenta, to nie zmienia to faktu, że on przeobraził amerykańską scenę polityczną i właśnie nadał pewien nowy kierunek tej amerykańskiej polityce czy dyskusji o amerykańskiej polityce. I w mojej ocenie to będzie trwała zmiana. Ona niekoniecznie musi być namacalna, widoczna dzisiaj w statystykach. Doszło do pewnej zmiany takiej mentalności czy takiej mapy medialnej amerykańskiego establishmentu. Jednocześnie oczywiście narastają wewnętrzne pęknięcia. To znaczy mamy rosnące siłę radykałów po stronie Partii Republikańskiej i po stronie Partii Demokratycznej.
0: Zapytam trochę na koniec na pewno naszej rozmowy. Donald Trump, a Ukraina, te różne od awantury w gabinecie owalnym, teraz po spotkanie, niejasność co do tych patriotów, czy się zgodził, czy się wycofał, bo w tej chwili Stany i rozmawiają chyba już w znacznie lepszej atmosferze z Kijowem, ale też ostatnio odkurzyły kanał komunikacji na bardzo wysokim szczeblu z Rosją, bo na szczeblu sekretarza stanu.
2: Tutaj wydaje się, że Biały Dom rzeczywiście doszedł do wniosku, że po pierwsze, no z Rosją jednak nie da się w szybki sposób doprowadzić do zawarcia porozumienia wokół Ukrainy, bo Rosja nie podejmuje decyzji politycznych na podstawie przesłanek ekonomicznych, tylko na podstawie swoich imperialnych interesów. Myślę, że Donald Trump był głęboko rozczarowany i osobiście dotknięty tym, że pomimo rozłożenia czerwonego dywanu w bazie lotniczej na Alasce, Władimir Putin postanowił sobie z niego zakpić i nie doprowadził do żadnego przełomu, nie był skłonny do negocjacji, które w jakikolwiek sposób mogłyby uwzględniać ukraińskie interesy narodowe. A jednocześnie no, Ukraina, która rzeczywiście dzisiaj jest w lepszej sytuacji militarnej niż była rok temu, pokazała pewną siłę. A Stany Zjednoczone w ogóle, a Donald Trump w szczególności, lubią silnych. O tym trzeba pamiętać, to jest ważna lekcja dla Polski. Znaczy, Stany Zjednoczone lubią partnerów, którzy mają własną sprawczość, którzy właśnie są silni. Stany Zjednoczone nie lubią słabych partnerów. Słabi partnerzy są dla Stanów Zjednoczonych kosztem, są obciążeniem. Silni partnerzy są pewnego rodzaju aktywem. I Ukraina, która, to szczególnie było widać podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, tego niesławnego, gdzie doszło do awantury, no, ukraiński prezydent został w zasadzie wyrzucony z gabinetu owalnego. Tam z jednej strony Wołodymyr Zełenski próbował grać twardego polityka, trochę dyktować warunki, ale jednocześnie próbował grać na emocjach Donalda Trumpa i J.D. Vance'a, mówiąc o prawdziwych rosyjskich zbrodniach wojennych. No, taka strategia nie przyniosła żadnego skutku, wywołała efekt odmienny od założonego. Wołodymyr Zełenski został wtedy uznany nie dość za przywódcę słabego, to jeszcze bezczelnego, który właśnie z pozycji słabego gracza będzie tutaj coś mówił Stanom Zjednoczonym. W związku z czym Donald Trump postanowił go ustawić w szeregu. Dzisiaj sytuacja jest inna. Wołodymyr Zełenski z jednej strony jest uprzejmy, na każdym kroku podkreśla, jak bardzo jest wdzięczny za pomoc Ameryki i Donalda Trumpa, ale też pokazuje tą realną siłę na linii frontu, co powoduje, że Ukraina staje się istotniejszym partnerem. To oczywiście nie oznacza, że Stany Zjednoczone teraz będą robiły wszystko, czego Ukraina sobie zażyczy, no bo już mamy przecież rozmowy wokół patriotów. Miały być produkowane już była decyzja, że są produkowane na Ukrainie, no Donald Trump się jednak z decyzji wycofuje, no bo przecież to wrażliwe technologie, może nie można przekazywać. Co nie zmienia faktu, że Ukraina jest w lepszej pozycji i jak mówię, ta lekcja jest dla Polski bardzo przydatna. Pokazuje, jak należy rozmawiać z Białym Domem.
0: O czym mówił Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, korespondent ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję i życzę Państwu dobrego tygodnia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my na koniec tej godziny już zajmiemy się polską polityką i to w takim pełnym wymiarze. Naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: No i zajmiemy się oczywiście prawicą, bo tu się dużo ciekawego dzieje, chociaż też trochę o koalicję rządzącą zapytam, ale najpierw grill, bo spotkaliśmy się na grillu Rozwoju Plus jako dziennikarze. Dużo uwag, dużo komentarzy. No i ta wątpliwość, czy to, co robi Mateusz Morawiecki, to jest nowa jakość, nowa, poważna formacja, czy to jest jakiś, no, jak było kilka w historii, nieudany pucz, czy nieudane wyjście, secesja z Prawa i Sprawiedliwości, które zakończy się tym, że część polityków będzie musiało albo się cofnąć, albo pójść na łaskę lub niełaskę Donalda Tuska. Jak pan redaktor ocenia ten ruch polityczny? Na pewno najciekawszy, jeśli chodzi o proces polityczny tych wakacji, czyli Rozwój Plus i wyjście Mateusza Morawieckiego z PiSu.
3: Jest bardzo wiele różnych wątków, jak zawsze. Myślę, że pierwsza moja taka ogólna uwaga to jest właśnie to, o czym pan powiedział, że jest tyle komentarzy wokół tego projektu, tego ruchu. Tutaj już kwestia w zasadzie za chwilę będzie historyczna, czy to jest tak, że Mateusz Morawiecki dążył do bycia wypchniętym z Prawa i Sprawiedliwości, czy został zaskoczony jakąś akcją, jak on to lubi mówić, tych tak zwanych intrygantów. fakty są takie, że praktycznie już jest Mateusz Morawiecki, jego bardzo liczna grupa poza Prawem i Sprawiedliwości, to jest tylko kwestia formalności w samym Prawie i Sprawiedliwości, żeby to się dopełniło. I myślę, że to dla całej prawicy, uważam, per saldo jest na plus. Właśnie zostawiając te kwestie, kto kogo wypchnął, zostawił, wyrzucił, dążył i tak dalej, no to ja mam takie poczucie, że to, że cała dyskusja w zasadzie polityczna jest dzisiaj skupiona na prawicy i tych różnych nurtach prawicy, no bo teraz są w zasadzie cztery partie prawicowe, czy tam ośrodki prawicowe do wyboru dla wyborców, czyli jest nowy projekt Morawieckiego, jest oczywiście tradycyjny PiS, jest Konfederacja Grzegorza Brauna, tutaj są pierwsze też sygnały dotyczące jego list wyborczych i obecności na nich środowisk mundurowych, to też myślę warto odnotować, no i oczywiście Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena. Trochę jest tak jak z markami napojów słodkich, że jest wersja light, soft i strong, że tak się wyrażę, prawicy. Bez kofeiny, z kofeiną do wyboru. I myślę, że to, że jest taki wybór, mimo oczywiście problemów wynikających z tego wokół metody Donta, czy generowanych przez metodę Donta, to, że jednak środek ciężkości debaty politycznej w Polsce dzisiaj jest po stronie prawicy, przynajmniej w tej chwili, bo za kilka miesięcy może być oczywiście inaczej, dla samej prawicy jest dobry.
0: Jest dobry, jest ciekawy, jest procesem, który zwiększa sumę wyborców prawicowych, no ale też to podstawowe pytanie, czy Mateusz Morawiecki jest prawicą, bo i takie pojawiają się analizy, że to wcale nie jest formacja prawicowa, że to jest formacja, która ma nie to, że przynieść władzę opozycji prawicowej, tylko jest jakąś formą uderzenia czy rozbicia prawicy właśnie formą idącą od Donalda Tuska.
3: Nie, ja takie teorie odrzucam. Zresztą myślę, że było to całkiem o to też dba o to premier, bo teraz był premier Morawiecki, żeby pozycjonować się w opozycji do Donalda Tuska, żeby nie dawać swoim rywalom na tej prawicy też jakiegoś paliwa do tego, takiego asumptu, do takich teorii. No to w tej dyskusji na tej stronie konserwatywnej, w konserwatywnych mediach się zresztą pojawiało. Ja uważam, że główne wyzwanie Mateusza Morawieckiego dzisiaj dotyczy bardziej tego, czy ta dyskusja intelektualna, ten pewien ferment intelektualny z tego spotkania. On tam rzeczywiście był, była też wiarygodna reprezentacja nowej lewicy. Mówię tutaj, nie chodzi o partię polityczną Nowa Lewica, oczywiście tylko o tej lewicy nowego pokolenia, tak? Tak jak redaktor Dymek, posłanka Matysiak, czy doktor Zygmuntowski, no to więc był ferment intelektualny. Natomiast pytanie jest takie, czy Morawiecki i jego ludzie będą w stanie przekuć ten, czy przenieść jakby sukces ewidentny na tych komentarzach i tego zainteresowania na pracę u podstaw, na, mówiąc marksistowskim językiem, czy będą mają nadbudowę, no ale czy będą mieli bazę.
0: Czyli czy będą struktury, czy będą ludzie, to i polityk PiSu dał mi ciekawą analogię, że to jest oddział komandosów, ale oddział komandosów wojny nie wygra, że są potrzebne liczne wojska lądowe, czyli struktury, działacze, nie tylko ci, którzy pójdą do mediów i tam będą mniej lub bardziej błyszczeć, ale ci, którzy będą zbierać podpisy, ci, którzy będą

0: Kmitana, tak? Łukasz Kmita w Małopolsce, w Krakowie, chociaż tutaj oczywiście za nim jest pewna, nazwijmy to, historia. No ale są regiony, które są silniejsze ewidentnie dla Morawieckiego, jak Pomorze, jak Dolny Śląsk, a są takie, które są ewidentnie słabe. Już tak przechodząc do konkretów, no to ja myślę, że jeśli ruch Morawieckiego, Rozwój Plus będzie startował samodzielnie, no to ja sobie wyobrażam, że Mateusz Morawiecki będzie jedynką nie z Katowic, jak w 2023 roku, gdy był jeszcze w PiS-ie, no ale oczywiście z Warszawy. Myślę, że te warszawskie struktury są na tle tych wspomnianych przeze mnie regionów słabsze, tak? Myślę, że jest też taka czarna dziura troszeczkę dla Morawieckiego na Pomorzu Zachodnim. Na Pomorzu jest Müller i Horała, no ale Pomorze Zachodnie jest słabsze. Tak samo nie mam przekonania, że są jakieś silne struktury na Podkarpaciu, też ważny dla PiS-u wcześniej region, też takim regionie, w którym łączy się nowoczesność z konserwatyzmem. Taka jest wizja dawna tak zwanej polskiej Bawarii. Tak, tam wydaje mi się, że
1: na kongresie, jest słabszy. Na kongresie 590 dawno temu tego typu wizja była przedstawiona. A propos wizji, a propos takich sloganów intelektualnych, tak to określmy, Jan Rokita na takim chyba wieńczącym i najważniejszym panelu, gdzie był Mateusz Morawiecki, dr Sławomir Dębski i generał Rajmund Andrzejczak, dał taką wizję, że jest dwóch polityków, którzy są epigonami, pogrobowcami dawnych idei, które rządziły III Rzeczpospolitą, liberalizmu, i tutaj epigonem jest, czy nawet takiego darwinizmu, którego przedstawicielem, epigonem właśnie jest Sławomir Mentzen jako przedstawiciel tego dogorywającego starego nurtu. Z drugiej strony etatyzm i państwo, gdzie tutaj tym pogrobowcem ma być Adrian Zandberg. I na tych dwóch, w cudzysłowie, starych polityków, którzy są ostatnimi przedstawicielami starych idei III RP, ma właśnie przyjść Mateusz Morawiecki, pokazać coś nowego. I w tej takiej ciekawej wizji intelektualnej, trochę bezczelnej Jana Rokity, były premier, który był premierem przez 6 lat i wicepremierem jeszcze przez 2 lata wcześniej, ma na tle Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga być mesjaszem nowych idei, a tych dwóch ma być starcami politycznymi. To się sprzeda? To jest ciekawa wizja intelektualna, polityczna?
0: No ciekawa, no to jest właśnie coś takiego, o czym można sobie porozmawiać z całym. Można sobie porozmawiać w podcaście, porozmawiać sobie w mediach, zastanowić się, znaleźć argumenty za i przeciw, no ale to jest taka metapolityka, która z taką czystą polityką nomen omen nie ma chyba wiele wspólnego. Ja myślę tak, że jeśli Mateusz Morawiecki chce osiągnąć sukces tam, gdzie nie osiągnęły żadne wcześniejsze nowe siły, bo on nie jest pierwszym, który próbuje zmienić polską politykę, tak? Był przecież długi jest rząd tych, którzy próbowali rozbić podział istniejący od 2005 roku, czyli no, ostatnim pretendentem był oczywiście Szymon Hołownia, ale wcześniej Paweł Kukiz, Ryszard Petru, Robert Biedroń, Janusz Palikot, w jakimś sensie też na pewno Andrzej Lepper. I wiem, że to wszystko brzmi totalnie paradoksalnie i na tle tego, kim jest Mateusz Morawiecki, to ja myślę tak, że jego powodzenie zależy od tego, nie tylko czy będzie miał tą bazę, ale też czy on narzuci własną nową oś podziału. Bo gdy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zakładali trzecią drogę, no to oni się wpisywali w oś podziału duopolu, no bo skoro jest jedna droga albo druga droga, no to odpowiedział, no to jest trzecia droga. Natomiast to było reaktywne. Podobnie trochę było z Biedroniem czy z Ryszardem Petru. Chyba bardziej skomplikowana sytuacja była na pewno z Kukizem. Natomiast jeśli to będzie tak, że Morawiecki się będzie odnosił do tego, co było wcześniej i będzie też reaktywny, to będzie kolejny projekt na 8-10%, który może jakoś tam funkcjonować w jakiejś szerokiej układance rządowej, jeśli prawica, bo dzisiaj nikt niczego nie jest pewny, przejmie władzę. Natomiast jeśli to będzie tak, że Morawiecki wykreuje jakąś nową oś podziału i to

0: wobec tej osi podziału, na tym poziomie metapolitycznym, do niego się będą odnosić inni, no to wtedy to nie będzie taki już właśnie 8-10% projekt na rozbicie duopolu w ramie duopolu, tylko taki, który rzeczywiście narzuci nową ramę. Ja dzisiaj nie jestem pewny, czy po tym laboratorium idei, czyli grillu, no nie jestem pewny, która droga, nomen omen, to będzie droga Morawieckiego. Na pewno warto jeszcze odnotować z kuluarów to, czego państwo, nasi słuchacze, być może nie widzieli, a być może odnotowali absencję, przynajmniej ja nie odnotowałem nikogo z okolic środowiska Pałacu Prezydenckiego na tym grillu.
1: Nie było, chociaż podobno mieli być. To dwa szybkie pytania. Po pierwsze o Pałac Prezydencki. Jak się prezydent będzie ustosunkowywał do tego? Bo były takie analizy, że być może Mateusz Morawiecki ma budować partię prezydencką. No ale z drugiej strony, patrząc, wiele jest analiz, które mówią, że trwają te rozmowy i że Pałac Prezydencki i pan prezydent jest w stałym kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim, a nawet w miniony weekend albo w piątek miał się odbyć spotkanie i obiad Karola Nawrockiego z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS-u na premiera.
0: Ja myślę, że Pałac Prezydencki gra długą grę. I ta długa gra zaczyna się w 2030 roku wraz z reelekcją prezydenta, a kończy się w kolejnych latach i być może dekadach, jeśli prezydent, a myślę, że chce mieć wpływ na życie publiczne w Polsce, inne niż wszyscy inni byli prezydenci, tak? Jest kalendarzowo i z wielu innych przyczyn dosyć unikalne, ma do tego możliwości. I myślę, że to sprawia, że Pałac Prezydencki właśnie no, trzyma dystans. Ja sam to o tym pisałem w Rzeczpospolitej w ubiegłym tygodniu, że dosyć wyraźnie usłyszałem, że Pałac Prezydencki trzyma i będzie trzymał dystans do tych wszystkich, do tego projektu Morawieckiego. Tak jak do ogólnie do PiS-u w jakimś sensie, że Pałac Prezydencki oczywiście no, gra trochę na zmianę rządu, to mówią dosyć wyraźnie no, u pana redaktora Zbigniew Boguski, to wielokrotnie niedawno powtarzał w jednej z rozmów. No, jednak widać było tą chęć czy grę na zmianę rządu, na bardziej taki, z którym się łatwiej Pałacowi Prezydenckiemu obecnie będzie współpracować, ale myślę, że Pałac Prezydencki po prostu nie wybierze stron. Więc jeśli byłaby jakiś na przykład, nie będzie Pałac Prezydencki tak jawnie jednej ze stron na prawicy wspierał. Było spotkanie Krzysztofa Bosaka niedawno z prezydentem Nawrockim. Pewnie to się wpisuje też to spotkanie z Czarnkiem. I myślę, że to będzie tak, że po prostu prezydent będzie ponad te spory.
1: Nie będzie wchodził w spory partyjne. To już ostatnie pytanie o kwestię związaną z Donaldem Tuskiem i z koalicją rządzącą. Pojawiły się analizy, że przy tym podziale na prawicy Donald Tusk może uciec do przodu. Uznać, że pora iść na przyspieszone wybory, zanim partia Mateusza Morawieckiego okrzepnie i zanim PiS się otrząśnie po rozłamie.
0: Nie, myślę, że Donald Tusk doskonale pamięta lekcje z przeszłości. On jest historykiem. Ja też człowiek Morawiecki też. No i oczywiście pan prezydent też jest historykiem. Więc mamy u szczytów, tak się wyrażę, władzy samych historyków w zasadzie. Pan premier jako historyk doskonale pamięta, co wydarzyło się, gdy Jarosław Kaczyński no też uznał, że trzeba iść na przyspieszone wybory, wtedy stracił władzę na dwie kadencje w 2007 roku, więc myślę, że nie będzie takiego manewru ze strony Donalda Tuska. Myślę, że Donald Tusk liczy na to po prostu, że będzie uda się ministrowi Domańskiemu znaleźć pieniądze na kilka korzystnych dla wyborców realizacji kilku wyborców korzystnych dla wyborców postulatów, jak na przykład podniesienie kwoty wolnej czy nawet zmiany w drugim progu podatkowym i uda się te pomysły w miarę szybko, na tyle, ile oczywiście pozwala to mechanika budżetowa, zaprezentować i nawet w jakimś częściowo wdrożyć, co przyniesie zyski w 2027 roku. I myślę, że to też jest kolejny powód, dla którego żadnych przyspieszonych wyborów nie będzie.
1: Nie będzie, wszystko się rozegra mniej więcej za rok i dwa miesiące. Michał Kolanko był naszym gościem, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, miłego.
1: A my biegniemy teraz do serwisu informacyjnego.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Polak pobił rekord w pływaniu ekstremalnym, przepłynął Bałtyk w 55 godzin. Trump odwołał zmasowany atak na Iran. Dzisiaj mają rozpocząć się negocjacje. Brutalny atak we Wrocławiu, Ukrainiec dźgał kobietę na klatce schodowej.
1: Wiadomości wnet.
0: Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął Morze Bałtyckie ze Szwecji kontynentalnej do Polski. Pokonał ponad 160 km w około 55 godzin bez przerwy. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Kubkowski wypłynął w piątek z miejscowości Kaseberga, a w niedzielę około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie. Tam witał go tłum zgromadzonych kibiców. Przy okazji Kubkowski zorganizował zbiórkę dla fundacji Cancer Fighters. Na chwilę przed metą wpłacono ponad 560 tysięcy złotych. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że wstrzymał potężny atak na Iran. Dodał, że w poniedziałek rozpoczną się negocjacje z Teheranem. Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i sam Iran. Byliśmy gotowi, mieliśmy przeprowadzić atak mniej więcej teraz. To byłoby zmasowane uderzenie. Kiedy sojusznicy poprosili mnie o odłożenie ataku, stwierdziłem, dobra, niech tak będzie. Mamy porozumienie w sprawie cieśniny Ormus. Będziemy mieć dotyczące denuklearyzacji Iranu. Trump nieraz zapowiadał, że zniszczy wszystkie irańskie elektrownie i mosty, jeżeli władze Iranu, tu cytat, nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei. W Ceucie po nagłym napływie 60 tysięcy migrantów życie codzienne wraca do normy. Większość migrantów po interwencji wojska wróciła w niedzielę do Maroka. Liczba osób, które zginęły w wyniku szturmu na terytorium Hiszpanii, wzrosła do 72. Utonęły albo zostały stratowane. Napływ nagły migrantów z Maroka miał miejsce w zeszłym tygodniu. W ciągu doby do Ceuty przedostało się około 60 tysięcy migrantów. Analitycy szturm na Ceutę porównują do ataku hybrydowego Białorusi na Polskę. Ceuta to afrykańska eksklawa Hiszpanii, która graniczy z Marokiem. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą, napisał w komunikacie po ataku Ukraińca konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Zaapelował do obywateli Ukrainy w Polsce o bezwzględne przestrzeganie prawa. Do ataku 18-latka doszło w sobotę przed północą na osiedlu Muchobór. Na klatce schodowej mężczyzna dźgał 30-letnią Polkę, a potem uciekł. Jej stan jest krytyczny. Według wstępnych ustaleń napastnik szedł za ofiarą z przystanku autobusowego. Został zatrzymany przez policję. Na ten moment nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. 82 lata temu, trzeciego dnia powstania warszawskiego, powstańcy zdobywają arsenał, Pałac Mostowskich, Pałac Blanka przy Senatorskiej i Dworzec Pocztowy, wdzierają się na teren Politechniki. Niemcy masowo mordują mieszkańców Śródmieścia z odcinka od Placu Unii Lubelskiej do Placu Zbawiciela oraz Mokotowa z kamienic przy Puławskiej i okolic.
2: Prognoza pogody.
0: Upały nie ustają, w Warszawie do 30 stopni, w Krakowie do 33, we Wrocławiu 32, a w Białymstoku do 27. Teraz wiadomości sportowe.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy wygrała Ligę Narodów. W finale w chińskim Ningbo pokonała po dramatycznym meczu Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta do 21. Dwa kolejne to wygrane Amerykanów, choć minimalnie o 2 punkty. Podobnie podopieczni Nikoli Grbicza zwyciężyli w czwartym secie. Potrzebny zatem był tiebreak. Tu nasi zawodnicy wręcz fruwali na parkiecie, nad siatką, triumfowali. 15 do 10. Zdobyli 113 punktów, o 7 więcej od rywali. Zanotowali 8 asów serwisowych. Zdobyli 59 punktów po atakach, 12 po blokach. Była chwila wątpliwości, kiedy po ostatnim punkcie Jack Haines nie trafił w boisko. Trener Amerykanów poprosił o challenge. Powtórki pokazały, że nasz blok Jakubiszak Fornal nie dotknął piłki. Punkt dla Polski, wspaniały sukces, wielka radość. MVP turnieju został Tomasz Fornal. Nasi siatkarze obronili tytuł wywalczony rok temu w tym samym miejscu. Wyszedł majstersztyk, który pokazał, że jesteśmy siatkarską potęgą, podsumował były selekcjoner, ekspert Ireneusz Mazur. Wygraliśmy Ligę Narodów po raz trzeci w swojej historii. Robert Lewandowski strzelił 2 gole i poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa 2-1 z Charlotte FC w 19. kolejce amerykańskiej ligi piłkarskiej MLS. Był to jego pierwszy mecz przed własną publicznością na stadionie Soldier Field. No i 2 pierwsze gole. Polak rozegrał pełne 90 minut, dostał żółtą kartkę, ale został też wybrany najlepszym piłkarzem tego meczu. Dziś rusza kolarski 83. Tour de Pologne. Zarazem jest to wyścig rangi światowej UCI i World Tour. Tak to się nazywa fachowo, a więc wyścig, którego dyrektorem od wielu lat jest Czesław Lang, ma bardzo swój wysoki prestiż. Tym razem jest taki tytuł tego wyścigu Północ-Południe, no i zarazem także oddanie czci i hołdu na stulecie Gdyni, bowiem właśnie w Gdyni dziś rozpoczyna się pierwszy etap. Będzie to etap Gdynia-Koszalin, liczący 234 km. Następnie peleton ruszy trasą zachodnią ścianą Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań, Karpacz, to oczywiście już Karkonosze. Następnie kolarze przeniosą się na Opolszczyznę. Później jeszcze jest Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska i ostatni etap to jest jazda indywidualna na czas, Kopalnia Soli Wieliczka. W sumie kolarze mają do przejechania w tegorocznym Tour de Pologne 1110,5 km, a więc najlepsze teamy na świecie, w tym oczywiście reprezentacja Polski. Będziemy Państwu podawać wyniki, bowiem to wspaniałe, wielkie święto całego polskiego sportu. A o Idze Świątek, która szykuje się nie tylko ona, zresztą do US Open, powiem w sporcie za godzinę. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Po reklamie.
9: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
10: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
11: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
12: Co tam?
13: Byliśmy umówieni na rozmowę.
12: Zapraszam na wywiad Wnet.
11: Wywiad Wnet.
14: A gościem poranka Wnet Ryszard Terlecki, były wicemarszałek Sejmu, były przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie poseł klubu Rozwój Plus. Dzień dobry.
15: Witam, dzień dobry.
14: No to na początek zapytam, jak do tego doszło, panie marszałku?
15: Jak doszło do tego, że powstał odrębny klub, tak?
14: Że przewodniczący klubu, że wicemarszałek, osoba, która zarządzała posłami Prawa i Sprawiedliwości, osoba z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, postanowiła zmienić barwy, na razie klubowe, a coś mi mówi, że za chwilę i partyjne.
15: No to długi proces, dużo by o tym mówić. Ale, ale
14: a kiedy się zaczęło? Kiedy pan profesor po raz pierwszy pomyślał sobie, trzeba się rozejść?
15: Pomyślałem o tym całkiem niedawno, natomiast zaczęło się rzeczywiście, no myślę, na pewno parę lat temu, a może więcej, kiedy zaczęły narastać problemy wewnątrz partii i wewnątrz kierownictwa partii. No przede wszystkim ujawniające się w tym, że na zebraniach kierownictwa powtarzały się ataki, narzekania, rozmaite krytyczne uwagi pod adresem premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. I to trwało naprawdę długo i doprowadziło w końcu do tego, że Mateusz Morawiecki przestał przychodzić na te spotkania kierownictwa, no bo one zamieniały się w taką rzeczywiście połajankę byłego premiera i niewiele poza tym się na nich działo. No i to tak, to ta grupa uczestników prezydium Komitetu Politycznego, czyli no ścisłego kierownictwa partii, wydaje mi się, uparła się, żeby jednak Mateusza Morawieckiego się pozbyć, a w każdym razie całkowicie zmarginalizować. I no to zaczęło skutkować tym, że pojawił się pomysł jakiś tworzenia jakiegoś zaplecza bardziej sformalizowanego dla tych, którzy opowiadali się za byłym premierem.
14: Ale to jest spór personalny, były premier versus grupa, która chciała go wypchnąć. Czy tam jest jednak coś więcej programowego, ideowego? Jak to jest, panie marszałku?
15: No, wydaje, znaczy z pewnością jest to konflikt personalny, ale przede wszystkim jednak programowy dotyczący no, zwłaszcza strategii partii w sytuacji, gdy wygraliśmy wybory, ale przegraliśmy, bo powstała koalicja 13 grudnia i PiS stracił władzę, więc to zwycięstwo nie przełożyło się na realne skutki funkcjonowania państwa i rządu. Padło pytanie, prawda, dlaczego tak się stało i jak należy postępować dalej. I tu zrodził się plan wynikający z sondaży, że znaczna część, albo część, może nieznaczna, ale no, część wyborców dotychczasowych PiS-u odeszła do Konfederacji albo do Konfederacji Grzegorza Brauna. To się działo jeszcze w czasie wyborów, ale też znacznie bardziej jakoś było widoczne już po wyborach 23 roku. I no i wtedy właśnie pojawił się spór, co dalej. Większość kierownictwa opowiadała się za tym, że trzeba odebrać Konfederacji i Braunowi tych wyborców, którzy tam poszli, trzeba ich zawrócić, odzyskać. No w związku z tym trzeba bardzo zaostrzyć, zradykalizować przekaz, żeby to było możliwe. I taka próba została podjęta, przy czym uczestniczyli w niej no przede wszystkim ci, którzy można powiedzieć, uważają, że to jest najlepszy sposób funkcjonowania politycznego, czyli właśnie taka bardzo ostra retoryka i ostry przekaz. To nie dawało za bardzo efektu i w wtedy...
14: A jaki przekaz będzie miał Rozwój Plus? Do kogo jest skierowany i kogo właściwie ma to ugrupowanie przekonać do siebie? Wyborców PiS-u, wyborców Platformy?
15: Już dokończę, bo właśnie w tym jest odpowiedź. Ten ruch na prawo nie przyniósł efektu. Wtedy uznając, wszyscy zgodnie uznawaliśmy, że potrzebny jest jakiś przełom właśnie, jeżeli chodzi o docieranie do naszych wyborców. Wtedy pojawił się pomysł, czy prezes przedstawił taki pomysł premiera, kandydata na premiera Przemysława Czarnka, i to przez chwilę wydawało się, że przyniesie efekt. No ale w rezultacie nie przyniosło takiego, jaki oczekiwaliśmy. I wtedy właśnie pojawiło się Stowarzyszenie Rozwój Plus i pomysł, żeby nie tylko kierować się w tą najbardziej prawą stronę wyborców, którzy nas zostawili dla Federacji, ale także próbować odzyskać tych, którzy głosowali na PiS, ale zniechęcili się jego radykalnym przekazem. I stąd ten pomysł drugiego płuca Stowarzyszenia Rozwoju Plus, które w ramach Prawa i Sprawiedliwości miało sięgać pod taki bardziej centrowy, pod taki bardziej pasujący do tradycyjnego PiS-u elektorat.
14: I tego elektoratu jest dużo, on będzie przychodził, to jest tak, że gdzieś między, bo to kolejna taka partia, jak PJN, jak Polska 21, która chce tego umiarkowanego, prawicowego wyborcę łowić, a może go nie ma, panie profesorze?
15: No, może go nie ma, trzeba się o tym przekonać, no ale my nie odchodzimy od programu czy od idei, które stały u źródeł Prawa i Sprawiedliwości, tylko chcemy nieco złagodzić formę, a także przesunąć wektory programu politycznego z bardziej w kierunku rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia obywateli Polski. No to są te różnice programowe, wydaje mi się, są subtelne. Główną różnicą między w tej chwili między naszymi klubami jest to, jak artykułować ten program i jak docierać do wyborców.
14: I z jakimi hasłami wyjdziecie? Bo premier Mateusz Morawiecki ogłosił 10 filarów. No nie było tam haseł, których już byśmy gdzieś nie słyszeli. Chociażby hasła o ETS-ie, co jest ciekawe, bo jeszcze kilka miesięcy temu wielu zwolenników i sam premier mówił, że wyjście z ETS-u jest bardzo trudne albo zgoła niemożliwe. Teraz ta krytyka ETS-u się w tych 10 filarach pojawiła. Nawet złośliwie politycy dawnej suwerennej Polski mówili o suwpolizacji Rozwoju Plus.
15: No tak, my mówiliśmy o suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości. Z tym ETS-em to jest skomplikowana sprawa i nie podejmuję się tutaj jej tłumaczyć, ale jest oczywiste, że takie proste wypowiedzenie jest niemożliwe, bo obciążałoby ogromnymi karami Polskę. Natomiast jest możliwe dążenie do tego, żeby to zlikwidować i no do tego trzeba po pierwsze determinacji rządu, a po drugie sojuszników w Unii Europejskiej, którzy myślą podobnie. Na szczęście są takie kraje, więc taki sojusz można budować. No tylko trzeba chcieć. No ten rząd, który niestety mamy, no on nic nie chce, on chce tylko utrwalenia swojej władzy.
14: A ktoś z drugiej strony może pomyśleć, po co nowa partia, skoro Rozwój Plus popiera kandydata PiS-u pana Michała Drewnickiego w Krakowie. Jest deklaracja, nie wiem, czy ona będzie trwała, o poparciu i głosowaniu za kandydaturą na wicemarszałka Sejmu, byłego wiceministra obrony, pana Marcina Ociepy. To trochę jakbyście wyszli w PiS-ie, a trochę za nim tęsknili.
15: No nie, z pewnością za nim będziemy tęsknić, bo to była przecież partia, w której spędziliśmy kawał życia, no ja około 20 lat. Jeżeli chodzi o wicemarszałka Sejmu, to tu jest pewna różnica zdań, to znaczy premier Morawiecki owszem powiedział, że poprzemy pana Ociepę, ale powiedział to w czasie, gdy jeszcze nie było klubu parlamentarnego i sytuacja była zupełnie inna w tej chwili. A jednak trzeci klub w Sejmie powinien, wydaje mi się, aspirować o to, żeby mieć swojego wicemarszałka i będziemy nad tym zastanawiać na przełomie sierpnia i września, to oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, no to będzie prawdopodobnie kilkunastu kandydatów. No najpoważniejszym z nich wydaje mi się kandydat Prawa i Sprawiedliwości. No nie ma powodu, żebyśmy mnożyli jeszcze tą i tak liczną grupę kandydatów i dodawali jeszcze jednego swojego.
14: Panie profesorze, naszym gościem Ryszard Terlecki, Rozwój Plus, a zapytam prowokacyjnie, jest taka pewność, czy wyborcy mogą mieć taką pewność, że Rozwój Plus po wyborach nie będzie jakimś zapleczem do odtworzenia obecnej konstelacji politycznej?
15: No wtedy wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy się w tym nowym stowarzyszeniu czy ugrupowaniu znaleźli, by je opuścili. Więc to jest scenariusz, który po prostu jest niemożliwy.
14: To na jaki rząd gra Rozwój Plus po wyborach? Jak on powinien wyglądać? Z kim? Dlaczego? Jakie priorytety?
15: No popatrzymy przede wszystkim, jak się będą układać sondaże i jak będzie to wyglądać, ale jest oczywiste, że prawica musi szukać porozumienia i musi budować sojusz. Prawica najlepiej we wszystkich możliwych wydaniach.
14: Łącznie z Grzegorzem Braunem, bo współpracę z tym politykiem wykluczył Jarosław Kaczyński, a wy w Rozwoju Plus?
15: Z Braunem się nie da, no nie.
14: Dlaczego? Nie.
15: No bo jego pomysły są szalone i niebezpieczne, natomiast...
14: No to teraz trochę pan marszałek brzmi jak onegdaj politycy nieboszczki Unii Wolności. Trochę tak to zabrzmiało.
15: No tak, ja wiem. W Sejmie są posłowie od Grzegorza Brauna i to wydają się całkiem sensowni. Jeden z nich jest ze mną w komisji bardzo, bardzo...
14: Jeden z tej trójki jest byłym wieloletnim posłem PiSu z Lubelszczyzny.
15: No też tak. Więc co innego posłowie, a co innego sam twórca tego pomysłu, który można powiedzieć kompromituje ten pomysł swoimi rozmaitymi wyskokami. No niestety tak jest i tu współpraca wydaje się całkowicie niemożliwa.
14: A z Konfederacją, z Mencenem, gdzie też przecież Konfederacja, zwłaszcza na Mateusza Morawieckiego, patrzy bardzo krytycznie, i COVID, i Ukraina, i Polski Ład, i można by wyliczać tych spraw, gdzie Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak również. Krzysztof Bosak, który mówił także w naszym studio, jeżeli gdzieś w PiSie rzeczywiście było przestępstwo i były te słynne, o których mówi tu Złodziejska, to prawdopodobnie była to Agencja Rezerw Strategicznych podległa pod Mateusza Morawieckiego, więc te wypowiedzi z Konfederacji bardzo krytycznych wobec Mateusza Morawieckiego jest multum.
15: Ale jest też multum wypowiedzi krytycznych, bardzo krytycznych wobec w ogóle PiSu.
14: Również to się zgadza.
15: Kandydata kandydata PiSu na premiera i tak dalej. No na razie Konfederacje wydaje się... są gotowe do jakby samodzielnego startu w wyborach. Samodzielnego mówię o tych trzech konfederacjach, które są. No i to sprawi, że po drugiej stronie prawicowej pozostanie PiS i grupa Mateusza Morawieckiego. I ten sojusz jest jakby oczywisty i konieczny. Więc stąd apele, które są po obu stronach i także ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie ulegać emocjom, nie wariować, zachować spokój i myśleć o tym, że w przyszłości wiele wskazuje na to, znów będziemy gdzieś blisko siebie.
14: Blisko siebie, ale w rządzie czy na wspólnych listach?
15: No, bardziej w rządzie myślę, ale nie jest wykluczone, nie są wykluczone też wspólne listy. No, pamiętajmy o planach pana prezydenta jakiegoś zaangażowania w pakt senacki.
14: To może no, potem... Pakt senacki to nie musi być jedna lista, a jedna lista do Sejmu to już naprawdę duża rzecz.
15: Trudne. To jest coś, co jest ogromnie trudne, ale niemożliwe, więc nie przekreślajmy dzisiaj, przeszło rok przed wyborami, przyszłych możliwości, przyszłych szans wyborczych.
14: Czy na spotkaniu, na tym grillu piątkowym pokazały się nowe nazwiska w polityce, czy Rozwój Plus, jeżeli wystawi samodzielne listy, jak rozumiem, to jest jak na razie wariant bazowy waszego środowiska, to tam znajdą się także osoby do tej pory w polityce niewidziane, także pośród tych, którzy występowali na różnych panelach w miniony piątek?
15: Trzeba odróżnić, panie redaktorze, dwie kwestie do udziału w panelach. Zostali zaproszeni goście, którzy zgodzili się wystąpić, którzy dyskutowali z politykami ze strony stowarzyszenia, no ale którzy ani nie deklarowali przystąpienia do stowarzyszenia, ani stowarzyszenie im tego nie proponowało. Natomiast była cała masa ludzi, którzy nie należą do Prawa i Sprawiedliwości, głównie samorządowców, wójtów, burmistrzów, no, dla których to stowarzyszenie stało się wygodniejszą formułą udziału w polityce niż takie formalne przystąpienie do partii.
14: No i potem...
15: Tak przynajmniej to wygląda w tej chwili. Pytanie, co się stanie, czy co by się stało, gdyby powstała partia, bo znów stanęliby przed tym samym wyborem, prawda, przystępować do partii.
14: A to jest taka możliwość, to już na koniec, że wy wystartujecie jako stowarzyszenie, a nie będzie partii politycznej, nie będzie dotacji, nie będzie...
15: Taka możliwość jest, ale jak pan redaktor doskonale wie, no jednak w wyborach, zwłaszcza w wyborach parlamentarnych, no większe możliwości mają partie polityczne niż rozmaite inne formy zrzeszania, w tym stowarzyszenia. Więc tak logiczne wydaje się, że do wyborów potrzebna byłaby partia. No, ale na razie nic takiego się nie dzieje.
14: No, czy mówił Ryszard Terlecki, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
15: Bardzo dziękuję.
14: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 8:32. My teraz mamy piosenkę, zaraz potem gość w studio na drugą prawicową nóżkę, można by powiedzieć. Za chwilę pojawi się Janusz Kowalski.

0: Za nami utwór o tytule Jump. Nie wiem, czy skoczkiem, skoczkiem politycznym jest Janusz Kowalski. Tego nie wiem, ale zaraz to ustalimy w naszym studio. Poseł niezależny na Sejm. Dzień dobry.
1: Nie odpowiem na tą prowokację jakąś złośliwością. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Chociaż nie lubię poniedziałków, to witam serdecznie i życzę wszystkim miłego dnia.
0: Poniedziałki, zwłaszcza takie na początku sierpnia, mogą być sympatyczne. Była to prowokacja, to prawda, ale wskoczmy w ten wir prawicy, panie pośle.
1: No, dużo się dzieje ciekawe.
0: Kto jest z kim? Przed sekundą rozmowa z Krakowa, profesor Ryszard Terlecki, który mówił, dlaczego Rozwój Plus, dlaczego musiał wyjść z PiSu i że będzie nowy program i że będą pewnie własne listy, ale nie wykluczył, że może będą jakieś większe listy, że może prezydent jakoś to będzie także do Sejmu firmował. A pan w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy mówi, czy kolejny premier będzie z Konfederacji.
1: No Konfederacja rośnie, jedna i druga, no to widać gołym okiem, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, które po 2023 roku zaczęło tracić, szczególnie na prawej flance, i przestrzegam Prawo i Sprawiedliwość, któremu życzę jak najlepiej, bo silne Prawo i Sprawiedliwość jest ważne z punktu widzenia
0: wyborów. Że nie
1: wyborów.
0: Straciło w trakcie rządów, a straciło w opozycji.
1: No, to jest proces. No, ale to jest proces, który jest zawsze odłożony w czasie. Jeżeli się podejmuje pewne decyzje, których skutki widać po pewnym czasie. Chodzi na przykład o koszty energii, chodzi o kwestię dotyczącą Unii Europejskiej, chodzi o kwestię dotyczącą KPO, chodzi o kwestię dotyczącą Zielonego Ładu, chodzi już zresztą dzisiaj największym problemem jest kwestia migracyjna, czyli gigantyczna ilość Ukraińców w Polsce i sprowadzanie, nie wiem, Wenezuelczyków, Kolumbijczyków. To Polacy widzą. To jest po pierwsze. A po drugie również kwestia wiarygodności w przekazie. No jeżeli to powiem z nieukrywaniem smutkiem, bo między innymi dlatego odchodziłem z Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu. Jeżeli walczymy z Zielonym Ładem, a ja w 2020 roku byłem tym, który bronił polskiego węgla, uważano, że jestem jakimś wariatem, że bronię polskiego węgla. Mówiłem, że skończy się to gigantycznym kryzysem, a dzisiaj prawica mówi dokładnie tymi argumentami, które mówiłem w roku 2020-2021, a dzisiaj wychodzi polityk Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek, no, który przecież był zielonoładowym politykiem, powiedział nie Ostrołęce, budował wiatraki i sprywatyzował 1/5 rynku paliwowego w Polsce i mówi, że walczy z Zielonym Ładem.
0: No ale Daniel Obajtek był złym prezesem Orlenu?
1: No w mojej ocenie te trzy decyzje całkowicie go dyskwalifikują. No, ja byłem jego, można powiedzieć, krytykiem, no bo
0: ale
1: prawica...
0: Ale 1/5 to nie była jego decyzja, to była cena, jaką trzeba było zapłacić za fuzję. Za fuzję, ale ta fuzja, której nawet Tusk nie chce się wycofać.
1: Ale ta fuzja została źle przeprowadzona. Ja byłem wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ja od samego początku mówiłem, zresztą publicznie mówiłem o tym w roku 2020.
0: Ale to fuzja była z Lotosem. No a przy PGNiG-u to była inna dyskusja.
1: Jeżeli fuzja byłaby przeprowadzona w taki sposób, że najpierw PGNiG połączyłby się z Lotosem, a potem ten połączony podmiot wchłonąłby Orlen, to nie byłoby żadnej decyzji Komisji Europejskiej, tylko byłaby decyzja UOKiK-u, dlatego że większość przychodów PGNiG i Lotosu jest z Polski, a większość przychodów Orlenów jest z zagranicy. Dlatego musiała być Komisja Europejska. Prawica nie może prywatyzować takich firm jak firmy paliwowe. Ja w tym sensie, jako były wiceprezes PGNiG, byłem tego krytycznie.
0: Prywatyzacji nie było.
1: No jak nie było prywatyzacji?
0: Obecnie Orlen po fuzji z Lotosem Skarb Państwa ma więcej udziału w Orlenie niż przedtem.
1: No przepraszam uprzejmie. Jedna piąta rynku paliwowego hurtowego stacji jest sprywatyzowana. Nie, przepraszam bardzo. 50% dawnej spółki grupy Lotos, czyli rafinerii, jest sprywatyzowana. Nie należy do polskiego państwa, nie jest kontrolowana przez polskie państwo. Czyli przechodząc na konkretne liczby, to jest 1/5 rynku paliwowego. Stacje mają znaczenie, ale mniejsze. Dla mnie najważniejsze jest przerób ropy naftowej. I w tym sensie to jest gigantyczny błąd, za który będziemy kiedyś płacić. I teraz jest sytuacja taka, ale ważniejszą rzeczą jest to, że została
0: Orlen. Się broni, że Arabowie w rafinerii po pierwsze nie mają większości, a po drugie...
1: To jest między nami różnica, że gdybym ja był prezesem PKN Orlen, nigdy bym w życiu nie sprywatyzował, połączyłbym, zbudowałbym wielki koncern w oparciu o PGNiG, Lotos, a potem Orlen i nie sprzedalibyśmy ani jednej akcji. A na pewno bym dokończył Ostrołękę, bo to, że Ostrołęka nie została dokończona, to, że wbito nóż w plecy chociażby grupie Enea czy kopalni Bogdanka, chociaż minister Krzysztof Tchórzewski fantastycznie przygotował tą inwestycję. Wszystko z Komisją Europejską zostało uzgodnione. To pod kątem tego zielonoładowego wzrotu po 2019 roku po wyborach, a przecież do wyborów Prawo i Sprawiedliwość to była moja też pierwsza kadencja, szliśmy broniąc polskiej energetyki. A od razu po wyborach została zamknięta Ostrołęka. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest właśnie taki moment, w którym trzeba wyciągnąć wnioski. Znaczy, no nie można z jednej strony mówić, że jest białe, kiedy jest czarne. No trzeba po prostu być wiarygodnym. I w tym sensie ja życzę Prawu i Sprawiedliwości sukcesu, aby tutaj uporządkować pewnego rodzaju przekaz. No i jednak rzeczywiście myślę, że sama inicjatywa rozwoju
0: pan
1: plus...
0: Pan poseł bronił tej pierwszej kadencji, ja dobrze pamiętam, kopalnię Krupiński, bo wtedy Radio Wnet jako jedyne medium walczyło o to, żeby kopalnia Krupiński nie była wygaszana, wydobycie węgla zakończono w roku 17. No, to była pierwsza kadencja.
1: Cała moja kadencja, kiedy wszedłem do polityki 2019-2023, to była kadencja, którą razem z górnikami broniłem polskiego węgla, broniłem wszystkich kopalni. Zresztą za to, jak pan pamięta, straciłem w 2021 roku w lutym stanowisko, kiedy spotkałem się ze związkowcami w Turowie i mówiłem nie dla ETS-u i stanowisko w rządzie. Ale to są wspominki. Dzisiaj trzeba patrzeć do przodu. I proszę zobaczyć. Dzisiaj Daniel Obajtek na przykład mówi dokładnie to, co jest sprzeczne z programem Prawa i Sprawiedliwości, bo Przemysław Czarnek mówi, wypowiemy ETS, a Daniel Obajtek mówi, nie, zreformujmy ETS, przeznaczmy jakąś część na inwestycje, a ja jestem zwolennikiem właśnie twardej linii, czyli jednostronnego wypowiedzenia Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, ETS-u, po to, żeby obniżyć koszty energii dla milionów Polaków o 30-40%. Bardzo ważna jest jedna rzecz. Naprawdę nie wolno popełniać tych samych błędów. Naprawdę. Ja chciałbym mieć takich polityków, którzy będą potrafili dokończyć Ostrołękę, jeżeli taki temat byłby, będą potrafili nie prywatyzować polskich spółek, które są ważne dla bezpieczeństwa energetycznego, nie będą słuchali Brukseli, nie będą przyjmowali migrantów, Zielonego Ładu, KPO, warunkowości, etc. To jest oczywiście taka ogólna rzecz, bo te rzeczy niestety już są za nami. I w roku 2027 mamy wielki spór o budżet Unii Europejskiej 2028-2034. Czy słyszał pan redaktor jakiekolwiek dzisiaj stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie? To jest najważniejsza dzisiaj kwestia, bo ona rozstrzygnie o statusie polskiego państwa w Unii Europejskiej.
0: Żeby była jasność, nie słyszałem też stanowiska Konfederacji jednej, drugiej.
1: Konfederacja jest sceptyczna wobec tego, bo komunikuje to między innymi pani Anna Bryłka na poziomie Parlamentu Europejskiego. Ja mówię zdecydowanie, że każda partia polityczna w Polsce od prawa do lewa, od razu mówię, lewica tak samo powinna mówić, powinna być przeciwko temu budżetowi.
0: Tak samo z PiS-u mówi Jacek Sariusz-Wolski o tym budżecie na naszej antenie, ale to nie jest głos partii.
1: Jacek Sariusz-Wolski był właśnie tym politykiem, który dokładnie tak jak ja w roku 2020-2021 przestrzegał przed tymi samymi zagrożeniami. No i teraz bardzo ważne jest to, żeby stawiać na takich polityków, którzy potrafią przewidywać zagrożenia, a nie potem reagują post factum, jak mleko jest rozlane. Bo my w roku 2027 potrzebujemy po wygranych wyborach wstrząsnąć polskim państwem. Zreformować je w taki sposób, żeby przywrócić mu sterowność w postaci niskich kosztów energii, zdjęcia gigantycznej ilości regulacji. Znaczy ja jestem w ogóle zwolennikiem przyjęcia jednej wielkiej ustawy, tak jak kiedyś ustawa, no niestety komunisty Wilczka, ale pokazuję jako przykład. Jednej wielkiej ustawy, w którym 100, 200, 300, 500 tych wszystkich dyrektyw unijnych wrzucamy do kosza. I nawet jeżeli mamy nie płacić składki członkowskiej, i tak już dzisiaj jesteśmy płatnikiem netto Unii Europejskiej, bo wszyscy ci, którzy mówią, że zarabiamy na Unii Europejskiej, więcej dostajemy, gadają bzdury, bo koszty polityki klimatycznej, koszty tej transformacji energetycznej, odchodzenia od węgla, który czujemy w naszych rachunkach, po prostu przekraczają zdecydowanie korzyści finansowe ze członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polska powinna przywrócić sterowność swojego państwa w Unii Europejskiej. Do tego potrzeba oczywiście polityków, którzy mają kręgosłupy, którzy potrafią ustać na nogi, a nie którzy przychodzą do władzy, zostają prezesami Orlenu i natychmiast likwidują Ostrołękę. Na to się absolutnie nie zgadzam i będę tu twardo o to bronił, bo rok 2027 przesądzi o...
0: Jeżeli będzie koalicja prawicowa, także z Konfederacją, to pan będzie zachęcał Konfederację, żeby nie wpuściła Daniela Obajtka z powrotem do Orlenu.
1: No absolutnie. No Daniel Obajtek po tych błędach, które popełnił, czyli po tym, że powiedział nie Ostrołęce, wybudował wiatraki na morza. Przecież pamiętajmy, te wiatraki za chwileczkę nas dołożą, docisną polski system energetyczny kosztami, sprywatyzował Orlen. No przepraszam uprzejmie. No to nie jest. A teraz pamiętajmy,
0: sprywatyzował, bo to pan tak mówi, jakby Orlen został sprzedany.
1: No jedna to piąta rynku paliwowego w Polsce. Były dwie spółki kontrolowane przez polskie państwo, dwie rafinerie nie są kontrolowane przez polskie państwo.
0: To jeszcze raz, tylko żeby była jasność, tak, do protokołu. W Orlenie obecnie, w tym połączonym, Skarb Państwa ma więcej udziałów niż miał w Orlenie przed fuzją.
1: W Lotosie miał 100%, a ma 50% przerobu ropy naftowej w Lotosie jest pod kontrolą zewnętrznego podmiotu, tak czy nie?
0: Saudi Aramco, tak.
1: Dokładnie,
0: jest.
1: Tak. Czy to jest okej? Nie. Mieliśmy w tej sprawie monopol, kontrolowaliśmy polskie państwo, a teraz nie kontrolujemy.
0: Ale to faktu. No, ale to jest właśnie sprywatyzował
1: Orlen. Ja patrzę się na rynek paliwowy.
0: Jedna, Orlen, a po tej fuzji Skarb Państwa ma więcej udziału w Orlenie niż przed fuzją. Nie, tak czy nie?
1: Nie. Patrzę się na rynek paliwowy. 100% przerobu ropy przed fuzją należało do polskiego państwa. Dzisiaj tylko 80%. Czyli 20% rynku paliwowego zostało sprywatyzowane, jeżeli chodzi o przerób ropy naftowej.
0: Ale jeżeli Orlen tylko w 30% był Skarbu Państwa, no to co? A teraz jest
1: panie redaktorze, tak jak powiedziałem, chodzi o przerób ropy naftowej.
0: Czy polskie państwo, czy dzisiaj w Płocku też
1: czy dzisiaj polskie państwo kontroluje cały przerób ropy naftowej w Polsce w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, uzależnienia od innych dostawców? Nie kontroluje. W tym sensie sprywatyzowanie 1/5 rynku paliwowego w Polsce jest prywatyzacją dla mnie. Kropka.
0: Dygresja, dobrze, żeśmy się w tym Orlenie zakopali.
1: Ale mówię to o tym bardzo jasno, bo to też pokazuje mój sposób myślenia. Jeżeli ktoś nie miał racji w kwestii migracji, zielonego ładu, polityki dotyczącej podatków i tak dalej, to potrzeba pewnej świeżości. Tam, gdzie popełnialiśmy błędy, bo ja też popełniałem błędy, trzeba powiedzieć przepraszam i trzeba znaleźć rozwiązanie, które naprawi to błędy, a nie udawać, że tych błędów nie było. Jak ja słyszę o nadzwyczajnych zyskach Orlenu, bo to jest dobre, to jest jeden z takich mitów, no przepraszam uprzejmie. No, jako wiceprezes PGNiG wiem, skąd te nadzwyczajne zyski były. Przede wszystkim ze sprzedaży gazu po absurdalnych marżach. Z jednej strony Orlen miał gigantyczne zyski, a z drugiej strony Grupa Azoty, Puławy w Szczecinie, w Kędzierzynie, Koźlu upadały ze względu na drogi gaz z Orlenu. No, na litość boską, no to jest jednak ta sama struktura, czyli struktura kontrolowana przez polskie państwo i Orlen, i Azoty. I nie może być tak, że jedna spółka po prostu doi drugą spółkę i przez to mamy najwyższy wzrost importu rosyjskich i białoruskich nawozów na terytorium Polski, dlatego że Orlen sprzedawał bardzo wysokokosztowy gaz Azotom, a mógł niżej. Warto porozmawiać ze związkami z Grupy Azoty, z Puław, etc. I oni dokładnie to po prostu wiedzą.
0: Sławomir Wręga, prezes czy przewodniczący Związku Pracowników Ruchu Ciągłego, często w Radio Wnet występuje.
1: Trzeba bronić rynku azotowego
0: i chemicznego
1: w Polsce, bo idziemy drogą dokładnie irlandzką. Irlandczycy dokładnie w ten sam sposób poszli i już nie mają w tej chwili żadnego sektora produkcji nawozów. Jeżeli my nie będziemy patrzeć się całościowo, jeżeli nie będzie kontroli polskiego państwa całościowo, to będziemy tracić po prostu polski przemysł. Ja się na to nie zgadzam. I teraz możemy się zetknąć z konkretnymi argumentami. Proste pytanie. Czy niedokończenie Ostrołęki to było dobre, czy było złe? Ja uważam, że to był jeden z gigantycznych błędów prawicy. Coś, co jest po prostu niewyobrażalne. Bo dzisiaj, kiedy Prawo i Sprawiedliwość słusznie wróciło do węgla, mówi tak dla polskiego węgla, no to najpierw powinno zamknąć temat Ostrołęki. Powiedzieć przepraszam, to był błąd. Pojechać do związkowców, bo bronię związkowców Bogdancy, powiedzieć decyzja Obajtka w sprawie zamknięcia Ostrołęki była gigantycznym błędem. Przepraszam. Pani Obajtek, panu już dziękujemy. Ja to mówię wprost. I nie ukrywam, że jedną z decyzji o wyjściu moim z Prawa i Sprawiedliwości było to, że nagle zobaczyłem Obajtka na panelu o energetyce. Faceta, który doprowadził do gigantycznego kryzysu energetycznego. I to mówię jasno.
0: Chociaż pierwotnie mówił pan, że chodziło o lokalne konflikty.
1: Nie, ale to też, to jest wiele się rzeczy na to złożyło. Plus oczywiście to jest to, o czym ma pan dzisiaj mój wywiad w Do Rzeczy dotyczący pewnej strategii, w którym z pewną taką neutralnością i życzliwością oceniam różne partie polityczne. I na przykład to, co zrobiono, nie jestem z tego oczywiście, chociaż już jestem troszeczkę z zewnątrz fanem sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość nagle rozbija się na dwie formacje. Ale to, co już się dzisiaj dzieje, czyli to, że Rozwój Plus niejako zdynamizowało w ogóle pewną aktywność prawicy na scenie politycznej, może się ostatecznie okazać, że...
0: Nie wiem, czy pan oglądał ten film, czy pan nie oglądał?
1: Troszeczkę oglądałem, no to rzeczywiście, to jest przekaz rzeczywiście taki, który jest przekazem bardzo centrowym do takiego umiarkowanego wyborcy, do konkurencji, dla trzeciej drogi. No, to nie jest mój przekaz, ale Prawo i Sprawiedliwość
0: powinno dbać o... A nie jest tak, co powinno dbać cytowałem Jana Rokitę, że mamy dwóch epigonów, dwóch pogrobowców. Mentzen, pogrobowiec liberalizmu, Zandberg, pogrobowiec etatyzmu, a Mateusz Morawiecki ma przynieść nowe rozwiązania i nową dynamikę rozwoju, że te dwie drogi już się wyczerpały w rozwoju Polski.
1: Nie. Sławomir Mentzen nigdy nie miał szansy jeszcze rządzić i ma określoną koncepcję dotyczącą silnego, sprawnego państwa, które nie działa w sposób dziadowski, tylko które w...
0: Silnego, ale wąskiego państwa, które odpuszcza służbę zdrowia.
1: Nie odpuszcza. Znaczy to, co mamy dzisiaj ze służbą zdrowia, czyli ten etaty, NFZ, który bankrutuje, gigantyczna kasa na służbę zdrowia i niedziałający system, myślę, że jest najlepszym argumentem, że ten pomysł Konfederacji dotyczący demonopolizacji NFZ, ale więc powrotu do starej koncepcji kas chorych jest ciekawym pomysłem.
0: Działa w Niemczech i jest różnie krytykowana przez...
1: No dobrze, ale gorzej być już nie może w polskim systemie.
0: Zawsze może
1: lepiej
0: być gorzej,
1: ale lepiej pokazać,
0: może być jak z OFE.
1: Ale lepiej pokazać na przykładzie KPO.
0: Emerytury z OFE były niskie, bo trzeba było płacić prezesom OFE.
1: Ja głosowałem przeciwko KPO, przeciwko centralizacji Unii Europejskiej, przeciwko podatkom, no bo przecież plastic tax, czyli każdy kubeczek, który kupujemy dzisiaj, to jest de facto już dochód bezpośrednio Unii Europejskiej, a nie Polski, czy każda butelka plastikowa. Głosowałem przeciwko temu, ale przecież istotą KPO jest to, że Unia Europejska pożycza, potem dystrybuje tę kasę do Polski, a Polska sobie to rozdziela wśród przyjaciół królika, wśród różnych firemek i tak dalej. I ostatecznie francuskie państwo, między innymi współkontrolujące dużego operatora telekomunikacyjnego, dostaje 700 baniek z polskiego KPO. I w tym sensie jest gigantyczna różnica między Sławomirem Mentzenem a Mateuszem Morawieckim, bo Mateusz Morawiecki jednak jest zwolennikiem dużych programów i takiego, można powiedzieć, rozdawania dotacji. Ja uważam, że ten system już pokazał, że się wyczerpał i jest więcej afer i problemów z rozdawnictwem. Ja jestem zwolennikiem jednak niskich podatków i można powiedzieć nagradzania przedsiębiorców za efektywność zarządzania i za przedsiębiorczość, a nie rozdawania pieniędzy. Czyli model dotacyjny, i to jest ten model, przeciwko któremu jest Sławomir Mentzen, jest zdecydowanie lepszym modelem. Ale Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie powinno się martwić o kwestie rozwoju plus,
0: ale Mateusz
1: tylko
0: Morawiecki
1: o prawą flankę.
0: Ma szansę sukcesu, ten format szukania także rozwoju poprzez funkcjonowanie państwa.
1: W tym wywiadzie do rzeczy powiedziałem, że faktycznie Mateusz Morawiecki jedną rzecz dobrze zdiagnozował, czyli pewnego rodzaju brak jakiejkolwiek aktywności Prawa i Sprawiedliwości na poziomie lokalnym, czyli na poziomie województw, powiatów. No bo konia z rzędem temu, kto znajdzie w województwie opolskim, lubelskim, nie wiem, pomorskim, jakąś większą aktywność w walce z baronami Koalicji Obywatelskiej, w walce przeciwko PSL-owi, w rozliczaniu chociażby Adama Struzika. Czy pan, panie redaktorze, jakiś słyszał tu inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, żeby tą całą ekipę zarządzającą województwem mazowieckim rozliczać? Ja przepraszam bardzo, nie słyszałem. I w tym sensie bardzo wielu ludzi, którzy chcą pracować w Prawie i Sprawiedliwości, będzie zerkało w kierunku rozwoju plus, widząc pewną aktywność. I w tym sensie to jest pozytywne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo być może dla takiego żywczego kopa wejdzie więcej takich, można powiedzieć, inicjatyw, które będą promować ludzi, którzy ciężko pracują. To jest właśnie to, o czym mówiłem w kwietniu. No, że nie może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość, które ciężko pracuje na poziomie parlamentarnym, bo Mariusza Błaszczaka

0: uważało, że no, nie może być tak, żeby jedne partie wybierały wicemarszałków innym partiom. Stąd to podtrzymywanie kandydatury Elżbiety Witek. Teraz jest zmiana i Elżbieta Witek się o krok cofa, a na jej miejsce wchodzi pan Marcin Ociep.
1: Znaczy, ja jak będę miał jako poseł niezrzeszony, ja oczywiście zagłosuję za tym kandydatem, bo uważam, że klub parlamentarny największy lub drugi co do wielkości ma prawo posiadać w prezydium swojego kandydata. Aczkolwiek nie ukrywam, nie rozumiem tej decyzji, dlatego że no, w mojej ocenie dzisiaj z punktu widzenia 2027 roku Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze powinno pilnować prawej flanki, bo na prawej flance ma dzisiaj największe zagrożenie, nie w żadnym mitycznym centrum, a jednak Marcin Ociepa jest reprezentantem tego właśnie mitycznego centrum i przecież Marcin Ociepa jako człowiek niezrzeszony w 2027 roku, przecież znam go, bo go do polityki wprowadzałem, może powiedzieć, że dla dobra Polski będzie startował od Mateusza Morawieckiego. No przecież on nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale z drugiej strony elektorat kobiecy jest dzisiaj najważniejszy z punktu widzenia 2027 roku. To kobiety zdecydują o tym, czy prawica, czy Tusk będzie rządził. No, ja nie ukrywam, że bardziej spodziewałbym się świetnej na przykład Małgorzaty Golińskiej jako kandydatki na wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby uderzać i rozszerzać elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Konserwatywny, świetna wiceminister, świetny poseł aktywny, matka bardzo aktywna. O, to byłoby rzeczywiście myślenie o prawej flance i o prawej kobiecie. A tak to tutaj moim zdaniem wybór, zresztą proszę zobaczyć, Rozwój Plus od razu Marcina Ociepę poparło. Znaczy to jest dowód na to, że tu będą same straty. To jest myślę prezent szczególnie dla Konfederacji, dlatego że prawa flanka jest dzisiaj problemem. Znaczy bezpłciowy wicemarszałek, przepraszam, taki politycznie, który nie ma swojego zdania i można powiedzieć lawiruje, to jest dzisiaj gigantyczne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, które będzie cały czas tracić ze względu na problemy związane z energetyką, z Komisją Europejską. Przecież Marcin Ociepa głosował za KPO, był jakby w centrum popierania polityki Zielonego Ładu.
0: A to do Rozwoju Plus. To nie jest tak, że może trochę paradoksalnie Rozwój Plus będzie dużym zagrożeniem nie tylko dla PiS-u, ale także dla Konfederacji.
1: To się okaże.
0: Pamiętamy tą sprzed dwóch lat debatę Mentzen-Morawiecki. No i tutaj to nawet trudno, żeby uznać to za złośliwość, bo nawet komentarze zwolenników Konfederacji były jednoznaczne pod tym filmikiem, gdzie Mateusz Morawiecki w tej debacie Mentzena po prostu pokonał.
1: Trudno powiedzieć, znaczy ja wydaje mi się, że jakby Konfederacja weszła w tej chwili na poziom, który jest poziomem przekonfigurowania się elektoratu całej prawicy. To znaczy ten moment PO-PiS jednozło się skończył, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w tej formule, w której działało, się skończyło. Znaczy to już jest, nie jest to samo Prawo i Sprawiedliwość. No w kwietniu trudno sobie było wyobrazić Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego, Janusza Kowalskiego. Jednak po dwóch stronach Janusz Cieszyński mi powiedział, mówił, że jest Prawo i Sprawiedliwość od Janusza do Janusza, teraz mówi, że teraz jest Prawo i Sprawiedliwość od Jacka do Jacka. No może tak po prostu jest. Janusza Cieszyńskiego...
0: O których Jacków?
1: No od Jacka Sasina do Jacka Kurskiego na przykład, których bardzo lubię, szanuję i bardzo serdecznie pozdrawiam. I życzę im jak najlepiej, bo uważam, że Jacek Sasin jest jednym z najlepszych polityków, jeżeli chodzi o myślenie takie dotyczące funkcjonowania partii politycznej. Natomiast i jest, myślę, że otwarty również na dobrą współpracę z Konfederacją. Natomiast Konfederacja stoi przed ogromną szansą. Ogromną. Czy ją wykorzysta, to zależy od samej Konfederacji. Zresztą widać, że zmienili już narrację, bo mówią, że są dzisiaj można powiedzieć partią numer jeden w pokonaniu Donalda Tuska. Sięgnięcia po części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Czy to się uda? Znaczy zobaczymy. Natomiast moim zdaniem...
0: słyszałem ten slogan, to aż mi się przypomniał ten powtarzane zdanie przez Mentzena, że ma największe szanse wygrać w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim.
1: No nie, ale Sławomir Mentzen, proszę zważyć, jednak dostał dzięki właśnie świetnie prowadzonej kampanii pomiędzy tymi dwoma sztabami, Karol Nowrocki, to był Paweł Szefernaker, a Sławomir Mentzen był Bartosz Bochańczak, szefem kampanii, który dzisiaj ma szansę być prezydentem Krakowa. Tego mu naprawdę życzę, bo rzeczywiście gryzie trawę każdego dnia. Ta kampania była kampanią ad rem, a nie ad personam w efekcie i Karol Nawrocki miał świetny wynik w pierwszej turze i Sławomir Mentzen miał 15% i potem 90% wyborców Sławomira Mentzena przy kampanii ad rem zagłosowało na Karola Nawrockiego. Dlaczego o tym warto mówić? Bo to jest właśnie mapa drogowa zwycięstwa nawet z większością konstytucyjną dla całej prawicy w roku 2027, czyli pakt senacki obejmujący Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Koronę Grzegorza Brauna, no i też Rozwój Plus. Matematyka jest nieubłagana. Jeżeli nie będzie jednego podmiotu, to Tusk będzie mieć 50, 60, 70, 80

0: senatorów, a Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć 20-25. Jeżeli będzie pakt senacki całej prawicy, to będzie 55-60 senatorów.
1: Na koniec rola prezydenta, skoro już wspomniałem o prezydencie, rola prezydenta przy kształtowaniu nie tylko paktu senackiego, bo to jest w miarę oczywiste, ale szerzej rządu prawicowego.
0: Znaczy, pan prezydent wskazuje kandydata na premiera po wyborach i tą rolę konstytucyjną pana, szanownego pana prezydenta Karola Nawrockiego. 6 sierpnia jest rocznica zaprzysiężenia. Mam nadzieję, zobaczymy pozytywną. Karol Nawrocki jest fenomenem społecznym, politycznym. Pokazuje nowy sposób poprawienia...
1: Tytuł tego zaczęliśmy, tego artykułu. Kolejny premier będzie z Konfederacji.
0: Tak, tak. Znaczy ja uważam...
1: Kolejny premier będzie z Kancelarii.
0: Znaczy może dzisiaj widać, że obie konfederacje mają dzisiaj więcej niż Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus, to trzeba powiedzieć. A matematyka w systemie parlamentarnym jest nieubłagana. Jeżeli ktoś ma więcej, to może postawić kwestię premiera jako warunek, można powiedzieć, podstawowe utworzenia rządu. Zresztą pamiętajmy, że w roku 2027 potrzeba nam jest takiego premiera, który będzie gryzł trawę w reformowaniu polskiego państwa w sposób bardzo skuteczny, zdecydowany i twardy. W tym sensie Konfederacja, mając wielu takich, można powiedzieć, polityków, którzy mieli rację, jest dobrym środowiskiem do tego, żeby wystawić kandydata na premiera. No, Prawo i Sprawiedliwość, póki nie uporządkuje szeregów przekazu i strategii, ma tutaj duży problem z wiarygodnością,
1: tak,
0: ale życzę...
1: Pan prezydent będzie wskazał kogoś od siebie?
0: Znaczy, przede wszystkim zajmiemy się najpierw tym, żeby wygrać wybory. Zajmiemy się paktem senackim. Oczywiście dzisiaj wielu polityków chciałoby scedować na pana prezydenta również kwestię wygrania wyborów. Pan prezydent jest po to, żeby dbać o Rzeczpospolitą, robi to fenomenalnie. Jestem z niego dumny. Naprawdę, politycy, którzy są dzisiaj szefami partii, powinni zająć się tym, żeby siąść przy jednym stole, dogadać się, jak pokonać Donalda Tuska. Wrogiem jest Donald Tusk, nie ma wroga na prawicy, a na pewno, jeżeli prawica wygra i w Senacie, i wygra w Sejmie, to pan prezydent będzie partnerem do tego, żeby reformować państwo i możemy naprawdę zrobić dobre rzeczy, zbudować czwartą Rzeczpospolitą i to całe lewactwo pogonić, dokonać dużej zmiany. Ukraińcy do domu, deportacje migrantów, niskie i proste podatki, niskie koszty energii, likwidacja powiatów, demonopolizacja NFZ-u. To potrzeba twardych, jasnych decyzji. Za takim rządem ambitnym jestem, taki rząd będę wspierał. Co będzie? Zobaczymy. Ale dzisiaj myślę, że bardzo konkretnie porozmawialiśmy, bo naprawdę trzeba rozmawiać o konkretach, a nie rozmawiać o wyobrażeniach.
1: I taka to była rozmowa. Janusz Kowalski, moim gościem, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A ja tylko na koniec wspomnę, oczywiście od września czeka nas chyba kampania poważna, ale o tym, że Radio Wnet istnieje dzięki Państwa wsparciu, że ci, którzy z Państwa nas słuchają i wykupują tą subskrypcję na platformie Patronite, pozwalają Radio Wnet płynąć, także płynąć naszej żółtej łodzi podwodnej. Więc jeżeli Państwo byli, no właśnie, jeżeli Państwo się czegoś dowiedzieli z tego poranka, to zachęcam, żeby wejść na stronę patronite.pl/radiownet i rozważyć zostanie patronem, a my mamy parę ciekawych inicjatyw.
0: Ten wywiad również. Mogę powiedzieć, co się podobało, co się nie podobało, z czym się Państwo zgadzają, czy nie zgadzają. Każdy komentarz, like, opinia, to też ma swoje znaczenie dla radia, dla dyskusji, dla debaty. Zachęcam.
1: Tak jest. Godzina 9:03. To był Poranek Wnet. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Brutalny atak we Wrocławiu. Przemysław Czarnek domaga się nagłośnienia sprawy. Polak pobił rekord w pływaniu ekstremalnym, przepłynął Bałtyk w 55 godzin. Trump odwołał zmasowany atak na Iran. Dzisiaj mają rozpocząć się negocjacje.
1: Wiadomości wnet.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się informowania przez media w Polsce o ataku Ukraińca we Wrocławiu. Powinniście w pierwszej kolejności dostrzegać agresję obywateli Ukrainy na Polaków, powiedział Czarnek na porannej konferencji prasowej do mediów liberalno-lewicowych.
2: Żądam od państwa, od TVN24, od Gazety Wyborczej, od TOK FM, od wszystkich lewicowych stacji telewizyjnych i polskiej i radiowych, przede wszystkim stania po stronie Polski i Polaków, bo jesteście państwo w Polsce. I jeśli państwo słusznie dostrzegacie agresję na niektórych obywateli Ukrainy, ja też ją dostrzegam i żądam działań natychmiastowych, to przede wszystkim powinniście w pierwszej kolejności dostrzegać także agresję obywateli Ukrainy na Polaków. Bądźmy tutaj sprawiedliwi w tej sprawie, niech będzie sprawiedliwy także Donald Tusk.
0: Do ataku 18-latka doszło w sobotę przed północą na osiedlu Muchobór. Na klatce schodowej mężczyzna dźgnął 30-letnią Polkę, a potem uciekł. Jej stan jest krytyczny. Według wstępnych ustaleń napastnik szedł za ofiarą z przystanku autobusowego. Został zatrzymany przez policję. Na ten moment nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Różnica między Rozwojem Plus a PiS-em przede wszystkim polega na stylu, a nie programie, mówił w poranku Radia Wnet poseł Ryszard Terlecki z Rozwoju Plus.
3: Chcemy nieco złagodzić formę, a także przesunąć wektory programu politycznego bardziej w kierunku rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia obywateli Polski. Te różnice programowe, wydaje mi się, są subtelne. Główną różnicą w tej chwili między naszymi klubami jest to, jak artykułować ten program i jak docierać do wyborców.
0: Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął Morze Bałtyckie ze Szwecji kontynentalnej do Polski. Pokonał ponad 160 kilometrów w około 55 godzin bez przerwy. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Kubkowski wypłynął w piątek z miejscowości Kazbega, a w niedzielę około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie. Tam witał go tłum zgromadzonych kibiców. Przy okazji Kubkowski zorganizował zbiórkę dla Fundacji Cancer Fighters. Na chwilę przed metą wpłacono ponad 560 tysięcy złotych. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że wstrzymał potężny atak na Iran. Dodał, że w poniedziałek rozpoczną się negocjacje z Teheranem. Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i sam Iran. Byliśmy gotowi, mieliśmy przeprowadzić atak mniej więcej teraz. To byłoby zmasowane uderzenie. Kiedy sojusznicy poprosili mnie o odłożenie ataku, stwierdziłem, dobra, niech tak będzie. Mamy porozumienie w sprawie cieśniny Ormus i będziemy mieć dotyczące denuklearyzacji Iranu. Trump nieraz zapowiadał, że zniszczy wszystkie irańskie elektrownie i mosty, jeżeli władze Iranu, tu cytat, nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.
4: Prognoza pogody.
0: Upały nie ustają. W Warszawie do 30 stopni, w Krakowie do 33, we Wrocławiu 32, a w Białymstoku do 28. Teraz wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy wygrała Ligę Narodów. W finale w chińskim Ningbo pokonała po dramatycznym meczu Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta do 21. Dwa kolejne to wygrane Amerykanów, choć minimalno 2 punkty. Podobnie podopieczni Koli Grbicza zwyciężyli w czwartym secie. Potrzebny był zatem tiebreak. Tu nasi zawodnicy zagrali fantastycznie. Triumfowali 15-10. Była chwila wątpliwości, gdyż po punkcie Jacka Haynesa po jego w zasadzie ostatnim właśnie przebiciu piłki przez siatkę nie trafił w boisko. Trener Amerykanów poprosił o challenge. Powtórki pokazały, że nasz blok Jakubiszak Fornal nie dotknął piłki. Punkt dla Polski, wspaniały sukces, wielka, ogromna radość. Zdobyliśmy 113 punktów w tym meczu finałowym, o 7 więcej od rywali. Nasi zawodnicy zanotowali 8 asów serwisowych, zdobyli 59 punktów po atakach, 12 po blokach. MVP turnieju został Tomasz Fornal. Nasi siatkarze zatem obronili wywalczony rok temu w tym samym miejscu tytuł. Wyszedł majstersztyk, który pokazał, że jesteśmy światową potęgą. To podsumował były selekcjoner, ekspert Ireneusz Mazur. W naszej historii wygraliśmy Ligę Narodów po raz trzeci. Tymczasem brązowe medale przypadły Słoweńcom, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali Japonię 3-1. Robert Lewandowski strzelił 2 gole i poprowadził Chicago Fire do zwycięstwa 2-1 z Charlotte FC w 19. kolejce amerykańskiej ligi piłkarskiej MLS. Był to jego pierwszy mecz przed własną publicznością na stadionie Soldier Field. No i zarazem premierowe gole. Polak rozegrał pełne 90 minut. Także na koncie miał żółtą kartkę, ale został najlepszym piłkarzem meczu. Absolutnie fantastycznie Robert Lewandowski właśnie po tych dwóch mniej udanych meczach teraz zaliczył kapitalny występ. Natomiast jeśli chodzi o tabelę MLS, konferencja wschodnia, Chicago Fire zajmuje 4. miejsce na 15 drużyn. Prowadzi Nashville przed Interem Miami. Trzeci jest New England Revolution. Piłkarska ekstraklasa, druga kolejka, niedzielne mecze. Śląsk Wrocław rzutem na taśmę w samej końcówce wydarł zwycięstwo 2-1 nad Rakowem Częstochowa. GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. W podobnych rozmiarach 3-1 Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin. W tabeli Legia ma 6 punktów, tyle też Jagiellonia na czele tabeli. Trzeci jest Lech Exequo z Wisłą Płock po 4 punkty. Tymczasem Iga Świątek przygotowuje się do turnieju, który na przełomie sierpnia i września, a więc czwarte rozdanie wielkiego szlema w tym sezonie US Open. Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Zmierzy się z Sarą Bejlek. Czeszka pokonała w poprzedniej rundzie Chinkę Xiu Wang. To 34. zawodniczka według rankingu WTA. Natomiast Iga Świątek zajmuje 8. miejsce według tego samego rankingu, prowadzi Arina Sabalenka. Dziś rozpoczyna się Tour de Pologne, 83. edycja wielkiego wyścigu kolarskiego, który zarazem jest zaliczany do światowej klasyfikacji World Tour, a więc USE. To wspaniałe święto całego polskiego sportu. Tym razem tegoroczny Tour de Pologne nosi taką nazwę Północ-Południe, a startuje w Gdyni. To też będą w ramach obchodów stulecia tego portowego miasta. Gdynia-Koszalin, tak wygląda dzisiejszy etap, 234 km do przejechania. Później kolarze, cały peleton przeniesie się na zachodnią ścianę, między innymi etapy Międzyzdroje Szczecin, Żagań, Karpacz, Opole, później Opole Kociesz Resort, następnie Bukowina Tatrzańska, no i czasówka Kopalnia Soli Wieliczka. To będzie zakończenie, zarazem 7. etap tegorocznego Tour de Pologne. No i oczywiście w miarę możliwości będę przekazywał Państwu w serwisach wyniki tego wspaniałego wyścigu, a kolarze mają do przejechania 1110,5 kilometra, a więc jest rzeczywiście w czym się i z czym się zmagać, ale to zawsze wspaniałe, naprawdę wielkie święto całego sportu. A więc mamy naprawdę dobre wiadomości, bo siatkarze, absolutnie genialny występ. Brawo nasi siatkarze. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Autopromocja.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Dzień dobry Państwu. Weszliśmy w nowy tydzień, tydzień sierpnia, ale nie ustajemy z podróżami w Radio Wnet. Godzina 9.15, ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i zapraszam Państwa na opowieść z Helu. Zeszły tydzień to były mechelinki i te problemy Zatoki Puckiej. Oczywiście dalej będziemy opowiadać na pewno o Zatoce Puckiej, ale także o Morzu Bałtyckim, południowo-wschodnim zwłaszcza, ale ja mam wrażenie, że jak człowiek chce się czegoś dowiedzieć o Helu, o Półwyspie Helskim, to powinien znaleźć się właśnie dokładnie w takim towarzystwie i w takim składzie, jak mam szczęście znaleźć się ja. Dużo tematów przed nami. Pani Martyna Lenz ze mną, która prowadzi pensjonat na Helu. Rodzina od 400 lat tutaj na Półwyspie Helskim w Jastarni. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Małe sprostowanie. Nie jest pensjonat, tylko dom jednorodzinny, w którym podnajmuję 4 pokoiki dla gości, którzy odwiedzają Hel. Jakby cała ideologia, która w Helu, w ogóle na terenie Półwyspu Helskiego, czyli właśnie Jastarnia, Kuźnica, wynika z tego, że rybacy jako mężczyźni sprawowali ten swój zawód rybołówstwa, no i druga część rodziny, czyli kobiety, siłą rzeczy zostały trochę wpędzone w ten wynajem pokoi, wprowadzenie gastronomii, czyli alternatywy dla turystów, którzy odwiedzają teren Półwyspu Helskiego. W moim przypadku tak właśnie jest, bo pochodzę z rodziny rybackiej, ale urodziłam się kobietą, więc w morze nie chodzę. Została mi ta turystyka. Jeżeli chodzi o mnie jako mieszkańca Helu, bardzo staram się pielęgnować to takie dziedzictwo, które sama otrzymałam z góry. Wiedzę na temat regionu, tego jak to wygląda. Dlatego wszyscy goście, którzy odwiedzają mnie i śpią u mnie w koikach. Dodatkowo jakby ode mnie uzyskałem jako od mieszkańca takiego tubylca z dziada pradziada informacje na temat regionu. Co warto w Helu zobaczyć, czym się warto zainteresować, gdzie warto zjeść świeżą rybę, jak wygląda cała struktura miasta, na jakie plaże można się udać, jakie historie, legendy nosi to miasto za sobą, żeby jakby faktycznie goście odwiedzający Hel nie mieli przysłonięte oczami tylko i wyłącznie samych pamiątek z Chin, dużych teraz obiektów, które się wybudowały w formie apartamentów, tylko żeby faktycznie zdawali sobie też sprawę, jakie dziedzictwo kulturowe i historyczne ta wioska rybacka cały czas ma i niesie. Bo jakby my nie chcemy jako mieszkańcy zatracać trochę tej takiej wartości, chcemy dalej o tym pamiętać i dalej chcemy to przekazywać. Stąd też nasze takie mocne zaangażowanie ludzi, którzy stąd pochodzą, żeby w takiej formie kontaktów z gośćmi, z turystami, którzy odwiedzają te nasze piękne nadmorskie miejscowości, utrzymać ten klimat, tą historię, tą wiedzę, żeby nie zatracać tego. Żeby to było, ci mieszkańcy muszą w danych miejscowościach zostać i pozostać. Trochę teraz ciężko to wychodzi, biorąc pod uwagę, w którą stronę miasto zmierza, bo mamy takie wrażenie jako mieszkańcy, że włodarzom zależy na tym, żeby z Helu, z małej wioski rybackiej, która w takim klimacie powinna się utrzymać, ludzie, którzy odwiedzają tutaj te nasze tereny, właśnie sobie to chwalą, że to jest specyfika taka, że oni tu przyjeżdżają odpoczywać z dużych miast i ten klimat chcieliby utrzymać. Ale nam jako mieszkańcom wydaje się, że włodarze raczej chcieliby z tego biednego naszego Helu stworzyć Miami, co jest dość śmieszne, bo nie o to chodzi w założeniu i w koncepcji tych miejscowości nadmorskich, jeżeli chodzi o Półwysep Helski. Zdecydowanie natura, zdecydowanie kultura, zdecydowanie obcowanie z tą przyrodą, z drzewami, z dzikimi plażami. Wiadomo, że ta turystyka musi się rozwijać na różnych płaszczyznach i ten klient też ma różne wymagania, czyli wiadomo, że są potrzebne bazy noclegowe o różnych parametrach, ale nie zapominajmy, że jakby stricte podstawą, fundamentem tego wynajmu na Półwyspie Helskim to jest wynajem w prywatnych kwaterach, który tworzy taką więź między gościem przyjeżdżającym na Półwysep Helskim a rodzinami takimi jak moja. To są więzi budowane na lata. Mamy przykład właśnie w Helu, w Kuźnicy, w Jastarni, gdzie ludzie przyjeżdżają od okresu międzywojennego. Czyli już na dzień dzisiejszy przyjeżdżają prawnuki ludzi, którzy jako małe dzieci spędzali wakacje w nadmorskich kurortach i nie ukrywam, że taką wizję Helu chcielibyśmy utrzymać, tą autentyczność.
4: Czyli wierzy Pani, że inwestycja Hel Happiness się nie uda?
5: Znaczy powiem tak, nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy, cała Polska mają tego świadomość, co ekologicznie może się zadziać w momencie, kiedy miasto pozbawi nas 600 drzew plus minus. Co się stanie w momencie, kiedy już teraz mamy wybudowane 3-4 duże obiekty, a jeszcze 3-4 takie duże obiekty mają się pojawić na terenie Helu.
4: No to co się stanie? Może niech to właśnie wybrzmi. Co się stanie?
5: Jestem ekspertem, ale warto zasięgnąć takich eksperckich badań, a to już jest przeprowadzone, że może dojść do mieszania wody pitnej z taką użytkownością tutaj tego terenu. Więc po prostu grozi nam jakaś forma katastrofy ekologicznej. Może doprowadzić taka inwestycja do czegoś takiego, że po prostu teren będzie niezdatny do zamieszkania dla takich ludzi właśnie jak my, czyli ludzi, którzy Hel kochają. No mój przypadek jest akurat takim przypadkiem, że faktycznie ta moja rodzina tutaj trochę mieszka na tym terenie Półwyspu Helskiego, ale jest masa ludzi, która za czasów wojska, czy teraz obecnie, decyduje się na to, żeby tu przyjechać, zamieszkać i po prostu zostawiają tu całe serce i te serce chcieliby utrzymać. Więc faktycznie trzeba bardzo mocno przemyśleć, w którą stronę idzie rozwój tego miasta, bo może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
4: O tym też pisała wczoraj, 2 sierpnia, dokładnie wczoraj, Gazeta Wyborcza z propozycją, zresztą nie pierwszy raz już ją słyszymy, aby w jakiś sposób ograniczyć wjazd samochodów tutaj, dokładnie na Półwysep Helski. Może żeby było to płatne, może żeby mogli wjechać tylko ci, którzy tutaj faktycznie śpią, żyją i mają wynajęte pokoje. Jak mieszkańcy na to patrzą, tak jak pani, pewnie to nie jest pierwszy taki pomysł, o którym pani słyszy.
5: To znaczy to samo z przykładu z mojego życia. 20 lat temu miasta dokonywały dofinansowania do tramwajów wodnych i wtedy cena przepłynięcia z Helu do Gdańska, Gdyni i Sopotu była równoważna z ceną biletu PKP. Nie ukrywam, że bardzo to odciążało jakby tą infrastrukturę tutaj, jeżeli chodzi o podróżowanie. Tym bardziej, że masa ludzi przyjeżdża tutaj na Hel na tak zwane wycieczki jednodniowe i faktycznie wtedy tym samochodem się porusza. Na pewno ułatwiłaby taka forma dotarcie tutaj, to samo tak jak tutaj wszyscy już apelują, że przy modernizacji tych dworców PKP skrócono długość peronów, więc to też jakby uniemożliwia, żeby ta przepustowność kolejowa działała tak, jak powinna działać. Wydaje mi się, że gdyby pojawiły się większe chęci ze strony włodarzy, bylibyśmy w stanie naprawdę tutaj usprawnić to i znowu wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o tą inwestycję na Cyplu Helskim, poza wycięciem tych drzew, co jest barbarzyństwem. No to przykład. To ma być kompleks, który ma mieć dodatkowo 200 miejsc postojowych. Czyli jakby nie robimy nic w kierunku, żeby myśleć przyszłościowo o tym, żeby usprawnić ten ruch, tylko dorzucamy sobie jeszcze kolejny transport. No na pewno temat do przemyślenia.
4: Temat pewnie też poruszany z panem burmistrzem, który tutaj nieopodal nas się znajduje. Mamy nadzieję, że może na koniec tejże audycji uda nam się z nim słowo porozmawiać. Czy udało się pani zadać mu jakieś pytania chociażby w tej sprawie?
5: To znaczy na moim przykładzie rozmowy z burmistrzem toczą się od 3 lat w takim moim prywatnym temacie. Z racji tego, że jako mieszkaniec Helu próbuję dokupić 60 metrów kwadratowych na poprawę warunków miejsca, w którym mieszkam ja, moje dzieci, mieszkali moi dziadkowie. Jako mieszkaniec mam bardzo duże utrudnienia w tej kwestii, biorąc pod uwagę, że równolegle sprzedaje się grunty na poprawę warunków dla deweloperów, jest to trochę gorszące. Więc generalnie komunikacja stricte z władzami miasta jest ciężka i oporna, ale z mojej strony jakby wiara w ludzkość i chęci nigdy nie wygaśnie, także jestem bardzo dobrej myśli. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że dogadamy się, bo wystarczy po prostu mieć chęci.
4: To jest bardzo ładna kropka na zakończenie, ten uśmiech, chociaż wcale nie musimy się bardzo wysilać, żeby się uśmiechać, bo akurat okoliczności przyrody i miejsce, w którym się znajdujemy, jest bardzo przyjemne. Zresztą państwo słyszą, jak nam towarzyszą w tejże audycji mewy. No to ja przedstawię resztę naszych gości, bo z nami sporo osób jesteśmy, może też o tym powiem, na wspaniałej Łódzce, na której dzisiaj możemy, to też my robimy, wypić kawę albo coś zjeść. Boringen, za chwilę o historii tego miejsca opowie nam pan Benedykt Formala. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bo się pani telefon zsunie.
4: No bo to musi się pan do mnie zbliżyć. Ja nie wiem, na ile to jest niepokojąca propozycja. Żona patrzy.
0: Uśmiecham się ja, dlatego, a nie wie pani dlaczego, podpowiem. Widzi pani tą dziewczynkę małą?
4: Widzę, która tam w pracę już zaangażowana od rana.
0: Flonderkę.
4: Dziecko ma wakacje, a państwo...
0: Nie, to jest wnusia. jedyna wnusia, to już jest któreś pokolenie, bo syn jest kapitanem kutra w Szkocji, takiego dosyć sporego bimowca. I teraz ja, żona, wnusia, to jest budujące, że rosną pokolenia, o którym Martyna przed chwilą mówiła, które pracują tutaj na rybołówstwo i liczą na przychylność miasta i tak dalej, a dla nas nie ma żadnej przyszłości. Tak dzisiaj płynąc do portu zastanawiałem się, jak mam powiedzieć, jak ja się czuję i chyba mi tylko jedno słowo przyszło do głowy, jak śmieć. Nie czuję się rybakiem, człowiekiem w tym mieście. Czuję się śmieciem, którego nie chce miasto, któremu miasto nie chce dać sieciarni, bo jak tu jesteśmy i wszyscy i pomagają nam tu Pan Bóg, na który jest obecny i przyjeżdża naprawdę bardzo niechciane i też pewno się czuje, tak jak ja wcześniej powiedziałem, chociaż to jest przykre, też się czuje, bo słyszy wielokrotnie słowa, po co ty tu przyjeżdżasz, przecież nie jesteś z tej gminy, dlaczego się angażujesz w te sprawy, no i takie może jeszcze bardziej słowa, które docierają do niego i które wprost mówią, żeby nie angażował się w pomoc tutaj lokalnym rybakom. I to jest przykre właśnie, że jesteśmy traktowani przez burmistrza, przez Radę Miasta, jak śmiecie. Dla nas nie ma miejsca zimową porą, stoimy tutaj, jest nabrzeże, gdzie jest pełno śniegu, lodu, a my z kleszkami siedzimy, czy tam stoimy i próbujemy naprawiać swoje siatki, chociaż sieciarnia jest zbudowana 100% ze środków publicznych. Punkt pierwszej sprzedaży, 100% ze środków publicznych. Jest tych plakietek, jak będzie pani przejeżdżała, chyba z 50. Unijne środki rybackie. Ale ja, jak tu mieszkam, czy tam pracuję w tym rybołówstwie na wodzie 45 lat, to byłem raz w tym roku, chyba z 2 miesiące temu, z komisją Urzędu Miasta na wezwanie pani poseł Arciszewskiej, która po prostu zrobiła takie wejście poselskie i pierwszy raz w życiu pozwoliłem sobie wejść właśnie na te wezwanie poselskie do sieciarni, do której mielibyśmy mieć prawo, żeby tam sieci naprawiać, a tam sobie ktoś zrobił jakiś magazynek, trzyma jakieś rzeczy i tak dalej, ale nie rybacy.
4: Co się stało w świecie z człowiekiem, że pan wymawia takie zdanie, że się pan czuje jak śmieć, że rybak takie słowa mówi z taką goryczą? Co się stało?
0: Ja pani powiem, że burmistrz, który się szczyci, że jest tyle kadencji tu burmistrzem, niech pani mi uwierzy, że jak przechodzi, widzi pani ratusz, widzi pani nasze łodzie rybackie, tam zaraz jest Heńka Łódź za moją, to wie pani, ile razy podszedł do mnie burmistrz i zagadał, jak tam, chociaż znamy się z imienia, bo jesteśmy nauczycielami obydwóch i był kiedyś moim sąsiadem.
4: Czego pan uczył?
0: Ja matematyki, a razem z żoną, a on chemii. W tym czasie, kiedy tu zaczęliśmy, to nie podszedł ani razu, nie zapytał się, jak wam tam leci, może coś pomóc, chłopaki, może coś. Po prostu omija nas szerokim łukiem, dlatego że nie wiadomo, jakim cudem tu się... Ja się sam zastanawiam, jak oni tu gospodarzą, że nas nie chcą wpuścić do tej sieciarni. Jakie są, nie wiem, argumenty do tego, żebyśmy my miejscowi nie mogli się czuć gospodarzami u siebie we własnym mieście.
4: Ale jest rodzina i może miejmy nadzieję, że te więzy zwyciężą. Powiedział pan o wnuczce i powiedział pan, że można też tam zjeść flądrę. A skąd ta flądra?
0: A to flądry, chodzimy na połów i szkoda, że nie ma pana Buchny.
4: Zaraz dojdzie.
0: Dlatego, że widzi pani, gdyby pani zobaczyła każdy jeden dzień mój. Wczoraj wypłynąłem o 21 w morze. Wróciłem o 6 rano, to zobaczy pani, ile godzin byłem.
4: Jeszcze pan nie spał?
0: Nie, jeszcze nie spałem. I teraz tyle godzin trwa połów tylko flądry, bo tylko teraz nam wolno łowić flądry, no od 1 sierpnia turbota. To płyniemy tyle godzin, w zatoce nie ma życia żadnego, zero. Nie ma żadnej ryby, żadnej flądry, niczego.
4: Dlaczego?
0: dlatego że jest to pochodna zbudowania kawern. Kawerny, i powiem wprost, to chociaż nie można, pani mówiła, brzydkich słów używać, ale powiem wprost, kawerny wypłukiwane są dosłownie ściekami, czyli gównem zmieszanym z odpadami przemysłowymi i okraszone to jest tablicą Mendelejewa. I wyrzucane to wszystko jest jeszcze do dodatek posolone. I wyrzucane jest to wszystko do Zatoki Puckiej. I na początku, jak łowiliśmy, to...
4: Ale od 5 lat chyba jest stop, powinno być lepiej.
0: Nic nie jest lepiej, dlatego że to nastąpiło. Jeżeli ktoś umrze, no niech pani mówi mi wprost, że za 5 lat on w zmartwychwstanie.
4: Tylko w jednym przypadku już, to było możliwe.
0: Już umarło i koniec. Tyle nawrzucali tego, że nie ma już w drugą stronę powrotu. Kiedyś łowiliśmy na Zidoście, tutaj było takie super łowisko i na Turbutę. To był matecznik w ogóle. Turbota, dorsza, sandacza. Połowy nasze to było z 10 różnych gatunków w kastach się przywoziło. A to sandacz, a to okoń, i karpie się, i sieje, no różne ryby. Teraz po prostu gatunkowo jest tak ubogi Bałtyk, tu tylko jest flądra gdzieniegdzie, dorsza nie ma, innych ryb nie ma. A do tego jeszcze nałożyły się połowy przemysłowe, które łowią bezgatunkowo, bo nie wiem, czy w świadomości ludzkiej jest, co to są, znaczy te duże jednostki, które tam stoją. Łowią, ja to nazywam tak, wychodzi i za główkami od razu koło boi, rzuca moskitierę, bo takiej wielkości oczko ma, czyli oczko bok na bok 0,5 centymetra i on wlecze takie coś, wysokość 60 metrów, rozwartość 200 metrów i od dna, od komara do motyla i tam jakiego robaka wszystko ciągnie, a oni każą nam potem siatkami, gdzie mamy prześwit oczka 24 centymetry. Jak mamy coś złowić, jak ktoś przecedził to moskitierą?
4: Jest jeszcze jakaś nadzieja w panu na odbudowę tego, jakąś redefinicję?
0: Nadzieja jest taka, że ludzie po prostu zrobią jakiś taki bojkot. Ci, którzy przyjeżdżają w Czasowicze i tak dalej, do ich świadomości dotrze to, że jeżeli nas nie będą wspierać, lokalnych rybaków, nie przyjdą właśnie tu na to, co zbudowaliśmy, żeby posmakowali tej bałtyckiej ryby, no to jest w nich ostatnia nadzieja, w tych ludziach i w ich świadomości. Jeżeli tego nie będzie, no to i my odejdziemy po prostu. Nawet nie będą mieli takiego rezerwatu, jak mają Indianie, czy tego, no bo nas nie będzie w ogóle.
4: Tym bardziej dziękujemy, że pan się z nami spotkał po takiej nieprzespanej nocy.
0: Ja rozumiem, ale tutaj z panem Buchną, bo chciałem powiedzieć tak, bo zawsze monitorował i tak dalej, że się dzieje, a ja... Póki jest obecny, a my się tak często nie widzimy, to chciałem mu powiedzieć, że płynę już teraz z Helu 20 mil w stronę na Bałtyk, aż pod Kuźnicę i tak dalej, żeby tam dopiero złapać rybę. Bo tu już cypel też zaatakowało i też przyszło po prostu te bezrybie. Tu jest totalna pustynia.
4: To jest bardzo smutna konstatacja, ale spotkał się pan z nami, tym bardziej po tej nieprzespanej nocy, bardzo dziękujemy, ale też w miejscu powiedzmy słowo o tym, gdzie się spotykamy, jakie miejsce pan nam udostępnił, żebyśmy dzisiaj mogli te wyjazdowe studio Radia Wnet tutaj umiejscowić, gdzie dokładnie?
0: To bym zachęcił, dlatego że wespół z synem remontowaliśmy to, czyli... Od samego stępki i tak dalej do góry ciągnęliśmy, wymienialiśmy planki, dek, burty. No wszystko, co tu pani widzi, to jest wszystko nowe i zrobione nie przez szkutników, tylko przez nas rybaków, czyli my też jeszcze posiadamy tą umiejętność szkutnictwa, taką jak, gdzie to w ogóle zaginęło. A rybacy kiedyś potrafili sami sobie łajbę zbudować i jeszcze tą umiejętność ja posiadam, gdzie można było i deski zaginać, które mają tutaj po 6 cm grubości planki i kłaść to i naprawdę to trzeba trochę by było włożyć umiejętności. To była dawna jednostka rybacka, norweska i Poławiała w Norwegii, we fiordach no jakimś tam trafem syn kupił to i chcieliśmy to wyremontować najpierw na wycieczki, potem nie wyszło. A w ogóle, żeby dostać się tu, żeby pani siedziała w tym miejscu, co pani siedzi i ta jednostka kiedyś stała tam zapomniana za tym, w cudzysłowie, burmistrza jajem, tak to wszyscy nazywają. Tam za tymi jachtami, pourywana, wszędzie burty powyrywane, a to na złość po prostu, żeby nam dokuczyć, to powiem szczerze, że zużyłem 4 ryzy papieru, pism do ministerstw, wszędzie i tak dalej, skargi, monitorowanie, żebyśmy znaleźli się tu, w tym miejscu, chociaż 2 moje jednostki tu stały, żebyśmy mogli lokalną rybę sprzedawać, ale jeszcze nie jest to koniec, bo jeszcze ma być inspekcja za inspekcją. Jesteśmy tak obdarowani kontrolami i inspekcjami. Nie, specjalnie, to jest przykłon do nas po prostu, żeby nam jeszcze bardziej dokuczyć, bo ktoś ma tam znajomości i ktoś próbuje jeszcze zepsuć to wszystko, co my z trudem osiągamy.
4: Może to tak jest, że to nie na tym łespadole będziemy.
0: Na przykładu dam na przykład, moja jednostka rybacka potrafi mieć w miesiącu 300 kontroli. Przez inspektora rybuta. 300 kontroli. I na naszą prośbę, na przykład żona mówi, to proszę napisać. To pani inspektor odpowiada, że nie musi wpisywać. I tak, czyli w przeciągu wakacji potrafię mieć do 900, dokładnie, jeszcze bo chciałbym podkreślić w mikrofonie, 900 kontroli. Niech ktoś sobie wyobrazi takie życie.
4: Przypomina mi się rozmowa, raczej wiele rozmów z rolnikami z zeszłego roku, podróża po województwie lubelskim i mniej więcej takie same słowa o ilości kontroli, ale też usłyszałam o tym, jak przebiegają takie kontrole, czego dotyczą, to właściwie taka trochę komedia absurdu.
0: Nawet w domuszli toaletowej pani inspektor zaglądała, czy tam ryby nie trzymamy. Może u niej taki nawyk był w domu, ale u mnie nie.
4: Nie udało się znaleźć. Pewnie rozczarowanie, ale my rozczarowani nie jesteśmy na pewno kawą, która tutaj została nam podana w tym miejscu. Pan Benedykt Formala zaprasza, bo jestem pewna, że to nie jest jedyny punkt z tego menu tutaj, który tak smakuje, ale na pewno też...
0: tylko chciałbym tak...
4: Bardzo proszę.
0: Przeciw tego wszystkiego, tych kłód, które nam pod nogi kładli, założyliśmy Zrzeszenie Ochrony Dziedzictwa Rybaków Helskich, które prężnie zaczyna działać, wysyłamy pisma po ministerstwach i tak dalej. Pokazujemy, że istniejemy, że żyjemy i tutaj właśnie i Henio, i ja chcemy tak wypunktować i włodarzy naszych i pokazać w ministerstwie, że jeszcze żyjemy, że Kaszuby się trzymają na tych łodziach, że jeszcze nas nikt nie zatopił.
4: I to jak, proszę Państwa, ja bym chciała tak wyglądać i tak mówić po nieprzespanej nocy, co się czasami zdarza. Pan Henryk Pozorski jest także z nami, rybak z Helu oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Rybaków Przybrzeżnych. Dzień dobry, panie prezesie.
6: Dzień dobry pani. Kolega Benek tutaj powiedział dużo też, Martyna powiedziała też bardzo dużo. I te wszystkie wątki, o których tutaj było mówione, to jest kropla praktycznie w tym wszystkim. Bo zacznijmy może od tego, że Benek powiedział tutaj, jakie działania, jak praca nasza wygląda w zimie. No po prostu stoimy koło naszych jednostek, mróz, śnieg, a nie możemy pracy takiej mieć jakiegoś komfortu. Nawet po tym, że mamy sieciarnię wielką, gdzie tam byśmy mogli swoją pracę spokojnie robić. Ale to jest następna rzecz, gdzie nie możemy dojść do porozumienia z władzami Helu. Następna taka rzecz to jest skup pierwszej sprzedaży. To też jest było zbudowane, tu Benek mówił, z funduszy rybackich, tak?
4: Proszę to rozwinąć, o co dokładnie chodzi.
6: Skup pierwszej sprzedaży miało służyć rybakom.
7: Jak taka hala rybna.
6: Tak. ale nie zdało egzaminu, bo na ten skup, na tą halę przychodziły ryby tak zwane, my to nazywamy rybami na paszę, czyli na białko, tak? To nie zdało egzaminu, rury się zapychały, wybijały w innym miejscu, w mieście, no i ludzie się zbuntowali, sanepid przyszedł i zamknął ten skup. Ale ten skup pierwszej sprzedaży by świetnie by funkcjonował dla rybaków małoskalowych, bo są tam chłodnie, można by było rozwinąć taką działalność też bardziej handlową, bo mogę podać przykład, że jak byłem w państwach w Portugalii, w Hiszpanii, we Francji i w Belgii, gdzie się oglądałem się, jak rybacy małoskalowi tam funkcjonują, to my jesteśmy gdzieś 100 lat, już nie powiem za czym, tak, ale tam się o rybołówstwo małoskalowe dba. I jak miałoby to nastąpić tutaj, w naszych strukturach, no nie wiem, to jest kosmos normalny, kosmos jest. Jeszcze pani powiem tak, jeszcze tak jak w to idziemy, widzi pani tą restaurację Porto, tak?
4: Widzę.
6: To są te ogródki, gdzie przychodzi koniec sezonu, te ogródki giną. Znaczy się są zwijane i tak dalej. Za tymi ogródkami jest szopa zbudowana z desek i to jest ten bar cały, ten cały Porto, tak? Ale jest to wydzierżawione na ileś tam lat. Później to jest miejsce puste. To jest puste miejsce, gdzie plac jest, należy do urzędu miasta. Ale w czym jest rzecz, że ten plac tutaj, który jest, przyszliśmy z takim pomysłem, żeby on mógł dać takie nowe życie dla rybołówstwa. Czyli rybacy by tu mieli swój plac. Tak, tak, jeżeli oni nie chcą nam wydzierżawić, czy dać tego sieciarni i punktu pierwszej, punktu pierwszej sprzedaży. To ta okolica, która by była, to by też taka, reklamowałoby nasze rybołówstwo, tak? I prawdopodobnie rybakom by się też świetnie żyło. Ale jeżeli chodzi tu o to, o te ogródki, które są.
4: Tutaj nas coś rozprasza, ale to zaraz powiemy, bo artefakt jakiś został wręczony. Pan Marcin Buchna trzyma i dostarczy do muzeum. To tak słowo, dygresja.
0: To jest na prece, czyli na tyczce rybackiej jest merk taki, który oznacza łódź. Ja nie wiem, czy u was jeszcze jest. Nie ma już. Było.
4: I dokąd to zostanie przekazane?
0: No
4: gdzie?
0: Nie wiem, bo tutaj dałem koledze, może...
4: Myślałam, że jest jakiś zamysł.
7: Znaczy ja myślę po prostu, że przekażę to naszej bibliotece, bo też takie artefakty, różnego rodzaju relikty, takie historyczne zbiera i to jest jeden z takich najciekawszych po prostu. No tu widać łódź, która jeszcze już nie funkcjonuje, także będzie warto odtworzyć kto i jak długo po prostu pływała i kiedy mogło to się znajdować po prostu na wodach naszej Zatoki Puckiej.
4: Myślę, że pan Marcin Buchna dobrze wie, gdzie to przekazać, a my wracamy. Czy pan trzyma ten wątek?
6: Tak, tak, trzymam ten wątek i skończyliśmy na ogródkach tutaj przy barowych, tak? Przychodzi sezon letni i my znowu mamy jako rybacy, mamy problemy. Problem polega znowu, że nie możemy siatek wystawiać, czyli worki z siatkami. Takie worki to ważą po 200-250 kilo. My nie mamy miejsca na te worki. Jesteśmy piątym kołem uwozu. Mamy różnych panów, których nas straszą mandatami. Czy pani prezes nie była przychylna do tego, żeby nasz sprzęt tutaj był, gdyż nie mamy innego miejsca, tak? Miejsce było tutaj, tak jak wspomniałem, te bary, które ma Porto, te ogródki. Tak, ale oni w tym temacie nie chcą iść. Gdy żeśmy mocno ten temat posunęli do przodu, na tą chwilę już nam nie mówią, że mamy stąd, nawet wulgarnych słów używali, bardzo wulgarnych słów. Mamy spokój względny, bo wiedzą, że ta sprawa nie przycichnie, tak? Jest miejsce, tak jak powiedziałem tu, gdzie to Porto jest miejsce tu dla rybaków, które mogłyby być dobrym takim krokiem w tym kierunku.
4: Słowo o Stowarzyszeniu też Polskich Rybaków Przybrzeżnych. Pan jest jego prezesem.
6: Tak, już w tym roku wybrany, bo jestem nowym prezesem.
4: Gratulujemy.
6: Dziękuję. A to stowarzyszenie powstało w Darłowie, gdzie na wniosek rybaków po prostu potrzeba nam taka była, że jak już wspomniałem pani, że nazwisko czy rybak nie ma takiego pogłosu, tak? I żeśmy stworzyli właśnie Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych. Pierwszym prezesem był Artur Jończyk z tego powodu, że cała ta struktura była nam potrzebna do tego, żeby też uzyskać grupę uznaniową jako rybacy, ale nam się to nie udało. Ale samo to, że jesteśmy zrzeszeniem, już nam otwiera też inne drogi. W Stowarzyszeniu Polskich Rybaków Przybrzeżnych są rybacy z całego wybrzeża, tak? Że dużo rzeczy możemy zrobić, dużo rzeczy nagłaśnić.
4: I to jest jakaś siła, tak?
6: Nie... Oczywiście, że jest siła i samo to, tu nie chodzi też o sam tytuł, że ktoś jest prezesem, ale...
4: Młodzi ludzie, młodzi rybacy?
6: I ci, co pozostali. Aha, no tak, to jest prawda. U mnie też myślałem, że syn już na Helnie wróci, ale po studiach w Gdyni wrócił z powrotem na Hel i ma pomysł w tym kierunku, pomimo tego, że mówi, że tą łódź warto trzymać i dlatego ją trzymam. Ja mam już też swoje lata, ale nadal nie zamierzam zrezygnować z pływania, bo nikt mi nie powiem, że tak jak stoczniowców wyrzucali, że mają iść strzyc pieski, tak? My chcemy dalej być rybakami, mieszkańcami, Kaszubami jesteśmy i chcemy tutaj funkcjonować, żyć po prostu. Nie chcemy też zamykać drogi dla ludzi, którzy tutaj mają swoją pracę, tak jak chociażby to Porto, tak? Czy z tyłu są tam jakieś chińskie zabawki i tak dalej. Na tą chwilę wiemy, że takie miejsca mogą zmienić swój plan, żeby przenieść ich gdzie indziej, a to miejsce samo w sobie powinno być dla rybaków.
4: No właśnie, no ale tutaj akurat restauracji nie brakuje, taki długi deptak betonowy, obok siebie przeróżne restauracje, oczywiście z rybami, to jak one się zaopatrują, skąd one te ryby biorą?
6: Wszystkie ryby, jak już wspomniałem, są... No prawie wszystkie, bo ogólnikowo to my tylko jesteśmy jako parę łódek na Helu, które jeszcze łowi tą rybę flądrę i jak się uda, to dorsz przyłowie. Ale mamy też ograniczenia połowowe, bo żeby złowić dorsza w przyłowie na tą chwilę, to trzeba by wypłynąć na głębszą wodę. Ale mamy ograniczenia...
4: Tam jest ten dorsz?
6: No oczywiście my na tą chwilę nie wiemy za bardzo, bo nie możemy łamać przepisu i płynąć na głębszą wodę, głębszą jak 20 metrów, bo izobata nam mamy taki...
4: Czyli żeby złowić dorsza, trzeba wypłynąć by dalej, a dalej wypłynąć nie można, więc dorsza nie będzie.
6: Tak, nie będzie. Tam jak się zdarzy w przyłowie jakiś, to oczywiście on jest dozwolony, ja go mogę łowić, tak? Ale na tą chwilę, gdzie wybrzeże nasze zachodnie, naszej strefy Morza Bałtyckiego, oni dorsza tam łowią. Czy to wygląda na to, teraz wniosek żeśmy napisali jako Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych do Komisji Morskiej, o przywrócenie tego, żebyśmy mogli wypływać na głębszą wodę niż 20 metrów. Bo niech sobie ktoś wyobrazi, kto nas słucha, że z portu z Helu wypływając, płyniesz 100 metrów, no to już masz 25-30 metrów, to gdzie my możemy łowić? My w ogóle nie mamy prawa wypływać wtedy, jak już przychodzi sezon taki, że można by było coś zarobić. Jeżeli chodzi o strefę od strony Helu, od Bałtyku, to nam też zamknięte mają furtki, gdyż ta ryba, ona się przenosi na głębszą wodę. I my jako rybacy jesteśmy tego świadkami, nie naukowcy, którzy sobie przychodzą i podpisują wpisują różne dyrektywy, że nam nie wolno łowić. My teraz jako rybacy małoskalowi powinniśmy łowić tą rybę bez żadnych ograniczeń. Z tego powodu też, że było jednostek 816, czy 823 było jednostek. Mieliśmy trzy kasacje, więc tych jednostek pozostało już 400. Tak? To jest tak bardzo... no połowa mniej, tak? Tak, więc jeszcze tu można dodać, że tych 400, które zostało, jakaś część jeszcze nie łowi, bo są jednostki pozostawione, które mają tak w sobie takie połowy i działalność gospodarczą pod tytułem programy. Programy unijne. I te jednostki są po to, żeby je trzymać gdzieś tam w szuwarach, czyli nad tym nie panują inspektorzy, nie panują nad tym Departament Rybołówstwa, te jednostki, tylko są po to, żeby brać udział w programach środowiskowych, brać udział w programach zaprzestania połowu rybackiego, który jest miesiąc, czy tam dwa miesiące w każdym roku. A to są, pani powiem, że to są wielkie pieniądze, bo jeżeli taki pseudoarmator, który ma 5 jednostek, 10 jednostek, 7 jednostek i on za każdą tą jednostkę, za każdą ma przeszło 100 tysięcy, no można sobie żyć spokojnie, tak?
4: Tak i się dalej. Domyślam, że tutaj no. się wojna gra, toczy o wielkie pieniądze.
6: Ale to trzeba mówić tą prawdę. Tu nie można mówić tak, ty się otwierasz, tak, mówisz o tym, bo mówisz na rybaków. Nie, ja mówię o złodziejach, nie o rybakach. Bo to jest.
4: Jeżeli mamy profesorów, którzy wprost mówią, że przyczyną brudu czy braku ryb w Zatoce Puckiej nie jest solanka chociażby. Mamy osoby, które badają, są tak oddane nauce i mówią, że ta przestrzeń, ten akwen jest tak intensywnie zbadany, a że to na pewno nie jest przyczyną. To komu wierzyć? Ta prawda się gubi, zaciera nam gdzieś w głowie. Jak tę prawdę odnaleźć?
6: Prawda leży, panie redaktor, tam, gdzie są pieniądze. Tam, gdzie są pieniądze, tam jest prawda. I kto by, tak, i władza. I dobrze na tą chwilę, że jest tylu jeszcze ludzi, którzy widzą tą zagładę, bo ona się poszerza, tak? Gdyby tych ludzi nie było, to nikt by prawdopodobnie o tym nie wiedział. Muszę jeszcze tutaj dodać, że prowadziliśmy takie spotkania na wybrzeżu, na Półwyspie Helskim, że miałem takie spotkanie w Jastarni, gdzie żeśmy mówili o właśnie o zatoce, o wodzie, że ta woda jest zatruta, że ryby są owrzodziałe, że foki też zdychają, że lisy zdychają. To pani z Jastarni, jakaś część jeszcze, powiedziała, nie wolno o tym mówić. Dosłownie, nie wolno o tym mówić, takiej, bo do nas turyści nie przyjadą.
4: A to my takiej reguły, zasady nie przyjmujemy w Radio Wnet. Trzeba mówić, wolno mówić o wszystkim i tak na pewno też myśli Marcin Buchna. Już godzina 9:52, drodzy Państwo, więc jeszcze moment tej audycji, ale jesteśmy przez ten tydzień z Państwem i na pewno będzie też, taki jest plan, żeby temat FOK poruszyć szerzej i żeby opowiedzieć Państwu, co się właściwie dzieje. Proszę nie uciekać. My się zamienimy. Pan Henryk obok w lewo, ja tutaj. Pan Piotr Detlaw, który jest radnym miasta Władysławowa, także jest naszym gościem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: I co, ludzie uciekają z Władysławowa, czy przeciwnie?
8: Nie uciekają. Ja myślę, że i to będę podkreślał, że w naszych miejscowościach nadmorskich musi być ten specyficzny klimat, ta różnorodność i wyjątkowość, dla której ci ludzie tu przyjeżdżają. Bo jeżeli staniemy się, przepraszam, szarzy, nijacy, no to ludzie nie będą chcieli przyjechać do takich miejsc, gdzie mają wszystko wszędzie. Nas coś musi wyróżniać, a wydaje mi się, że nasze wybrzeże polskie, gdzie mieszkają Kaszubi, jest tym miejscem takim wyróżniającym się i dlatego ci ludzie chcą do nas przyjeżdżać.
4: Ale jak zachować ten balans? No bo dużo ludzi, no to stety, niestety oznacza też bardzo często dużo pozostawionych po sobie takich ludzkich, no po prostu oznak, że tutaj byliśmy i nie chodzi tylko o plastik, chodzi o samochody i to wszystko, co tej faunie i florze Półwyspu Helskiego zagraża i o tym już powiedzieliśmy i to jest fakt, jak to zbalansować. No akurat Władysławowo jest takie, gdzie tych turystów nie brakuje, niektórzy z tego powodu omijają to miejsce, bo wolą spokój taki, jak jest chociażby w Juracie, czy może na końcu Jastarni. Jakiś taki balans albo to, co dzisiaj według pana jako radnego jest problemem tego miejsca Władysławowa, bo chyba turystyka nie, chyba że to, co po sobie zostawia.
8: No to jest właśnie problem jako radni i rady miejskie naszych nadmorskich miejscowości. Rozmawiamy o tej tak zwanej sezonowości, czyli w sezonie oczywiście mamy, nie narzekamy może na brak turystów. Czasami pogoda, wiadomo, pogoda jaka jest, wiemy doskonale, już się o tym nieraz przekonaliśmy, że to nad naszym morzem jest różnie, ale mówi się zawsze o tej sezonowości, czyli sezon, żyjemy z tego sezonu intensywnie, krótko, bo sezon jest u nas tak naprawdę półtora miesiąca, no, czasami

0: Co zrobić? Co jak ich zatrzymać?
1: No właśnie, to jest co. Przede wszystkim też musimy wziąć pod uwagę to, że zostają ludzie albo ci młode pokolenie, które coś odziedziczy po swoich rodzicach, po swoich dziadkach. Jeżeli ktoś myśli o takim, nie wiem, pójściu na swoim, czyli mówimy o kupnie mieszkania, czy mówimy o postawieniu domu, to młodego człowieka dzisiaj na tych terenach nie stać na to, żeby kupić sobie działkę i wybudować dom. To są ogromne pieniądze. Więc zostają te osoby, które dostają w spadku po swoich, mówię, dziadkach i rodzicach, a młodzi tak naprawdę, mówię, migrują, bo praca lepsza jest w Trójmieście, bo tam jest więcej tej pracy i tam może ich będzie stać na ten kredyt i gdzieś to mieszkanie sobie kupić. Więc to jest, to my cały czas gdzieś tam o tym myślimy, rozmawiamy, pojawiają się różne propozycje. I tak naprawdę
0: urodzony we Władysławowie?
1: Urodzony z dziada pradziada. Ja muszę powiedzieć, że mam korzenie helskie, bo moim pradziadkiem, sołtysem był Klemens Konke. Jak zapytacie państwo starsze pokolenie Helan, jak powiecie, kto to jest wuja Klemens, to wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. To był mój pradziadek, czyli sołtys w okresie międzywojennym. I to był człowiek historia. Zawsze o tym, jak rozmawialiśmy tutaj z rodziną, to wszyscy mówili człowiek historia. Wszyscy go znali, to był rybak, który opłynął cały świat. I tak naprawdę on tutaj, że tak powiem, te sprawy rybackie na Helu, on przede wszystkim ich pilnował i o tych rybaków dbał, jak o swoją własną rodzinę. Więc czasami ktoś mówi, wy cały czas żyjecie tą historią i opowiadacie o tej historii, a nie myślicie w przyszłość, bo tutaj trzeba rozwój i tak dalej. No dobrze, ale my jesteśmy taką grupą osób, którą byśmy chcieli, żeby ta tradycja, historia została zachowana, żeby się o niej mówiło. Nie globalizacja i wszystko będzie miałkie i takie same. No to nie, chyba nie o to chodzi. My właśnie myślimy o tym, żeby zachować to dziedzictwo i mówić o tym. Ta koleżanka wspominała, przyjeżdżają do niej w Czasowicze i ona opowiada im o tym. I to ludzi naprawdę interesuje, bo ja we Władysławowie jestem też prezesem z takiego stowarzyszenia, mamy swoją wystawę rybacką. I widzieliśmy, ja mam kolegów, tak mogę powiedzieć, którzy mają już ponad 80 lat i ze mną cały czas w tym stowarzyszeniu działają. Oni pamiętają tą historię dawną i myśmy doszli do wniosku, że my tracimy. My po prostu zaczynamy tracić tą naszą historię, tą naszą tożsamość. Więc postanowiliśmy urządzić taką wystawę małą rybacką. Myślę, że ona kiedyś się rozrośnie do większego, jakby do większej rozmiarów. I tam zbieraliśmy właśnie te stare rzeczy jeszcze, które ludzie mieli w swoich domach, pochowane, te związane z rybołówstwem, z historią Władysławowa, z ludźmi tu mieszkającymi. I jak ludzie przychodzą, w Czasowicze przychodzą, bo są bezpłatne wycieczki przewodników, na przykład po Władysławowie, przychodzi, nie wiem, ze 30 osób i my opowiadamy o tej historii. I to ludzi interesuje. Wciąż ludzi, którzy przyjeżdżają turystycznie, chcą wiedzieć, co tu się działo, jaka jest historia ludzi tego miejsca. Są, naprawdę.
0: Czy Radio Wnet może się tam zjawić i poprowadzić stamtąd audycję na przykład w czwartek?
1: Możemy, tak, możemy się spotkać, jak najbardziej.
0: Poprosimy adres.
1: Władysławowo, ulica Niepodległości 6A. To jest wystawa rybacka Wielżon, tak się nazywa.
0: To już teraz w poniedziałek zapowiadam.
2: Tak, jeszcze pani porozmawia tak. Z kolegą i z kolegą, to na koniec przyszedł mój syn, który jest właśnie tym kapitanem Beamera w Szkocji i żeby on ze swojej perspektywy jakieś słowo powiedział, a pani mu mądre pytanie zadała, niech on powie.
0: Myśli pan, że dam radę zadać mądre pytanie, ale to już nagramy rozmowę i ona, bo będziemy mieć wtedy nieograniczenia czasowe, a tak teraz jest w radio, że za chwilę wybije godzina 10, więc będą musiały być wiadomości, więc ja tylko państwa zaproszę, bo będzie w takim razie ta rozmowa do wysłuchania w przyszłości i podziękuję naszym gościom i na koniec pożegnam się z Marcinem Buchną, który to spotkanie tak naprawdę zorganizował. Jak się zapowiada ten tydzień pełen pracy? Dzień dobry.
3: Panie redaktor, przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć, że kieruję głębokie uznania dla tych rybaków, dla tych ludzi morza, którzy jeszcze po prostu walczą o tą tradycję, o tą kulturę północnych Kaszub, bo to nie jest po prostu łatwe, tak? Ale też korzystając z okazji apeluję po prostu do tych osób, które rządzą, do samorządowców, do tutaj przedstawicieli rządu, żeby jednak podejmowali działania w kierunku ochrony tej kultury, tych tradycji, które są wartością bezcenną, tak? I zawsze ten rybak po prostu z tym kapitałem jest na pozycji przegranej, dlatego tutaj wierzę, że jednak ta mądrość po prostu gdzieś się ujawni i tego wszystkim życzę po prostu i myślę, że będzie to szło w lepszym kierunku.
0: Marcin Buchna, Stowarzyszenie Nasza Ziemia. Ten głos Państwo jeszcze na pewno w tym tygodniu usłyszał. Oczywiście, jeżeli Pan Prezes będzie miał ochotę z Radiem Wnet się spotkać, a myślę, że tak będzie. Tymczasem wybiła godzina 10:00. Ja bardzo dziękuję naszym gościom, Pani Martyna Lenz.

0: Henryk Pozorski, Piotr Detlaff, Benedykt Formala. Mam nadzieję, że wszystkich przedstawiłam. Rozmowa za chwilę będzie nagrywana. Na pewno bardzo dużo ciekawych wątków. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i życzę Państwu dobrego dnia i owocnego tygodnia.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
5: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
6: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę humusu.
5: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
6: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
5: Sheeran luck. Znaczy się thank you very much.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Tragedia na Broad Peak. 10 wspinaczy zginęło. Brutalny atak we Wrocławiu. Przemysław Czarnek domaga się nagłośnienia sprawy. Polak pobił rekord w pływaniu ekstremalnym. Przepłynął Bałtyk w 55 godzin.
1: Wiadomości wnet.
0: Służby ratunkowe odnalazły ciała wszystkich wspinaczy, którzy tragicznie zginęli na Broad Peak. Wśród nich jest legenda alpinizmu Nirmal Puria. Do tragedii doszło w miniony czwartek na Broad Peak. Na wysokości około 6600 metrów zeszła potężna lawina. W jej wyniku zginęło 10 alpinistów. Broad Peak to 12. pod względem wysokości góra na świecie. Ośmiotysięcznik zlokalizowany na granicy Chin i Pakistanu. Gościem Radia Wnet był poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. Skrytykował on byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka za sprzedaż Saudom części rafinerii w Gdańsku, do czego doszło przy okazji fuzji Orlenu z Lotosem. Kowalski nazwał Obajtka politykiem zielonoładowym.
2: Dzisiaj wychodzi polityk Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek, no, który przecież był zielonoładowym politykiem, powiedział nie Ostrołęce, budował wiatraki i sprywatyzował 1/5 rynku paliwowego w Polsce i mówi, że walczy z Zielonym Ładem. Jeżeli fuzja byłaby przeprowadzona w taki sposób, że najpierw PGNiG połączyłby się z Lotosem, a potem ten połączony podmiot wchłonąłby Orlen, to nie byłoby żadnej decyzji Komisji Europejskiej, tylko byłaby decyzja UOKiK-u, dlatego że większość przychodów PGNiG i Lotosu jest z Polski, a większość przychodów Orlenów jest z zagranicy, dlatego musiała być Komisja Europejska. Prawica nie może prywatyzować takich firm jak firmy paliwowe.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się informowania przez media w Polsce o ataku Ukraińca we Wrocławiu. Powinniście w pierwszej kolejności dostrzegać agresję obywateli Ukrainy na Polaków, powiedział Czarnek na porannej konferencji prasowej do mediów liberalno-lewicowych.
3: Żądam od państwa, od TVN24, od Gazety Wyborczej, od TOK FM, od wszystkich lewicowych stacji telewizyjnych i polskiej i radiowych, przede wszystkim stania po stronie Polski i Polaków, bo jesteście państwo w Polsce. I jeśli państwo słusznie dostrzegacie agresję na niektórych obywateli Ukrainy, ja też ją dostrzegam i żądam działań natychmiastowych, to przede wszystkim powinniście w pierwszej kolejności dostrzegać także agresję obywateli Ukrainy na Polaków. Bądźmy tutaj sprawiedliwi w tej sprawie. Niech będzie sprawiedliwy także Donald Tusk.
0: Do ataku 18-latka doszło w sobotę przed północą na osiedlu Muchobór. Na klatce schodowej mężczyzna dźgał 30-letnią Polkę, a potem uciekł. Jej stan jest krytyczny. Według wstępnych ustaleń napastnik szedł za ofiarą z przystanku autobusowego. Został zatrzymany przez policję. Na ten moment nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Różnica między Rozwojem Plus a PiS-em przede wszystkim polega na stylu, a nie programie. Mówił w poranku Radia Wnet poseł Ryszard Terlecki z Rozwoju Plus.
4: Chcemy nieco złagodzić formę, a także przesunąć wektory programu politycznego bardziej w kierunku rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia obywateli Polski. Te różnice programowe, wydaje mi się, są subtelne. Główną różnicą w tej chwili między naszymi klubami jest to, jak artykułować ten program i jak docierać do wyborców.
0: Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął Morze Bałtyckie ze Szwecji kontynentalnej do Polski. Pokonał ponad 160 km w około 55 godzin bez przerwy. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Kubkowski wypłynął w piątek z miejscowości Kasberga, a w niedzielę około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie. Tam witał go tłum zgromadzonych kibiców. Przy okazji Kubkowski zorganizował zbiórkę dla fundacji Cancer Fighters. Na chwilę przed metą wpłacono ponad 560 tysięcy złotych.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
7: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
5: To była autopromocja.
8: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet.
9: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

Don't fight tonight, just in the night. Don't fight tonight.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Tragedia na Broad Peak. Trump odwołał zmasowany atak na Iran. Dzisiaj mają rozpocząć się negocjacje. Troje Polaków zginęło na autostradzie w Czechach.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. Skrytykował on byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka za sprzedaż Saudom części udziałów w rafinerii w Gdańsku, do czego doszło w ramach fuzji Orlenu z Lotosem. Kowalski nazwał Obajtka politykiem, tu cytat, zielonoładowym.
2: Dzisiaj wychodzi polityk Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek, no, który przecież był zielonoładowym politykiem. Powiedział nie Ostrołęce, budował wiatraki i sprywatyzował 1/5 rynku paliwowego w Polsce i mówi, że walczy z Zielonym Ładem. Jeżeli fuzja byłaby przeprowadzona w taki sposób, że najpierw PGNiG połączyłby się z Lotosem, a potem ten połączony podmiot wchłonąłby Orlen, to nie byłoby żadnej decyzji Komisji Europejskiej, tylko byłaby decyzja UOKiK-u, dlatego że większość przychodów PGNiG i Lotosu jest z Polski, a większość przychodów Orlenów jest z zagranicy, dlatego musiała być Komisja Europejska. Prawica nie może prywatyzować takich firm jak firmy paliwowe.
0: Służby ratunkowe odnalazły ciała wszystkich wspinaczy, którzy tragicznie zginęli na Broad Peak. Wśród nich jest legenda himalaizmu, Nepalczyk Nirmal Puria. Do tragedii doszło w miniony czwartek na Broad Peak. Na wysokości około 6600 metrów zeszła potężna lawina. W jej wyniku zginęło 10 alpinistów. Broad Peak to 12. pod względem wysokości góra na świecie. 8-tysięcznik zlokalizowany na granicy Chin i Pakistanu. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się informowania przez media w Polsce o ataku Ukraińca we Wrocławiu. Powinniście w pierwszej kolejności dostrzegać agresję obywateli Ukrainy na Polaków, powiedział Czarnek na porannej konferencji prasowej do mediów liberalno-lewicowych.
3: Żądam od Państwa, od TVN24, od Gazety Wyborczej, od TOK FM, od wszystkich lewicowych stacji telewizyjnych i polskiej i radiowych, przede wszystkim stania po stronie Polski i Polaków, bo jesteście Państwo w Polsce. I jeśli Państwo słusznie dostrzegacie agresję na niektórych obywateli Ukrainy, ja też ją dostrzegam i żądam działań natychmiastowych, to przede wszystkim powinniście w pierwszej kolejności dostrzegać także agresję obywateli Ukrainy na Polaków. Bądźmy tutaj sprawiedliwi w tej sprawie. Niech będzie sprawiedliwy także Donald Tusk.
0: Do ataku 18-latka doszło w sobotę przed północą na osiedlu Muchobór. Na klatce schodowej mężczyzna dźgnął 30-letnią Polkę, a potem uciekł. Jej stan jest krytyczny. Według wstępnych ustaleń napastnik szedł za ofiarą z przystanku autobusowego. Został zatrzymany przez policję. Na ten moment nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że wstrzymał potężny atak na Iran. Dodał, że w poniedziałek rozpoczną się negocjacje z Teheranem. Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i sam Iran. Byliśmy gotowi, mieliśmy przeprowadzić atak mniej więcej teraz. To byłoby zmasowane uderzenie. Kiedy sojusznicy poprosili mnie o odłożenie ataku, stwierdziłem, dobra, niech tak będzie. Mamy porozumienie w sprawie cieśniny Ormus i będziemy mieć dotyczące denuklearyzacji Iranu. Trump nieraz zapowiadał, że zniszczy wszystkie irańskie elektrownie i mosty, jeżeli władze Iranu, tu cytat, nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. 3 osoby zginęły, a 2 zostały ranne w wypadku na autostradzie w Czechach. To Polacy, dziecko, jego matka i przyjaciółka rodziny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód jadący w stronę Brna zatrzymał się po zderzeniu z dzikami. Tuż za nim zatrzymało się drugie auto. Wtedy w stojące samochody uderzył kolejny nadjeżdżający pojazd. Do wypadku doszło w nocy w piątek. Przyjaciele ofiar zorganizowali zbiórkę na leczenie i rehabilitację rannego ojca i drugiego syna. 82 lata temu, 3 dnia Powstania Warszawskiego, powstańcy zdobywają Arsenał, Pałac Mostowskich, Pałac Blanka przy Senatorskiej i Dworzec Pocztowy. Wdzierają się na teren Politechniki. Niemcy masowo mordują mieszkańców Śródmieścia z odcinka od Placu Unii Lubelskiej do Placu Zbawiciela oraz Mokotowa z kamienic przy Puławskiej i okolic.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Autopromocja. You must
1: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
2: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
1: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
3: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
4: Tomasz Rosłon realizuje audycję, mówi Wojciech Jankowski z Warszawy i ja jestem najmniej ważny w tym całym układzie, ponieważ najważniejszy jest realizator i opoka, ostoja, fundament, filar, kotwica i długo by tak wymieniać aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, a zatem kłaniam się Państwu i Arturowi Żakowi, którego przy okazji od razu pytam o pogodę we Lwowie, jeżeli w ogóle we Lwowie, bo za tobą nigdy trafić nie można. Dzień dobry.
5: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Jesteś nad wyraz skromny, biorąc pod uwagę, że to ty jesteś twórcą tej audycji Studio Lwów, bo Studio Lwów na antenie Radia Wnet było chyba ładnych kilka lat przed tym, jak dołączyłem do redakcji Radia Wnet, o ile dobrze pamiętam. A co do pogody, no to nie będę chyba nad wyraz oryginalny i powiem, że jest upalnie i gorąco we Lwowie. Teraz ponad 30 stopni pokazuje termometr mojego lwowskiego mieszkania i to trzeba też zaznaczyć, że ten termometr nie jest w otwartym słońcu umieszczony, przynajmniej na razie, do godziny mniej więcej trzeciej słońce nie trafia bezpośrednio na niego, więc jest naprawdę, naprawdę upalnie. A jak w Warszawie, Wojciechu?
4: W Warszawie też jest ciepło. Wczoraj był taki jeszcze umiarkowany upał, było całkiem przyzwoicie, ale upały wracają. Ale jak ktoś ma remont w domu, to nawet nie zwraca uwagi na takie rzeczy, bo i bez tego mu gorąco.
5: No właśnie, od ciebie się dowiedziałem, Wojciechu, że jednak powyżej 27 stopni Celsjusza nie powinno się malować ścian, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, bo ja na odwrót myślałem, że jak jest cieplej, to farba szybciej schnie i to malowanie idzie co najmniej szybciej. Też dowiedziałem się, że istnieją ponoć przyspieszacze i spowalniacze do farb. To jest kolejna nauka, którą wyciągnąłem z rozmawiania z tobą na temat twojego remontu. Zresztą współczuję remontu.
4: To jest wiedza, której jeszcze 2-3 dni temu nie miałem. Źródłem jest pan Rafał Wołkowski, który pomaga mi ogarnąć chaos w moim mieszkaniu, ale myślę, że naszych słuchaczy to w ogóle nie interesuje i przejdźmy do tego, co chciałeś zaprezentować ze Lwowa.
5: Szkoda, bo miałem zamiar się zapytać, czy masz taką czapeczkę zrobioną z gazety i z jakiej gazety zrobiłeś taką czapkę chroniącą głowę. No ale dobrze, przejdźmy może właśnie.
4: Nie mam takiej czapeczki, ponieważ moja fryzura nie przyswaja dużej ilości śmieci, farby, lakieru i tak dalej. Bardzo łatwo się to wszystko zmywa, więc czapeczka nie jest mi potrzebna. Skończmy temat remontu. Bardzo nie lubię tego słowa.
5: Dobrze, to przejdźmy jednak do tematu wakacyjnego, chociaż remont to też jest w sumie jeden chyba ze stałych elementów od dziesięcioleci wakacji, ale W tym roku odbyła się 22. edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów. To jest festiwal, który, i tutaj mówię o Festiwalu Kresów, Dziedzictwa Kresowego w Lubaczowie. Festiwal, który no, jest stałym elementem nie tylko właśnie w Polsce, ale przede wszystkim dla Polaków spoza granic, elementem, na który właśnie licznie Polacy także ze Lwowa przybywają. Ten festiwal, to co jest ciekawe, nie trwa jeden dzień, nie trwa dwa dni, ale to jest naprawdę całe wydarzenie. No niemalże połowa lipca jest była poświęcona temu festiwalowi. Dokładnie wczoraj się zakończył festiwal, a zaczął się 18 lipca. No i dlaczego tak mówię o tym festiwalu? A to dlatego, że też odbył się w ramach tego festiwalu, były liczne warsztaty, wystawy, koncerty, ale także odbywały się takie warsztaty nauki, wokalu, gry na fortepianie, takie warsztaty właśnie artystyczne dla dzieci i młodzieży. No i takim zakończeniem tych warsztatów był koncert na fortepian i głosów kilka. Nazywał się dokładnie Folk na fortepian i głosów kilka, melodie dawnej Warszawy, a koncert odbył się 24 lipca bieżącego roku. Więc najbardziej znane utwory Mieczysława Foga wybrzmiały. Wybrzmiały właśnie w interpretacjach młodych artystów. A dlaczego w Studiu Lwów tak mówimy dużo o Mieczysławie Fogu? A to dlatego, że Mieczysław Fog nie tylko śpiewał tylko we Lwowie, ale spora część repertuaru Mieczysława Foga powstała dzięki lwowskim kompozytorom, lwowskim przede wszystkim tekściarzom, bo to zarówno Marian Hemar, Emanuel Schlechter, Felix Konarski, ale także Alfred Schulz. No, nie wszyscy urodzili się we Lwowie, niemniej jednak większość z nich miała powiązane swoje życie, sporą część życia artystycznego, prywatnego, właśnie zawodowego z naszym przecudnym miastem. I dzisiaj w naszej audycji będzie sporo muzyki, bo chciałem Państwu zaprezentować właśnie taki krótki, 11-minutowy reportaż z tego koncertu z Lubaczowa, gdzie usłyszymy nie tylko wypowiedzi, nie tylko zapowiedzi z tego koncertu, ale także nie tylko wypowiedź pani Dominiki Kindrat, właśnie osoby, która była kierownikiem artystycznym tego całego przedsięwzięcia, zarówno tych warsztatów, jak i samego koncertu. A pani Dominika Kindrat to jest właśnie wokalistka sesyjna, trenerka głosu, pedagog, animatorka kultury. Właśnie ona pracowała z tym młodym artystycznym narybkiem i także podczas koncertu. Więc posłuchajmy, co się działo w Lubaczowie na tym koncercie.
6: Dlaczego to właśnie Mieczysław Fog stał się w tym roku muzyczną twarzą? W tym roku przypada 125. rocznica urodzin tego wybitnego piosenkarza, prawdziwej legendy polskiej piosenki. Jubileusz ten jest hucznie obchodzony w całym kraju, a Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił go oficjalnym patronem tego roku. Ponadto ten niezrównany artysta przez dekady był żywym łącznikiem z przedwojenną kulturą Wschodu. Jego wielkie sukcesy i artystyczna dusza nierozerwalnie splotły się z twórczością wybitnych lwowskich autorów. Fog popularyzował cudowne, nostalgiczne utwory, wykonując choćby słynną piosenkę dobrze nam znaną Tylko we Lwowie. Warto również dodać, że we wrześniu 1939 roku, uciekając przed wojenną zawieruchą, znalazł schronienie właśnie we Lwowie, gdzie przez pewien czas występował przed lokalną publicznością.
7: Ostatnia niedziela to słynne tango z 1935 roku. Muzykę skomponował Jerzy Petersburski, a słowa napisał Zenon Fierdwald. Ze względu na niezwykle dramatyczny tekst, utwór bywał nazywany tangiem samobójców, choć przede wszystkim pozostaje przejmującą opowieścią o utraconej miłości i pragnieniu przeżycia jeszcze jednej, ostatniej niedzieli. Wykonanie Mieczysława Foga przyniosło piosence ogromną popularność, a jej nagranie ustanowiło przedwojenny rekord sprzedaży płyt.

Kiedy znów zakwitną białe bzy? Melodia powstała w Niemczech w 1932 roku, a już rok później polska wersja piosenki pojawiła się na scenach warszawskich teatrów rewiowych. Polski tekst napisał Marian Hemar, a muzykę skomponował Franz Tele.

Powiem szczerze, że ja im celowo wybrałam takie aranżacje, żeby oni się do tego repertuaru nie zrazili. I myślę, że te aranżacje, które były nie takie standardowe, bo to nie były takie typowe tanga, prawda? Były takim rzeczywiście fajnym zapalnikiem do tego, że im się chciało. Natomiast to nie jest absolutnie tak, że myśmy zupełnie nie skorzystali z tych tang, bo one się pojawiły. I jestem zaskoczona tym, jak młodzież to świetnie przyjęła. Tak w ogóle to w tym repertuarze powinno trwać dużo, dużo dłużej, ale myślę, że udało się, że naprawdę dopięliśmy swego i że poszło nam świetnie, jak na to, ile poświęciliśmy czasu. Natomiast no, na pewno, jeżeli byłyby to piosenki takie proste, polskie, popowe, to byłoby szybciej. Jestem otwarta i powiem tak, to są tak cudowne, zdolne, wrażliwe przede wszystkim dzieci, że chętnie podejmę się każdych warsztatów z tak wspaniałą młodzieżą. Występuję w różnych miastach, w różnych województwach. Nawet 9 sierpnia występuję w Warszawie razem z moim projektem Opacupa, ale jest to taki projekt zupełnie inny muzycznie, dlatego że tam śpiewam muzykę bałkańską. Bałkańską, cygańską, karpacką, tak. Śpiewamy też ukraińskie pieśni, także jesteśmy takim kolorowym tworem, który sięga po dużo różnorodnej muzyki. Dla Lwowa myślę, że no, chciałabym zaśpiewać piosenki kresowe, pogłębić je jeszcze bardziej. Wiem, że w poprzednich edycjach też te piosenki lwowskie się pojawiały. No tylko we Lwowie, no to też jest utwór, który śpiewał przecież Fok, Mieczysław Fok, prawda? Dzisiaj go akurat zabrakło, chociaż szczerze mówiąc jeszcze wczoraj wieczorem zastanawiałam się, czy nie dorzucić go do repertuaru, bo byłby to jedyny walc. Przepiękny walc zresztą. Jest wykonanie tylko we Lwowie, na YouTubie wczoraj nawet z młodzieżą go słuchaliśmy.

0: I właśnie w ten magiczny sposób przenieśliśmy się do Lubaczowa, a nawet nie tylko się przenieśliśmy w przestrzeni, ale także w czasie, bo cofnęliśmy się do 24 lipca bieżącego roku na 22 Festiwal Dziedzictwa Kresowego, który właśnie już te 22 lata w Lubaczowie się odbywa, a przenieśliśmy się i wysłuchaliśmy fragment koncertu folk na fortepian i głosów kilka, melodię dawnej Warszawy. Usłyszeliśmy także nie tylko młodzież i dzieciaków, którzy śpiewali piosenki Mieczysława Foga, ale także panią Dominikę Kindrat, wokalistkę, trenerkę głosu, animatorkę kultury. No i to był taki Wojciechu spójnik lwowsko-warszawski. Pomimo tego, że Mieczysław Fog nie urodził się w Lwowie, bo urodził się w Warszawie, a dokładnie na Szmulowiźnie, ale tak jak mówiliśmy na początku naszej audycji, spora część repertuaru była repertuarem naszych tutaj lwowskich działaczy. Po raz kolejny ich wymienię, takich jak na przykład Marian Hemar, Emanuel Schlechter, Felix Konarski i chociażby Alfred Schutz. Przed audycją w Wojciechu rozmawialiśmy na temat Felixa Konarskiego i faktycznie pomyliłem go z Warsem. Felix Konarski, urodzony notabene w Kijowie, chociaż sporą część życia także artystycznego spędził w Lwowie, miał pseudonim Refren. A dlaczego o nim postanowiłem wspomnieć? Bo po tym, jak Mieczysław Fog wyjechał z Warszawy, to wyjechał do Lwowa. Wyjechał właśnie na początku września 1939 roku i do października tego samego roku przybywał w naszym mieście. Tutaj po raz ostatni spotkał się ze swoim przyjacielem Felixem Konarskim, pseudonim Refren, i następne spotkanie miało miejsce dopiero w 1958 roku, spotkanie w Londynie. No, myślę, że wszyscy znają piosenkę, no, wybitny utwór Czerwony Maki na Monte Cassino. Właśnie słowa tego utworu napisał Felix Konarski, pseudonim Refren. Wojciechu?
1: No, łezka się wokół kręci. To były cudowne lata, których oczywiście nie pamiętamy, bo znamy je tylko za pośrednictwem tego, co oni stworzyli. No, ale też współcześnie to w jakimś stopniu funkcjonuje, bo Wiktor Morozow, czyli Lwowiak, który zdaje się, że w Kanadzie teraz mieszka, nagrywał też te piosenki po ukraińsku. Ja bardzo lubię te jego ukraińskie wersje, chociaż ja wiem, że Polacy z Lwowa to często mówią, że to kaleczenie tak naprawdę sztuki i że to tak nie powinno się dziać. No i też chyba trzeba wymienić kabaret Czwarta Rano, który też przecież sięgał po te utwory. Ja nawet czasami, gdy słuchałem tego reportażu, to miałem wrażenie, pierwsze skojarzenia to właśnie był ten kabaret Czwarta Rano, czyli to, co jak gdyby najwcześniej jest w moich, może nie najwcześniej, ale te najbardziej najnowsze górgra warstwa moich wspomnień, to właśnie są skojarzenia z tymi koncertami jeszcze we Lwowie, na których byłem kilkukrotnie, kabaretu Czwarta Rano.
0: No, ten świat się przenikał, chociażby wybitny twórca też z tego samego okresu, także z Lwowa, Wysołowski, twórca ukraińskich szlagierów tango. No, chociażby też warto wspomnieć Irenę Jarosewicz, Vel Irenę Anders z tego okresu. Więc to wszystko wtedy się przenikało. No, jak już powiedziałeś, wywołałeś kabaret lwowski, kabaret artystyczny Czwarta Rano, to może dajmy naszym słuchaczom posłuchać utwór, który jest w drugą stronę. Powiedziałeś o wersjach polskich piosenek w wersji ukraińskiej, to może posłuchajmy jedno z najbardziej znanych tank ukraińskich, chyba najbardziej znany utwór ukraiński z XX wieku, utwór Huculka Ksenia, którą właśnie przerobił w bardzo, bardzo artystyczny sposób kabaret Czwarta Rano, i w tej polskiej wersji ten utwór nazywa się Całuj, nie żałuj.

0: Kabaret artystyczny, czwarta.
1: Mów,
0: w tym samym momencie chcieliśmy to powiedzieć. Kabaret artystyczny, czwarta rano, Całuj, nie żałuj, czyli Łucułka Ksenia w polskiej wersji opracowane przez tenże kabaret, no i wyśpiewane, co państwo usłyszeli zresztą nie po raz pierwszy na antenie Radia Wnet. Tutaj, Arturze, jeszcze ad vocem twojej wypowiedzi poprzedniej, bo chyba też trzeba uporządkować jedną rzecz. To, co my często nazywamy polskimi piosenkami ze Lwowa, ja w tej chwili nie powiem, nie badałem tematu, nie powiem, czy to 60, czy 40, czy 80%. Tak naprawdę część z tych piosenek to są piosenki żydowskie, które zostały zaadaptowane jak gdyby przez kulturę polską we Lwowie, więc to, jak to we Lwowie czasami bywało, nie jest takie oczywiste i nie jest takie proste.
1: No, Emanuel Szlechter był z pochodzenia Żydem, zresztą tak jak Marian Hemar. Chociaż w sumie tutaj tak naprawdę trudno jest stwierdzić, bo na przykład Tylko we Lwowie jest walcem, tak? Więc czy z kulturą żydowską, to ma duży związek, tak? Niektóre walce były tworzone przez Żydów. Część utworów to były tanga. No dzisiaj te tanga w naszej audycji dominowały. No tak, no Lwów to był tygiel kulturowy, pożyteczny i zdrowy, jak śpiewał niegdyś klasyk warszawskiej sceny.
0: To przypomniałeś piękną piosenkę, może do niej kiedyś wrócimy. Jest godzina 11:59, to znaczy, że już Studio Lwów będzie, Arturze, dobiegało końca.
1: W rzeczy samej, no i zapraszamy oczywiście na następny tydzień, na następny poniedziałek, ale także zapraszamy w środę o tej samej godzinie, czyli o 11:30 na Studio Białoruskie, na program wschodni o godzinie 10 w sobotę i o godzinie 17 na Czarne Niebo Raport, czyli takie podsumowanie bardziej polityczne, mniej artystyczne.
0: A żegnają się z państwem Tomasz Rosłon, Wojciech Jankowski z Warszawy i ze Lwowa.
1: Artur Żak. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Tragedia na Broad Peak. 10 himalaistów zginęło. Polak pobił rekord w pływaniu ekstremalnym. Przepłynął Bałtyk w 55 godzin. Upały mają się dobrze.
1: Wiadomości wnet.
0: Różnica między Rozwojem Plus a PiS-em przede wszystkim polega na stylu, a nie na programie, mówił w poranku Radia Wnet poseł Ryszard Terlecki z Rozwoju Plus.
2: Chcemy nieco złagodzić formę, a także przesunąć wektory programu politycznego bardziej w kierunku rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia obywateli Polski. Te różnice programowe, wydaje mi się, są subtelne. Główną różnicą w tej chwili między naszymi klubami jest to, jak artykułować ten program i jak docierać do wyborców.

0: Politycy lewicy zakończyli serię spotkań otwartych po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. Ostatnie spotkanie odbyło się na Placu Solnym we Wrocławiu. Nie podwyższymy wieku emerytalnego, zapewniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
1: Tak długo, jak długo lewica jest w rządzie, nie będzie żadnego podwyższania wieku emerytalnego. Tak długo, jak długo lewica jest w rządzie, nikt nikomu nie będzie liczył dzieci i uzależniał od liczby dzieci wieku emerytalnego. Tak długo, jak długo lewica jest w rządzie, nie będziemy traktować ojców jako rodziców gorszego sortu i uznawać, że kobietom to się należy coś za wychowanie dzieci, ale ojcom to nie.
0: Tym samym Dziemianowicz-Bąk odniosła się do głośnych słów minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zasugerowała ona, że powinno się podwyższyć wiek emerytalny dla bezdzietnych kobiet. Gościem poranka Radia Wnet był poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. Skrytykował on byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka za sprzedaż Saudom części udziałów w rafinerii w Gdańsku, do czego doszło w ramach fuzji Orlenu z Lotosem. Kowalski nazwał Obajtka politykiem, cytat, zielonoładowym.
2: Dzisiaj wychodzi polityk Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek, no, który przecież był zielonoładowym politykiem, powiedział nie Ostrołęce, budował wiatraki i sprywatyzował 1/5 rynku paliwowego w Polsce i mówi, że walczy z Zielonym Ładem. Jeżeli fuzja byłaby przeprowadzona w taki sposób, że najpierw PGNiG połączyłby się z Lotosem, a potem ten połączony podmiot wchłonąłby Orlen, to nie byłoby żadnej decyzji Komisji Europejskiej, tylko byłaby decyzja UOKiK-u, dlatego że większość przychodów PGNiG i Lotosu jest z Polski, a większość przychodów Orlenów jest z zagranicy, dlatego musiała być Komisja Europejska. Prawica nie może prywatyzować takich firm jak firmy paliwowe.
0: Służby ratunkowe odnalazły ciała wszystkich wspinaczy, którzy tragicznie zginęli na Broad Peak. Wśród nich jest legenda himalaizmu, Nepalczyk Nirmal Puria. Do tragedii doszło w miniony czwartek na Broad Peak. Na wysokości około 6600 metrów zeszła potężna lawina. W jej wyniku zginęło 10 alpinistów. Broad Peak to 12. pod względem wysokości góra na świecie. Ośmiotysięcznik zlokalizowany na granicy Chin i Pakistanu. Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął Morze Bałtyckie ze Szwecji kontynentalnej do Polski. Pokonał 160 kilometrów w około 55 godzin bez przerwy. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Kubkowski wypłynął w piątek z miejscowości Kasberga. W niedzielę około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie. Tam witały go tłumy zgromadzonych kibiców. Przy okazji Kubkowski zorganizował zbiórkę dla fundacji Cancer Fighters. Na chwilę przed metą wpłacono ponad 550 tysięcy złotych.
3: Prognoza pogody.
0: Nie ustają, w Warszawie do 30 stopni w cieniu, w Krakowie do 33, we Wrocławiu 32, a w Białymstoku do 27.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Witam Państwa serdecznie, Mikołaj Murkociński. Zaczynamy audycję Podróże Małe i Duże. Witam się serdecznie po dłuższej przerwie. Ostatnio nadawałem z Jordanii. Tak później oczywiście przyszedł czas na urlop, a teraz urlop się skończył. Niektórzy urlop zaczynają, ponieważ zaczyna się również sierpień, a ja urlop kończę i będę z Państwem podróżował po południowej Polsce, być może nawet także poza granicami naszego kraju, tymi południowymi, czyli powtarzamy ten wątek z zeszłego roku, ponieważ w zeszłym roku właśnie także jeździliśmy tutaj po tym pograniczu polsko-słowackim i odkrywaliśmy te mniej ewidentne, mniej znane miejsca, które warto odwiedzić w czasie tych wakacji, w czasie letniego urlopu, szczególnie jeżeli Państwo gdzieś tutaj właśnie są w okolicach gór, jeżeli Państwo odwiedzają Kraków, to czasami warto właśnie zjechać z tych wydeptanych szlaków, zjechać w jedną lub w drugą stronę krajowej siódemki, czyli tak zwanej Zakopianki. I te inne miejsca bardzo ładne pozwiedzać. I właśnie dzisiaj w jednym z takich miejsc się znajduję. Jestem w Lanskoronie, w rynku miasteczka, które kiedyś było miastem do lat 30. i które było ważnym miastem jeszcze w średniowieczu, kiedy tutaj znajdował się duży zamek. Dzisiaj z zamku pozostały tylko fundamenty, ale miasteczko zachowało swój urok. Jesteśmy mniej więcej 35 km na południowy zachód od Krakowa, stąd bardzo blisko jest już do Kalwarii Zebrzydowskiej, o której na pewno dzisiaj będę jeszcze Państwu opowiadał, stąd również jest też całkiem blisko do Wadowic, ale także do innych miejsc, które na pewno znamy, także do Suchej Beskidzkiej, skąd prowadziłem także program jakieś 3 tygodnie temu. Tak więc można powiedzieć, jesteśmy w sercu turystycznym tej Małopolski, ale właśnie tej Małopolski troszkę mniej znanej. Ale Lanskorona także jest na pewno nie jest nieznanym miejscem, ponieważ być może także przez taką dość szczególną nazwę Lanskorona pojawia się w różnych miejscach, pojawia się także w piosenkach. Tutaj zjeżdżali różni artyści, piosenkarze. Również dlatego, że i tutaj być może od tego powinienem zacząć. Lanskorona jest bardzo pięknym miasteczkiem z punktu widzenia architektonicznego. Tutaj przeważa zabudowa drewniana, takie budynki, domy bardzo charakterystyczne z takimi okapami, które pochodzą gdzieś tam z przełomu XIX-XX wieku, ale także bardzo piękne położenie tej miejscowości. Jesteśmy na zboczu góry Lanskorońskiej, która wznosi się mniej więcej na 548 metrów nad poziomem morza, w związku z czym tutaj możemy rzeczywiście zobaczyć te wzgórza, te pasma wzgórz Beskidu Makowskiego, ponieważ jesteśmy troszkę powyżej i też stąd chyba ta nazwa Lanskorona, bo to rzeczywiście jest korona tych sąsiednich gmin, tych właśnie miejscowości. Mówię o tych piosenkach, tak więc zaczniemy właśnie od piosenki o Lanskoronie, śpiewa Marek Grechuta.

Widok z balkonu, Willi Blanc Koroni. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzał konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym

0: No i tak, proszę Państwa, zostaliśmy wprowadzeni w tematykę dzisiejszej audycji. A ja tak próbowałem sobie przypomnieć, skąd, gdzie ostatnio prowadziłem audycję właśnie dla Państwa przed tym urlopem. I przypomniałem sobie, że ostatnie moje wejście na antenie to było w miejscowości Assolt, 35 km na południowy zachód od Ammanu w Jordanii. Teraz jesteśmy również 35 km na południowy zachód, ale od Krakowa. I znajduje się już tutaj w muzeum. O muzeum za chwilę więcej się dowiemy, ale najpierw poproszę panie, które tutaj się zgodziły na wywiad, aby się piły.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Dziadkowiec, jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lanskoronie.
2: Witam, mam na imię Kornelia Dzidek i jestem pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz przewodnikiem po Lanskoronie.
0: No to ja już troszeczkę opowiedziałem o Lanskoronie, mówiłem o tym, że jesteśmy troszkę wyżej niż pozostałe miejscowości w okolicy, chyba że się mylę. Mówiłem także o tym, że Lanskorona ma takie ciekawe, to jest taka ciekawa nazwa, ona nie jest taka, no przykuwa uwagę przynajmniej jak się ją wypowiada. Skąd się w ogóle ta nazwa Lanskorona, jaka jest etymologia tej nazwy?
2: Lanskorona, no to jest połączenie dwóch słów, land. Mimo iż mówimy Landskorona, to powinno być Landkorona, no i w tłumaczeniu korona kraju. No i pan tutaj wspomniał, że jesteśmy na górce, no sam szczyt to jest 550 metrów nad poziomem morza, więc tutaj ta górka jak gdyby króluje, koronuje to miejsce, tą przestrzeń tutaj, stąd pomysł Kazimierza Wielkiego, żeby wybudować tutaj zamek.
0: A Landkorona to czy tutaj byli jacyś niemieccy osadnicy? Bo tutaj wiemy, że w tych okolicach to było sporo. No jest dużo takich nazw. Czorsztyn, Falsztyn, Landskorona. Kiedy miasto w ogóle powstało mniej więcej?
2: No król Kazimierz Wielki przybywa tutaj w drugiej połowie XIV wieku i dostrzega walory tej pojedynczej takiej góry. Co prawda już koło X wieku mieliśmy tutaj gródek stożkowaty, czyli taką pierwszą drewnianą prymitywną warownię, no ale król Kazimierz Wielki, słynący, prawda, z budowania zamków oraz z tego, że zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no postanawia wybudować tutaj jednak zamek. No i tak się dzieje. Lokacja tego zamku, w ogóle miasta Landskorona, 1366 rok, a nazwa, no osiedlano, próbowano osiedlać te tereny. Więc te nazwy też są takie po niemieckie, po austriackie, no bo land samo to jest z austriackiego, z niemieckiego, prawda, jakieś województwa, krainy, więc takie nazwy często tutaj w okolicy można spotkać.
0: Tutaj panią dyrektor pytałem przed chwilą o zamek, o nim również wspomniałem, ponieważ tutaj panie przyszły wyekwipowane w różne dokumenty i widzę właśnie, tutaj mam przed oczyma informator i mamy taką rycinę, no obraz przedstawiający ten zamek, o którym przed chwilą pani wspominała, ale także widzimy taką makietę, to była całkiem spora budowla.
1: Tak, to była dosyć duża budowla, ponieważ też tutaj odgrywa bardzo ważną rolę taki cel obronny, prawda? Ponieważ po scaleniu części tych ziem polskich przez Władysława Łokietka i uzyskaniu polskiej korony, jego syn Kazimierz Wielki umacniał granice królestwa. A tutaj od południa przebiegała granica u stóp Góry Lanskorońskiej. I dlatego tutaj zostały wbudowane właśnie ten zamek, który spełniał, tak jak mówiłam, ważną bardzo rolę taką obronną.
0: Zresztą tutaj chyba po drugiej stronie, tam od strony już Kalwarii Zebrzydowskiej jest góra, na której też bodajże, jak tak się orientowałem, też stał jakiś zamek, ale on był już właśnie po tej drugiej stronie granicy. Ale co się stało z tym zamkiem? No bo rzeczywiście Małopolskę jakoś kojarzymy właśnie z zamkami. Dlaczego dzisiaj mamy tylko fundamenty, które pozostały? Można oczywiście te fundamenty odwiedzić, można sobie zrobić taką wspinaczkę, ale tam specjalnie żadnego widoku nie ma, bo góra jest porośnięta lasem, ale właśnie, co się z tym zamkiem stało?
2: Znaczy tak, no Kazimierz Wielki buduje ten zamek. Tak jak tutaj pani dyrektor wspomniała, pełnił bardzo ważną rolę, ponieważ był graniczył właśnie Królestwa Polskiego z Księstwem Oświęcimskim, zależnym koronie czeskiej, więc taka bardzo niestabilna ta granica. Później mamy Władysława Jagiełło i tutaj ciekawa historia, ponieważ Najprawdopodobniej za zasługi podczas bitwy pod Eldem Władysław Jagiełło oddaje Landskoronę pierwszemu starostowi landskorońskiemu Zbigniewowi z Brzezia herbu Zadora i Zbigniew z Brzezia zwanym później Landskorońskim. No, ród Landskoroński jest znany chyba w całym świecie, w Polsce też i stąd właśnie pochodzi ten ród, ponieważ no, nadawano sobie jak gdyby nazwiska od miejscowości, w której się ród osiedlał. No i później ten zamek przechodzić z rąk do rąk. Od jednego starosty tutaj historię miał. Między innymi mamy piękną historię z Mikołajem Zebrzydowskim, założycielem Kalwarii Zebrzydowskiej.
0: No właśnie, bo to rodzina Zebrzydowskich także związana z tym miejscem.
2: Tak jest. I tutaj właśnie rodzina Zebrzydowskich miała też w posiadaniu zamek Landskoroński. No, legenda głosi, że Mikołaj wraz ze swoją żoną Dorotą z okna swojej sypialni mieli objawienie trzech krzyży na górze Żar Sąsiedniej, o której pan wcześniej wspomniał, gdzie był też w Barwałdzie zamek, prawda? Ale on tą górę Żar z tym objawieniem trzech krzyży. No i bardzo uduchowieni tym przeżyciem, tym objawieniem wysyła swojego człowieka do Ziemi Świętej, no i postanawia wybudować tutaj swoją kalwarię. No, koło 1605 roku zaczynają już pierwsze kapliczki tej kalwarii powstawać. Kapliczka Grobu Pańskiego właśnie na Górze Żar. Później funduje tam klasztor. Jak to zwykle bywa, pod klasztorami, zamkami zawsze wyrastają jakieś miejscowości. No i formuje się miasteczko Kalwaria Zebrzydowskiego, czyli Kalwaria Zebrzydowska obecnie. A wracając do naszego zamku, no tutaj... Tak jak mówię, różni byli tutaj gospodarze. Jeden był lepszy, drugi był gorszy. No też historia i potop szwedzki, i Konfederacja Barska no, przyczyniła się do upadku tego zamku. Zwłaszcza podczas Konfederacji Barskiej, gdzie po pierwszych rozbiorach zamek dostaje się w ręce Austriaków. Oni tutaj tworzą pierwotnie koszary wojskowe, później więzienie, ale no wiadomo, że granice się przesuwają, więc Austriacy schodzą z zamku i częściowo go wysadzają. Stąd długo, długo ten zamek był po prostu ruiną. Od 3 lat prowadzone są prace rewitalizacyjne na Górze Zamkowej i przywracane są takie pierwotne obrzeża tego zamku, żeby zobaczyć, jak on wyglądał. No, zamku były oczywiście zakusy odbudowy zamku, ale na ten moment on nie może być odbudowany, ponieważ jest wpisany na listę UNESCO właśnie z różkami pastyjno-maryjnymi w Kalwarii Zebrzydowskiej. Został właśnie, ta góra zamkowa została podpięta do UNESCO wraz z dróżkami, dlatego mogą być prowadzone tam tylko prace jak gdyby odkrywcze, wydobywające walory, zasypane elementy, fundamenty, ale odbudowy nie może być i w tym momencie tylko na zasadzie strzępi. Są jak gdyby zarysy komnat, murów zewnętrznych zrobione. No i ta rewitalizacja z jakimiś ścieżkami spacerowymi, punktami widokowymi, ale to jest proces. To nie będzie się działo z dnia na dzień, bo wiadomo, że to wszystko trwa.
0: Do jeszcze historii Landskoroni powrócę, natomiast ja chciałem też zapytać, ponieważ panie są z Ośrodka Kultury, jesteśmy też przy muzeum, o którym za chwilkę jeszcze mam nadzieję będziemy mogli porozmawiać, ale ja chciałem zapytać o te wydarzenia, które, bo Landskorona to, no mogliśmy przed chwilą posłuchać piosenki Marka Grechuty na temat Landskorony, ale o Landskoronie dużo się słyszy w kontekście właśnie różnych takich festiwali, również wydarzeń, mówi się też o tych aniołach landskorońskich, to chyba gdzieś w grudniu tutaj też jest taki festiwal, ale jakie są te właśnie, pani dyrektor, takie wydarzenia, teraz również w okresie letnim, na które mogą przyjechać nasi radiosłuchacze?
1: Właśnie niedawno, bodajże 2 tygodnie temu, mieliśmy międzynarodowe warsztaty gitarowe. Piękne warsztaty, które tutaj gromadziły osoby z całej Polski, można powiedzieć. Trwały około 10 dni. Zakończyły się wspaniałym występem, koncertem tych uczestników. Była możliwość nauki pod okiem wspaniałych artystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
0: To też taka cykliczna właśnie, tak, już, która się bardzo zakotwiczyła tutaj w tym programie rocznym.
1: Tak, to jest cykl. Liczna impreza organizowana przez Hałanociów, ludzi niezmiernie oddanych Landskoronie, wspaniałych ludzi. To już w tym roku mieliśmy 19 te warsztaty gitarowe, w przyszłym roku będą takie jubileuszowe, czyli 20. Są różne ciekawe pomysły, jak je zorganizować, żeby tak utkwiły w pamięci. Natomiast wracając do tych warsztatów, no wspaniały czas. Ludzie młodzi uczą się w różnych takich miejscach klimatycznych w Landskoronie. I tutaj w muzeum są warsztaty, i w Ośrodku Kultury, i po kafejkach, więc ten klimat tak się tutaj unosi, można to tak i zobaczyć, i odczuć, ponieważ bardzo dużo osób tutaj można spotkać z gitarą. One się spotykają, te osoby grają, wieczorami są koncerty. Mamy też koncerty, które przyciągają szereg innych osób, nie tylko tych uczestników. Organizowane są dla szerszej widowni w kościele i w kafe Arka i w różnych innych miejscach i tutaj też w Ośrodku Kultury. Także jest no wspaniały czas. To jest to, co było. Natomiast to, co nas czeka w najbliższym czasie, za tydzień będziemy mieć romantyczną Landskoronę. Też ciekawy weekend. Będziemy mieć różne wydarzenia, różne koncerty, spacery, różne warsztaty. To jest takie wydarzenie, które gromadzi bardzo wielu społeczników, bardzo dużo stowarzyszeń, osób prywatnych angażuje się w tą romantyczną Landskoronę, więc też szereg różnych imprez tutaj.
0: Romantyczna Landskorona, to mówi Pani o spacerach? Co to za romantyczność? To jest romantycznie, ale...
1: Tak. To i tematy, i tematyka, i koncerty. To jest też ten festiwal skierowany dla różnych odbiorców, począwszy od dzieci, skończywszy już na takim wysublimowanym turyście, można powiedzieć. Więc kto chce, to na pewno coś dla siebie znajdzie. Więc serdecznie zapraszamy już w przyszły weekend, 8-9, do Landskorony.
0: Tak, to rzeczywiście to jest romantycznie, między innymi dlatego, że tutaj mamy taką piękną drewnianą architekturę, piękne wille. Zresztą mogę Państwu zdradzić, że w drugiej godzinie naszej audycji do jednej z tych willi się udamy, ale o tę drewnianą architekturę za chwilkę zapytam. Natomiast proponuję, ponieważ są w końcu wakacje i kto mówi wakacje, to muzyka, kto mówi muzyka, to muzyka wakacyjna. Posłuchamy teraz Brigitte Bardot, piosenka La Madrague.

0: I tak śpiewała Brigitte Bardot o La Madrague, czyli o tym, o tej plaży położonej niedaleko Saint-Tropez na południu Francji. Południu Francji, które od kilku tygodni zmaga się z potwornymi upałami i przede wszystkim pożarami. Pożarami, które trwają i które na pewno komplikują urlopowiczom pobyt właśnie w tych okolicach. Ale my nie jesteśmy na południu Francji, jesteśmy na południu Polski, przypomnę, w Lanskoronie. I mówiłem, powrócę do tej drewnianej architektury. My zresztą znajdujemy się przy jednym z tych budynków właśnie drewnianych, ale skąd ta drewniana architektura?
1: No, ostała się na nasze szczęście, że tak powiem. Lanskorona, znajdujemy się w ogóle w muzeum, które powstało w 1967 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Lanskorony i współzałożyciela profesora Antoniego Kryjewskiego, którego imię nosi w ogóle nasze muzeum. No, charakterystyka tej zabudowy to przede wszystkim te podcienia z przodu budynków, które są tak mocno wysunięte. W tych podcieniach kiedyś handlowano, tak jak wspomniałam, Lanskorona jako miasto miało prawo handlu, więc tutaj przyjeżdżali i sprzedawali te swoje towary. Mamy piękny rynek w tym momencie drukowany, ale kiedyś tam było błoto, więc wygodniej było kupcom stanąć sobie w podcieniach takich domów i sprzedawać. Mieli sucho nad głową, sucho pod stopami, więc te stragany tutaj rozkładali. Więc to takie mocne wysunięcie tych strzech właśnie służyło i kupcom, ale też mieszkańcom na co dzień, ponieważ takie ścieżki zdrowe w tych podcieniach były i są, bo nadal funkcjonują. Te ogromne, taki charakterystyczny element, to są drzwi jak do stodoły, a to są domy. Dlaczego takie drzwi? No, Lanskorona miastem była, no ale umówmy się, to nie metropolia. Każdy jakieś gospodarstwo tutaj miał. Wiadomo, że miasteczko kupieckie, ale każdy jakąś krowę, czy jakieś chociażby kozę, kurę w swoim gospodarstwie miał. No i jakoś trzeba było zwieść te płody rolne do swojego gospodarstwa, do tych zabudowań gospodarczych, które znajdowały się za domami. A Lanskorona ma układ taki

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i tak, proszę Państwa, jesteśmy w Lanskoronie i tak czasami, jak Państwo wiedzą, w tych studiach wyjazdowych naszych, że teraz będziemy mogli kontynuować naszą opowieść. Stanęliśmy na tych wozach z sianem, które przyjeżdżały, które nie mogły przejeżdżać między budynkami, ale to dobrze, to ja chciałem się zapytać w takim razie, korzystając z tej wymuszonej przerwy, o te wille. Wspomniałem o tych willach, no willa Zamek, willa Tadeusz, willa Słoneczna, z tego co ja teraz mówię z pamięci, ale te bardzo piękne budynki, które tutaj powstawały gdzieś tam na początku XX wieku. Dlaczego by tutaj upatrzyli, no bo nie wiem przede wszystkim, kto budował te wille, ale dlaczego one powstawały właśnie tutaj w okolicach, bądź też w Lanskoronie?
2: No, Lanskorona była miastem, ale później utraciła swoje prawa miejskie w 1933 roku, ale wcześniej Lanskorona stała się taką, bo funkcję takiego wiodącego miasteczka przejęła Kalwaria Zebrzydowska jednak. I tutaj Lanskorona troszeczkę podupadła. No, największy pożar w 1869 roku sprawił, że tutaj ta Lanskorona taką biedną miejscowością na uboczu się stała. Ale w pewnym momencie, tak jak pan wspomniał, zaczęła być modną miejscowością wypoczynkową. Modnie było być w Lanskoronie na wakacjach. Wobec tego zaczęły właśnie powstawać te willopensjonaty i po całej Górze Zamkowej właśnie są rozsiane różne i willa Zamek, i willa Tadeusz, pod Blachą kiedyś, teraz Leśny Ogród, willa Modrzewiówka, no dużo ich jest tutaj. I tutaj taka bohema, śmietanka krakowska zaczęła zjeżdżać i gościliśmy tu i Wajdę, i Szymborską. Pan Wojciech Przoniak miał tutaj długo swój dom. No, na ten moment Kazimierz Wiśniak też przecież bardzo jeszcze aktywnie tutaj działający artysta. Więc nie było być na wakacjach, w czasach w Lanskoronie. Stąd właśnie można było tutaj wypocząć. Lanskorona jest troszeczkę na uboczu, więc tu była cisza, spokój, las, góra. No, czegoż więcej.
1: No to teraz zwracam się do pani dyrektor. To teraz pytanie o tę współczesną Lanskoronę. Ja nie będę ukrywał, że też jakoś z Lanskoroną jestem związany, ale to, co zauważyłem, to, że w ostatnich latach tych odwiedzających Lanskoronę jest coraz więcej. Czy to nadal jest właśnie taka cicha miejscowość, która no jakoś właśnie przyciąga letników? Czy jak wygląda ta dzisiejsza Lanskorona?
3: Tak, z pewnością jest dalej cicha, natomiast to jest właśnie jej urok. Jej taka, jej taki klimat wspaniały, czego właśnie teraz ten współczesny człowiek szuka. Takiego zatrzymania troszkę, takiego powrotu, można powiedzieć, do przeszłości, do korzeni. No mamy czas zabiegany, ludzie są mocno, mocno zabiegani i czasem potrzebują takiego wytchnienia, takiego zatrzymania. Często spotykamy się właśnie tutaj, jak mamy odwiedzających, z takim nieukrywanym zachwytem, jak chodzą do muzeum. I takie związany ten czas jest też z takim wspomnieniem, dobrym wspomnieniem, wspomnieniem dzieciństwa, jak to dawniej było u babci, u dziadków. Ten klimat, to wyposażenie, mówimy tutaj akurat o muzeum, czyli ta kuchnia, te kredensy, takie wspomnienia, że tutaj babcia miała apteczkę, tutaj było coś innego. I taki przekaz dla tych swoich dzieci, często wnuków, że tak było kiedyś. Więc ona jest bardzo taka, jest taka konieczność, taka potrzeba, żeby właśnie tutaj być, zatrzymać się, poczuć, można powiedzieć, to życie, prawda? Bo to życie nam czasem tak ucieka, że no nie wiemy kiedy, prawda? A tutaj można się zatrzymać.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
5: Na Zeusa, jakim głodny, stąd też humor mój okropny.
6: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
7: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
6: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
7: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
1: I tak, proszę Państwa, cały czas jakieś te problemy z zasięgiem się pojawiają, czasami, czasami nie, ale mam nadzieję, że nas słychać, ale wracamy właśnie tutaj do tej rozmowy o tej współczesnej Lanskoronie, ale mówiliśmy o tych odwiedzających, o tych turystach. Skąd przyjeżdżają tutaj ludzie do Lanskorony?
3: Z różnych części Polski. Przede wszystkim, co zauważyłyśmy, to raczej północ, Gdańsk, Gdynia. Tutaj, no widocznie my jeździmy do nich, oni jeżdżą do nas, prawda? Ale też i z całego świata. I też mamy tutaj turystów, którzy przyjeżdżają, jest okres wakacyjny, okres letni, przyjeżdżają do Polski odwiedzić rodziny. I jeśli tam kupują jakieś pamiątki, to z takim zaznaczeniem, że to leci tam, gdzieś tam do Chicago, gdzieś tam do Australii, gdzieś tam do Norwegii. Także no, cały świat, można powiedzieć, jednak tutaj się do nas zjeżdża i ludzie, no tak jak wspomniałam, szukają takich miejsc klimatycznych, ciekawych, fajnych, gdzie można miło spędzić czas, można wypić pyszną kawę, zjeść coś pysznego, a tutaj mamy takie urokliwe miejsca, gdzie można i kawkę wypić, i obiadek świetny zjeść, i zwiedzić, coś posłuchać, porozmawiać, także zapraszamy do Lanskorony.
1: To jeszcze może zakończmy tą naszą rozmowę. Pojawił się gdzieś w naszej rozmowie ten wątek tych różnych festiwali, które się odbywają. Mówiliśmy o tym okresie letnim, ale jeżeli mówimy o całym roku, ja wspomniałem także o tych aniołach lanskorońskich, to inny festiwal, ale no właśnie, jeżeli powiedzmy ktoś zacznie urlop dopiero we wrześniu albo gdzieś później, na jesieni, to czego może się spodziewać w Lanskoronie?
3: We wrześniu odbywają się międzynarodowe warsztaty filmu animowanego. Też trwają około 10 dni. Tutaj taką osobą, która mocno zabiega, jest taką twarzą tych warsztatów, to jest profesor Jerzy Kucia. W tym roku bodajże to już będą 30, chyba trzeci te warsztaty filmu animowanego. Również przyjeżdżają tutaj uczestnicy z różnych części świata. Też są te warsztaty skierowane dla naszych dzieci. Także my też tutaj z tego mamy, można powiedzieć, taki swój udział. One trwają też w ośrodku, w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam są tworzone filmy animowane pod nadzorem też specjalistów tutaj z uczelni z całej Polski. Odbywa się również przegląd tych, które są tworzone, które zostały, powstały na tych warsztatach. Jest taki przegląd tych filmów animowanych. Tutaj na rynku też wspaniała impreza, też zapraszamy. Natomiast kolejna taka ważna, sztandarowa, to jest Anioł w Miasteczku. On trwa w grudniu. To jest drugi weekend po Świętym Mikołaju. Co roku jest wybierany anioł. Będzie to już 23 bodajże Anioł w Miasteczku. Piękny czas. Każdy może poczuć się aniołem. Odbywają się różne spotkania, różne warsztaty, również koncerty. Nie straszna nam pogoda, nie straszny nam mróz. To właśnie dodaje uroku Lanskoronie. Można poczuć się jak w niebie, można powiedzieć. Także zapraszamy.
1: Tym bardziej, że jak tu spada śnieg, to mogę Państwu rzeczywiście potwierdzić, jest tak bardzo, bardzo rajsko. Tak mogę powiedzieć. Dobrze, bardzo Paniom dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na pewno się jeszcze usłyszymy w Radio Wnet. To może jeszcze jedno zdanie zachęty na koniec, aby do Lanskorony przyjeżdżać. Pani dyrektor.
3: Drodzy Państwo, zapraszamy. Będzie nam miło, jeśli Państwo będziecie u nas gościć i spędzicie z rodziną swój wolny czas. Zapraszamy serdecznie do Lanskorony.
1: Nie, to ja chciałem jeszcze zapytać Panią Przewodnik, ale tak, przychodzą kolejnie. A nie, nie, Pani Przewodnik wraca, to jeszcze zapytam Panią o to, dlaczego przyjeżdżać do Lanskorony?
2: Żeby się wyciszyć, żeby pobyć w pięknym otoczeniu, żeby posłuchać śpiewu ptaków, żeby odwiedzić nasze muzeum, zobaczyć, jak kiedyś ludzie tutaj w Lanskoronie mieszkali, także serdecznie zapraszamy. No i zlot aniołów w grudniu, to przede wszystkim, także do zobaczenia, mam nadzieję, kiedyś znów.
3: Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia oczywiście, ale to nie koniec audycji z Lanskorony, ponieważ jestem z Państwem do godziny 14. Za chwilkę wyjdę na rynek ponownie i będziemy kontynuowali właśnie nasze lanskorońskie peregrynacje. A teraz przeniesiemy się na chwilę do Brazylii. Arturo Jobim, Wave.

To był Artur Żubim, Wave, a ja już jestem z powrotem na rynku w Lanskoronie. To jest taki rynek też dość charakterystyczny, ponieważ nie jest on płaski. Jest to takie w zasadzie zbocze właśnie góry lanskorońskiej i to są takie tarasy. Na tarasach można sobie usiąść, są ławeczki. Jest oczywiście miejsce na różne jarmarki, tych jarmarków oraz innych imprez w centrum Lanskoronie jest bardzo dużo przez cały rok, ale oczywiście szczególnie teraz właśnie w tym okresie letnim, chociaż dzisiaj akurat tutaj zbyt wielu osób nie ma. Wychodząc z muzeum tutaj etnograficznego, dostałem właśnie aniołka i też było sporo turystów, kiedy wchodziłem, kiedy wychodziłem, również przy samym rynku stoją samochody, różne rejestracje z bardzo różnych regionów. Widzę województwo podkarpackie, województwo mazowieckie, jest Śląsk, jest również województwo łódzkie, tak więc tak, zgadza się, tutaj przyjeżdżają goście z całej Epki i te wyjątkowe budynki drewniane z tymi podcieniami, o których można było usłyszeć w naszej wcześniejszej rozmowie. Jedna z nich, i tutaj być może sobie Państwo przypominają, być może w taki sposób Państwo także kojarzą Lanskoronę, jeden z tych budynków jest także, można powiedzieć, związany z pewną, no może nie kontrowersją, ale jednym z polityków Prawa i związanym z Prawem i Sprawiedliwością, i tutaj swojego czasu, chyba w okresie wyborów parlamentarnych tutaj w Lanskoronie, miały miejsce różne konferencje prasowe polityków aktualnie opcji rządzącej. Tak więc tak, od czasu do czasu ta Lanskorona przebija się tutaj w naszej przestrzeni medialnej. Ale dużo mówię o rynku, dużo mówię o również tych budynkach, które przy tym rynku się znajdują. Ale warto także powiedzieć o kościele, który dominuje tutaj nad całą miejscowością. Jest mniej więcej w połowie drogi między rynkiem a zamkiem lanskorońskim. Jest to także świątynia, którą warto odwiedzić. Troszeczkę przyćmiona jest ona splendorem tych innych obiektów sakralnych znajdujących się tutaj w okolicy. Mowa oczywiście o sanktuarium kalwaryjskim, ale także o tych wszystkich wspaniałych kapliczkach, z których niektóre są po prostu kościołami, które są także wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale ten kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Lanskoronie także warto odwiedzić. Jest to świątynia, która powstała tutaj bodajże jeszcze w XIV wieku, która wielokrotnie była przebudowywana, ale w środku można zobaczyć piękny wczesno-barokowy czy też późno-renesansowy ołtarz. I tak, ma także ta świątynia taki właśnie urok tych kościołów w Małopolsce, tych kościołów właśnie w tych wszystkich małych miejscowościach. No i tak, o tych dróżkach. O dróżkach tutaj mogliśmy usłyszeć pani przewodnik, która opowiedziała troszkę genezę tej kalwarii, być może najbardziej znanej kalwarii w naszym kraju. Ten cały kompleks, który powstał mniej więcej na przełomie XVI i XVII wieku, po tym jak właśnie legenda mówi, tutejszy szlachcic zebrzydowski właśnie ze wzgórza Lanskorońskiego miał doznać objawienia i miał zobaczyć Jerozolimę. I tutaj na tych właśnie wzniesieniach powstała z jego inicjatywy wspaniała kalwaria, w ramach której możemy znaleźć ponad 80 różnych kapliczek oraz małych kościółków. I to naprawdę są perełki, prawdziwe perełki, głównie barokowe, ale one powstawały w bardzo różnych okresach. Także powstawały nawet na przełomie XIX i XX wieku. I jeżeli Państwo gdzieś tutaj będą się znajdowali w najbliższych tygodniach, to zdecydowanie
zdecydowanie warto tutaj do Kalwarii przyjechać, a to dlatego, że będą odbywały się niezwykłe uroczystości. 15 sierpnia będą tutaj procesje na tych dróżkach. Tutaj te procesje, te dwa największe wydarzenia mają miejsce w okresie wielkanocnym, w Triduum Paschalnym i właśnie teraz w sierpniu będzie odpust, będą wielkie uroczystości w tak zwanym grobku Najświętszej Marii Panny. To jest jeden z tych obiektów sakralnych wchodzących w skład tej Kalwarii. Jest to kościół trzypoziomowy w zasadzie. Piękny barok i piękny, naprawdę przepiękny wystrój wnętrz i jest to dosłownie grobek Matki Bożej. Tam za ołtarzem można zobaczyć symboliczny grób i złożoną w nim figurę przedstawiającą Najświętszą Marię Pannę. Tutaj właśnie już 15 sierpnia będą się odbywały te uroczystości pogrzebowe. Jest to wielkie wydarzenie. Zjeżdżają się pielgrzymi z całej okolicy, z całej Małopolski. Jest to wyjątkowe wydarzenie i takie też bardzo bardzo folklorystyczne, bardzo związanym z lokalnym folklorem, tak więc zachęcam Państwa do tego, aby w okolicach tego 15 sierpnia do Landskorony przyjechać. Zbliża się godzina 13 i to oznacza, że już za chwilę na antenie Radia Wnet będą mogli Państwo posłuchać serwisu informacyjnego. Ja się z Państwem już jeszcze się nie żegnam, ponieważ przed nami jeszcze cała jedna godzina audycji z Landskorony, ale żegnam się z rynku landskorońskiego, ponieważ w międzyczasie tak zwanym spróbuję się przemieścić właśnie do jednej z willi, o których opowiadaliśmy, chyba tej najbardziej znanej, mogę już zdradzić, że chodzi o willę Tadeusz.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl. Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
0: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Bonjour, czyli poproszę o dokładkę. Występują Żyrafa Kleszcz, Globtroterka, szef kuchni Mędrula.
5: Po tych wszystkich wojażach, coś polskiego, choćby zraza, zjadłabym dziś.
4: Dziś ubrałem się w tużurek i polecam polski żurek. Podać pani, czy też nie?
5: Niech mi konstytucja pęknie, tak jest smacznie, tak jest pięknie, mi się robi chyba stęknę.
4: Uprzejmie informujemy, że z powodu pęknięcia konstytucji przedstawienie jest skończone.

Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie

miła moja, już późno. Chylą się żółte mlecze, doliny napływa gór cień. Cichy odwieczerz, już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podać.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Witam się z Państwem ponownie przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Dzisiejsza podróż to raczej ta bliższa podróż. Przypomnę, że jesteśmy w Lanskoronie i tak jak zapowiadałem przed serwisem informacyjnym, teraz będziemy rozmawiali na temat tej Lanskorony. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Porozmawiamy o tej Lanskoronie międzywojennej, o tej takiej Lanskoronie, no właśnie tej romantycznej Lanskoronie, skoro teraz już w najbliższych dniach będzie tutaj się odbywał ten festiwal Romantyczna Lanskorona. To też właśnie o tej romantycznej Lanskoronie sobie kilka słów powiemy, ponieważ znajduje się przed niezwykle romantycznym miejscem, a mianowicie przed willą Tadeusz. To mniej więcej 10-minutowy spacer od rynku, gdzie ostatnio się z Państwem słyszałem, ale ponieważ nigdy dość podkreślać, że jest to audycja wakacyjna, zaczniemy tę drugą godzinę naszego programu od muzyki filmowej. Od muzyki filmowej był taki właśnie film z Louisem de Funesem w roli głównej. To był rok bodajże 66, Les Grandes Vacances, czyli Wielkie Wakacje. I to właśnie była ta muzyka do tego filmu.

0: I to nas wprowadziło w klimat wakacyjny. Muzyka do filmu Les Grandes Vacances, Wielkie Wakacje z Louisem de Funès, który warto obejrzeć, jeżeli Państwo myślą sobie nad jakąś wakacyjną selekcją filmową. Ale my wracamy do Lanskorony. Jest już ze mną kolejny gość naszej audycji. I to nietuzinkowy gość, bo chyba, chyba dyrektor, szef. Proszę powiedzieć, jak Panią przedstawić?
1: No, jestem właścicielką do dnia dzisiejszego. Oczywiście to jest dom, który z pokolenia na pokolenie przechodził w ręce kolejnych spadkobierców, jak gdyby. Nazywam się Alicja Lorenz-Łomnicka. Córka Tadeusza, którego starsze pokolenie na pewno wspomina z łezką w oku, ponieważ był wspaniałym gawędziarzem, człowiekiem niesamowicie aktywnym, poza tym niesamowicie towarzyskim, więc po prostu do dnia dzisiejszego jest wielokrotnie wspominany przez zwłaszcza starsze pokolenie, które go pamiętało, pamięta do dzisiaj sprzed lat. Natomiast naprawdę nasz dom jest najstarszym, działającym, zaznaczam, bez przerwy w rękach jednej rodziny tego typu obiektem w Polsce, ponieważ od roku 1924, od 6 lipca, kiedy mój dziadek wykupił tak zwane świadectwo przemysłowe, czyli koncesję na prowadzenie jeszcze wtedy przedwojennego pensjonatu, obecnie willi, proszę pana, do dnia dzisiejszego bez przerwy dom funkcjonuje, przyjmując gości, mimo różnych sytuacji, mimo na przykład II wojny światowej, która była takim okropnym czasem, ale wtedy również mieszkali, tu się chronili ludzie, którzy uciekali na przykład z Powstania Warszawskiego, czy z jakichś miejsc, gdzie nie czuli się pewnie, czuli się zagrożeni, a przed wojną jeździli do naszego domu, tutaj zawsze znajdowali schronienie. Także rzeczywiście kawał historii jest związany z naszym domem.
0: Całe 102 lata.
1: Tak, całe 102 lata, rzeczywiście.
0: No ale to może opiszmy to miejsce, w którym się znajdujemy. Willa Tadeusz to na pewno znane miejsce nie tylko w Lanskoronie, ale też miejsce niezwykle położone. No i przede wszystkim sam budynek, który jest bardzo piękny. Proszę opowiedzieć.
1: Proszę pana, no więc położenie. Powiem pokrótce, muszę poopowiadać, bo by to była historia bardzo długa. Mój dziadek wybudował ten dom jako leśniczówkę w pierwotnej wersji. Był zarządcą majątku ówczesnego senatora Hammerlinga, który był właścicielem szczytu Góry Lanskorońskiej. No i proszę pana, i tutaj postawił sobie leśniczówkę i na pierwszym piętrze raptem były tylko 4 pokoiki. Powiedzmy dla rodziny najbliższej, dla jakichś gości, którzy przyjadą, ale nie gości w rozumieniu gości na wypoczynek taki, tylko bardziej właśnie dla znajomych. Ponieważ mój dziadek był legionistą, jeździł do Krakowa do jednostki po wojnie bolszewickiej do swoich kolegów, no i ich żony z dziećmi zaczęły tu przyjeżdżać i dziadek musiał dom rozbudować, bo się nagle okazało, że brakuje pomieszczeń. Na parterze raptem było 6 pomieszczeń, więc też plus kuchnia, jakieś tam inne sprawy, biuro mojego dziadka, w związku z czym nie było się gdzie podziać. No i dom się stopniowo rozrastał. Jak pan widzi, dom jest drewniany, praktycznie prawie cały, no w latach 70. tu dobudowane części, murowane to już przez mojego tatę, ale to związane z sanitariatami, z tego typu urządzeniami. Natomiast przed wojną caluteńki był z drewna i rósł coraz bardziej do góry. Także w tej chwili dom jest dosyć duży rzeczywiście, ale to jest spadek po moim dziadku, który na przykład w latach 30. dobudowywał drugie piętro, bo takowego nie było, ale nie zdążył przed wakacjami. Wtedy tylko goście przyjeżdżali, zimą nie było nikogo, rodzina tutaj zajmowała ten dom. Więc nie zdążył zrobić schodów, to goście po drabinie wchodzili na przykład. Jest jeszcze sala werandowa, która znajduje się po drugiej stronie domu, oszklona, i ta sala werandowa wybudowana przed laty, przed wojną jeszcze przez mojego dziadka, stała na filarach, ponieważ zupełnie został w późniejszych latach zmieniony tutaj teren przez mojego tatę. Tu tata otworzył kamieniołom przed domem, odsuwając las i tworząc parking, przestrzeń, gdzie można obecnie postawić samochody. Natomiast odpad z kamieniołomu, czyli to, co nie zostało sprzedane, ponieważ tata sprzedawał kamień na podbicie drogi na Kraków. Więc ten kamień, jak gdyby ta sprzedaż kamienia wyrównywała koszty związane ze zmianami, które następowały koło domu. Natomiast, tak jak mówiłam, odpad został wysypywany za domem, więc powstała przestrzeń, gdzie obecnie stoją leżaki, goście się opadlają, dzieci mogą grać w piłkę, rosną kwiatki, jest duża przestrzeń właśnie taka do posiadówek, bym powiedziała.
0: I to rzeczywiście widać, jak tutaj się jeździ taką drogą poniżej willi. Jest taki uskok, taka skarpa tak. I to rzeczywiście, że tutaj jest, ponieważ siedzimy właśnie chyba naprzeciwko tego miejsca, gdzie ten kamieniołom był, tu również można zobaczyć nadal ślady, że to...
1: Tutaj,
0: no właśnie, tak, widać.
1: Gdzie sięgała ta góra. Tak. I pagórek specjalnie zostawiony jako na pamiątkę właśnie, jak wyglądała dawniej konfiguracja tutaj cała przed domem. Rzeczywiście było ciasno.
0: No tak, bo tutaj jest jeszcze kilka innych takich obiektów. Jest na przykład taki budynek tam w troszkę...
1: No nie działający obecnie, no niestety nie nadający się do remontu budynek, który trochę stwarza nam problemów. No wizję mamy, że trzeba będzie rozebrać, ale może coś powstanie na fundamentach tamtego. Na razie jeszcze cały czas inwestujemy w ten stary obiekt, ponieważ tak jak sam pan mówił, ma 102 lata i wymaga ciągłych napraw, remontów, jakieś tu okna, tu drzwi, tu balkony, tam schodki, więc ciągle coś trzeba w nim dłubać.
0: A z drugiej strony mamy basen i o ten basen już panią pytałem przed rozpoczęciem naszej audycji, ponieważ on zawsze mnie bardzo intrygował swoim kształtem, bo to jest taka niecka jakby, ale także kolor wody, który się w nim znajduje, taki turkus, no tak, turkus, taki malediwski turkus.
1: Proszę pana, przed wojną, jeszcze za czasów, kiedy mój dziadek zarządzał tutaj tym obiektem, proszę pana, zrobił, można powiedzieć, coś w rodzaju kąpieliska dla gości. Przez nasz las, tam, tutaj jest taki zakręt, stawy, widać groble różne i tam jest ciek wodny, taki strumyk, który cały czas się sączy, woda płynie. I mój dziadek, wykorzystując tą wodę, która właśnie tam gdzieś wypływa z góry w lesie, zrobił staw, w którym wydzielił część do kąpieli, do pływania. Był cały płotek zrobiony tak, żeby można było sobie tam, było wyczyszczone, wybagrowane, oczywiście można było się pochlapać, wykąpać, ale był to stricte staw, ziemny wykop. A dookoła stały domki dla łabędzi i łabędzie pływały poza tym ogrodzeniem, obserwując kąpiących się gości. Do środka wprowadzał trap drewniany, po którym można było wejść do wody. Natomiast mój tata w latach powojennych, to była końcówka lat 40., no, wpadł na pomysł, no bo to jednak mimo wszystko była atrakcja i przed wojną, ale już te wymogi powojenne były trochę inne, wizje, warunki, możliwości. Czasy były ciężkie, a że pracy się nie bał, więc sam własnymi rękami, jeszcze przy pomocy jakichś tam robotników, wyczyścili cały ten staw. Pogłębili to wszystko. Zresztą opowiadał mi, że po prostu, mając tu jeszcze kamieniołom, tony kamienia utopił w tym nanosie tak zwanym, bo to są te iły takie, które woda nanosi i ich było przez wieki przecież. Ta woda przepływała tutaj. No i wymyślił sobie basen. Basen do dnia dzisiejszego jest w tym kształcie, jaki stworzył mój tata. I jak się spuszcza z niego wodę, to dopiero widać, jaki to jest przemyślany efekt tego basenu, ponieważ tak de facto ja zawsze mówię, proszę popatrzeć, to wygląda trochę jak gruszka przekrojona wzdłuż, ponieważ ma węższą część, która jest płycizną i potem następuje takie zagłębienie. No basen de facto ma 2,60 głębokości, więc jest również nieduża trampolina, z której można skakać. A rzeczywiście kolor wody jest przepiękny, ale to jest kolor naturalny.
0: To jest kolor naturalny, ale też pewnie jakoś się to współgra także z kolorem dna i całego basenu, który też jest taki...
1: Ale basen jest betonowy, więc ta woda się sama, wie pan, jakoś tak wybarwia. Ona taka płynie w naturze.
0: Ale rzeczywiście ślicznie wygląda. No ale dobrze, to wróćmy do tego głównego budynku. No bo tak, 102 lata, domyślam się, że tutaj sporo różnych ciekawych artefaktów i innych elementów wystroju można znaleźć.
1: No jesteśmy troszkę traktowani jako takie muzeum. No nie tylko dla Landskorony, dla turystów, którzy przyjeżdżają, ale rzeczywiście bardzo wielu ludzi przyjeżdża z różnych stron świata, żeby zobaczyć to nasze miejsce. Zresztą widzi pan, jesteśmy schowani. Mamy 5 hektarów otoczenia, które nas jak gdyby odgradza od sąsiedztwa. Dookoła otacza nas las, siedzimy sobie w zieleni. Zresztą wszyscy, nawet goście, mówią, że jest zupełnie inne powietrze tutaj niż w centrum Landskorony, zwłaszcza zimą, powiem szczerze, to jest bardzo odczuwalne. Natomiast proszę pana, no, jeżeli chodzi o ciekawostki na naszym terenie, to wszyscy o tym wiedzą i jak gdyby to powtórzę po raz kolejny. Miałam wspaniałego ojca, który był niesamowicie pomysłowym człowiekiem. Miałem 14 lat, zrobił szybowiec i nim poleciał. Zrobił katapultę w ogóle, żeby go koledzy wystrzelili. No efekt tego lotu był marny, bo przeleciał trochę, a potem wylądował gdzieś tam w lesie. Miał złamany nos i rękę wytkniętą w łokciu. Natomiast później w okresie wojny, na początku wojny, jeszcze póki był w domu, póki nie poszedł do wojska, zrobił sanie motorowe, które były napędzane śmigłem. A ponieważ w naszym domu stacjonował pod koniec wojny w 1944 roku w grudniu Koniew, no więc próbowali te sanie, czy one funkcjonują. A w latach powojennych, ponieważ znowu się nudził, a zawsze przed wojną samochody były w naszym domu, tak się składało, że mój dziadek, czyli Tadeusz Lorenz senior, który ten dom wybudował, był tutaj burmistrzem Kalwarii, był wójtem Landskorony, więc tak no, należał, powiedzmy, do elity, więc i finansowo zupełnie troszkę inaczej stał niż pozostali ludzie tu w okolicy, więc ten samochód był. Pradziadek był inspektorem szkolnym na Galicję, Józef Lorenz, więc on no, też był zmotoryzowany, więc ojciec pociął dętki samochodowe, żeby tą katapultę zrobić. Jego tata patrzył, co z tego wyjdzie, nie krzyczał, tylko powiedział jedną rzecz. Pamiętaj, jak cię będę wiózł do szpitala, to nie krzycz.
0: Ale tu stał taki kiedyś, pamiętam, drewniany samochód.
1: I właśnie zmierzam, że pod koniec lat 40., tak jak mówiłam, tu basen, tutaj kamieniołom, a zimą, kiedy tej pracy było mniej, mój tata skonstruował sobie samochód drewniany. W latach powojennych zdobył, proszę pana, ramę z silnikiem czeskiego auta Aero. Kupił to od kogoś tam w okolicach Myślenic i obudował drewnianą karoserią. Pierwsza wersja mu się nie bardzo podobała, jeszcze coś tam powymyślał, jakieś innowacje, więc przebudował i samochód marki Talor 2 jest do dnia dzisiejszego, bo to jest model numer 2. Obecnie jest na ramie syrenowskiej z silnikiem syreny. Natomiast tata chyba jako pierwszy wprowadził, proszę pana, ruchome reflektory i ruchome światło wsteczne. Z tyłu samochodu jest taki, jak gdyby wszyscy mówią ster i podejrzewają, że to jest łódź, a to nie
0: jak
1: jest
0: pan, jak pan samochodzik.
1: Właśnie. A to nie jest łódź, to jest drewniany samochód i całe, wszystkie światła były sprzężone z układem kierowniczym, także jeżdżąc to wszystko się tam, wie pan, biorąc zakręt, to świeciło tu, to tam, to cofając się świeciło do tyłu, ale mogło się świecić za zakręt gdzieś tam, żeby lepiej widzieć. No różne ciekawostki wprowadzał w tych swoich samochodach, między innymi w tym swoim samochodzie, między innymi na przykład, ponieważ był szefem koła łowieckiego tutaj po wojnie, no to zrobił, w tym samochodzie również były montowane koła łopatkowe, żeby nie niszczyć upraw, jadąc gdzieś tam na polowanie i zwożąc te niestety sarenki czy tam zające, które w bagażniku tego samochodu leżały, więc, a poza tym mógł wyjechać, bo to jednak inaczej samochód na w oponach zwykłych nie pojechałby po łące, natomiast to gwarantowało, że z każdego jaru, z jakiejś tam pól, łąk, z lasu wrócił do domu ze zwierzętami.
0: Czy samochód jeszcze funkcjonuje?
1: Oczywiście. ostatnio miałam ekipę filmową, która kręciła dokument właśnie również o naszym domu i o drewnianym samochodzie. Przede wszystkim musieliśmy na szybciutko go uruchomić. Samochód jest sprawny, tylko stał kilka lat, ponieważ COVID spowodował, że samochód nie był używany, bo co roku odbywały się zjazdy starych samochodów na ryneczku w Landskoronie. No ale potem niestety był zakaz wszelkich zgromadzeń, inicjatywa upadła. Wiem, że tego typu impreza odbywa się gdzieś poza Landskoroną. Tak się składa, że to jest na tyle niedobry czas, że my nie mamy czasu dostarczyć ten, dojechać. Ja jeżdżę tym samochodem jak trzeba. Wiadomo, że zawsze go trzeba przygotować, trzeba załadować akumulator, trzeba uzupełnić paliwo, sprawdzić hamulce, bo samochód nie jest używany na co dzień, tylko w momencie, kiedy jest jakaś potrzeba.
0: Minęła godzina 13.30. My jeszcze nie poruszyliśmy tematów, na które się umawialiśmy. Jeżeli ma pani chwilę, to proponuję, byśmy teraz jakąś piosenkę puścili, żeby dać naszym słuchaczom wytchnienie. Posłuchamy teraz może pozostaniemy w tych brazylijskich rytmach. Posłuchamy piosenki o dziewczynie z Ipanemy. I powrócimy, mam nadzieję, do naszej rozmowy, ale teraz już słuchamy Astrud Gilberto.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço, caminho.

0: I to, proszę Państwa, była piosenka o dziewczynie z Ipanemy. Troszkę czasami świetny kawałek, prawda? Szczególnie w tym oryginalnym wykonaniu, bo tam później było mnóstwo różnych wersji. I tak, ja pamiętam tylko, że jak nasza korespondentka Małgorzata Klesz była właśnie na plaży w Ipanemie i stamtąd prowadziła program, to my tę piosenkę puszczaliśmy na naszej antenie. Ale my wracamy do Lanskorony, chociaż tutaj też jest ciepło, domyślam się, chociaż nie, bo teraz na Ipanemie to tam chyba jest teraz wczesna wiosna, w każdym razie, czy zima nawet, w każdym razie wracamy do opowieści o Lanskoronie. Przypomnę, jesteśmy przed willą Tadeusz, pani Lorenz Łomnicka wraz ze mną, tutaj właścicielka tego przybytku, ale teraz chciałbym wrócić właśnie do tego okresu międzywojennego. Ja w pierwszej godzinie naszej audycji mówiłem o tych różnych willach, które tutaj powstawały w okolicach. No i właśnie, Willa Tadeusz to jest jedna z tych willi. Jak wyglądała ta Lanskorona właśnie okresu międzywojennego i dlaczego tutaj sobie upodobano tę Lanskoronę w tym okresie, ale także w okresie wojennym?
1: Proszę pana, no bardzo... Może to trochę nieskromnie powiem, ale rzeczywiście bardzo duże zasługi dla Lanskorony wniosła moja rodzina, seniorzy, czyli mój pradziadek, mój dziadek, mój ojciec. Rzeczywiście. I tak jak wspominałam, w pewnym momencie mój dziadek był tutaj wójtem Lanskorony, a ponieważ był legionistą i miał całą chmarę tych kolegów frontowych, przecież nawet tutaj późniejszy minister Beck jeździł, on był kolegą frontowym mojego dziadka z okresu wojny bolszewickiej. Natomiast będąc wójtem, mój dziadek no tak zawiadywał, wtedy nie było Wydziału Architektury, tej całej chmary, że tak powiem, nadbudowy biurokracji. On był tutaj panem na włościach lanskorońskich, można powiedzieć, i decydował, gdzie rolnik ma postawić stodołę, czy chce wybudować dom. Ale za moim dziadkiem, który się przeprowadził, wrócił do Lanskorony po tej wojnie, zaczęli przyjeżdżać, tak jak wspominałam, koledzy z Legionów. I najpierw jeździli tu, a potem zaczęli również kupować działki i budowali sobie domki. Tak się złożyło, że mój dziadek przed wojną jeszcze bolszewicką, on studiował w Austrii leśnictwo. I podglądał budownictwo austriackie, willowe. Bardzo dużo rysunków z tamtego czasu przywiózł do domu, do Lanskorony. I ci koledzy, którzy i znajomi, jacyś, nie wiem, przyjezdni, kto potem już się po prostu, to wie pan, jak to idzie, jeden za drugim, prawda, przyjeżdża tu znajomi, tam jacyś krewni, dalsi. W każdym razie do tej Lanskorony zaczęło jeździć coraz więcej ludzi i zaczęli budować, powiem szczerze, całkiem spore wille, między innymi Willa Słoneczna, rodziny Polaczków Korneckich. Tutaj pod nami obecnie jest hotel Modrzewiówka, ale to był rodziny Królikiewiczów, znajomych mojego dziadka. Więc była willa Zamek jako pierwszy dom rodziny Lorenców w Lanskoronie, gdzie już przyjmowano gości. Potem powstał Tadeusz, bo to już był obiekt syna Józefa, czyli mojego dziadka Tadeusza. Więc tych willi zaczynało przybywać. Nie były to chałupy, bo Lanskorona, mimo że miała prawa miejskie, to jednak była miejscowością, miała prawa miejskie, ale ogólnie tutaj rolnicy byli. Było trochę różnych tam, nie wiem, szewców, kowali, czy takich z rękodziełem, prawda, działających ludzi. Niemniej jednak takie rozpopularyzowanie jako w czasowej miejscowości w dużej mierze jest zasługą naszej rodziny.
0: No ale tak jak mówiłem, to były oczywiście lata te 30, no ale okres wojenny, tutaj także inni sobie także upatrzyli Lanskoronę jako takie miejsce wypoczynku.
1: Oczywiście wspomnę jeszcze, że mamy na przykład my w naszym domu księgi pamiątkowe związane z pobytami gości z lat 30 właśnie. Mamy ogromne archiwum. No wiadomo, że to już są tylko wspomnienia, nazwiska, tych ludzi już nie ma, ale księgi zostały. Zdarza się, to już późniejsze lata, na przykład teraz często przyjeżdżają osoby, które jako dzieci tutaj do nas jeździły z dziadkami, z rodzicami, spędzali wakacje, czy święta, na przykład Bożego Narodzenia, czy Wielkanocne. i odszukują swoje rysunki jako dzieci w starych księgach pamiątkowych z lat 60., z lat 70., no to już jest kawał czasu, prawda?
0: No tak, tak, wspomnienia, ale to właśnie wspomnienia też sprawiają, że jest to miejsce niezwykłe. No ale właśnie, lata 40. to także taki okres bardzo ciekawy dla Landskorony. Ja tutaj pytałem przed, kiedy słuchaliśmy muzyki, to pytałem o skocznię narciarską, która tutaj miała powstać. Okazuje się, że całkiem niedaleko, no ale no to też pokazuje, że właśnie w tym okresie wojennym życie w Landskoronie nie ustało.
1: Tak, no i proszę pana, w Landskoronie powstała willa, przepięknie wykończona willa Róż, która miała być przeznaczona na przyjazdy Boże Święty.
0: Hansa Franka.
1: Tak, Hansa Franka. Był podobno jeden raz. To jest z przekazu, więc ja tylko powtarzam to, co słyszałam. Natomiast wiadomo, że był jeszcze cały jego sztab. Oficerowie niemieccy. Więc w momencie, kiedy tutaj miał Frank przyjeżdżać, wypoczywać, no to okazało się, że ta Landskorona jest całkiem blisko. Niemcy byli zmotoryzowani, mieli czym dojechać, odległość nieduża. Więc wynajdowali obiekty, w których mogli się zatrzymać czy weekendowo, czy na urlopy, no bo takie też mieli, zwłaszcza oficerowie. No i między innymi większość willi została przeglądnięta w Landskoronie przez nich i niektóre obiekty zostały wybrane na te pobyty, między innymi również w naszym domu zaczęli mieszkać Niemcy. Część wydzielili dla siebie, no a w części mogli również mieszkać Polacy, o dziwo. Powiem jako ciekawostkę, do dnia dzisiejszego mam pozostawione, schowane, bo ja jestem takim chomikiem i zbieram wszystkie starocie, jakie są możliwe, to mam do dnia dzisiejszego oczywiście niekompletną, ale częściowo zastawę ze swastykami. Jest i można zobaczyć. Natomiast widzi pan, wiadomo, że w 1944 roku potem losy wojny się odwróciły, Niemcy zaczęli uciekać, również przestali przyjeżdżać do nas, wiadomo, wracali kto mógł do domu albo gdzieś pewnie szukali po świecie miejsca. Natomiast zajął nasz dom marszałek późniejszy Koniew. I stacjonował tutaj przez tydzień razem ze swoim całym sztabem. Tutaj Kraków wtedy był oswobadzany, nie wiem jak to kto uważa, ale niemniej jednak ci Rosjanie w tym Krakowie byli. I tam była również jego późniejsza żona. Była jego łączniczką, była jego adiutantką i mieliśmy przyjemność, powiem szczerze, w 1982 roku gościć oczywiście już wtedy wdowę po marszałku Koniewie wraz z dwoma córkami.
0: Marszałek Koniew, gdybym wiedział, że będziemy o nim mówili, to byśmy słuchali dzisiaj jeszcze piosenki Piwnicy pod Baranami, bodajże mieli piosenkę o marszałku Koniewie, ale no, a ta Landskorona powojenna. Dzisiaj rozpocząłem program od piosenki Marka Grechuty, oczywiście Landskorona, ale tutaj bardzo wielu tych artystów i przedstawicieli kultury tutaj w Landskoronie było i nadal przyjeżdżają.
1: Proszę pana, no Landskorona taka trochę właśnie, jak Grechuta śpiewał, prawda? Gdzieś tam zagubiona. Powiem panu tak, to nas chroniło przed takim natarciem turystów. Nie staliśmy się Kazimierzem i mam nadzieję, że nie będziemy Kazimierzem, nie aż tak.
0: Kazimierzem Dolnym czy Krakowskim?
1: Nie, Kazimierzem Dolnym. Chociaż Kazimierz Krakowski też, powiem, wiele mu nie brakuje. Natomiast proszę pana, jesteśmy taką oazą, gdzie naprawdę można wypocząć do dnia dzisiejszego, Bogu dziękować. Wiadomo, że weekendy są hałaśliwe, ludzi jest tłum, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym. Trudno się dziwić. Ta odległość od Krakowa jest niewielka, więc jedzie się bardzo szybciutko i jest super. Są wspaniałe lasy. Dla grzybiarzy w jesieni jest pole do popisu. Dla ludzi, którzy lubią ciszę jesieni, naprawdę jest to coś wspaniałego. Złota polska jesień w Landskoronie. Polecam wszystkim naprawdę spacery. Coś wspaniałego. Natomiast rzeczywiście Landskoronę upodobali sobie artyści. Ojciec mi opowiadał, że przed laty on jako tam nastolatek jeszcze oprowadzał wspaniałego naszego pisarza Szaniawskiego, wędrowali. Mój tata był gadułą, zresztą ja chyba po nim mam takie zacięcie. A Szaniawski go podpuszczał na tych spacerach, bo najpierw mówił, żeby go gdzieś tam zaprowadził, coś mu opowiedział, więc mój tata gadał cały czas, a Szaniawski wędrował za nim, pykając fajeczkę i słuchając opowieści młodego chłopaka. Natomiast proszę pana, w latach powojennych, tak szczerze mówiąc, najgorszy był okres stalinizmu, należeliśmy do tego bloku nieszczęsnego i było jak było, była bieda. Wszyscy się wszystkich bali. W związku z czym każdy jeden drugiego podejrzewał. Nikt się nie czuł wtedy bezpiecznie, więc ksiąg pamiątkowych z tamtego okresu nie mamy. Natomiast powiem, że jeszcze ciekawostkę, której nie opowiadałam, ale tak. W czasie wojny nasz dom był rewidowany, były dwie rewizje gestapo. Pomijając, że zajęli ten dom, ale pro forma przyszli i przeczepali cały dom, paląc oczywiście spore archiwum nasze, plus część biblioteki, która była przeznaczona dla naszych gości. Potem była trzykrotnie rewizje Rosjan, natomiast po wojnie było 7 rewizji UB. Ostatnia, czyli Urzędu Bezpieczeństwa, ostatnia rewizja była w 1968 roku, czyli to tak de facto już pod koniec Gomułki, tuż przed Gierkiem, czyli już przed tymi dobrymi czasami. Do tej pory nasz dom, mój ojciec de facto był prześladowany. Pochodzenie inteligenckie niestety pokutowało. Rodzina związana z Legionami, bo i mój dziadek, i jego brat był, młodszy brat mojego dziadka był w 2. Brygadzie Legionów, dziadek był w 1. Brygadzie, więc to tak troszeczkę, wie pan, do tamtych czasów nie pasowało. Natomiast powiem tak, w Landskoronie rzeczywiście Landskoronę upodobało sobie wspaniałe takie towarzystwo literacko-malarsko, Landskorona piękna do malowania, malarsko-aktorskie. A dzięki mojemu tacie, który był bardzo zaangażowany również w politykę, cała chmara ludzi związanych z polityką też tu przyjeżdża, zwłaszcza do mojego ojca. Siedzieli, dyskutowali. Radio Wolna Europa cały czas funkcjonowało. Dyskusje się odbywały praktycznie codziennie po wysłuchaniu wiadomości na bieżąco. Powiem tak, miałam przyjemność, będąc wychowanką Landskorońskiej Szkoły Podstawowej, rozmawiać gwarą w Landskoronie z kolegami i koleżankami, a w domu z Tadeuszem Różewiczem, z Kazimierzem Brandysem i oglądać obrazy malowane przez wspaniałych malarzy, które tutaj schły w naszej jadalni. No i powiem tak, ukochanym moim wujkiem z dzieciństwa i młodości był na przykład wspaniały Eugeniusz Fulde, który był rektorem szkoły teatralnej w Krakowie. Spod jego skrzydeł wydostali się i pani Ania Seniuk, i Jerzy Kamas, i Marek Walczewski, i Jerzy Trela. No cała plejada wspaniałych aktorów i oni wszyscy, ponieważ pan Eugeniusz Fulde jeździł do nas zawsze i w wakacje, miał ukochany pokój numer 9 z wielkim tarasem i czekał na czereśnie, które ja zrywałam z drzewa, wisząc tam gdzieś na wierzchołku. I powiem tak, że było coś wspaniałego, bo to wszystko były tak zwane przyszywana rodzina. Wujkowie, ciotki, którzy nie byli z nami spokrewnieni, ale byli bardzo zaangażowani w nasze życie rodzinne, a my w ich. Z reguły odbywały się spotkania wieczorne w kuchni. Mój tata grywał w brydża właśnie. Wtedy to była taka gra, gdzie z reguły się starsze towarzystwo spotykało i spotykali się przy jakimś koniaczku i właśnie przy tych kartach. Brydż się toczył, dyskusje, właśnie opowieści. No i tak mijały i czy święta Bożego Narodzenia, czy wakacje. No było cudownie, a ja ich miałam po prostu u siebie w domu.
0: To już w takim razie na zakończenie naszej rozmowy 102 lata. To jest dziedzictwo, które zobowiązuje w jakiś sposób. Jak dzisiaj prowadzić willę Tadeusz, aby z jednej strony no, oczywiście zachować to dziedzictwo, z drugiej strony w jakiś sposób przystosować się do tych potwornie szybko zmieniających się trendów i innych mód?
1: Wie pan, dla mnie problemem jest wyjazd do Krakowa, ponieważ jest Kraków za hałaśliwy, za ciasny. Ja rano wstaję i wychodzę i oglądam sobie kwiatki, które tutaj sobie posadziłam i czy drzewka wszystkie są w porządku, czy coś im tak nie je ich, albo czy ktoś mi czegoś nie złamał. Oblatuję tutaj, sprawdzam basen. Wie pan, można powiedzieć gospodarze. Czuję się wolna i czuję się gospodynią na tym terenie. Co jest najważniejsze w tej chwili? Powiem tak, mam troje dzieci, ale najstarsza córka, Katarzyna, chyba pan z nią nawet rozmawiał. Mogę powiedzieć tak, ja jestem emerytką pracującą, ale cały czas wspólnie prowadzimy. To ja, wiadomo, ja już częściowo oddałam panowanie nad naszym domem, ale decyzje podejmujemy razem. Staram się pomagać i działać jak najprężniej. Bogu dziękować, zdrowie dopisuje i chęci do pracy, więc jak pan widzi, siedzę, opowiadam, zawsze jestem do dyspozycji, czy tam trzeba coś. Zarządzamy, pitrasimy rodzinnie, dbamy o naszych gości i myślę, że jak sam pan widzi, jest o kogo się troszczyć.
0: Jest o kogo się troszczyć, państwo mogą z kolei usłyszeć, ponieważ przez całą tę godzinę, jak tutaj rozmawiamy, widzimy nadjeżdżające samochody, cały czas ktoś się przechodzi, tak więc zdecydowanie życie tutaj jest. No i dwa pieski.
1: I dwa pieski i powiem, że jest tu raj dla dzieci. Naprawdę. Zresztą sam pan widzi tutaj taką ochronkę, która chodzi, ponieważ rodzice są spokojni, tu im się nic stać nie może. Samochody, jeżeli są, to tylko te, które przynależą w tej chwili do naszych gości, więc głównie stoją i nie stwarzają zagrożenia, a dzieciarnia ma gdzie biegać. W związku z czym myślę, że każde dziecko po pobycie naszym jest zadowolone i wypoczęte i spędza ten czas tak, jak dzieci dawniej spędzały, wie pan, że nie grzebią w komórkach, nie SMS-ują, tylko po prostu dzieci biegają, wieczorem są ogniska, co dopiero towarzystwo wylazło z basenu, więc wie pan, dzieci są zajęte takim życiem dziecięcym tutaj u nas.
0: Tak jest. Dlatego też warto do willi Tadeusz zaglądnąć, jeżeli państwo będą oczywiście gdzieś w okolicach Landskorony. Do tego serdecznie państwa zachęcam. Zbliża się godzina 14. Jeszcze posłuchamy jednej piosenki. Ja teraz już podziękuję pani Alicji Lorenc-Łomickiej za opowieść, wspaniałą opowieść.
1: Ja dziękuję również, bardzo mi było miło i powiem, jeżeli coś będzie trzeba, to jeszcze mogę rozwinąć, ale to już może innym razem. Opowieści jest dużo.
0: I czasu Antonowego na takie opowieści również jest bardzo dużo.
1: Dobrego życia.
0: Bardzo dziękujemy i tak, już jak już wspominałem, słuchamy teraz jeszcze jednej brazylijskiej piosenki Corcovado, a na koniec jeszcze mały epilog, aby zamknąć dzisiejszy program.

0: Mniej więcej 40 minut jazdy, teraz troszeczkę dłużej, ponieważ jeżeli Państwo jadą od strony Krakowa, to trzeba liczyć się ze sporymi utrudnieniami przy wyjeździe, ponieważ Zakopianka jest cały czas w trakcie przebudowy, no i te korki niestety się tworzą, ale można też wyjechać od strony Krakowa przez Skawinę, z Warszawy zresztą również, tylko trzeba zjechać wcześniej z obwodnicy i do tej Landskorony dojechać. Tutaj można się troszkę też schronić przed tymi upałami. Właśnie tutaj w czasie tej przerwy muzycznej mówiłem, że wśród tych lasów i też właśnie na troszkę wyżej niż powiedzmy Kraków, to jest wyraźnie chłodniej. Tak więc być może to jest także ciekawy pomysł, aby tutaj przyjechać właśnie, żeby schronić się przed tymi wyższymi temperaturami, jeżeli ich nie lubimy. No ale jak już Państwo zrozumieli, to także kultura. Landskorona miastem kultury jest przez swoją architekturę, przez swoje położenie, przez swoją przede wszystkim historię, a też dookoła Landskorony mnóstwo tych różnych miejsc można znaleźć, oczywiście z Kalwarią Zebrzydowską na czele, ale także wiele innych miejscowości, kilka z nich już wymieniłem, oczywiście Wadowice, ale także Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Jordanów, a stąd to już z Jordanów to już chyba nawet jest Podhale, więc w zasadzie stąd na Podhale to rzut beretem. Podobnie zresztą jak rzut beretem jest z Landskorony na Babią Górę. Babią Górę świetnie widać z rynku landskorońskiego, więc raz jeszcze powtórzę. Landskorona, piękne miejsce do odwiedzenia na tych naszych letnich szlakach, ale także świetna baza wypadowa. Tak więc proszę korzystać, jeżeli Państwo przebywają w Krakowie bądź też w okolicach, a ja obiecuję, że przez najbliższe tygodnie będę wraz z Państwem odkrywał te piękne, nieewidentne miejsca na naszym południu. Bardzo dziękuję realizatorom Tomaszowi Rosłonowi, Szymonowi Chrystianosowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji, którą przygotował dla Państwa i poprowadził Mikołaj Murkociński. Miłego dnia.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
7: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
8: Więcej sztuki!
9: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
7: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
12: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
10: To była autopromocja.
13: Audycja Kiedyś to było.
14: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!

0: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
1: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
2: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
3: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
4: Zosia, widziałaś moje sandały?
0: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
5: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
4: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
6: Zmiana turnusu, czyli co w wakacje kiedyś grało.

0: Właśnie, nie wiem.
1: Ole, ole, Porfirio Villarosa, gdy przybywasz w tych rywali,

0: Valentino, a zabawiał tak dziewczynę, że słuchając go zasnęła stojąc w drzwiach.
1: Porfirio, Porfirio, dlaczego kłamiesz tak? Nie uwierzy przecież nic, jaki wstyd, jaki wstyd. Porfirio, Porfirio, tak wujesz konie nas. Wszyscy z ciebie śmieją się cały czas, cały czas.
0: Ole, ole, Porfirio Villa Rosa. Dobrze wiemy, że za pasem nie masz noża. Drugim Zorro byłeś prawie, a zemdlałeś na zabawie, kiedy z torby papierowej strzelił ktoś. Ole, ole, Porfirio Villa Rosa. Umiesz walczyć i zwyciężyć, no to pokaż. Chodź na środek, nie stój w tyle, bierz pistolet swój sztylet, a naprzeciw piękna i najświętsza.

Ha ha ha!

0: www.wnet.fm.
1: Może mogłabyś przyjechać wreszcie do mnie? Na peronie będę z kwiatkiem czekał cię. Co za miłość, gdy ja mieszkam.

0: audycja Kiedyś to było.
1: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
2: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
3: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
4: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
5: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
6: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
2: Zosia, widziałaś moje sandały?
3: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
7: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
2: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
0: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.
8: Autopromocja. To była autopromocja.
9: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Duży pokój.
1: Witam Was bardzo serdecznie o 15 w poniedziałek w dużym pokoju. Tu Ela Mazol i zespół Wet Leg. Posłuchamy teraz dwóch piosenek. Pierwsza nosi tytuł Divina McCall, a później Pokémon.

Były to dziewczyny z Wet Leg w piosenkach Pokémon, a wcześniej Divina McCall. One są do znalezienia, do posłuchania wraz z innymi piosenkami na płycie o tytule Moisturizer. A teraz Miranda and the Beat, Can't Take It, a później Anxiety.

Miranda and the Beat Can Take It oraz Anxiety. No, ja lubię lato, nawet lubię jak jest ciepło, nawet lubię jak jest bardzo ciepło, bo wtedy można się kąpać w różnych akwenach na świeżym powietrzu, ale jak jest tak skwarnie, to ja mam taką lekką anxiety. Teraz Sharon Van Etten i jej Comeback Kid, a później Something Ain't Right.

Sharon Van Etten, Something Ain't Right, Something Ain't Right, a wcześniej Comeback Kid. Comeback Kid to jest piosenka, od której zaczęła się moja miłość do tej artystki. Potem jeszcze okazało się, że widziałam ją w jednym serialu, który ma dosyć specyficzny fandom, którego w pewnym sensie jestem członkinią, bo też bardzo lubię. I my wszyscy jesteśmy bardzo niezadowoleni, że urwało nam narrację i nie ma kolejnych sezonów. Serial nosi tytuł The OA. I jest to taka historia w konwencji realizmu magicznego. O, tak powiem. Ale thriller, a czasem nawet horror. Teraz już Best Actress i Something in the Room oraz Bunny Tattoo.

Best Actress, Bunny Tattoo i Something in the Room. Pierwsza z tych piosenek jest tak urocza i ma w sobie takie... jest, taką błogość niesie. O, to chciałam powiedzieć. Taka prosta melodia, takie współbrzmienie męskiego i damskiego głosu. Bardzo, bardzo lubię. Szkoda, że taka krótka, bo to niecałe dwie minutki. Za to teraz będziemy mieli dużo czasu na słuchanie A Coat of Butterflies, a później Badlands i Kevin Morby.

Za nami Damon Albarn i jego utwory Esja oraz The Cormorant. Teraz zapraszam Was na innego, dojrzałego już artystę. Będzie nim Beck. Posłuchamy Chemtrails oraz Ride Lonesome.

Chemtrails i Ride Lonesome to piosenki Becka, których właśnie słuchaliśmy. Mam dla Was jeszcze jednego wykonawcę i dwa jego utwory. To Gas Coombs i Slow Motion Life i Oxygen Mask. To zamyka dzisiejszy Duży Pokój. Tylko na chwilę, bo w środę ponownie otworzymy dla Was jego podwoje wraz z Jerzym. Tu Ela Mazol w Radio Wnet. Zostańcie z nami.

0: opłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy, no to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
2: Reklama.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.

0: własną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: To była autopromocja.
2: Wolski przez Świetlik.
3: Witamy serdecznie. Widzę, że się kolega Świetlik mości.
4: Moszczę się. Tak. Ja
3: Marcin Wolski się kłania.
4: Dzień dobry, kłaniamy się. Wiktor Świetlik.
3: No i jeszcze raz powtórzę swoje nazwisko, Marcin Wolski.
4: Tak, to jest Marcin Wolski, jakbyście państwo nie kojarzyli. Mm-hmm. Witamy. Może pan powie coś o sobie?
3: Wszyscy mu palę, wiesz, to ja nawet mogłem nie zabrać ze sobą CV. Wziąłem telefon i książkę, o której mam zamiar wspomnieć.
4: Co ma pan, nam pan ciekawego do powiedzenia, panie Marcinie?
3: Wiesz, dużo jest ciekawych tematów. Ja takie trzy, ale nie powiem od razu wszystkich trzech. No po pierwsze, widzimy coś, co, nie chwaląc się, opisałem w Eurodżihadzie, opisałem w powrocie Almanzora, czyli szturm twierdzy Europa.
4: Powiem ci, Marcin, że ja nawet już powtarzam się trochę, bo i podcast o tym zrobiłem i niedługo będzie tekst tygodniku Interia na ten temat i dobitnie o tym pisałem, ale temat jest ostatecznie odwieczny, ponieważ Nolan w tej najnowszej Odysei no jednak zmierzył się delikatnie
3: z tym tematem.
4: Oczywiście kręcił, kombinował, żeby go tam nie zjedli, nie zamordowało Hollywood, żeby te wszystkie Oscary, które dostał, ale jednak wmontował w Odyseę...
3: Zderzenie cywilizacji.
4: Wmontował wędrówkę ludów morza, która, brutalną wędrówkę dodajmy, która ostatecznie rzeczywiście, no, Homer absolutnie o tym nie pisał, nie wiedział, że one się nazywają chyba ludami morza.
3: One też nie wiedziały, że się tak nazywały.
4: Nie wiedziały chyba, że się nazywają ludami morza, chociaż diabli wiedzą.
3: Ale w każdym razie pobili Hetytów i zniszczyli Egipt, więc...
4: No, Egipt się akurat, była ta bitwa ujścia Nilu, Egipt się nawet trochę w miarę tam obronił przed nimi, ale zniszczyli kilka państw. Nie jestem pewien, czy państwo Mitanii również w ten sposób nie zakończyło swoich losów. Bardzo ciekawe.
3: Tym bardziej, że do tej pory nie wiemy do końca, kim by oni byli.
4: Bo to było Imperium Hetytów.
3: Tak, bo to była federacja wielu plemion.
4: No więc popatrz, taka Ceuta, no nie wiadomo w gruncie rzeczy, skąd płynęli te ludy morza, kim byli, czy byli to Fenicjanie, Semici, czy byli to Mykańczycy, wygnani suszą.
3: Ani jedno, ani drugie. To były ludy, które przybyły ewidentnie z północy, przeszły przez Kaukaz. To akurat jest dość dobrze znane. Poza tym poruszyły te ludy, które już były, na przykład wtedy na południe poszli Lidyjczycy, wtedy na południe poszli Frygowie, ponieważ my nie wiemy, co było przed Hetytami. W Małej Azji. Ale słuchaj, odejdźmy od tego tematu. Kilka,
4: ale wracając, do czegoż zmierzam,
3: tak,
4: że ta Ceuta też jest takim trochę pod tym względem historycznym miejscem, bo ta, no trochę jest Troją, no bo to ostatecznie ta Ceuta jako kolonia fenicka, później rzymska, musiała być nieraz tam gdzieś z południa,

0: atakowana. No, ostatecznie pewnie tam Wizygoci wtargnęli z północy, jak mówisz już później po tysiąc paręset lat po ludach morza, ale takie miejsce wręcz
1: strategiczne. Strategiczne no, nie przypadkiem zwane słupami Herakleza.
0: Zmierzam do tego, że trochę no, to tak brzmi jak początek upadku cywilizacji.
1: Tak, zresztą
0: taka twierdza, taka wysunięta twierdza, która pada, a potem już idzie reszta.
1: No więc ja ci powiem, ponieważ też tylko ja troszeczkę później, że tak powiem, się zatrzymałem w mojej pamięci historycznej, jest rok 713. Pretendent do tronu rozbitych zresztą krajów wizygockich wyprawia się właśnie do Ceuty czy w pobliże i zwraca się do miejscowego Beja, czy mógłby udzielić bratniej pomocy. Bej udziela. To jest, jak powiem, rok 713. Przepływają na czele z wodzem Tarikiem, który unieśmiertelnił się w nazwie Gibraltar. Jabel Tarik to jest Gibraltar. I wyobraź sobie, że ci ludzie wchodzą jak w masło w roku 713, a w 731 o losach Europy decyduje bitwa pod Poitiers, można powiedzieć, o rzut beretem od Paryża. I gdyby Karol nie był błot, to byśmy to przegrali. Zobacz, jak wpadając ci w słowo, że starcza 18 lat, by cywilizacje bogate, z tradycjami, już nie mówię o Wizygotach, ale mówię o państwie Franków, już okrzepłym.
0: Właśnie to jest jeszcze jedna rzecz, na którą się zastanawiam, bo my się przyzwyczailiśmy traktować to jako, jest to takie popularne słowo incydent, prawda? Wleciała rakieta, to incydent. Coś wysadzili, to incydent. Że to są incydenty, czyli coś takiego, co się wydarzyło.
1: No wiesz, zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda też było incydentem.
0: A no właśnie, i w ten incydent w latem, mamy prawie, że tam rocznicę
1: 112 lat.
0: 112. Wydawałoby się, że też, że to jest incydent. Nawet tak został potraktowany jako incydent. A 4 lata później nie było 3 mocarstw. Więc 3 mocarstw i 3 bardzo starych, 2 bardzo starych dynastii.
1: I co więcej, teraz załamała się kultura, która właśnie od tego Karola Młota i Karola Wielkiego się rozwijała. No, upadł etos rycerski i Europa po pierwszej wojnie już nie była tą Europą budowaną przez poprzednich 1200 lat.
0: No to teraz idę dalej. I teraz tak. My od czasu do czasu sobie tak patrzymy i tak powiedzmy sobie szczerze i brutalnie, jak na to ludzie patrzą. No dobra, w Grecji tam dopływają te tratwy, gdzieś we Włoszech, gdzieś w Hiszpanii, te statki wynajęte i tak dalej. No dobra, to jest daleko, oni mają swoje problemy, my mamy swoje na granicy. Tutaj ten płot graniczny, no dobrze, no ilu ich tam przeszło, gdzieś dalej na zachód idą, trochę Niemcy nam wpuścili, czasem coś gdzieś wybuchnie, no ale i tak większe szanse, Polak ma dużo większe szanse, tam nieszczęśliwa, biedna ta Polka, natomiast no Polak ma większe szanse zginąć w wypadku samochodowym albo od ugryzienia kleszcza niż
1: spotkać się z cudzoziemcem.
0: Niż bezpośrednio paść ofiarą dżihadu, więc raczej, czy jakiegoś cudzoziemca, więc raczej na to tak patrzymy, że to już tak będzie, trzeba jakoś z tym żyć, ale w historii nieraz tak bywało, że w pewnym momencie stało się to wydarzenie i tak nastąpiło takie przyspieszenie, że nagle się okazuje, że za 10 lat funkcjonujemy w innej rzeczywistości i świata, w którym żyjemy, po prostu nie ma. Pojawiają się ludy morza, pojawiają się Wizygoci, pojawia się konflikt globalny i po prostu wszystko znika. I tak. Czy twoim zdaniem to jest możliwe, żeby taka Ceuta była takim początkiem tego?
1: Są 2 czynniki wielce niebezpieczne. Ponieważ gdyby się to zdarzyło, powiedzmy sobie w latach 60., jeżeli by się w ogóle mogło zdarzyć, kiedy jeszcze generał Franco rządził w Hiszpanii, to w ogóle to pryszcz. To pryszcz, jedna kanonierka i po kłopocie, ponieważ strzał z jednej kanonierki może by wielu ludzi nie zabił, ale zniechęcił skutecznie resztę.
0: Może nawet by więcej, tak. Sporo by się uratowało tych, którzy się potopili tam.
1: Tak, ale popłynęłoby już we właściwą stronę. Natomiast tu się zbiegają 2 elementy. Po pierwsze, rząd idiotów, bo inaczej nie można nazwać rządu socjalistycznego rządzącego w Hiszpanii, który zresztą rządzi prawem kaduka, sprzymierzył się z najbardziej obrzydliwymi partiami separatystów, terrorystów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwszy element.
0: Odpowiem to, co przyznam, że powiedziałem już, ponieważ dzisiejszy research z Rafałem Ziemkiewiczem nagraliśmy, więc jak to ostatnio czynić, zwykliśmy, więc już wiem, co w nim będzie. Państwo zobaczą o 21:00. I Rafał postawił tę samą tezę, że Sanchez to idiota. Ja powiem tak, biorąc pod uwagę, poczytaj sobie, jak wzrósł jego majątek. to on taki głupi wcale nie jest.
1: Słuchaj, przepraszam cię bardzo, znam ludzi, którzy na jakichś nieszczęściach robili wielkie majątki, tylko że kiedy ruszała burza dziejowa, to nawet grosza z tego majątku nie udało im się zachować, już nie mówię o życiu, ale to jest jeden element. Drugi element, ważniejszy zdecydowanie, bo jeden rząd idiotów, słuchaj, w Europie w 39 roku rządzili prawie sami idioci, więc, a mimo to po wielkich i bolesnych cierpieniach, ale jednak się udało przywrócić przynajmniej pokój. Natomiast ta nawała spada na Europę się wyludniającą. Gdybyśmy my byli w takiej XIX-wiecznej, a nawet z lat 50. ekspansji demograficznej, to
0: albo chociaż w Polsce początku wieku.
1: Tak, tak. To jest pryszcz. Ale mamy sytuację, że ludzie się albo mało rozmnażają, a może w ogóle. Staliśmy się rzeczywiście planetą singli. I teraz powiedzmy sobie, jeżeli przeciętna rodzina w zachodniej Europie, już nie mówię o Polsce, to jest 2+1, no to jeżeli się zderzy z rodziną, która za chwilę się zawiąże, kiedy ci już dopłyną na miejsce i to będzie 2+8, a nawet 2+5, no to nie trzeba skończyć drugiej klasy w szkoły podstawowej w matematyce, żeby policzyć, kiedy nas tymi fezami i burnusami nakryją.
0: Oj, Marcinie, trochę tak, znaczy nie wiem, czy tak jest do końca i nie wiem, czy nam tu Agnieszką Holland nieświadomie nawet nie powiedziała.
1: Dlaczego?
0: A wiesz czemu?
1: Czemu?
0: A widzisz. Jakie rodziny? Przecież to są sami młodzi mężczyźni.
1: No tak, ale...
0: Oni są nakarmieni mitami, że oni tutaj przyjadą, dostaną socjal i co więcej posiądą europejskie kobiety, które sobie wyobrażają pod tego, co oglądają na filmach w internecie. To jest ich wyobrażenie, czasami wciskane im przez tych handlarzy, bo przecież dokładnie to samo nastąpiło w Maroku, tak?
1: Tak.
0: Ktoś rozprowadził plotki, że za jakieś tam pieniądze błyskawicznie was przewiozą, przyjmują osadnictwo w Europie, młode chłopaki przyjeżdżajcie, a te laski, które oglądacie w filmach, to one wszystkie na was czekają, bo to jest standardowa Europejka, to co tam widzicie.
1: Dobrze, w porządku.
0: I oni pędzą do tego raju, odbijają się, okazuje się, że tak nie jest za bardzo, ponieważ ten socjal jest albo nie, ale wcale to nie jest takie proste. Jest masa ludzi, którzy na nich są wkurzeni, kobiety przed nimi uciekają, no i w pewnym momencie oni dochodzą do wniosku, że jednak ich kultura była fajniejsza i postanawiają, że coś wysadzą na znak protestu.
1: No tak, ale nie wyciągają jednego wniosku, znaczy nie wracają. I teraz dam ci drugi przykład. Trzeba by było znowu socjologa, żeby
0: powiedział. Może taką Liberię trzeba by dla nich utworzyć.
1: Ilu z tych ludzi, nie znajdując tych churyc na ulicach Europy, bo są niechętne, zwłaszcza kiedy jest ich, podchodzą do nich zbiorowo, sprawdzają sobie swoje okutane w bawełnę niewiasty. I teraz zobacz, oni tworzą rodziny. Oni może nie robią tego pierwszego dnia, ale liberalne prawo na zasadzie łączenia rodzin spowoduje, że oni te kobiety ściągają.
0: No dobrze, wybroniłeś się, ale to jest jeszcze jedna rzecz, która próbuje bronić, znaczy szukać perspektywy dla Europy, bo to, co powiedziałeś, jest bardzo sugestywne, no ale niech będzie dyskusja, więc powiem, ktoś mógłby optymista próbować. Spróbuję wyjątkowo być optymistą, mówić. Jest rzeczywiście zanotowane, że nie w takim tempie jak wśród Europejczyków, ale wśród tych imigrantów bardzo spada dzietność z pokolenia na pokolenie. Im się to udziela.
1: No dobrze, to w związku z tym, bo że nas nakryją czapkami nie po 5 latach, a dopiero po 15. Niewielka.
0: A, no to już
1: nie było o tym, że słuchaj. Przecież ci, którzy ich zapraszali z panią Angelą Merkel na czele, oni sobie trochę wyobrażali, że oni się wykulturowią, zateizują, ale niestety doświadczenia, bo mamy najlepsze doświadczenia z Algierczykami, one tego nie potwierdzają. Przeciwnie. Potomkowie, to już są w tej chwili wnuki tych, którzy zaczęli ciągnąć z Algerii pod koniec lat 50., absolutnie troszkę was ducha, dobrze. To właśnie był te mignięcie, proszę państwa, to właśnie był Wiktor Świetlik w charakterze anioła pokoju. Więc tak to wygląda, więc to nie jest pocieszające. Pocieszające są, ale na razie niewielkie jaskółki. To są nawrócenia młodych mężczyzn rasy europejskiej. To są nieśmiałe próby powrotu do wiary, bo słuchaj, wielka awantura zaraz wybuchła z Tejrowskim, zauważyłem też to w internecie, który podał główny powód spadku dzietności w Europie. Wygoda. To nie... 2x800+. Mieszkanie w pierwszego roku małżeństwa. Nie. Ludzie albo się chcą mnożyć i wtedy się będą mnożyli w piwnicznej izbie, gdzie głos dziecka słychać, albo nie, jakiekolwiek by im warunki stworzono. Więc po prostu to jest lenistwo i wygodnictwo połączone z brakiem wyobraźni. Natomiast psi nachodźcy nie mają takich skrupułów. Ale słuchaj, zajęliśmy się tym...
0: No dobrze, a jeszcze jednak zostając na chwilę przy tej celcie. No. Czy twoim zdaniem w takim razie ktoś obroni tego kontynentu? No, pan Sanchez zapowiada, że teraz to już będzie inaczej. On sięgnie po środki specjalne.
1: Znaczy, dobrze, obroni ten kontynent. Lider partii Vox właśnie był z wizytą w Ceucie. Zmiecenie i wyrwanie z korzeniami partii socjalistycznej z pejzażu z pierzchu Hiszpanii. Ci uchodźcy robią jedno bardzo dobrze. Oni zdzierają, bo to trzeba być ostro, łuski z reszty za parowanych oczu Europejczyków.
0: No ale sekundę, Sanchez przed chwilą zalegalizował i dał, zmierza do dania, albo już dał obywatelstwo chyba bodajże 500 000 uchodźców.
1: To na razie jeszcze w tej chwili, to, dobrze, jeszcze to na wynik wyborczy się nie przełoży. Oczywiście on to w tym celu zrobił, tylko że wiesz co, ja nie wiem, czy uchodźcy z wdzięczności będą na niego głosować, zwłaszcza, że ta partia ma rzeczy, które dla przeciętnego muzułmanina są nie do akceptacji, chociażby gejów, którzy, jak wiadomo, pierwsi pójdą pod dusz, kiedy wejdzie prawo szare.
0: Zdaje się, że już jednak niektóre środowiska homoseksualne zaczęły się w tym orientować.
1: I że może jednak lepiej to trzymać na granicy tajności, bo coming outy są...
0: Znaczenie to, że ta ekipa szybko pośle je pod nóż i jednak trzeba się przeorientować na
1: a przynajmniej się zakonspirować.
0: Na radykalną prawicę, która akurat... Geje nie są jakieś istotą jej myślenia, szczególnie, że mają też spory odsetek zawsze takiej zawartości.
1: Nie, chociaż przepraszam cię bardzo, liderka akcji Alternatywy dla Niemiec też, prawda, ma żonę. No ale zostawmy to sobie, bo jest dużo... więc Ceuta jest pewnym znakiem. Ja sądzę, że ona paradoksalnie może pomóc przebudzeniu Europy, a przebudzenie Europy to jest w następnym roku wygrana prawicy wszędzie. I to jest po prostu, i to jest warunek po prostu ocalenia tego kontynentu.
0: Już to słyszałem 100 razy, ale zobaczymy. Może tak będzie. No dobra, no to inny temat. Ale to jeżeli mamy...
1: No inny temat to jest temat, który powinien być ci bliski, ponieważ kiedy rozmawialiśmy tydzień temu, to szansa inicjatywy Mateusza Morawieckiego jeszcze była niejasna. Nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko odbędzie. Tymczasem wbrew naiwnej wierze starego PiSu, ta grupa wychodźców tym razem okazała się bardzo liczna i nawet ma pewne tendencje, żeby rosnąć.
0: No ona ma tendencje, żeby rosnąć. Zobaczymy, jak ułożą się jej losy. No ci powiem tak, patrzę na to z zainteresowaniem. Ja mam tak, że są pewne elementy, które tam wydają mi się ciekawe. No przede wszystkim oni jednak trochę nowocześniej myślą o polityce i o państwie.
1: Są trochę młodsi, tak?
0: Są trochę młodsi. Z drugiej strony pewnych rzeczy, które są ważne w PiSie nie podejmują w ogóle. I na przykład moim zdaniem bardzo ważnym elementem, który podejmuje tylko PiS i będzie podejmował tylko PiS, jest rozliczenie ekipy Koalicji Obywatelskiej. I to nie chodzi o zemstę, o przywracanie praworządności po Tuskowemu, tylko jeżeli nie zostanie rozliczona, jeżeli Tusk, Żurek, Giertych,
1: nie zapłacą.
0: To nawet nie chodzi o to, że zapłacą. No, odbudowa instytucji praworządności musi ten element zawierać. I taka, ja się trochę obawiam tutaj takiej pragmatyki politycznej. Z drugiej strony, tak jak mówię, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to są na pewno ludzie, którzy są bliżej rzeczywistości. I to, że na przykład Jarosław Kaczyński mówi, że Morawiecki był po tamtej stronie, tak? No, w sensie był po tamtej stronie, był w instytucjach gospodarczych, tak? Czyli dla niego tak naprawdę to jest syndrom oblężonej twierdzy, tak? My tutaj mamy trochę tego swojego, a poza tym jest dziki rzeczywistość, no tak, która nas atakowała. Więc ja myślę, że jeżeli się te wszystkie elementy poskłada do kupy, plus bardzo ważny ruch narodowy, któremu również bardzo kibicuję, bo dużo mniej Mencenowi czy Braunowi, to może z tego wyjść jakieś nie najgorsze kombo.
1: Tak, tym bardziej, że wiesz co, ja w tej chwili zastanawiam się, bo wiesz, nie mamy recepty naprawdę. Ja się zastanawiam, bo się od tego się zaczęło i na tym się może skończyć, że ten ruch, nazwijmy go ruchem Czarnka, czyli postawienie na odzyskanie elektoratu po prawej stronie, może, nie musi, bo w polityce są różne cudy, bo po prostu ludzie mogą, dawni wyborcy PiS-u stwierdzić, no jednak oni trzymają się swoich imponderabiliów, pozbyli się tych mięczaków i tak dalej, może to zadziałać, ale może odwrotnie, że zwrot w prawą stronę i próba odbicia od braunowców czy męcenowców tego elektoratu prawego może się nie udać. Sytuacja Morawieckczyków jest prostsza, ponieważ oni nie mają w tej chwili żadnego centrum, które mogłoby stawić opór. Przeciwnie, mają pewne zasoby, zwłaszcza po Polsce 2.50, które można pozyskać.
0: Oni mają jeszcze jedną niedocenianą i to jest taki w sumie drobiazg, ale ponieważ jest to nowa formacja, ja spodziewam się, że tam w pewnym momencie to nastąpi, bo to są bardzo ambitni ludzie i powiedzmy sobie szczerze, potrafią brać udział w rozłamach, co widzieliśmy. Natomiast w tym momencie jest to jedyna formacja, w której nie ma, może oprócz Brauna, w której nie ma konfliktu wewnętrznego. No, PSL jest względnie jednolity, ale wiadomo, że jest frakcyjny. W PiS-ie za chwilę będą kolejne walki frakcyjne. One już się delikatnie zaczynają i za chwilę będą, ponieważ taka jest konstrukcja tej partii. Paternalistyczna, gdzie się biega... O, to kiedyś było dobrodziejstwem Prawa i Sprawiedliwości, że Jarosław Kaczyński odwrócił taki ten model konwentu Świętej Katarzyny, gdzie siada 8 facetów i wychodzi...
1: I wychodzi z niczym.
0: I wychodzi z 8 formacjami, tak? Albo z 5, które rozpadają się za chwilę na jeszcze mniejsze. Natomiast w tym momencie to jest po prostu jedyna instancja, w której załatwia się miejsca na listach, więc za chwilę będzie kolejne skarżenie, kolejni ludzie będą podejrzewani o to, no można tylko się domyślać, kto za chwilę będzie oskarżany o to, że kolaboruje po cichu z Morawieckim, więc trzeba na niego uważać, dać mu gorsze miejsce. No przecież to za chwilę sasinowcy i ziobryści rzucą się sobie do gardeł. Oni tego nie mają. Oni jako nowa partia będą grali jako zgrany zespół.
1: Tak, ale
0: Konfederacja też to ma, ale Bosak i Mentzen, tam jest jakiś dziwaczny układ, oni podobno ze sobą w ogóle nie rozmawiają. Tam rozmowy wyglądają praktycznie jak ustalenia prawników. Oni siadają w większym gronie i tam jest wszystko poustalane, dzielą się, a ci faceci, oni nie chodzą
1: razem. Ale tak,
0: na piwie u Mentzena nigdy nie było Bosaka.
1: Tak, ale jeżeli przy pomocy prawników ustalą na przykład jakąś listę kompromisową, to ma taki lista. Jeżeli nie będą robić go karczemnych awantur, bo tego elektorat nie lubi, mogą w całkiem nieźle wylądować.
0: Zobacz, że ta przewaga Bosaka i Mentzena, którą przez lata śmiano się z tej, krytykowano to funkcjonowanie, tak? Że to jest taka partia z dwoma głowami, trochę jak rosyjski orzeł, ale okazało się, że ta partia z dwoma głowami może sprawnie funkcjonować, jeżeli one ze sobą rozmawiają. Natomiast jak się okazało, ten system przezwodzowski w PiS-ie, który dawał dobre efekty przez lata, który pozwalał Kaczyńskiemu sklejać tą koalicję podczas ich rządów, nie doprowadził do tego, że oni się wszyscy pożarli, dzisiaj nie pozwolił ustalić
1: kompromisu.
0: Tak. No bo wszyscy, bo wiadomo było, że kompromis to jest tylko w głowie prezesa.
1: No więc wiesz, po prostu to są, to jest znowuż, jako historycy doskonale to wiemy, to jest zawsze sytuacja starzejącego się monarchy. Kiedyś absolutnego, a w tej chwili myszy hałasują pod dywanem. No, ale tak jest, tak pewnie będzie. Ja liczę na odrobinę kultury. Poza tym jestem świadom stawki. Poza tym wiesz to, no, dla mnie imputowanie na przykład, że jedyne o czym marzy Morawiecki to rzucić się w objęcia Tuska.
0: Ale zwróć uwagę, co się stało w ciągu ostatnich dni. Poparcie Morawieckczyków dla Ociepy, tak, w Sejmie. Mm-hmm. Z drugiej strony świetna wypowiedź Czarnka, gdzie pokazał naprawdę...
1: klasę.
0: Z jednej strony z tym Morawieckim się przepychali w PiS-ie i nagle nie ma już Mateusza Morawieckiego i Czarnek, co mówi do dziennikarza Republiki, niestety dość ostro. Nie Morawiecki, tylko dla ciebie pan Morawiecki, synku, tak? Bardzo dobry premier przez 6 lat.
1: Świetnie, no, to akurat bardzo dobre.
0: Więc widać, myślę, że to też dla wyborcy jest ważny sygnał, gdzie są ci ludzie, którzy, bo ci młodsi, że tak powiem, jak oni się rozwojowcy, czy Morawieczycy też tam brali udział w tych pyskówkach ostro, tak? Tam szczyle, różne szczeniaki latały z obydwu stron po X-ie. Więc no ja myślę, że to jest też mocny sygnał dla odbiorcy i dla wyborcy, kto jest odpowiedzialny, bez względu, czy będzie głosował na PiS, czy na Morawieckiego, czy na Konfederację, to kto jest odpowiedzialnym, poważnym facetem, który poważnie potrafi rozmawiać, a kto jest gościem, który pisze szczyle na albo szczeniaku, albo synku
1: dobre, na X-ie. Dobrze użyłeś słowa przymiotnika, który bardzo lubię, poważny. Zauważ, że w tej chwili ci liderzy, czyli Czarnek i Morawiecki, są ludźmi poważnymi. To nie są właśnie chłystki, którzy wypalą dla wypalenia, przywołałeś pana Mencena, właśnie pan Mencen jest specjalistą od takich wrzutek, z którymi nie wiadomo co robić, śmiać się, więc w tym jest pewna nadzieja. Ja chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, jeżeli pozwolisz, ponieważ nie wiem, czy to w ogóle zauważyłeś, atak pana Zychowicza na prezydenta. To jesteśmy w cieniu.
0: Kompletnie mi umknęło.
1: Jesteśmy day after po rocznicy kolejnej powstania i pan prezydent powiedział, że Warszawa, Polska wygrała. No i pan Zychowicz zaatakował, no można powiedzieć, z grubej rury, jaka wygrana, ofiary tego, same klęski. No i zrobiła się, oczywiście to się wtrącił Cejrowski, który jeszcze mocniej podkręcił. Jest to wielki temat sporu. Ja powiem szczerze, jestem w stanie zrozumieć Andrzeja Karola Nawrockiego. Ponieważ mówienie, oczywiście można mówić krótkoterminowo, oczywiście ruina, śmierć, tragedia i tak dalej, to jest przegrana. Ale w historii liczą się wygrane dłużej skalowe. Przecież wszyscy z wyjątkiem jednego apostoła polegli, przegrani na początku chrześcijaństwa. Cała historia składa się z bardzo wielu przegranych, które po jakimś czasie okazywały się zwycięstwami. Ja uważam na przykład, ponieważ uważam, że powstanie, po pierwsze, jako historyk musiało być, bo było, po prostu, to w literaturze uprawiam historię alternatywną. Po drugie, że bezsporne są jakie rzeczy? Po pierwsze, że powstanie i zachowanie Stalina uratowało znaczny skrawek Europy Zachodniej. Oraz drugie, że postawienie się Polaków powstrzymało Stalina przed zrobieniem Polski 18. Republiką.
0: Ja nie mam do końca tego przekonania, ale uważam, że pewnych rzeczy nie powinno się mówić. Pewne oceny można wstrzymać w sensie strategicznym, militarnym, politycznym. Niekoniecznie wygłaszać je 1 sierpnia, jak to mają wielu w zwyczaju. A oprócz tego nie wejdziemy już dalej w tę dyskusję, ponieważ mamy po 1,5 minuty na nasze książki.
1: No ale my jesteśmy w wolnej medium, jeżeli przez o 20 sekund się przedłużymy, to mam nadzieję, nikt nam głowy nie urwie. Słuchaj, ja mam książkę, jeszcze nie do końca ją przeczytałem, autorka Gudula Walter Kirschen, Niemka. Jest to książka Tak nas zniewalają. Niesłychanie interesująca książka, pokazująca, jak pod pozorami szerzenia wolności i poprawności politycznej ludzie dzisiejszej doby są bardziej zniewoleni niż w trakcie poprzednich epok. Jak dzięki właśnie poprawności politycznej neomarksizm wcina się do naszego życia. Jak ludzie są dzieleni na słusznych i niesłusznych. I jest to dość inteligentnie, dość panoramicznie pokazane. I ja tą książkę bym polecał właśnie, żeby to przetrawić każdy przez sam tytuły. Lęk jako narzędzie władzy, atomizacja społeczeństwa, utrata wartości niż danych norm i kultura masowa, która to wszystko kreuje. No i potem wszystkie metody, jak się ludziom tą wolność po paluszku, po kropelce odbiera.
0: A ja mam, drogi Marcinie, książkę, która nazywa się, przepraszam, szukam sobie fragmentu, który chcę Państwu
1: zacytować. Ja może pokażę jeszcze w tym tak jest, okładkę.
0: Nie mam fragmentu, ale powiedziałbym fragment.
1: To powiedz własnymi słowami. Dobrze,
0: spróbuję własnymi słowami. Książka się nazywa Niewolnictwo Słowian i napisał ją pan Tomasz Szkopek. Pod tytuł Germańscy łowcy, żydowscy handlarze, arabscy eksploatorzy. Ogólnie rzecz biorąc, jest to taka duża, znaczy starannie opracowana, bardzo ładnie, z całą masą ilustracji, map i tak dalej. Książka, która jest polemiką z tą taką tezą dzisiaj bardzo mocno tworzoną przez lewicę. Ona była tworzona po kawałeczku, ale z niej stworzono już całe story. Smarzowski teraz będzie robił film o tym, się pięknie na pewno ten film wpisze. Domyślam się, co on ze swoją psychozą antyklerykalną, co zrobi z początków państwa Piastów. Otóż byli handlarze niewolników. Słowianie byli handlarzami niewolników, zawodowymi handlarzami niewolników, gnębili tych niewolników strasznie. No, przyszło chrześcijaństwo i to była jedna teza. Przyszło chrześcijaństwo, trochę zluzowali, zaczęli udawać, że tymi niewolnikami nie handlują, ale zaczęli zniewalać chłopów i z tych chłopów znowu zrobili niewolników, ponieważ tacy już Słowianie, a szczególnie my Polacy jesteśmy, że zawsze zniewalaliśmy, byliśmy najgorsi, a najlepsi dla nas byli ulubieńcy Gazety Wyborczej, czyli wszelkiej maści zaborcy. Pan Szkopek polemizuje z tym. Po pierwsze pokazuje, że to Słowianie byli częściej ofiarami handlu niewolnictwem. No, co więcej, same warunki naturalne, tutaj ukształtowanie terenu, forma organizacji tych państw, nie była taką specjalnie sprzyjającą niewolnictwo, a ten handel tymi traderami niewolniczymi byli bardzo często ludzie raczej innych nacji. I to jest bardzo ciekawa tak naprawdę opowieść o handlu niewolnictwem na naszym terenie. Pisana trochę pod tezy, ale napisana bardzo, bardzo starannie, ale przede wszystkim z ogromną ilością cytatów, z ogromną ilością ilustracji.
1: Ale chciałem ci wejść, bo ten temat, źródeł. Ten temat mnie bardzo interesuje, ponieważ on ma wątek heroiczny. Otóż ja nie zaprzeczam, że był handel niewolnikami.
0: Ale oczywiście, że to.
1: Ponieważ Europa miała bilans ujemny handlowy, złota mało i jedyne, czym mogła płacić wschodowi, to byli niewolnicy i robili to wszystkie kraje przy jednym zastrzeżeniu. Nie można było chrześcijan sprzedawać w niewolę. I wielkie dzieło, które dziwię się, że Mieszko I nie został choćby z tego powodu kanonizowany, to było, że przyjmując chrześcijaństwo, wyrzekł się tego super intratnego interesu. Rozumiesz? I być może nawet zachwiało to bilansem państwa i jak gdyby ta reakcja pogańska tam w 1937-1938 roku już zamieszka drugiego, miała te ekonomiczne podłoże, że nagle ta rzeka złota, która płynęła przez Polskę...
0: Powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy dookoła to robili, co zrobił Mieszko I, no, bo zaczęły go otaczać państwa chrześcijańskie, no więc trudno było. Przypuszczam, że szlaki handlowe się też zaczynały przecinać, no trochę.
1: No tak, ale weź pod uwagę, że jeszcze powiedzmy sobie pozostały Niemcy, Słowianie połapscy, którzy nie przyjęli chrześcijaństwa, pozostali Pomorzanie, Prusowie, no i tam dalej na wschód to już się Ruś Kijowska nie oddalała.
0: Ale oni byli raczej dostarczycielami. Bardzo ciekawa, w ogóle fajnie, że powstają tego rodzaju książki. No bardzo muszę powiedzieć, że też jest ładnie wydana, także myślę, że tym osobom, które oczywiście to są zapewne profesorowie, ileż jest tez dotyczących i powstania państwa polskiego.
1: Ale powiem ci, że w ogóle tego tematu, kiedy ja się uczyłem, nie podejmowano.
0: Czy podział plemienny był, czy nie, no bo przypominam, że profesor Urbańczyk twardo twierdzi, że w ogóle większość rzeczy, które my znamy, została później zmyślona włącznie i z nazwą, że nazwa Polska została wymyślona w okolicach zjazdu gnieźnieńskiego, a że podziału plemiennego nie było. Więc ile teorii, tyle osób się uczepi tej książki, ale uważam, że jest ciekawa.
1: Dobra, powiedz jeszcze mi, bo na chwilę będę zwalniał to miejsce, kto dzisiaj twoim gościem?
0: A dzisiaj za chwileczkę będziemy rozmawiać o tym, co troszkę nam umyka w tych różnych rzeczach, o których mówimy, czyli o tym, co się w Polsce dzieje tak, jak sobie tutaj żyjemy. Jak rosną akcyzy, rosną ceny paliwa, jak w ogóle zaczynamy tak naprawdę szybko biednieć i o tym będzie mówił ekspert Centrum imienia Adama Smitha, dr Janusz Grobicki. Także zapraszam serdecznie.
1: A ja się w takim razie już kłaniam.
0: Dziękujemy serdecznie, a ja zapraszam za chwilkę, a z Marcinem zapraszamy za tydzień.
1: Za dwa tygodnie.
0: Gdzie jedziesz?
1: Jadę, jeżeli się nie spali wyspa Lesbos,
0: do Ceuty.
1: No Ceuta, wiesz co, ona jest bardzo podobna do Ceuty, bo jest rzut beretem od wybrzeża tureckiego.
0: To jak będzie płynęło dużo tratw, to pamiętaj, że to nie obiad dowożą.
1: Tak, i co więcej, nie pomylić kierunku.
0: I się oddal od wybrzeża.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Świetlik wnet.
1: I już jestem z powrotem, a na miejscu Marcina zasiada dr Janusz Grobicki, ekspert Centrum imienia Adama Smitha, znanego nam wszystkim, a także redaktor naczelny portalu Nowy Świat 24. Kłaniam się, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
1: Tak jak postraszyłem już państwa, będziemy może nie straszyć, opisywać rzeczywistość, ponieważ my jesteśmy bardzo skupieni na tych wszystkich imbach, jak to kiedyś mawiała młodzież. Nie wiem, czy wciąż tak mawia. Czyli no, niektóre z nich są bardzo poważne, jak Ceuta czy pocisk, który wleciał do Polski. Inne polityczne też są ważne. Ale chyba tak tam trochę parę rzeczy ucieka. Ja mam wrażenie, że ucieka i ucieka płazem rządzącym. I pierwszą rzeczą, o którą chciałem zapytać, czyli będziemy, mówiąc krótko, rozmawiać o ekonomii, ale tej ekonomii, która naprawdę dotyczy, o tym, co czujemy na bieżąco, odczuwamy, a nie zawsze zauważamy. Zauważamy przede wszystkim ceny paliwa.
2: Ceny paliwa to jest taki problem, który raczej z rządzącymi ma niewiele w tej chwili wspólnego, ponieważ to, co się dzieje w Zatoce Perskiej, determinuje nastroje na rynkach ropy, czy cen ropy. I w zasadzie tutaj mamy w ciągu tygodnia wahania od 70 kilku dolarów na baryłce do około 100 dolarów na baryłce. Więc przy takim rozchwianiu to powinniśmy docenić to, że jesteśmy tacy spokojni, bo w innych sytuacjach...
1: Jako rynek czy jako społeczeństwo?
2: Jako społeczeństwo i jako rynek. Powiem dlaczego jako społeczeństwo, ponieważ społeczeństwo to również właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Społeczeństwo to również ci, którzy kierują dużymi korporacjami międzynarodowymi w Polsce. To również konsumenci i pracownicy. W związku z tym inflacja, ostatnie odczyty inflacji były na poziomie 3%, co oznacza miesiąc do miesiąca wzrost o 0,5%. Więc dlatego mówię, że powinniśmy to docenić, nasze zachowanie jako społeczeństwa, że przy tak niepewnej sytuacji na rynku paliw ciągle nie ma nacisku społecznego na wzrost płac, a i producenci nie podnoszą cen, czyli można by było powiedzieć, że my spokojnie czekamy na to, aż sytuacja w Zatoce Perskiej się uspokoi, wróci do normy i ceny paliw wrócą do normy i nie będziemy mieli tego potwornego wrażenia drugiej rundy, czyli przełożenia cen paliw bezpośrednio na ceny towarów.
1: Że po prostu
2: towarów.
1: Będziemy mieli solidną, odczuwalną inflację.
2: Tak, dlatego nasze społeczeństwo wykazuje dużą cierpliwość.
1: To jest zasługa rządzących czy zasługa społeczeństwa i biznesu?
2: Nie, tutaj rządzący nie mają nic do powiedzenia. To po prostu biznes kieruje się swoją logiką, konsumenci kierują się swoją logiką i pracownicy kierują się swoją logiką.
1: Chciałbym odnieść się do wypowiedzi od dwóch stron w tej sprawie, znaczy do takich, bym powiedział, pozycji dwóch stron w tej sprawie. Z jednej strony strona rządząca mówi, Donald Tusk mówi, że to w ogóle przez prezydenta. Ponieważ miano wprowadzić takie obciążenie finansowe dla części firm pośredniczących w handlu paliwa. No i zdaniem władz to spowodowałoby, że te paliwa byłyby tańsze. Przeciwnicy tego rozwiązania mówią, ale zaraz, jeżeli oni dostaną obciążenia, to cały sektor podrożeje i byłoby jeszcze drożej. Jak to jest?
2: Jedni i drudzy mają rację, aczkolwiek nie przekłada to się realnie na politykę cen czy na ceny.
1: Miliardy, czyli mówiąc inaczej, 4 miliardy złotych ściągnięte przez państwo, bo oni twierdzą, że tyle by ściągnięto w formie dodatkowego podatku, sprawiłyby, że paliwa stałyby się tańsze.
2: Nie, sposób. To jest takie, powiedziałbym, że to jest narzędzie uprawiania codziennej polityki, bo ceny paliw nie zależą w długim okresie od tych 4 miliardów iluzorycznych raczej, bo równie dobrze można by było powiedzieć 6 miliardów, 3 miliardy albo 2 miliardy. To nie tak kształtują się ceny paliw. Ceny paliw kształtuje, tak jak już powiedziałem, rynek międzynarodowy, moc złotego. To ma główny wpływ na ceny paliw, a nie to, czy jeden z drugim polityk będzie twierdził, że ktoś tam czegoś nie podpisał albo coś podpisze. No, te czasy minęły.
1: To z drugiej strony, ale wychodzi Daniel Obajtek na przykład i mówi tak, zaraz, ale ja miałem też drogą baryłkę paliwa i jeszcze dolar był drogi do tego i ja utrzymywałem niższe ceny.
2: No prowadził inną politykę. W tej chwili
1: czyli
2: też
1: da się to zrobić.
2: Znaczy, wszystko jest możliwe w zakresie logiki. Jeżeli są... Inaczej, jeżeli jest wola polityczna, bo to w tym przypadku Orlen i ceny paliw w tym kontekście są już narzędziem uprawiania pewnego rodzaju polityki. Więc jeżeli istnieje pewna strategia i pewna wola polityczna, to wszystko da się zrobić. Widzieliśmy, że również bieżący rząd był w stanie obniżyć ceny paliw, czy kontrolować ceny paliw wtedy, kiedy na rynkach była histeria. Więc jest to możliwe. I wtedy, w tym czasie minionym, tak, również było to możliwe, ale nie ma takiej decyzji politycznej. Ja bym powiedział, że raczej w tej chwili jest poszukiwanie tych pieniędzy, które wyciekły niejako z budżetu w czasie, kiedy obowiązywał tak zwany program CPK. I o tym jest ta rozmowa, a nie o tym, jak obniżyć ceny paliw. Bo gdyby była rozmowa o tym, jak obniżyć ceny paliw, to bieżący rząd czy obecny premier nie używałby argumentów w stylu, że prezydent czegoś nie podpisał.
1: Czyli premier po prostu stosuje metodę i rządzący, no trudno im się dziwić, przewektorowania trudnego tematu, jednym słowem, na inne sprawy. A przed czym oni jeszcze uciekają? Co jeszcze przewektorowują? Gdzie dostajemy jeszcze i czego nie zauważamy? Pan wspomniał o tym, że uchroniliśmy się przed tym wzrostem cen, że na razie nie mamy tej drugiej fali po wzroście cen paliw, czyli drogiego wszystkiego.
2: No ale to jest zasługa nas, a nie rządzących.
1: A gdzie jeszcze dostajemy?
2: No to jest kwestia tej presji inflacyjnej. Tutaj dzięki ludziom udaje się to utrzymać w ryzach jeszcze, bo jeżeli dłużej potrwa taka sytuacja, że ceny benzyny, tak, tych paliw będą rosły już w tej chwili w sposób nie bardzo uzasadniony, to zrobią się, czy narodzą się takie presje i płacowe, i kosztowe, tak? No bo nikt nie będzie rezygnował stale ze swojej marży. Więc tutaj przedsiębiorcy, te małe i średnie firmy obniżają swoją marżę, żeby utrzymać odpowiednie ceny, które będą adekwatne dla konsumentów. Jeżeli puszczą nerwy i zaczną przerzucać te ceny, no to wtedy rząd już tego nie dogoni.
1: Mówi się, i Krzysztof Stanowski w bardzo głośny sposób, który wzbudził wielkie kontrowersje, zwrócił uwagę na ten problem. On najbardziej, ale to dotyczy wielu firm, że pan wspominał o tej średnim sektorze przedsiębiorstw, który jest taką trochę poduszką zapewniającą, amortyzującą różne złe rzeczy, które się dzieje, no ale że właśnie Izby Skarbowe i Krajowa Administracja Skarbowa ruszyła do boju. Nie to, żeby ich zwalczali, po prostu mają ściągać jak najwięcej. I ta pani, która naliczyła VAT od pizzy, chciała naliczyć tam za krewetkę, dużo znaczy nałożyć karę, ponieważ robiąc pizzę nie zauważono obłożonych wyższym VAT-em krewetek, no to ona prawdopodobnie miała coś takiego. Ona miała nałożyć domiar po prostu. Szła po coś, a nie po to, żeby sprawdzić. Tylko musiała wynieść konkretną ilość. Czy to jest zagrożenie dla polskiego biznesu?
2: To jest stałe zagrożenie dla polskiego biznesu, bo takie działanie skarbówki to jest klasyka działania tego typu urzędów i one od pewnego czasu przeradzają się w taką raczej policję antybiznesową niż organ, który miałby sprzyjać biznesowi.
1: A nie jest tak, że to jest taka mantra, przepraszam, no ale was z centrum Adama Smitha, bo to już tak 40 lat mówicie, że to jest takie trochę, no, że zawsze po stronie ktoś musi trochę sprawdzać ten biznes z drugiej strony.
2: Sprawdzać trzeba, ale nie ma dobrych podatków. Są tylko mniej złe podatki, natomiast w Polsce mamy do czynienia z zalewem bardzo złych podatków i ludzie, którzy płacą te podatki w zasadzie z tego tytułu, tych obciążeń, obciążeń otrzymują bardzo podłej jakości usługi publiczne, które ma świadczyć im państwo. W związku z tym również te najazdy na małe i średnie przedsiębiorstwa nie sprzyjają rozwojowi biznesu, atmosfery probiznesowej, a raczej stwarzają taką sytuację jak w komunizmie, że każdy, kto dotknie się do biznesu, zdaniem służb skarbowych, nawet karno-skarbowych, staje się tak prywaciarzem, złodziejem. A przecież tak nie jest. Z drugiej strony mamy takie rządy w Polsce od kilkudziesięciu lat, które są oparte na ludziach z wykształceniem prawniczym. I ja się zastanawiam, czy tworzenie tych różnych przepisów, od przepisów, których już nikt dokładnie nikt nie zna, nie służy temu, żeby ci ludzie mieli po prostu pracę i zarabiali na nas pieniądze.
1: Ale panie doktorze, od pewnego czasu największymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi przestali zarządzać finansiści, a zaczęli prawnicy.
2: No więc w gąszczach nowomowy prawniczej gubią się przedsiębiorcy, bo przecież przedsiębiorcy nie są prawnikami. Może niektórzy tak. Natomiast moja przysłowiowa krawcowa z Białej Podlaskiej, czy murarz z Grójca nie ma pojęcia, co jest napisane w tych przepisach prawnych, bo one są tak niejasne, jasne, że skłaniają tylko tych ludzi albo do rozważania zamknięcia interesu, albo zwrócenia się do pięknie wyposażonej, eleganckiej kancelarii prawnej, gdzie pan mecenas, pan radca prawny w elegancko skrojonym drogim garniturze za 600 zł udzieli porady, zastrzegając wszakże, że urząd może różnie interpretować. No, żyjemy w takim jakimś absurdzie.
1: To kto wymyśla takie rzeczy, jak no czytałem na przykład czy pana i słuchałem podcastów na temat rozmaitych aspektów danin nakładanych na społeczeństwo, między innymi i na firmy, między innymi kwestii polityki akcyzowej, czy kwestii gdzieś tam związanych również z polityką reklamową. No chociażby ta historia w wakacjach jest gorąco bardzo charakterystyczna. Napoje 0%, które nagle zaczynają być traktowane jako alkoholowe, ponieważ są tworzone przez jakieś tam browary, czy taki film. Skoro ten wytwórca to robi, to my to traktujemy w ten sam sposób i to obkładamy. Czy zakazujemy reklamy, czy obkładamy podobną akcyzą? Czy to prawnicy wymyślają, czy ekonomiści?
2: Gdyby ekonomiści to wymyślali, to chyba by połknęli własny język, bo to jest działanie, które jest antyekonomiczne. Jeżeli jakimś celem ekonomii jest rozsądne gospodarowanie zasobami i zaspokajanie ludzkich potrzeb, no to działanie polegające na utrudnianiu dostępu do, jakby nie było, wytworów ludzkiej pracy i działanie zmierzające do tego, żeby ludzie drożej płacili za to, czego potrzebują, to nie jest działanie prorozwojowe i z punktu widzenia ekonomicznego ono jest absurdalne. I sam sposób naliczania tych podatków, czy tworzenia algorytmów, według których te podatki się nalicza, jest absurdalny, ponieważ on nie uwzględnia ludzkiej pracy, tylko traktuje ten produkt jako jakąś jednostkę metryczną i według tych jednostek metrycznych się opodatkowuje w końcu ludzką pracę.
1: Nieprawda, bo to zawsze ma uzasadnienie. Mówię o uzasadnieniu, które jest przedstawiane. Moralne tak naprawdę i takie, w którym jest zaszyty argument, czy właściwie eksponowany argument dobra społecznego, czyli obłożymy tam dodatkowymi opłatami coś, w czym jest cukier, tak? Dodatkowymi akcyzami i podatkami, czy tam VAT podniesiemy, no bo cukier szkodzi. Nałożymy na te napoje 0%, no bo jak ktoś sięga po te 0%, to zaraz sięgnie z tej samej firmy po dużo procent. Nałożymy na na taki sam, na te, co mają 5%, bo jak ktoś sięgnie po ten, co 5%, to na pewno zaraz sięgnie po ten, co ma 40%. No i tak dalej. No nałożymy na samochody, podniesiemy, zlikwidujemy ilość miejsc parkingowych i podniesiemy opłaty za parkingi, bo zdrowiej dla ludzi będzie czystsze powietrze i w ogóle będą się ruszać, jak przesiądą się do autobusu. Jak prezydent Trzaskowski, znany pasażer komunikacji miejskiej w Warszawie, ludzie go bez przerwy spotykają w tych autobusach. I tak dalej. To zawsze na końcu jest ewidentna troska państwa albo tych władz o moje zdrowie. To ja się cieszę, że oni się troszczą. Oni za każdym razem dbają o moje zdrowie.
2: To jest taka obłuda. Za każdym razem chodzi o pieniądze.
1: Kryptowalut zakażemy, żebym ja się tutaj, żeby mnie nie oszukiwali i żeby jeden emitent był i pilnował wszystkiego.
2: Zawsze chodzi o pieniądze. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i tutaj nie dajmy się zwieść. Gdyby
1: to nie
2: władzy,
1: chodzi naprawdę o moje zdrowie i to, że oni tak dbają o
2: mnie. Gdyby władzy chodziło rzeczywiście o zdrowie, o takie szerokie dobro obywateli, to władza koncentrowałaby się na tym, jak edukować ludzi, jak edukować Polaków. I od tego trzeba zacząć i od tego się zaczyna zdrowie, od zrozumienia. Ja tylko powiem, że z danych OECD wynika, że 39%, powtarzam, 39% naszych rodaków, Polaków nie potrafi czytać prostego tekstu ze zrozumieniem. I na nic te wielkie opowieści o trosce o zdrowie, bo jeżeli ludzie mają tak niski poziom umiejętności rozwiązywania własnych problemów...
1: No to 61 ogarnia. Z drugiej strony spójrzmy na większą połowę szklanki.
2: No tak, ale podejrzewam, że w tej grupie 39% są głównie ludzie, którym nadmiar alkoholu szkodzi, bo ci, którzy ogarniają tak te pozostałe 51%, no to można by było powiedzieć, że mediana z tej grupy to bardzo świadomie sięga zarówno po nikotynę, czy po alkohol, po papierosy, czy inne używki. I ja uważam, że ta prawdziwa troska o poziom zdrowia obywateli zaczyna się od poziomu edukacji, tak żebyśmy sami umieli, potrafili zatroszczyć się o nasze zdrowie, a nie tak jak za komuny oddawali swoje zdrowie, swój los w ręce tych, którzy wiedzą lepiej.
1: A nie jest tak, że my jesteśmy zbombardowani po prostu. To ja mam wrażenie, że problemem jest nie to, że my nie potrafimy czytać, że my nie mamy dostępu do informacji, tylko my jesteśmy nią zbombardowani. Jakoś tak się złożyło, że w moim telefonie, ponieważ ja lubię kawę i piję dużo kawy, więc jak coś się pojawia o kawie, no to jak taki typowy człowiek z telefonem, klikam, że zobaczę tam o tej kawie, no i wychodzą mi te wszystkie głupoty. I w ciągu ostatnich 2 dni pojawiło się w Polsce, na moim telefonie się pojawiło z 5 tekstów, z których wynikało, że kawa jest szkodliwa, zdrowa, zależy od tego, w jakiej formie się ją pije, albo zależy od ziaren i tak dalej. Oczywiście jakichś sprzecznych bzdur, albo ustawionych po części przez... No poza tym, no, dla takich ludzi jak ja, żeby im się kliknęło, dla tych, co piją, a prawie wszyscy piją, zapracowani ludzie w Polsce, których jest straszliwie dużo. Jesteśmy jednym z bardziej zapracowanych społeczeństw w Europie. Dużo kawy. Więc my wszyscy kawosze klikamy to, żeby zobaczyć, czy ta kawa nam szkodzi, czy nie, odruchowo, a potem się zastanawiamy, że znowu kliknąłem jakieś dziadostwo i gdzieś tam te rzeczy, które oni piszą, że jedni, że ten zapobiega temu rakowi, drudzy, że wręcz zaraz go wywoła. No to jedno i drugie gdzieś tam się koduje. To ja mam wrażenie, że ja mam aż za dużo informacji, a nie za mało informacji.
2: To nie są informacje, to co do nas dociera z tej całej infosfery. I właśnie na tym polega cała sztuka w tej edukacji, żeby człowiek był w stanie samodzielnie odcedzić to, co jest ciągiem danych czy dezinformacją od informacji, a bez umiejętności czytania ze zrozumieniem jest to niemożliwe. Dlatego nasze społeczeństwo jest bardzo łatwe do manipulacji.
1: No, ale przecież nie przeczytam badań naukowych, w dodatku każdy ma swoje.
2: Tak, ale jeżeli temat mnie zainteresuje, to jestem przynajmniej w stanie krytycznie się do tego odnieść. Natomiast...
1: No, mogę opierać się na tym, co wyda Ministerstwo Zdrowia albo inny organ. Ja obydwa jesteśmy dużymi chłopakami i wiemy, skąd się biorą takie opinie w Ministerstwie Zdrowia i innych organach. Zależy, do którego urzędnika dotrze sprawniejszy lobbysta.
2: No tak, ale my rozmawiamy tutaj na poziomie ludzi, którzy na pewno umieją czytać i pisać ze zrozumieniem. Natomiast jeśli jeśli takie proste przekazy marketingowe trafiają do ludzi, choćby z generacji Z, która jest wychowana w świecie obrazkowym, oni przyjmują te dane bezrefleksyjnie.
1: A nie wydaje się, ja szczerze mówiąc mam wątpliwość co do tego. Mam wrażenie, że bardzo często to pokolenie, może to zależy na kogo się trafi, ale że ono bardzo często odcedza właśnie informacji, bo ono już jest nauczone poruszać się w tym gąszczu informacyjnym, w przeciwieństwie do starszych pokoleń, które bardzo łatwo łapią przekaz.
2: Nie do końca, ponieważ ludzie z młodego pokolenia z reguły są pozamykani w swoich bańkach informacyjnych i oni cedzą te informacje, czy selekcjonują te informacje zgodnie ze wzorcem, czy tam algorytmem, który w danej bańce informacyjnej obowiązuje. Natomiast problem polega na tym, że wyedukowany człowiek nie ogranicza siebie do jednej bańki informacyjnej, ale wychodzi na zewnątrz, rozmawia z ludźmi, są kontakty interpersonalne, społeczne, poznaje nowych ludzi, poznaje rzeczywistość i w ten sposób jest możliwy jakiś krytyczny osąd tej rzeczywistości. Natomiast w większości naszego społeczeństwa my nawet nie wysilamy się do tego, żeby tę rzeczywistość zrozumieć. Stąd również poziom edukacji ekonomicznej jest u nas bardzo niski. Stąd również politycy żonglują takimi informacjami gospodarczymi po to tylko, żeby zwiększyć słupki poparcia. W sumie chodzi o sterowanie emocjami.
1: A skąd taki zwykły człowiek, jak ja chociażby, no ale powiedzmy, że jestem dziennikarzem, więc mogę gdzieś zadzwonić, mogę pana zaprosić do audycji, ale skąd taki zwykły człowiek może najlepiej, żeby czerpał informacje?
2: Powinny być jakieś zobiektywizowane źródła informacji, których jest mało, a z reguły taki zwykły człowiek czerpie informacje ze swoich mediów społecznościowych i z tego, co ma w smartfonie czy w komputerze. Era papierowych gazet już pomału przemija i to wszystko zależy od świadomości tego człowieka, do czego służą te media społecznościowe i świadomości tego, że w istocie jest on ofiarą algorytmów i jego rzeczywisty wybór wcale nie jest jego wyborem, który pochodzi z jego trzewi, z jego umysłu, ale to jest wybór, który sugerują mu algorytmy. Jeżeli człowiek to rozumie, to tak szkoli te algorytmy, żeby otrzymać tam rzeczywiście to, co jest dla niego pożyteczne i co pozwala mu wzbogacać wiedzę. A jeżeli jest bierny, to po prostu staje się ofiarą algorytmu.
1: Trochę zaskakujący przekaz płynie z tej rozmowy naszej, która trochę mnie, przyznaję, zaskoczyła, bo spodziewałem się, że będziemy rozmawiali o skutkach rządzenia, a w gruncie rzeczy z tego, co pan mówi, wynika, że i czy ja to dobrze rozumiem, że rządzący nie mają największego wpływu na rozwój i bym powiedział dystrybucję, jakość życia, ekonomię. Szeroko pojętą, że społeczeństwo ma dużo większe i technologia.
2: Społeczeństwo

0: o Pedro Sanchezie. No, Hiszpania nie ma się tam za bardzo najlepiej pod jego rządami, ale on sam zbudował wielki majątek jako premier. Czyli nie ma tego złego.
1: Nie tylko on. Jeżeli popatrzymy na tych, albo inaczej, jeśli przyjrzymy się zeznaniom majątkowym, tak, ludzi, którzy idą do polityki i są takimi świeżynkami i porównamy to po kilku latach pozostawania w polityce, to chyba nie ma żadnych złudzeń, czemu to służy.
0: Familia Trumpów chyba pod koniec kadencji wejdzie w posiadanie księżyca. Dziękuję bardzo serdecznie. Doktor Janusz Grobicki był moim gościem. Ja również Państwu dziękuję i za tydzień zapraszam bez Marcina, ale będziemy mogli na rozrabiać bez Marcina. Zapraszam Państwa serdecznie. Okay.
2: Świetlik wnet.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
5: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
4: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
6: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcją Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
4: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
7: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
4: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Autopromocja.

0: odnalezione pudełko z płytami, czyli muzyczne mydło i powidło.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szymon Chrystianus realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i zastanawiam się właściwie, czy to, co chciałem powiedzieć na początku, jest prawdą. Który z miesięcy letnich jest najbardziej urlopowym miesiącem w Polsce? Czy sierpień, czy lipiec? Chciałem powiedzieć, że witam Państwa w najbardziej urlopowym miesiącu w sierpniu, bo w ramach tego miesiąca w poniedziałki o godzinie 17 będzie nawiązanie do takiej audycji, do kilku audycji no, tak naprawdę, które już były kiedyś na antenie Radia Wnet i tę nazwaliśmy tak jak poprzednia moja audycja, która była we wtorki o 22, jaką nosiła nazwę, czyli odnalezione pudełko z płytami, a jako, że to jest chyba rzeczywiście ten najbardziej urlopowy miesiąc w roku i będzie trochę więcej muzyki w Radiu Wnet o godzinie 17, to odnalezione pudełko z płytami pojawia się w ramce w ten wakacyjny miesiąc. Ciekawe, gdzie Państwo są, czy tylko w Polsce, czy w innych miejscach i słuchają Państwo Radia Wnet. W każdym razie chyba wszędzie tam jest dość upalnie, a wiem, że Dunaj ma wyjątkowo, rekordowo niski poziom i dziwne rzeczy zaczynają się dziać w krajach, przez które Dunaj przepływa. No i przeniesiemy się na południe też poniekąd w związku z pierwszą piosenką i pierwszym utworem, który przygotowałem dla Państwa. Moim zdaniem bardzo letni, bardzo ciepły utwór. Posłuchajmy.

formacja Idoli Redko te Widziamsa de Wojkama. Utwór, który był również znany w Polsce w sesja nagraniowa swego czasu, sprzed 20 chyba już kilku lat. Bardzo głośna płyta Jugoton. Gwiazdy polskiej muzyki tam śpiewały i między innymi Nosowska, wokalistka zespołu Hej, a później również artystka, która nagrywała, Katarzyna Nosowska, która nagrywała również solowe utwory. Paweł Kukiz też śpiewał w tym utworze i na tej płycie i jeszcze masę polskich ważnych artystów. Być może jeszcze dzisiaj, a nie być może, od razu jeszcze zahaczymy. Oto Sawa przepływa przez Belgrad. Sawa też jest z dopływem Dunaju, więc mamy tutaj jakiś związek z tym, co na Dunaju dzieje się w tym ciężkim okresie. A tak bywa czasami, że nagle się pojawi jakiś dźwięk z zewnątrz. Proszę Państwa, to może zostańmy, skoro to była ta świętej pamięci Jugosławia i zespół Idoli. Na tej sławnej płycie Jugoton był również utwór chorwackiej formacji, chociaż wtedy jeszcze w ramach świętej pamięci Jugosławii, grupy Haustor, Moja prwa lubaw.

Grupa Haustor w utworze Moja Prwa Lubaw, czyli Moja Pierwsza Miłość. A śpiewali tam Djevojkę Letnim Halinama Volim. A w polskiej wersji, która też była w tej sławnej płycie Jugoton umieszczona, tłumaczenie dosłowne, tłumaczenie brzmiało: Uwielbiam dziewczęta w letnich sukienkach. No i rzeczywiście to bardzo sierpniowy temat, bardzo sierpniowy tytuł i czyż może być piękniejszy widok niż dziewczęta w letnich sukienkach. Ale może z kosmosu, albo przynajmniej z powietrza widać lepiej i więcej. A kiedyś kultowy w tej chwili zespół o nazwie Nomen Omen Kult nagrał na początku. Pierwszy utwór był opublikowany na składance Jeszcze Młodsza Generacja. Tam była piosenka Młodych Wioślarzy, a pierwszy singiel w historii tego zespołu to był singiel z piosenkami Piloci i Do Ani. Posłuchajmy zatem Pilotów.

Piloci i zespół Kult. I podobno, przynajmniej kiedyś na koncertach, Kazimierz Staszewski tak mówił, piosenka ta była dedykowana Mirosławowi Hermaszewskiemu. Prawda to czy żart? Tego nie jestem w stanie zweryfikować, a przy okazji chciałem pozdrowić mieszkańców Wrocławia. W tym mieście również Radio Wnet nadaje, no bo mieszkańcy Wrocławia mieli pecha. 31 lipca, piątek, w ramach męskiego grania również miał zagrać Kult. No i z powodu potencjalnie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych Kult i chyba nie tylko ten koncert zostały odwołane, także łączymy się w bólu, bo to na pewno było przykre, kiedy ludzie zebrali się, by obejrzeć swoich ulubionych wykonawców, a ci niestety nie mogli zagrać. Mamy sierpień, chyba dość słoneczna i przebojowa muzyka, ale sierpień bywa różny w różnych miejscach na naszym globie. Tam na północy nie zawsze chyba bywa tak słonecznie i tak ciepło, no ale nie wiem, może akurat w tym momencie też jest słonecznie w kraju, z którego pochodzi ta muzyka.

Handlingarna. Nie zawsze się zastanawiam, czy dobrze wymawiam nazwę tej formacji i jestem pewien, że wypowiem źle tytuł tego utworu, chociaż z angielskim się on bardzo kojarzy. Raven albo Reven, albo jeszcze inny wariant słowa, które zapisujemy jako Raven, a druga litera to A umlaut, a muzyka ta pochodzi ze Szwecji. A jeżeli było zbyt mrocznie, zbyt północnie i północnie i zbyt mało słonecznie, to przenieśmy się do państwa, którego moim zdaniem, a wiem, że Szymon Chrystianus też lubi tę grupę, zatem niech zabrzmi muzyka z Republiki Mołdawii.

A nazwa tej grupy to Zdob Si Zdób. Jako się rzekło, chyba najlepszy, moim zdaniem przynajmniej skromnym, produkt eksportowy Republiki Mołdawia. Formacja, którą, jako się rzekło, Szymon Chrystianus też lubi. A nie wiem, czy lubi tę formację, która właściwie zaczęła jako... No, jako klasyka nie zaczęła, bo wtedy jeszcze klasyki tego gatunku nie było, ale to była jedna z pierwszych, z ważniejszych grup pierwszej fali, może tak, brytyjskiego punk rocka, bo zawsze się wymienia Sex Pistols, a obok The Clash. I ta formacja nagrała pierwszy album, drugi to zdecydowanie był punk rock. Już na trzecim albumie London Calling odchodziła od takiej ortodoksyjnej linii, a album, potrójny album Sandinista, to była płyta już tak eklektyczna, że właściwie z punk rockiem tylko momentami miała coś wspólnego. Zespół ten od początku, właściwie to ta formacja, The Clash, wprowadziła muzykę reggae jako część kanonu punk rockowego, chociaż w pierwszej chwili pozornie wydaje się, że to zupełnie krańcowo różne gatunki muzyki. Już na pierwszym utworze był utwór Police and Thieves, regałowy, na pierwszej płycie o tytule The Clash, i właściwie prawie na każdej płycie, może poza drugą, jakiś regał był obecny. A na Sandyniście tych utworów regałowych było bardzo dużo, a między nimi może utwór, który tak bardzo regałowo nie brzmi jak pozostałe, ale jest to kompozycja Eddie'ego Granta z roku aż 87. Natomiast Sandynista został nagrany w roku 1980, a zatem The Clash.

No i właściwie tego reggae to tu było bardzo mało, już bardziej punkrockowy utwór Police on My Back. Natomiast utwór ten skomponował Eddie Grant, więc wykonawca jak najbardziej reggaeowy. I zastanawiałem się, czy ta muzyka inspirowała jakoś, no inspirowała całe rzesze artystów w latach 70., 80. i tak dalej. Clasha, do Clasha przyznawali się liczni artyści, niekoniecznie z kanonu punk rockowego. I myślę, że chorwacka formacja Film, chociaż gdy ona jeszcze grała, to była to świętej pamięci Jugosławia, myślę, że członkowie formacji Film też zaliczyliby Clasha do tej, do grona zespołów, na których się wzorowali, albo przynajmniej których muzyka wywarła na nich duże wrażenie. A dlaczego wymieniam chorwacką formację Film? Znowu nawiążę do tejże płyty Jugoton, która dzisiaj była już wymieniana. W płycie Olaf Deliglasow nagrał utwór formacji Film pod tytułem 1000 kawałków. I właściwie tam jest mowa o tym, o czym często marzyłem, zwłaszcza jak byłem młody i gniewny. Teraz już jestem stary i bym się na to nie zdecydował, bo to droga historia. Ale nieraz miałem ochotę zrobić właśnie to, a zwłaszcza w latach 80. Właśnie to, o czym śpiewa Olaf Deliglasow i o czym śpiewała formacja Film.

0: Ale to musi być przyjemność, tak wyrzucić telewizor przez okno. Olaf Deriglasow zaśpiewał ten utwór na płycie Jugoton, a przed laty to chorwacka, jeszcze istniejąca w ramach Jugosławii formacja Film nagrała taki utwór. I chyba tłumaczenie jest dość, przynajmniej na początku, dość bliskie. Potem chyba te słowa się trochę rozchodzą. Słuchaliśmy dzisiaj zespołu Clash, o którym mówiłem, że często sięgał po utwory reggae, jak na formację o punkowym rodowodzie. Więc wróćmy jeszcze do tej formacji, do płyty trochę niedocenianej, trochę mało znanej, do płyty Sandynista. 3 albumy, przypominam, strasznie dużo muzyki. Pamiętam, że gdy nagrywałem to jeszcze na kasetach, a starsi słuchacze pamiętają, że tak się kiedyś robiło. Płyty nagrywało się na kasetach magnetofonowych, a w starych, dobrych czasach nawet całe płyty były emitowane. Wystarczyło kupić kasetę, włączyć rekord w odpowiednim momencie i miało się nagraną całą płytę. A później podpisaliśmy chyba konwencję chicagowską, żebym nie zmyślał, Boże, i na inną. I już ten zwyczaj zniknął. Już nie można było w całości prezentować płyt w radiu. Ale dlaczego? Bo to przedługa dygresja. Zajęło to 90 i jeszcze spory kawałek 60. Tam chyba tylko z kwadrans został na tej 60. Dużo, dużo muzyki, jak na jeden album. A zatem na tej płycie Clash również nagrał taki utwór, też chyba trochę wakacyjny, chociaż taki może trochę broadwayowy. Zawsze mi się kojarzył z Broadwayem ten utwór i nawet ciężko pomyśleć, jak się nie wie, to nikt by nie pomyślał, że to punkowcy, co się patrzy. Something About England.
1: They say the immigrants steal the hubcaps of respected gentlemen. They say it would be wine and roses.

Something About England, zespół Clash z płyty Sandinista. Pamiętam, że kiedyś z kolegą z podstawówki kłóciliśmy się, kto jest lepszym wokalistą, czy Mick Jones, czy Joe Strummer, a w tym utworze śpiewał jeden i drugi, więc ten utwór nas godził. To był The Clash, jeżeli Państwo zatęsknili bardziej za północnymi klimatami, za północnym nastrojem, to wróćmy jeszcze raz do Szwecji, do formacji Henningarna.

I przy takiej muzyce skaczą Szwedzi. No to co, że ze Szwecji. Przynajmniej tak sobie wyobrażam, słuchając tego utworu, że widzę morze skaczących Szwedów, ale może tak nigdy się nie zdarza. Zespół Hedningarda w utworze Dolkarren. Przed chwilą sprawdziłem, co tłumacz internetowy powie na ten temat. No i tłumacz przetłumaczył na sztyletnik i w pierwszej chwili pomyślałem, że w korpusie języka polskiego nie ma tego słowa, ale gdyby Krzysztof Jabłonka słuchał i to usłyszał, to powiedziałby o niego: dziwcze, nie znasz historii swojego kraju. I słownik pod redakcją Doroszewskiego mówi: sztyletnik historyczny w okresie powstania 1863 roku żandarmi. Żandarmi w powstaniu styczniowym, uzbrojeni w sztylety. Tyle historii i tyle na temat szwedzkiej muzyki, bo już do niej dzisiaj nie wrócimy. Czasu mamy coraz mniej, ale jeszcze dwa utwory się prawdopodobnie zmieszczą. A więc zajrzyjmy jeszcze do świętej pamięci Jugosławii i do Chorwacji. W czasie nagrywania tej płyty Jugoton, legendarnej, muzycy sięgnęli po jeszcze jeden utwór zespołu Haustor.

Zespół Haustor w utworze Ena w oryginalnej wersji śpiewał Darko Rundek, a polską wersję z płyty Jugoton śpiewał Paweł Kukiz. Lista osób, które są zasłużone dla tej audycji, to Adam Czerpak, Tomasz Rosłon i Szymon Chrystianus, który realizował audycję. I pożegnamy się z zespołem Clash. Kolejny utwór z płyty Sandynista z albumu trochę niedocenianego, trochę przydługiego i momentami nudnego, ale mającym również perełki. Clash i The Sound of Sinners. Wojciech Jankowski głęboko Państwu się kłania. Do usłyszenia.

0: Well, I'd like to thank you all for coming this week. The collection boxes are at the end of the Congregational Hall. Hope to be with you. See you next Sunday afternoon, 3:30 next week. Cheerio.
1: Odnalezione pudełko z płytami, czyli muzyczne mydło i powidło. Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
5: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Studio Ostoja.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj studio Ostoja w bardzo nietypowej formule, formule muzycznej, jako że w sierpniu mamy przerwę od gości, od poważnych rozmów, więc popuszczamy Wam troszkę muzyki. Ja ze swojej strony no, tylko powiem o tym, że teraz w rolnictwie dużo bardzo się dzieje, tak, ceny ropy niestety no, nie pomagają rolnikom w działalności. To też, co wiele osób sobie nie zdaje sprawy, ale dziś ceny w skupach nie różnią się od tych cen, które były jeszcze 20 lat temu, a w międzyczasie pensje wzrosły nawet o 500-600%, więc no, to nasze rolnictwo niestety nie radzi sobie najlepiej. Nie wiem, czy to jest celowe, czy tak ekonomia o tym decyduje, ale jest to bardzo zatrważające, że w rolnictwie nie dzieje się dobrze. Natomiast no, trzymam kciuki, bo pogoda w tym roku też nas nie rozpieszcza. Raz słońce, raz deszcz. Wiadomo, że były susze wtedy, kiedy deszcz powinien padać, a kiedy liczyliśmy na słońce, to padał deszcz, więc z tymi plonami w tym roku też różnie będzie. Rolnicy konwencjonalni bardzo sobie narzekają. My, rolnicy ekologiczni, regeneratywni, troszkę mniej, no bo jesteśmy bardziej odporni i bardziej przygotowani na to, co matka natura ze sobą niesie, więc tutaj te problemy są, powiedziałbym, mniejsze, ale no, na pewno też wiadomo, że klasyczny podział wiosna, lato, zima dla każdej uprawy jest lepszy. A teraz co? No teraz pierwszy kawałek gościa, którego miałem tydzień temu, czyli Papro Dziada. Zapraszam serdecznie.

Jesteśmy z powrotem. To był Paprodziad. Myślę, że rozmowa na YouTubie już niedługo się pojawi. Bardzo serdecznie zapraszam, bo myślę, że to była jedna z fajniejszych, takich głębszych rozmów. Zresztą Paprodziad, bardzo fajna postać. Artysta, który znany z Wonky One przede wszystkim, teraz już prowadzący swoją twórczość solową, który postanowił założyć gospodarstwo i taką permakulturę i zacząć robić żywność dla siebie i dla rodziny, więc bardzo ciekawa postać i ciekawe podejście. Człowiek blisko natury, rozumiejący naszą współczesność całkiem dobrze i tak szeroko współpracujący w Polsce z różnymi ludźmi dobrej woli, ludźmi otwartego serca, więc bardzo, bardzo ciekawa postać. Ja przypominam oczywiście o naszych paczkach, tak, o skrzynkach z natury, które co tydzień dostarczamy i moja obecność tu głównie jest spowodowana tym, że co tydzień te paczki do Was dowożę, więc program odbywa się głównie dlatego, że tak czy siak w Warszawie być muszę, żeby dostarczyć Wam to, co mamy najlepsze, a teraz u nas już sezon w pełni, więc w naszych paczkach znajdziecie w dzisiejszej paczce znajdziecie świeżą marchewkę, ogórki polowe, pomidorki, pojawiła się pierwsza fasolka szparagowa, oczywiście czosnek, szczypiorek, też już wracają powoli sałaty, będą niedługo rzodkiewki, sałaty, też już na polu zaczynają dochodzić buraki, pietruszka, więc liczymy na to, że może lada dzień, bo już też się z czerwonego przechodzą w głęboki granat boróweczki, więc też liczymy, maliny powoli też się zbliżają. Też przed nami niedługo żniwa, więc orkisz, owies będzie koszony i tu też będą świeże mąki, na pewno też je przygotujemy. Teraz następny utwór muzyczny przygotowany na dzisiaj. Zapraszam serdecznie.

Dziad przeżyto. No, bardzo fajna płyta, polecam Państwu serdecznie. Nasz gość zeszłego tygodnia, studia Ostoja, więc mam nadzieję, że wywiad z Paprodziadem lada moment pojawi się na YouTubie, na Radiu Wnet i będziecie mogli Państwo, ci, którzy nie słyszeli, odsłuchać. Więc tu bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast też kolejne nasze zaproszenie. Już 10, 11, 12 września Biotech 2026, czyli największy event edukacyjny w Ostoi Natury coroczny. W tym roku jest to event wyjątkowy, no bo naszym gościem i głównym prelegentem jest Richard Perkins, czyli osoba, której wiedzy na co dzień bardzo dużo używam, czerpię i będzie to pierwsza moja okazja, żeby spotkać się z nim osobiście, nie przez internet, nie na falach radiowych, tylko stanąć, jak to by to powiedział, oko w oko. Też mam nadzieję, że w ramach tych warsztatów i wykładów skomentuje i oceni to, co robimy dobrze w naszym gospodarstwie. No, też na pewno skrytykuje parę rzeczy, więc jesteśmy bardzo, że tak powiem, nie możemy się doczekać. Więc mamy 3 dni Biotechu 2026 w tym roku. Pierwszy poświęcony budownictwu konopnemu i budynkom typu Airship, to jest 10 września, 11 września taki dzień bardziej teoretyczny z Richardem Perkinsem, właśnie poświęcony rolnictwu regeneracyjnemu. Natomiast 12 września, sobota, to jest dzień bardziej dla profesjonalistów, dla wszystkich tych, którzy chcą dostać gotową wiedzę do wdrożenia. To jest taki dzień najbardziej praktyczny, gdzie będziemy omawiać jego rozwiązania i jak te rozwiązania wdrożyć w gospodarstwach. Więc bardzo ciekawy event i dla nas ogromna radość to, że będziemy mogli gościć Richarda u nas na gospodarstwie i w Polsce, bo jest to też pierwsza wizyta Richarda Perkinsa w naszym kraju. A teraz zapraszam na kolejny utwór muzyczny po Paprodziadzie, którego przed chwilą słuchaliśmy. Będzie Q-Tip.

Więc kolejny utwór z nami. Dzisiaj, tak jak mówiłem, audycja i do końca sierpnia audycja będzie w klimacie bardziej muzycznym. Posłuchamy trochę różnych utworów. Tak naprawdę dzisiaj to taki trochę mashup, czyli pomieszanie. Natomiast obiecuję, że już za tydzień przygotuję swoją playlistę taką z różnych epok mojego życia. Myślę, że dużo ciekawych utworów z różnych gatunków muzycznych. Większość pewnie nigdy na antenie Radia Wnet nie leciało, więc nie tylko rolnictwem człowiek żyje, ale i muzyką, i książką, i wieloma innymi odczuciami, pokarmem dla ciała, i dla ducha. Teraz może ten Lucy Pearl bym poprosił, Don't Mess With My Man, taki wesoły, myślę, że bardzo fajny letni kawałek. Zapraszam.

Za nami Lucy Pearl, Don't Mess With My Man. Bardzo fajny, letni, myślę, utwór, wesoły, pozytywny. No a przed nami zaraz kolejne utwory muzyczne. Ja tymczasem kolejne zaproszenie dla Państwa już 23 sierpnia dla wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić nasze gospodarstwo i popróbować tego, co mamy najlepsze. To tutaj we współpracy z kucharzem Bartkiem, który był naszym gościem w programie. Zresztą z nim przygotowujemy się, żeby nasz program uzyskał taką nową formułę, żeby raz w miesiącu on dzielił się z Państwem przepisami na to, co w danym momencie roku jest, no, co można przygotować z tego, co właśnie jest najświeższe, co jest, no, w danym momencie roku, w danym sezonie takim warzywem czy owocem, no, który wszyscy chcemy jeść i który jest najbardziej obfity, więc myślę, że ta formuła od końca sierpnia i myślę, że pod koniec sierpnia się już połączymy z naszym kucharzem właśnie, żeby po pierwsze porozmawiać, a po drugie, żeby właśnie zaczęła się dziać taka kulinarna podróż, gdzie on będzie dzielił się swoimi przepisami na każde sezonowe dania, więc mam nadzieję, że potem uda się również te przepisy umieścić tu na Facebooku Radia Wnet i na innych platformach, tak żebyście Państwo mieli do nich dostęp i mogli ich spróbować w swoich domach. Natomiast 23 sierpnia w Ostoi Natury piknik z natury właśnie we współpracy z kucharzem Bartkiem. Tu odsyłam do naszej strony ostojanatury.pl, gdzie można się zapisywać i rezerwować miejsca. To taka kulinarna podróż. Na pewno ten 23 sierpnia będzie kręcił się wokół pomidorów, bo to jest sierpień, to jest taki miesiąc, w którym te pomidory zaczynają nam rodzić już w pełni i mamy wtedy ich dużo i one się pojawiają na naszych stołach, zresztą są wtedy najpyszniejsze. Też już wtedy na pewno cały przekrój warzyw korzeniowych będzie dostępny, od marchewki, buraka, po pietruszkę, oczywiście ziemniaki. Cały czas mamy teraz młode ziemniaki w naszych paczkach. U nas odmiana Lord Denar, więc takie żółte w środku, nierozpadające się, bardzo polecam wszystkim smakoszom i osobom, które do końca do ziemniaka nie są przekonane, żeby spróbować właśnie tych odmian, bo to bardzo ciekawy smak, trochę inny niż te ziemniaki w sklepach. A teraz utwór muzyczny Tribe Called Quest. Zapraszam serdecznie.

No, a wracamy do studia. To takich parę informacji z tego, co dzieje się dzisiaj na rynku rolnym, to na pewno wielu z Państwa słyszało, ale te upały, które teraz mamy, na pewno mocno ograniczają produkcję mleka, więc mamy teraz ograniczenia, jeśli chodzi o produkcję mleka. Kolejnym dużym tematem jest zmowa cenowa i skarga do UOKiK-u w sprawie interwencji co do skupu owoców. Tu głównie chodzi właśnie o wiśnie. No, na rynku też jest bardzo dużo nowych regulacji, które nas wszystkich obowiązują. No i co za tym idzie, to nasze rolnictwo w tej swojej tradycyjnej formie oparciu o małe i średnie gospodarstwa niestety ma się coraz gorzej. Jest, no powiedziałbym, że jest mocno zagrożone. Ten tradycyjny model powoli się wyczerpuje. Zagrożeniem są wysokie koszty produkcji, niska opłacalność, zwłaszcza jeśli chodzi o skup plonów. Napływ, wiadomość, taniej żywności spoza Unii, tu głównie mamy na myśli Ukrainę, czy ten Mercosur, który wisi nad naszymi rolnikami. Więc tych zagrożeń jest sporo. No kolejną taką, no myślę, że bardzo smutną sytuacją jest to, że coraz więcej tych małych, średnich gospodarstw jest przejmowanych przez korporacje, przez fundusze inwestycyjne, czyli ta ziemia jest coraz bardziej skupiana, a to bardzo niekorzystnie przekłada się na nasze bezpieczeństwo żywieniowe, bo tak jak do swojego lokalnego rolnika możecie Państwo się odezwać, od niego kupić, bezpośrednio umówić, tak już od wielkiego koncernu kilograma czegoś Wam nie sprzeda, więc no, tak jak co tydzień będę namawiał i Państwa, żeby głosować portfelami i żeby znajdować tych lokalnych rolników u siebie w okolicy i dogadać się z nimi, wspierać, też namawiać ich na przykład do formuły RWS-a, czyli Rolnictwa Wspieranego Społecznie, gdzie możecie Państwo zakontraktować na przykład u nich część produkcji, żeby co miesiąc czy co tydzień, tak jak my to czynimy, dostarczali Wam czy paczki, czy kupić tych ich płodów więcej, na przykład umówić się ze znajomymi, pojechać i wesprzeć. Wiadomo, że popularne są samozbiory, ale tak naprawdę wbrew temu, co ludziom się wydaje, te samozbiory najczęściej to jest ostatnia deska ratunku dla rolników, czyli jest to sposób na to, żeby w jakikolwiek ten towar, który jest u nich na polach, został odebrany i sprzedany. Ale wielu osób sobie nie zdaje sprawy, że w tym momencie większość małych i średnich gospodarstw przy tych cenach sprzedaży, zwłaszcza w skupach, są to ceny poniżej kosztów produkcji, więc no, te gospodarstwa nie mają żadnej ekonomicznej możliwości przetrwania, bo jak długo można jechać na stratach. A żeby podsumować, że nie wszystko jest takie czarne i białe, to teraz zapraszam na Michaela Jacksona Black and White.

klasyków. Michael Jackson, w sumie fajny o każdej porze roku. No cóż, ja jeszcze w ramach naszych ogłoszeń parafialnych zapraszam oczywiście do zapoznania się z naszymi wywiadami o rolnictwie regeneracyjnym. Tutaj zwłaszcza odsyłam do wywiadu z Richardem Perkinsem i Joelem Salatinem, których znajdziecie na YouTubie Radia Wnet. Bardzo dużo ciekawych informacji. Myślę, że to jest droga ratowania naszego rolnictwa, to jest droga do tego, żeby małe i średnie gospodarstwa stały się bardziej odporne, bardziej zaradne, żeby znaleźć ten model i biznesowy, i model natury, i połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli z jednej strony produkować żywność najwyższej jakości, a z drugiej strony zatrudnić matkę naturę w sposób zrozumiały do pomocy w tym, a nie walczyć tak, jak to niestety czyni większość rolnictwa konwencjonalnego, która walczy z naturą i gdzieś tam w sposób siłowy zmusza ziemię do tego, żeby rodziła, więc rolnictwo regeneracyjne, permakultura to są dokładnie przeciwieństwa tego podejścia. To są podejścia wynikające z wnikliwej obserwacji procesów zachodzących w naturze i takie rolnictwo promuję, do takiego rolnictwa bardzo wszystkich zachęcam. Czy to na własne potrzeby, czy też właśnie w ramach modernizacji małych, średnich gospodarstw. Da się również to zrobić w dużych gospodarstwach, natomiast tutaj to już najczęściej zależy od woli właścicieli, a jak wiemy, duże koncerny nie kierują się dobrym i jakością, tylko najczęściej zyskiem, a to akurat jedno z drugim często nie idzie w parze, bo model upieszczy jest dużo bardziej po drodze niż model regeneracyjny. No ale cóż, mam nadzieję, że coraz więcej rolników otworzy oczy i wróci do tego rolnictwa w zgodzie z naturą, czyli dziś zwanego rolnictwem regeneracyjnym, ale jeszcze 50-100 lat temu większość rolników była i ekologicznych, i regeneracyjnych i jakoś sobie radzili. Teraz kolejny utwór z dzisiejszej playlisty, Roxette, Joyride.

Wracamy z powrotem. To był zespół Rockset, czyli znowuż kolejny klasyk z lat 90. zwłaszcza, myślę, wszyscy go pamiętają z tamtych czasów. No cóż, ja powoli, dzisiejsza audycja powoli będzie zbliżać się ku końcowi. Ja oczywiście przypominam, jak co tydzień, o naszych paczkach z natury, które co tydzień dostarczamy do Warszawy. Zachęcam wszystkich do poszukiwania swoich gospodarstw w swojej okolicy i wspierania małych i średnich gospodarstw, właśnie znajdowania swoich dostawców, no to żeby tych małych i średnich gospodarstw utrzymało się na rynku jak najwięcej, to tak naprawdę jest w Państwa rękach, bo to klienci głosują swoimi portfelami, czy więcej będziemy zostawiać w sklepach, marketach wielkopowierzchniowych czy sieciówkach, tym lepiej one się będą miały, bo niestety ten cały system wygląda tak, że nawet ci rolnicy duzi, sprzedając do sklepów sieciowych czy wielkopowierzchniowych, to jakoś na tym bardzo dobrze nie wychodzą. Cała ta największa marża i prowizja i zysk zostaje najczęściej u tych pośredników i u tych, którzy dokonują tej ostatniej sprzedaży na ostatnim odcinku, więc tu namawiam jednak do tego, żeby tych rolników lokalnych gdzieś u siebie znaleźć, wspierać, zaopatrywać się u nich, namawiać ich do tego też, żeby właśnie szukali modelu regeneratywnego i też promować te gospodarstwa wszystkie, które odbudowują warstwę humusową gleby, które uprawiają w zgodzie z naturą, które regenerują. Też oczywiście polecam wszystkie gospodarstwa ekologicznie certyfikowane, bo tak jak poza granicami naszego kraju, do tej certyfikacji zaufania do końca można nie mieć, bo wiele rzeczy, jak wiemy, dzieje się różnych dziwnych. Tak rolnictwo ekologiczne w Polsce, certyfikowane, jest na najwyższym standardzie i tu rolnicy, mogę to potwierdzić, podlegają wielu kontrolom, są bardzo sprawdzani, więc tych oszustw jest mało, bym powiedział, jak na skalę naszego kraju. Większość rolników ekologicznych są to uczciwi rolnicy, którzy naprawdę robią najwyższą jakość przy zachowaniu wszystkich standardów ekologicznych. Wiadomo, że w każdym stadzie znajdzie się czarna owca, ale na szczęście w tym stadzie rolników ekologicznych i regeneratywnych większość to są wspaniali, uczciwi ludzie, którzy dbają o przyrodę i dbają o jakość swojej produkcji i myślę, że warto zaopatrywać się u nich. Już poza smakiem i zapachem i jakością, no to też chodzi tu o nasze własne zdrowie, bo wiadomo, że ta żywność tego wszystkiego, co dobre dla naszego organizmu, ma w sobie dużo więcej. Też zachęcam o tym, żeby się zastanowić nad swoją dietą w kontekście tego, czy jemy to, co jest w danym sezonie. Tak jak to jeden z moich guru mówił, że jeżeli coś jest poza sezonem, to nie ląduje u niego na stole, tylko on postępuje zgodnie z zegarem natury, czy jeżeli coś rodzi w danym momencie, coś jest dostępne, to wtedy to trzeba jeść, wtedy czas na to jest, tak jak teraz mamy czas ogórka, wcześniej mieliśmy czas truskawki, teraz właśnie zaczyna się czas borówki, też zaczynają się letnie maliny, zaraz zaczną się jesienne, potem no oczywiście teraz jest czas młodego ziemniaka, więc tu zachęcam, żeby właśnie tę swoją dietę i te swoje gotowanie trochę oprzeć o to, co jest najbardziej na topie w danym momencie sezonu. Oczywiście teraz wracając, jeszcze fasolka szparagowa, cała masa innych wspaniałych warzyw, kalafiorów, kapust i tak dalej, młodych, jest już dostępna u nas w kraju, więc polecam właśnie jeść to, co w tym momencie ziemia rodzi. A na koniec kawałek, w sumie taki trochę country. Ja się z Państwem bardzo serdecznie żegnam. Słyszymy się za tydzień. To było Studio Stoja, a zapraszam na Home Alabama. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Studio Ostoja.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna, Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
2: Skrzydełko czy nóżka?
1: Występują kapitan Bossanoga.
3: Jestem.
1: Żyrafa, kleszcz, globtroterka.
4: Jestem.
2: Obiad!
4: Kapitanie, kapitanie, obiad w mesie podano. Skrzydełko czy nóżka?
1: Kapitan, który właśnie moczy nogi w wielkiej miednicy na mostku kapitańskim.
3: Nóżka, nóżka, już zakładam buty. Do jasnej ciasnej, ale ktoś mi je świsnął. A jednak skrzydełko,

0: Uprzejmie informujemy, że dowodzenie łodzią podwodną wymagać może ciut pożywniejszych posiłków.
1: Czas nie tylko na country.

Dzień dobry Państwu, Jerzy Głuszyk i audycja Czas nie tylko na country. Jak zwykle w poniedziałek, ale no, muszę powiedzieć, że troszkę zakręciliśmy Państwu w głowach, bo też umawialiśmy się kiedyś, że o godzinie 19 to w okresie mundialu będziemy

rozpoczynać nasze audycje, bo zwykle o godzinie 20, ale za to będzie półtorej godzinna. Po mundialu z Jerzym Mazolem podjęliśmy męską decyzję powrotu do ramówki starej, czyli 20. No i dwie takie audycje się odbyły, no ale jak się okazuje, wracamy do ramówki mundialowej, mimo że mundialu już nie ma. I przez wakacje będziemy spotykać się, ja będę spotykał się z Państwem o godzinie 19, audycja będzie do 20.30, a Jerzy Mazol od 20.30 do 22.00. I tak właśnie dziś nastąpił ten powrót do tego, co było jeszcze nie tak dawno. Proszę Państwa, dziś dużo muzyki przygotowałem i to takiej muzyki najnowszej, bo to muzyki wybranej z płyt, które pojawiły się przed tygodniem na muzycznym rynku. Proszę Państwa, no, te piękne utwory, które wybrałem, będzie wypuszczał Państwu Szymon Christianus, który realizuje dzisiejszą audycję. A od czego zaczęliśmy? Raul Malo. To jest świetny muzyk pochodzenia kubańskiego, który był przez lata liderem zespołu The Mavericks. Zespół The Mavericks łączył w sobie dźwięki muzyki country z latynoskimi elementami, ale nie takimi, którymi charakteryzuje się taka prosty gatunek Tex-Mex, tylko właśnie sięgającym po i ten rytm taki kubański i tą taką południowoamerykańską strukturę muzyczną. Raul Malo, proszę Państwa, zmarł w ubiegłym roku w grudniu, natomiast na kilka miesięcy przed śmiercią, dokładnie 14 czerwca 2025 roku, w Wigilię Father's Day w klubie Lindsleya w Nashville wystąpił z koncertem i z tego koncertu powstały dwie płyty CD, które już są na streamingach, ale dosłownie za chwilę pojawią się także jako long playe, czyli w tym wydawnictwie wydawnictwie tym klasycznym. Ciekawy koncert i to jest właściwie pożegnanie Raula Malo ze słuchaczami, z jego fanami. On, tak jak powiedziałem, kilka miesięcy po tym koncercie zmarł na nowotwór, a to pożegnanie, dlaczego? No bo to jego ostatni publiczny koncert. I nie z Mavericksem, co ciekawe. Raul Malo, jak twierdzi, zawsze marzył, by występować w takich kameralnych składach, jak w tym przypadku Dino Malo, perkusja, instrumenty perkusyjne, syn Raula, Lozano Marciano, skrzypce kubańskie i Max Abrams, saksofon. Nagrał tutaj wiele takich klasycznych piosenek znanych z wykonań różnych. No oczywiście pojawiły się tu także piosenki z jego repertuaru, czyli Mavericksów, ale na przykład za chwilę posłuchamy utworów Forever and Ever, a potem Angel Flying to... O, to jest piosenka, piękna pieśń o tym, że anioł zbyt nisko ziemi przelatywał, uszkadzając sobie skrzydło i uratowany. O, taka pieśń o potrzebie wolności właściwie. Willie Nelson to spopularyzował, ale potem jeszcze będzie Harvest Moon, który napisał Neil Young, Rambling Rose. No to klasyka takiej muzyki popularnej, ale właśnie w tym zacięciu kantrowym. La Vie en Rose to piosenka Edith Piaf. I te wszystkie utwory, które tutaj wymieniłem, za chwilę usłyszycie Państwo w wykonaniu Raula Malo. A ja witam się także ze stałymi naszymi słuchaczami, którzy już meldują mi swoją obecność przy odbiornikach. Raul Malo przed Państwem.

trying to keep your spirits up, and your fever down.

Beautiful. Max Avery's Lázaro Manzano. Ramblin'.

Ha ha ha ha.

Raoul Malo w takim pożegnalnym koncercie, który odbył się przed rokiem w jednym z klubów nerzwilskich. Raoul Malo, syn emigrantów kubańskich, założył no, rzeczywiście taki kultowy w środowisku country zespół The Mavericks. On, ta kariera tego Mavericksa dzieliła się jakby na dwie ery. Pierwsza to od 1989 do 2000 roku, potem była kilkunastoletnia przerwa i bodaj dopiero od 2012 reaktywowali, no Malo reaktywował ten zespół i był z nim do śmierci, czyli do 2025 roku. W międzyczasie nagrał chyba aż 9 solowych albumów, tam pomiędzy tym 2000 a 2012 rokiem. Był bardzo popularnym artystą i no, rzeczywiście był wyjątkowy. On komponował, pisał właściwie dla Mavericksa, to wszystkie utwory, które oni wykonywali, to były autorstwa właśnie jego. A głos, no, to jest tenor o operowej sile i kantrowej barwie. Krytycy nazywali go spadkobiercą Roya Orbisona, bo rzeczywiście ten jego głos bardzo przypomina Roya Orbisona. Potrafił śpiewać i cicho, i intymnie, a za chwilę wejść na pełną moc głosu. Dziś właśnie w tym takim bardzo kameralnym repertuarze wystąpił dla Państwa. Jeszcze jeden utwór mamy przed sobą. Takim właśnie do przytulania się, słuchania wspólnie z partnerką lub partnerem, jeśli to jest kobieta. No, on uwodził swoim śpiewem kobiety, które no, rozpływały się na jego temat i chętnie go słuchały. Proszę Państwa, no to jeszcze jeden utwór w jego wykonaniu. Zmarł jak na tę erę, w której żyjemy, długowieczności, młodo, miał zaledwie 60 lat, ale pokonała go choroba. Summer Wind jeszcze przed nami i Malo.

No i drugi rozdział naszego dzisiejszego spotkania. Zapoczątkowała ten drugi rozdział Carter Faith Jones. Carter Faith pod takim imieniem i nazwiskiem występuje. A posłuchaliśmy piosenki Sex, Drugs and Country Music. No kompletnie nieprzystawalne, proszę Państwa, pojęcia, bo country music to przecież podstawowe, najważniejsze wartości. No ale zostawmy ten utwór. Przyjrzyjmy się młodej piosenkarce, bo ona ma dopiero 25 lat. Jest songwriterką. Ona pochodzi z północnej Karoliny. Wychowała się, jak pisze o sobie, w niemuzycznej rodzinie, ale zakochała się w country dzięki kasetom dziadka, który miał tych kaset sporo z muzyką country i bez przerwy słuchał. I ona, narażona na te dziadkowe nastroje, słuchała i rzeczywiście pokochała tę muzykę. Pisze też o sobie, że pierwsze teksty zaczęła pisać w wieku 16 lat. No jak Państwo sądzicie, kiedy? No kiedyż młoda dama może zacząć pisać, przelewać swoje uczucia czy emocje na papier. Po rozstaniu z chłopakiem, oczywiście. W 2018 roku ona przeprowadziła się do Nashville, żeby studiować songwriting właśnie na Belmont University. No i chyba dobrze jej to szło, bo już w 2020 roku nagrała debiutancki singiel, ale właściwie tak na poważnie to ona w 2024 roku zaistniała, kiedy podpisała kontrakt płytowy z Universalem. Zresztą wcześniej już koncertowała, debiutowała na scenie Grenoble Opry przed dużymi gwiazdami, jako taki support występowała. No ale właśnie ten debiutancki album przyniósł jej sukces. Ona na tyle duży ten sukces, że została ten album nominowany do Country Music Association Album of the Year. Jako pierwszy debiut nominowany w tej kategorii tych debiutantów od 10 lat, od czasu Chrisa Stapletona. To właściwie otworzyło jej drzwi do wielkich scen i do kariery. Uważana jest za taką wschodzącą gwiazdę country popu, która być może będzie decydowała o tym, jak ten styl, jak ten gatunek muzyki w ciągu najbliższych 10 lat będzie wyglądał. Przygotowałem dla Państwa dziś kilka jej utworów. Trzy pierwsze to jest tej poprzedniej płyty, a dwa kolejne z najnowszego krążka i przed Państwem Nadzieja, proszę Państwa, Nadzieja muzyki Carter, muzyki country, młoda dama o nazwisku Carter.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Czas nie tylko na country.
5: No i w ten sposób, proszę Państwa, rozpoczynamy trzeci rozdział naszego dzisiejszego spotkania i za chwileczkę posłuchamy bardzo oryginalnego wykonawcy Shibuzi, czy Shabuzi on się nazywa. Jest ciemnoskórym synem nigeryjskich imigrantów, młodym bardzo człowiekiem, bo on też chyba ma dopiero 30 lat. Zaczynał jako raper. W ogóle klasyfikuje się oficjalnie go jako hip-hop, country, Amerykana, a on sam o sobie mówi, że łączy country klasycznego rocka i afrobeat. No i oczywiście ten rap, który też wszedł mu w żywe, w krew. Natomiast no on zrobił taką właściwie niespodziewaną karierę. W zeszłym roku zrobił największy i hity w muzyce country, tak został on uznany przez te organizacje skupiające artystów muzyki country. No i teraz właściwie to chyba nawet w ten piątek pojawiła się najnowsza jego płyta, to jest trzeci album w jego karierze i to jest bardzo interesujący album muzyczny. To jest taki koncept album, jak to się o tym mówi. Bo to jest historia, która ma swój początek i koniec w utworach, które się pojawiły na tej płycie. I to jest historia z westernu. To jest właściwie gotowy scenariusz filmowy. Historia Cherry Lee, młodej dziewczyny, która mści śmierć swojego ojca, szeryfa zamordowanego przez gang Bootcut Boys. On tu właśnie przeczytałem i udało mi się. I ona ściga tych ludzi z tego gangu. W międzyczasie, w trakcie tej wyprawy, zakochuje się w jednym z bandytów, ale ostatecznie wybiera zemstę zamiast odkupienia i de facto sama trochę staje się tym, co chciała zniszczyć. No, ta historia jest bardzo interesująca. Warto sobie przetłumaczyć te piosenki. Do tej płyty powstał kinowy trailer, który był wyświetlany na ekranach kin, a poza wszystkim do albumu powstał także komiks. To single, właściwie już dwa od kwietnia, przygotowywały nas do tej płyty. Jest aż 20 utworów na tym, no bo to są te właśnie kolejne etapy jej pościgu, jej zemsty. No, myślę, że to warto posłuchać tego artysty, któremu tutaj towarzyszy kilku gości, właściwie kilkoro gości z różnych branż muzycznych, różnych gatunków muzycznych. Oczywiście ta historia, bo zadawano mu pytanie, czy on zainspirował się jakąś faktycznym zdarzeniem z przeszłości, powiedział, że jest to w pełni fikcyjne.

kolejna historia i taki celowy zamysł. To western o zemście, opowiedziany w każdym utworze, skupiony na postaci tej właśnie bohaterki. Eksploruje tematy jak w ponadczasowych westernach. Zemsta, odkupienie, romans. No to posłuchajmy kilku utworów wybranych przeze mnie z tej płyty.

0: But the devil's got brand on me. Devil's got brand on me. Szybuzy, proszę Państwa, z płyty takiej konceptualnej właśnie, gdzie historia przewodzi cały czas i muzykę nam serwuje. Historia młodej kobiety, która decyduje się ścigać zabójców swojego ojca, szeryfa. Troszkę łagodniejemy na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Willie Nelson napisał kiedyś piękną piosenkę Crazy i tutaj zaśpiewa ją Diana Krall, właśnie Willie Nelson i Elvis Costello. A potem Diana Krall zakończy nasze spotkanie przepiękną balladą Prairie Lullaby. To taki ukłon w stronę Jerzego Mazola, który za chwileczkę z piękną swoją muzyką wejdzie na antenę, a ja żegnam się już z Państwem. Szymon Krystianu zrealizował nasze spotkanie. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i do usłyszenia.
1: Please welcome Diana Krall and Elvis Costello.

0: Czas nie tylko na country.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
2: To była autopromocja.
4: Mazol, Arytmik Radio.
5: Witam Was, moi drodzy słuchacze. Dzisiaj Mazol, Arytmik Radio w drodze, ale też muzyka, która będzie opowiadać pewne historie, i to bardzo, bardzo różne. Muzyka, która mi ostatnim czasem towarzyszyła i mnie zachwyciła. Jak zawsze to przyjemność i zaszczyt z Wami taką muzyką się dzielić. Na początek coś, od czego istnieje nie wiedziałem, a wiedzieć powinienem, coś, co mnie zachwyca. Mistrzowie moich mistrzów i mistrzowie mojego mistrza, czyli Ivan Parker i taki, tylko nie polski. Tak więc to będzie cudna opowieść, niezwykła, już jej część słyszycie. Następnie coś, co nie wiem, czy jest nową muzyką, czy też tkwiło to we wzajemnych relacjach i organach tych dwojga artystów. Bo to Domi and J.D. Beck. I możecie powiedzieć, to w końcu jest awangarda, pop czy jazz? A tego nie wiem. To stwierdzimy razem. A trzecim elementem tej układanki dzisiaj będzie oczywiście niedokończona opowieść sprzed tygodnia, a tylko lekko zasmaczona, czyli Mary Halvorson na gitarze i trąbka Ambrosi Akinmusaya. To jeszcze inny świat. Świat wyrafinowanego dialogu dwojga bardzo dojrzałych artystów. Nie mówię tu o wieku, a o wyborze i świadomości. Mary Halvorson, uczennica Antoniego Braxtona. Ambrosi Akinmusaya, jeden z najoryginalniejszych trębaczy współczesności, który jednocześnie szanowany jest przez klasyków, tradycjonalistów, ale wykracza daleko poza randomowe uznanie, czym jest jazz, czym jest klasyka. Wciąż szuka i eksperymentuje. I to wszystko w tej jednej przepięknej, czasowo ujętej koncepcji, którą na dziś przygotowałem. Nie wiem, czy jeżdżąc dziś po wzgórzach morenowych Trójmiasta, jadąc z początku kolarskiego wyścigu, ale dla mnie trochę festiwalu postaci, bo oczywiście nie obserwowałem wyścigu i nie pojechałem do Koszalina, ale dzisiaj z Gdyni startował Tour de Pologne. I ze względu na moje zamiłowanie zarówno do tego sportu, jak i do jeżdżenia na rowerze, a szczególnie razem z moim synkiem, właśnie z Trójmiasta serdecznie Was pozdrawiam. Ale tam, w tym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, o Iwanie Parkerze myślałem, tak jak on dialoguje ze światem ptaków, jak stworzył tę płytę. Może o tym więcej będę kiedyś opowiadał, a może sami zgłębicie ten temat. Iwan Parker z ptakami. Później Domi and J.D. Beck. A na jakby intelektualny deser Mary Halvorson i Ambrosy Akmunsaya. Przepiękny duet, przepiękny dialog. Życzę wam przepięknego wieczoru. Dzisiaj może nie będę tak wiele mówił, ale muzyka będzie przemawiać w pełni. Nad całością dzisiaj ze studia w Warszawie czuwa Adam Christianus, a ja was serdecznie pozdrawiam z szumem fal i śpiewem ptaków. Słuchamy Mazol, Artnik Radio, mówi do nas. Jeżdż do was, do nas, do mnie. Znikają ptaki, pojawia się saksofon sopranowy. Jerzy Mazol. Pięknego słuchania. Odpłyńcie w te dźwięki.

Thank you.

Thank you.

0: To promocja. You must
1: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
2: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
1: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Więc zacznę od tekstu, który wziąłem sobie na początek, na warsztat, czyli w tygodniku Sieci felieton wstępny Bronisława Wilsztajna. Czy Morawiecki będzie prawicowym Hołownią? Tytuł prawicowy, złośliwy, może nawet, chociaż od razu pan redaktor zaznacza, że nie o złośliwość wobec byłego premiera tutaj chodzi, tylko o coś zupełnie innego. To jak to jest z Morawieckim?
2: Znaczy, oczywiście można uznać tytuł za obraźliwy, ponieważ Mateusz Morawiecki jest poważnym politykiem w przeciwieństwie do Szymona Hołowni. Ale tu chodzi o pewną funkcję, o pewną rolę, bo dotąd tego typu podobne, na pozór podobne operacje przeprowadzał establishment. Na czym to polegało? To na tym, że Polakom się wmawia, że straszny duopol ciąży na naszym życiu politycznym, niszczy naszą demokrację, i że czas skończyć z tą opozycją fatalną PO, popis czy kopis teraz obecnie, wyjść poza spór Kaczyńskiego z Tuskiem. To wszystko jest absurdalne, te sączone nam przekonania, ponieważ demokracja właśnie polega na duopolu, na tym, że dokonujemy wyboru ostatecznie. Zawsze funkcjonujemy w tym binarnym opozycji binarnej, czyli tak, nie. Wybieramy tego polityka, albo mówimy mu nie, dokonujemy takiego rozwiązania, albo się mu przeciwstawiamy. No taka jest nasza logika i tak funkcjonuje polityka, zwłaszcza współcześnie, gdzie mamy sytuację pewnej wojny cywilizacyjnej. Pan tu wymieniał różne tematy, zainteresował mnie, że pan nie powiedział. Moim zdaniem o najważniejszym temacie międzynarodowym to jest o tym kryzysie w Ceucie, czyli na południu Hiszpanii, czyli to tym gigantycznej, tak,

0: koalicjantka, ja przypominam, koalicjantka obecnego rządu, to znaczy nie wiem jak to formalnie wygląda, ale realna koalicjantka z Podemosu, pani Irene Montero, ogłosiła w tym roku, że ta wielka podmiana wreszcie się spełnia. Przyjeżdżajcie do nas, żeby z nas, żeby to wielka podmiana, przypominam, to jest taki termin ukuty przez takiego pisarza francuskiego Renaud Camus, który mówi o wielkiej podmianie społeczeństwa europejskiego, o tym, że ono się wymienia na społeczeństwo zasadniczo inne, z innych kontynentów, z innych kręgów kulturowych. Oskarżono tego autora o to, że jest w ogóle rasistą, wytoczono mu ileś procesów, on przegrał, że to w ogóle jest faszysta i straszny. Notabene on był wcześniej członkiem Partii Socjalistycznej, a to już mniejsza o to. No i w tej chwili ta pani Montero mówi, że niech się spełni wielka podmiana. I to jest zabawne, bo w tym samym czasie Krzysztof Śmieszek w Polsce mówi, no proszę bardzo, ci ohydni prawicowi faszyści snują jakieś wizje wielkiej podmiany. A tutaj polityk lewicowego, radykalnego lewicowego Podemosu, czyli pani Montero, mówi to samo. Rząd Sancheza zgodził, znaczy powiedział, że przyjmie pół miliona, zalegalizuje pół miliona nielegalnych imigrantów. Do końca, w tym terminie, który odstawiono tam, ponad 1 200 000 osób się zgłosiło. Nie wiem, jak to zostanie rozstrzygnięcie, czy wszyscy zostaną zaakceptowani, bo tam zaczął protestować Sąd Najwyższy. No w każdym razie ta wielka wymiana ma realnie, dzieje się. I tutaj, no to jest takie fundamentalne pytanie o to, czy Europa przetrwa. No nie jako kontynent, bo przecież nie o to chodzi. Kiedy mówimy o Europie, to nie mówimy o kontynencie, stąd te nieporozumienia, że właśnie nie wiemy, gdzie się on kończy. Mówimy o kulturze tego kontynentu. I jeżeli pojawiają się radykalnie odmienni kulturowo imigranci, no to zmienia się ten kontynent, zmienia się jego charakter. Europa, ta, którą znamy, przestaje istnieć.
1: Ale ciekawa jest reakcja, bo to jest, coś się jednak zmieniło, to mam takie wrażenie, że to jest pewna różnica zdań, która to jest z nierównoprawni partnerzy są, ale która nas dzieli, bo ja cały czas twierdzę, że coś się jednak zmieniło, jak patrzę na europejską prasę, no to już nie ma tego nastroju, który był w roku 14 czy 15, kiedy szła wielka fala z Bliskiego Wschodu. Już nie ma Willkommen Kultur, coś się w zachodniej Europie bardzo mocno zmieniło.
0: No, Europa się zderzyła z realnością. Slogany zostały zastąpione realnością. No, przypomnijmy, ta wielka migracja w 2015 roku była zaproszona. To Angela Merkel zawołała, przychodźcie do nas. Ta ogromna fala imigracji, która podobno miała być z Syrii, to byli uchodźcy z Syrii. Ci uchodźcy z Syrii to byli uchodźcy, ta Syria to była rzeczywiście wielka Syria, bo od Pakistanu po zachodnie wybrzeże Afryki. To otworzyło granice. Notabene to w ogóle jest opowieść, na którą nie mamy czasu, bo tutaj Angela Merkel absolutnie lekceważąc sobie normy prawa europejskiego, lekceważąc układ Schengen, lekceważąc konwencję dublińską, zaprosiła tych imigrantów w ogóle nic z nikim nie konsultując. Ale jakie były tego efekty? Te kraje, które broniły granic Europy, takie jak Węgry Orbana czy Chorwacja, zostały oskarżone o ksenofobię, nałożone zostały na nie kary. Te, które trzymały się prawa i broniły prawa europejskiego. No dobrze, ale wszędzie były piękne napisy, kulturę willkommen, tam wiadomo, ale potem ci emigranci zaczęli przychodzić naprawdę w wielkiej liczbie i zaczęły się problemy. Bo to nie jest... Obca kulturowa imigracja zawsze jest problemem. Zawsze z problemem są wielkie grupy imigracyjne, to zawsze jest pewien problem, ale już obce kulturowo to już jest naprawdę, ten problem jest w dwójnasób. I nie w dwójnasób, on się potęguje. No i to stąd zaczęły się zasadniczo zmieniać postawy również rządów nawet. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili ileś rządów europejskich domaga się wykluczenia Hiszpanii ze sfery Schengen, a niektóre indywidualnie to zrobiły. Włochy na przykład, Giorgia Meloni stwierdziła, że ona...

0: że tak powiem, zamyka granice z Hiszpanią, dlatego, że nie ma bezpośrednich, ale morskiej granicy z Hiszpanią, dlatego, że Hiszpanie nie trzymają się zasad Schengen. No to jest pewien fundamentalny problem, ale teraz jest pytanie, czy ten Pedro Sanchez, ten socjalistyczny premier Hiszpanii, unurzony powyżej czubka głowy w aferze korupcyjnej, jego żona, w ogóle to jeszcze, który chwieje się na tym stołku, który wyraźnie liczy na głosy tych imigrantów. To jest uderzające. On to czasami mówią to wprost. On myśli w kategoriach swojego mandatu, w kategoriach swoich rządów. On myśli w kategoriach miesięcy, może paru lat, a może paru lat potencjalnego więzienia, w którym może się znaleźć za afery korupcyjne. I on rozumie w tych kategoriach. Ale to nie tylko jego dotyczy. Ja to porównuję, to jest coś niezwykła rzecz, zdarzyła się w sąsiadującym z Hiszpanią kraju, czyli we Francji. Tam prawicę w tej chwili w ogromnej mierze zmonopolizował Mélenchon, taki polityk, który jest w ogromnej mierze popierany przez tych obywateli pochodzenia muzułmańskiego. Muzułmanów, nie pochodzenia, przepraszam, ile się wyrażam. Muzułmanów pochodzenia różnego. I to jest niesamowite, bo tam wyliczono, i to są dość oficjalne wyliczenia, że około 70% tych obywateli muzułmanów popiera Mélenchona. Ale Mélenchon jest lewicowcem, wydawałoby się dość skrajny, był trockistą, potem socjalistą, i on stwierdził w pewnym momencie oficjalnie, to jest program jego partii, że migracja muzułmańska ma prawo organizować się zgodnie ze swoimi zasadami, również prawnymi, we Francji. Otóż prawo muzułmańskie, szariat, jest radykalnie odmienne od naszego zachodniego prawa. No, można przytoczyć parę przykładów, to jest uderzające, bo to lewicowy rząd, a tymczasem szariat formalnie, tam nie ma równości między mężczyzną a kobietą. Nawet w prawnych, nawet jako świadków sądowych. No, wyliczałbym ileś takich spraw, ale o co chodzi? Chodzi o to, że lewica francuska zawsze akcentowała bardzo mocno, to był taki główny postulat, laickość państwa, świeckość państwa, neutralność państwa. Otóż szariat, który Mélenchon akceptuje, to jest prawo religijne. I on stwierdza, że ci przybysze muzułmanie mają prawo w państwie francuskim organizować się wedle swojego religijnego prawa, które będzie narzucało formy funkcjonowania całej społeczności muzułmanie. I no więc to jest o 180 stopni wydawałoby się odrzucenie tych zasad fundamentalnych lewicy, no ale można powiedzieć, że tutaj odsłania się inny aspekt, to znaczy, że co jest podstawowe dla tej lewicy? To jest taki instynkt resentymentalny, to jest uderzenie, to jest nienawiść wręcz do swojej tradycyjnej kultury. Ta wypowiedź pani Montero, którą ona mówiła, że przybądźcie, uwolnijcie nas od tych faszystów miejscowych, no była czymś szokującym, prawda?
1: Ale wcześniej mieliśmy takie wypowiedzi włoskich feministek, to co prawda były jakieś tam aktywistki, no a nie ważny przedstawiciel jednak parlamentarnej partii, jak to jest w przypadku tej przedstawicielki. Też nie szeregowie, bo to zdaje się była minister, więc też osoba, która no gdzieś tam jakąś szarżę zdobyła w ramach partii Podemos. Ale to jest ciekawe, bo Hiszpania wydaje się być takim ostatnim krajem i pan Sanchez wydaje się być ostatnim premierem, który tkwi jeszcze w roku 16, który tkwi w tych paradygmatach sprzed dekady.
0: Znaczy nie, on po prostu, on nie tyle tkwi w paradygmacie, on po prostu broni swojej pozycji. Ja myślę, że tutaj on jest rząd mniejszościowy i powtarzam raz jeszcze, to jest człowiek uwikłany w ogromne afery korupcyjne i w ogóle ma na koncie bardzo dużo i on walczy o przetrwanie. I w związku z tym ja nie sądzę, żeby tu głębokie ideowe pokłady się ujawniały, chociaż oczywiście pewna tak zwana wrażliwość ideowa, która polega właśnie na niechęci do tej tradycyjnej kultury europejskiej, również się ujawnia. Ale to jest problem, bo to, że się zmieniają postawy Europejczyków, którzy konfrontują się z tą rzeczywistością, konfrontują się z problemami, które ona kreuje, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony wytworzone pewne nawyki mentalne, pewne prawne przyzwyczajenia, zwróćmy uwagę, że systemy prawne uniemożliwiają blokowanie, w dużej mierze uniemożliwiają blokowanie imigracji. Włochy to mają bardzo mocno. To Giorgia Meloni, ona prawda, zaprojektowała w porozumieniu z Albanią obozy w Albanii, takie dla tych imigrantów nielegalnych, którzy domagają się azylu i oni tam mają być rozpatrywane te podania o azyl. I sądy włoskie odmówiły prawa do tego, znaczy stwierdzając, że jeśli są we Włoszech, to nie mają prawa czekać we Włoszech na rozstrzygnięcie decyzji o azylu. Zwróćmy uwagę, nielegalni imigranci. Również w Hiszpanii tam przeciwstawiły się sądy tym pushbackom, tym, czyli wypychaniu z powrotem. To znaczy, to można robić na bardzo określonych warunkach, jeśli oni przekroczą jakąś barierę, ale jeśli przepływają morzem, to tam fizycznej bariery nie ma, no to wtedy to nie można robić tych pushbacków. To pokazuje, znaczy to przywiązanie tego formalizmu prawnego jest związane z tym, w ogóle z tym fetyszem praw człowieka, który w ogóle, no, ale który jest traktowany dokładnie tak, jak to jest wygodnie tym najsilniejszym grupom, albo mieści się w tej tradycji, prawda, tej już nowej, wytworzonej teraz tradycji praw człowieka, gdzie podstawowym prawem, jak to mówiono, jest prawo do przemieszczania się go i życia tam, gdzie chce. Gdzie widzi się człowieka wyłącznie jako monadę osobną i dostrzega się, że ludzie żyją we wspólnotach. I że to nie chodzi o problem indywidualnych ludzi, którzy poszukują miejsca dla siebie. Oczywiście to też ma ten wymiar, ale to jest problem przetrwania społeczeństw. Ja przypomnę, że bardzo niedawno mieliśmy sprawę, zapomnieliśmy o tym, mieliśmy sprawę obrony polskiej granicy na Białorusi. Co więcej, to była operacja przygotowana, to wiemy na pewno, przez Rosję i Białoruś, która poprzedzała agresję tą pełnoskalową rosyjską na Ukrainę i ona miała destabilizować Polskę i w jakimś sensie destabilizować całą Unię Europejską. Jak się zachował polski establishment? Myśmy już zapomnieli o tym, prawda? To jeszcze do teraz, prawda? Oglądamy i fetowane są takie filmy jak Zielona Granica, Agnieszki Holland. Jak ci, którzy walczyli z tym strasznym reżimem pisowskim, tym biednym uchodźcom zamyka bramę do szczęśliwego świata.
1: Ale puenta jest ciekawa, no bo co zrobił ten establishment, kiedy do władzy doszedł? No może nie pani Agnieszka Holland, która gdzieś tam chodzi i utyskuje, ale media liberalne, takie już mainstreamowe, jak przykład Newsweek, TVN, to w ogóle zmieniły fronty. To jest też może pewna puenta tej rozmowy.
0: Z dnia na dzień to nie jest puenta, bo to nie jest takie, w Polsce to się udało. W Polsce to się udało, ale można postawić na szczęście tą zaporę, można powstrzymać tą sztucznie, bo ona jest sztucznie jednak generowana imigracja, ale w wypadku takich krajów jak Hiszpania, jak Włochy, to już jest dużo trudniejsze. Potem tam już istnieją ogromne enklawy, ale nie tylko tam, w krajach skandynawskich. W związku z tym, problemem będziemy, to nie jest tak, że ten problem da się załatwić w tak prosto, relatywnie jak w Polsce. Z tym problemem będziemy się borykali i w tej chwili nie za bardzo wiadomo, jakie są takie proste recepty na to.
1: Na Zachodzie, to na koniec wróćmy do polskiej polityki, ale też w kontekście migracji. Jak ta kwestia będzie kształtować polską debatę? Widać, że ona już bardzo mocno zmienia, ale jak będzie polską prawicę kształtować? No mamy doświadczenia 8 lat, 2 kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości łącznie. No i wtedy dyskusje o migracji były gdzieś tam wyciszane, teraz one wybuchły i każda z tych już 4 formacji prawicowych jakoś musi się do migracji ustosunkować. Jedne bardziej radykalne, a inne mniej. Jak to będzie wyglądać?
0: No, tutaj jest problem w Polsce, ponieważ to jest niestety właśnie spowodowane przez te absurdalne stereotypy lewicowe, ale trzeba pamiętać, że imigracji nierówna. Akurat jeśli chodzi o imigrację ukraińską, to ona się bardzo dobrze asymiluje w Polsce, pomimo wszystkich problemów. Zdajmy sobie sprawę, że to jest blisko 2 miliony ludzi. To jest naprawdę spora grupa i oni się całkiem dobrze asymilują, a jednocześnie oczywiście jest tak, że to jest utożsamiane. Imigracja się nie zwraca uwagi na to, że właśnie zupełnie czymś odmiennym jest różna kulturowa imigracja. Hiszpanie mają sporą grupę imigrantów z Ameryki Łacińskiej i pomimo pewnych problemów to jest fundamentalnie różna sytuacja niż ci imigranci z Afryki. I z tego trzeba zdać się sprawę, więc z takiego, że tu rzeczywiście pojawia się taki głupawy populizm. Ja zaglądam do prawicowego portalu i tam czytam zwiększenie przestępczości wśród Ukraińców. Tak patrzę, no rzeczywiście w 23 roku się zwiększyła tam o ileś jednostek ta przestępczość, ale ci autorzy tego niezwykle mądrego artykułu nie informują, że wielokrotnie zwiększyła się liczba imigrantów w Polsce. Opisuje to jako przykład czegoś, co nie jest informacją, a dezinformacją. A więc tu jest pewien problem, to znaczy z jednej strony to, że powinniśmy wystąpić z tego i nie zaakceptować tego paktu o imigracji europejskiego, który spowoduje, że będzie nam się podsyłać imigrantów albo kazać nam płacić za tych, których Sanchez w tej chwili przyjmuje do Hiszpanii. To jest jedna sprawa i to jest, wydaje mi się, na szczęście ponad podziałami na prawicy w każdym razie to funkcjonuje, ale z drugiej strony wrzucanie tego samego worka imigrantów ukraińskich jest absurdem.
1: I to jest wniosek naszej rozmowy i rzeczywiście debata o migracji, co będzie dzielić też prawicę najprawdopodobniej, ten podział będzie się intensyfikował, tak jak kampania ruszy od września i my będziemy od września to opisywać. Oczywiście w poniedziałek również o 7, chyba że pan redaktor dziś wyjeżdża, ale...
0: Nie, ja jestem z gruntu wyjechany, bo ja mieszkam na wsi, to gdzie mam wyjeżdżać, przepraszam? Do miasta?
1: Gdzie jest lepiej niż na polskiej wsi? Bronisław Wilstein był naszym gościem, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Pędzimy dalej. Zapowiedziałem, że będzie też rozmowa czysto międzynarodowa i ona teraz nastąpi. Tomasz Grzywaczewski, redaktor, dziennikarz, publicysta, pisarz, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: A chyba przede wszystkim korespondent ze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, różne są sondaże, różne są informacje, ale składają się na obraz, że Donald Trump, który triumfował nieco mniej niż dwa lata temu w wyborach prezydenckich w glorii i chwale, po tych kilkunastu miesiącach jest i politycznie, wewnętrznie i zewnętrznie w trudnym położeniu. Dzisiaj kolejna tura rozmów z Iranem, już coraz mniej ludzi rozumie, o co właściwie w tej wojnie, czy zgoła awanturze chodziło i o co chodzi teraz. A to wszystko jeszcze w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych się dzieje, co nadaje też pewnego historycznego rysu i głębi dyskusji na temat aktualnego lokatora Białego Domu. Panie redaktorze, zacznijmy od tego Iranu. Czy jeszcze ktokolwiek wie, o co tam chodzi i o co chodzi w kolejnej turze rozmów?
2: Jeżeli chodzi o statystyki, różnego rodzaju sondaże i to, jakie one mają wpływ na sytuację w Iranie, to myślę, że najważniejszym wskaźnikiem jest cena ropy naftowej, która po ostatniej deklaracji prezydenta Trumpa o tym, że nie będzie jednak największego amerykańskiego ataku od czasów II wojny światowej, który miał spaść na Iran, to ta cena spadła około 5%. W tym momencie cena baryłki ropy Brent kształtuje się na poziomie $83. Ja wcale nie mówię o tym z przymrużeniem oka. Rzeczywiście z punktu widzenia amerykańskiej polityki wewnętrznej, ceny ropy naftowej mają kolosalne znaczenie, bo decydują o cenie benzyny na stacjach benzynowych, a to dla Amerykanów jest bardzo często podstawowym, a czasami jedynym wskaźnikiem tego, jaka jest sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych. Także Donald Trump tak naprawdę od początku tego konfliktu robi wszystko, żeby zahamować wzrost tych cen, no a fluktuacje są ogromne. W lipcu cena ropy rosła o 20%. No i Donald Trump rzeczywiście co niemalże drugi dzień składa odmienne deklaracje. Raz ma atakować, raz już niemalże mamy zawarte porozumienie pokojowe i decyzję o odblokowaniu ciśniny Ormus. W związku z tym w tym momencie wiadomo, że nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o faktyczną sytuację negocjacyjną. Natomiast wiele wskazuje na to, że jednym z przyczyn takiej decyzji Donalda Trumpa o tym, żeby nie przeprowadzać Iraku, miały być prośby płynące ze strony państw rejonu Zatoki Perskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, również ze strony Arabii Saudyjskiej. Tutaj saudyjski następca tronu, Mohammed bin Salman, miał osobiście, znaczy telefonicznie rozmawiać, ale bezpośrednio z Donaldem Trumpem, prosząc, żeby nie dochodziło do kolejnych ataków, ponieważ Iran zagroził uderzeniami odwetowymi na instalacje naftowe właśnie w tych krajach. Zdaniem Donalda Trumpa ta już niemalże wynegocjowana umowa pokojowa ma obejmować pełne natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus ze strony Iranu, a ze strony Stanów Zjednoczonych zakończenie blokady irańskich portów oraz wstrzymanie wszelkich uderzeń przez obydwie strony tego konfliktu. Czy to rzeczywiście jest jakaś rama trwałego porozumienia pokojowego, no to dowiemy się w ciągu 24, może 48 godzin. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, mają trwać dalsze negocjacje, które zdaniem Donalda Trumpa doprowadzą nas do tego porozumienia pokojowego. Czy to się wydarzy? Moim zdaniem szanse są jednak niewielkie. My w tym momencie mamy coś, co można określić mianem takiego, nie wiem, może quasi pokoju, jakiejś takiej strefy przejściowej, gdzie tak naprawdę to zawieszenie broni formalnie obowiązuje, ale co jakiś czas przerywany jest różnego rodzaju uderzeniami. Tutaj dodajmy, że w weekend zaatakowano jeden z tankowców znajdujących się w ciśninie Ormus i prawdopodobnie ta sytuacja w ciągu najbliższych dni nie ulegnie zmianie. Jeżeli chodzi o to, jakie są notowania Donalda Trumpa, no to rzeczywiście te badania pokazują, że jego sytuacja nie jest najlepsza. Chociaż pamiętajmy, że mimo wszystko w zasadzie w większości przypadków, jeżeli chodzi o amerykańską prezydenturę, no to głowa państwa miała problemy właśnie mniej więcej tak w połowie swojej kadencji. przed wyborami uzupełniającymi do amerykańskiego kongresu, które zaplanowane są na listopad. Z moich rozmów z politykami Partii Republikańskiej wynika, że nastroje są bardzo słabe, jeżeli chodzi o możliwość utrzymania Izby Reprezentantów, czyli Izby niższej. Tutaj Republikanie przygotowują się na porażkę. Natomiast panuje umiarkowany optymizm, jeżeli chodzi o zwycięstwo Republikanów w wyborach do Senatu. Co będzie oznaczało, że powstanie pewnego rodzaju pad w amerykańskim kongresie i ta druga część, druga połowa drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa upłynie pod znakiem wzajemnych przepychanek. Natomiast kongres nie będzie w stanie całkowicie blokować działania amerykańskiego prezydenta, chociaż moim zdaniem po listopadzie możemy spodziewać się próby dokonania przez demokratów impeachmentu.
1: A jakbyśmy spróbowali tak wycisnąć, czym w tej chwili jest trumpizm właściwie po tych, jeszcze nie jest półmetek, ale za chwilę będzie październik, za chwilę będzie już ten półmetek taki oczywisty. Donald Trump szedł z pewną ideą do swojej drugiej kadencji. Czy coś z tego zostało? Czy możemy opisać w kilku akapitach radiowych, jak właściwie wygląda w tej chwili świat widziany oczami Donalda Trumpa i co on chce w tym świecie zrobić?
2: My wchodzimy już tak naprawdę w epokę post-trumpizmu. O tym mówi się coraz częściej w Stanach Zjednoczonych. No bo jednak to jest już schyłek tej, ale ta kadencja Donalda Trumpa zbliża się ku końcowi. W związku z tym pojawia się pytanie, czym będą Republikanie w tej erze post-trumpistowskiej. I to jednak ja uważam, że krystalizuje się pewnego rodzaju taki wspólny front czegoś, co się często określa takim mianem nowej amerykańskiej prawicy. To jest pewnego rodzaju amalgamat złożony z bardzo wielu różnych środowisk, łączący tak przeciwstawne grupy, kręgi, jak chociażby konserwatyści z Doliny Krzemowej, nazywani często tak krótko tech right, czyli prawica technologiczna, ludzie skupieni wokół Petera Thiela, bardzo często mając takie poglądy raczej libertariańskie, aż do postkatolickich, postliberałów, takich ludzi jak na przykład profesor z Uniwersytetu Notre Dame, Patrick Denin. W tym wszystkim oczywiście mamy tych klasycznych republikanów, chociaż oni w tym momencie znajdują się raczej w defensywie. Oczywiście ta główna batalia w łonie Partii Republikańskiej rozegra się prawdopodobnie pomiędzy sekretarzem stanu Marco Rubio a wiceprezydentem J.D. Vance'em. Natomiast to, co jest moim zdaniem istotne, to że rzeczywiście, ja już to słyszałem kilkukrotnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, że po tej prawej stronie jest bardzo duży ferment intelektualny. Tam się ścierają różne poglądy, różne stanowiska, różne pomysły na Amerykę, ale czuć jest pewnego rodzaju dynamikę. Z kolei po tej stronie partii bardzo liberalno-progresywnej, po stronie partii demokratycznej, pojawił się pewnego rodzaju marazm. Znaczy mamy rosnących w siłę radykałów, to skrzydło skrajnie lewicowe, uosabiane chociażby przez burmistrza Nowego Jorku Zorana Mamdaniego, czy przez kongresmana Aleksandrę Ocasio-Cortez, ale wydaje się, że po tej stronie właśnie liberalno-lewicowej najgłośniejsze pomysły sprowadzają się do tego, żeby było tak jak było, tylko jeszcze bardziej radykalnie, tak? Jeszcze więcej idei progresywnych, jeszcze więcej poprawności politycznej, jeszcze więcej podważania amerykańskiej tożsamości, ale nie ma takiej pewnej siły witalnej, nie ma właśnie tego fermentu intelektualnego. To jest coś bardzo ciekawego, bo przez ostatnie dekady jednak w Stanach Zjednoczonych rytm, tempo dyskursu polityczno-społecznego nadawali liberałowie, którzy też się ścierali przecież wewnętrznie, ale Ameryka dryfowała w tę stronę, czy podążała w tę stronę, którą wyznaczały te spory po stronie liberalnej. Dzisiaj sytuacja jest odmienna. Jeżeli pytamy o dziedzictwo Donalda Trumpa, o zrealizowane jego obietnice, to oczywiście bilans jest złożony. Z jednej strony mamy zahamowanie czy powstrzymanie kryzysu migracyjnego. Granica została skutecznie uszczelniona, trwają deportacje. Jednocześnie nie udało się uzdrowić amerykańskiej gospodarki, nie udało się dokonać reindustrializacji Ameryki. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe w 2 lata? Moim zdaniem nie. Znaczy, to są takie hasła polityczne, prawda? Przyjdziemy do władzy i jutro już tutaj będzie kwitł przemysł ciężki w Stanach Zjednoczonych. To jest niemożliwe do zrealizowania, ale przesunięte zostały, moim zdaniem, pewne okno Overtona, jak się dzisiaj modnie mówi, prawda? Znaczy to, o czym można rozmawiać i to, co się powinno robić. Dzisiaj tak naprawdę nawet ta część liberalna mówi o tym, że trzeba odbudować amerykańską bazę przemysłową. Mówi też o tym, że jednak wpuszczanie wszystkich przez granicę z Meksykiem było błędne. Więcej, moim zdaniem, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to co dla nas jest niezwykle istotne, to nie będzie powrotu do takiego tradycyjnego internacjonalistycznego liberalizmu, tak go nazwijmy. Świata, w którym Stany Zjednoczone są policjantem, operując przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe, używając wytrycha prawa międzynarodowego, praw człowieka, prawa humanitarnego. Moim zdaniem dzisiaj to jest pewnego rodzaju wizja świata, która jest coraz bardziej archaiczna. Nie tylko po stronie republikanów, ale również po stronie demokratów. I coraz częściej mówi, że właśnie nawet demokraci mówią, Ameryka musi koncentrować się na kluczowych obszarach geopolitycznie, obszarach z punktu widzenia amerykańskich interesów. Musi koncentrować się na Chinach. Europa musi budować swoją odporność. Europa musi bronić się sama. Oczywiście akcenty są bardzo różnie rozkładane. No, z jednej strony mówię, z J.D. Vance, z drugiej strony są politycy partii demokratycznej. Ale jak mówię, to przesunięcie nastąpiło. Także nawet jeżeli Donald Trump nie zrealizuje wszystkich swoich zapowiedzi i Ameryka nie wejdzie w swój złoty wiek, gdzie wszystko będzie najlepsze, największe i najcudowniejsze, no naj to jest chyba ulubione słowo czy przyimek amerykańskiego prezydenta, to nie zmienia to faktu, że on przeobraził amerykańską scenę polityczną i właśnie nadał pewien nowy kierunek tej amerykańskiej polityce, czy dyskusji o amerykańskiej polityce. I w mojej ocenie to będzie trwała zmiana. Ona niekoniecznie musi być namacalna, widoczna dzisiaj w statystykach. Doszło do pewnej zmiany takiej mentalności, czy takiej mapy medialnej amerykańskiego establishmentu. Jednocześnie oczywiście narastają wewnętrzne pęknięcia. Znaczy mamy rosnące radykałów po stronie partii republikańskiej i po stronie partii demokratycznej.
1: Zapytam trochę na koniec na pewno naszej rozmowy. Donald Trump, a Ukraina, te różne od awantury w gabinecie owalnym, teraz po spotkanie, niejasność co do tych patriotów, czy się zgodził, czy się wycofał, bo w tej chwili Stany i rozmawiają chyba już w znacznie lepszej atmosferze z Kijowem, ale też ostatnio odkurzyły kanał komunikacji na bardzo wysokim szczeblu z Rosją, bo na szczeblu sekretarza stanu.
2: Tutaj wydaje się, że Biały Dom rzeczywiście doszedł do wniosku, że po pierwsze, no z Rosją jednak nie da się w szybki sposób doprowadzić do zawarcia porozumienia wokół Ukrainy, bo Rosja nie podejmuje decyzji politycznych na podstawie przesłanek ekonomicznych, tylko na podstawie swoich imperialnych interesów. Myślę, że Donald Trump był głęboko rozczarowany i osobiście dotknięty tym, że pomimo rozłożenia czerwonego dywanu w bazie lotniczej na Alasce, Władimir Putin postanowił sobie z niego zakpić i nie doprowadził do żadnego przełomu, nie był skłonny do negocjacji, które w jakikolwiek sposób mogłyby uwzględniać ukraińskie interesy narodowe. A jednocześnie no, Ukraina, która rzeczywiście dzisiaj jest w lepszej sytuacji militarnej niż była rok temu, pokazała pewną siłę. A Stany Zjednoczone w ogóle, a Donald Trump w szczególności, lubią silnych. O tym trzeba pamiętać, to jest ważna lekcja dla Polski. Znaczy, Stany Zjednoczone lubią partnerów, którzy mają własną sprawczość, którzy właśnie są silni. Stany Zjednoczone nie lubią słabych partnerów. Słabi partnerzy są dla Stanów Zjednoczonych kosztem, są obciążeniem. Silni partnerzy są pewnego rodzaju aktywem. I Ukraina, która, to szczególnie było widać podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, tego niesławnego, gdzie doszło do awantury, no, ukraiński prezydent został w zasadzie wyrzucony z gabinetu owalnego. Tam z jednej strony Władimir Zełenski próbował grać twardego polityka, trochę dyktować warunki, ale jednocześnie próbował grać na emocjach Donalda Trumpa i J.D. Vance'a, mówiąc o w tym razie prawdziwych rosyjskich zbrodniach wojennych. No, taka strategia nie przyniosła żadnego skutku, wywołała efekt odmienny od założonego. Władimir Zełenski został wtedy uznany nie dość za przywódcę słabego, to jeszcze bezczelnego, który właśnie z pozycji słabego gracza będzie tutaj coś mówił Stanom Zjednoczonym. W związku z czym Donald Trump postanowił go ustawić w szereg. Dzisiaj sytuacja jest inna. Władimir Zełenski z jednej strony jest uprzejmy, na każdym kroku podkreśla, jak bardzo jest wdzięczny za pomoc Ameryki, i Donalda Trumpa, ale też pokazuje tą realną siłę na linii frontu, co powoduje, że Ukraina staje się istotniejszym partnerem. To oczywiście nie oznacza, że Stany Zjednoczone teraz będą robiły wszystko, czego Ukraina sobie zażyczy, no bo już mamy przecież rozmowy wokół patriotów. Miały być produkowane, już była decyzja, że są produkowane na Ukrainie, no Donald Trump się jednak z decyzji wycofuje, no bo przecież to wrażliwe technologie, może nie można przekazywać. Co nie zmienia faktu, że Ukraina jest w lepszej pozycji. Jak mówię, ta lekcja jest dla Polski bardzo przydatna. Pokazuje, jak należy rozmawiać z Białym Domem.
1: O czym mówił Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, korespondent ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję i życzę Państwu dobrego tygodnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my na koniec tej godziny już zajmiemy się polską polityką i to w takim pełnym wymiarze. Naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
1: No i zajmiemy się oczywiście prawicą, bo tu się dużo ciekawego dzieje, chociaż też trochę o koalicję rządzącą zapytam, ale najpierw grill, bo spotkaliśmy się na grillu Rozwoju Plus jako dziennikarze. Dużo uwag, dużo komentarzy. No i ta wątpliwość, czy to, co robi Mateusz Morawiecki, to jest nowa jakość, nowa, poważna formacja, czy to jest jakiś, no, jak było kilka w historii, nieudany pucz, czy nieudane wyjście, secesja z Prawa i Sprawiedliwości, które zakończy się tym, że część polityków będzie musiało albo się cofnąć, albo pójść na łaskę lub niełaskę Donalda Tuska. Jak pan redaktor ocenia ten ruch polityczny? Na pewno najciekawszy, jeśli chodzi o proces polityczny tych wakacji, czyli Rozwój Plus i wyjście Mateusza Morawieckiego z PiS-u.
2: Jest bardzo wiele różnych wątków, jak zawsze. Myślę, że pierwsza moja taka ogólna uwaga to jest właśnie to, co, o czym pan powiedział, że jest tyle komentarzy wokół tego projektu, tego ruchu. Tutaj już kwestia w zasadzie za chwilę będzie historyczna, czy to jest tak, że Mateusz Morawiecki dążył do bycia wypchniętym z Prawa i Sprawiedliwości, czy został zaskoczony jakąś akcją, jak on to lubi mówić, tych tak zwanych intrygantów. Fakty są takie, że praktycznie już jest Mateusz Morawiecki, jego bardzo liczna grupa poza Prawem i Sprawiedliwości, to jest tylko kwestia formalności w samym Prawie i Sprawiedliwości, żeby to się dopełniło. I myślę, że to do całej prawicy, uważam, per saldo jest na plus. Właśnie zostawiając te kwestie, kto kogo wypchnął, zostawił, wyrzucił, dążył i tak dalej, no to ja mam takie poczucie, że to, że cała dyskusja w zasadzie polityczna jest dzisiaj skupiona na prawicy i tych różnych nurtach prawicy, no bo teraz są w zasadzie cztery partie prawicowe, czy tam ośrodki prawicowe do wyboru dla wyborców, czyli jest nowy projekt Morawieckiego, jest oczywiście tradycyjny PiS, jest Konfederacja Grzegorza Brauna, tutaj są pierwsze sygnały dotyczące jego list wyborczych i obecności na nich środowisk mundurowych. To też myślę warto odnotować. No i oczywiście Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena. Trochę jest tak jak z markami napojów słodkich, że jest wersja light, soft i strong, że tak się wyrażę, prawicy. Bez kofeiny, z kofeiną do wyboru. I myślę, że to, że jest taki wybór, mimo oczywiście problemów wynikających z tego wokół metody Donta, czy generowanych przez metodę Donta, to, że jednak środek ciężkości debaty politycznej w Polsce dzisiaj jest po stronie prawicy, przynajmniej w tej chwili, bo za kilka miesięcy może być oczywiście inaczej, dla samej prawicy jest dobry.
1: Jest dobry, jest ciekawy, jest procesem, który zwiększa sumę wyborców prawicowych, no ale też to podstawowe pytanie, czy Mateusz Morawiecki jest prawicą, bo i takie pojawiają się analizy, że to wcale nie jest formacja prawicowa, że to jest formacja, która ma nie to, że przynieść władzę opozycji prawicowej, tylko jest jakąś formą uderzenia czy rozbicia prawicy właśnie formą idącą od Donalda Tuska.
2: Nie, ja takie teorie odrzucam. Zresztą myślę, że było to całkiem o to też dba o to premier, bo teraz był premier Morawiecki, żeby pozycjonować się w opozycji do Donalda Tuska, żeby nie dawać swoim rywalom na tej prawicy też jakiegoś paliwa do tego, takiego asumptu, do takich teorii. No to są tej dyskusji na tej stronie konserwatywnej, konserwatywnych mediach się zresztą pojawiało. Ja uważam, że główne wyzwanie Mateusza Morawieckiego dzisiaj dotyczy bardziej tego, czy ta dyskusja intelektualna, ten pewien ferment intelektualny z tego spotkania. On tam rzeczywiście był, była też wiarygodna reprezentacja nowej lewicy. Mówię tutaj, nie chodzi o partię polityczną, nowa lewica, oczywiście tylko o tej lewicy nowego pokolenia, tak? Tak jak redaktor Dymek, posłanka Matysiak, czy doktor Zygmuntowski, no to więc był ferment intelektualny. Natomiast pytanie jest takie, czy Morawiecki i jego ludzie będą w stanie przekuć ten, czy przenieść jakby sukces ewidentny na tych komentarzach i tego zainteresowania na pracę u podstaw, na, mówiąc marksistowskim językiem, czy będą, mają nadbudowę, no ale czy będą mieli bazę.
1: Czyli czy będą struktury, czy będą ludzie, to i polityk PiSu dał mi ciekawą analogię, że to jest oddział komandosów, ale oddział komandosów wojny nie wygra, że są potrzebne liczne wojska lądowe, czyli struktury, działacze, nie tylko ci, którzy pójdą do mediów i tam będą mniej lub bardziej błyszczeć, ale ci, którzy będą zbierać podpisy, ci, którzy będą również organizować spotkania, przynosić krzesła, rozstawiać i rozwieszać plakaty, że to wszystko jest de facto spora grupa ludzi też i bez tych struktur, jak się jest tylko w mediach, czy tylko na Facebooku, to może być za mało.
2: No byli ludzie ze struktur na tym grillu, ludzie z terenu i też politycy wokół Morawieckiego, jak nie wiem, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, to oni są też liderami, wielu innych oczywiście, tu wymieniam tak w skrócie, jest liderami też poznanymi, rozpoznawalnymi postaciami w regionach, tak? Łukasz Kmita w Małopolsce, w Krakowie, chociaż tutaj się za nim jest pewna, nazwijmy to, historia. Ale są regiony, które są silniejsze ewidentnie dla Morawieckiego, jak Pomorze, jak Dolny Śląsk, a są takie, które są ewidentnie słabe. Już tak przechodząc do konkretów, to ja myślę, że jeśli ruch Morawieckiego, Rozwój Plus będzie startował samodzielnie, no to ja sobie wyobrażam, że Mateusz Morawiecki będzie jedynką nie z Katowic, jak w 2023 roku, gdy był jeszcze w PiS-ie, no ale oczywiście z Warszawy. Myślę, że te warszawskie struktury są na tle tych wspomnianych przeze mnie regionów słabsze, tak? Myślę, że jest też taka czarna dziura troszeczkę dla Morawieckiego na Pomorzu Zachodnim. Na Pomorzu jest Müller i Horała, no ale Pomorze Zachodnie jest słabsze. Tak samo nie mam przekonania, że są jakieś silne struktury na Podkarpaciu, też ważne dla PiSu wcześniej regiony, też w takim regionie, w którym łączy się nowoczesność z konserwatyzmem. Taka jest wizja dawna tak zwanej polskiej Bawarii. Tak, tam wydaje mi się, że
1: na kongresie jest słabszy. Na kongresie 590 dawno temu tego typu wizja była przedstawiona. A propos wizji, a propos takich sloganów intelektualnych, tak to określmy, Jan Rokita na takim chyba wieńczącym i najważniejszym panelu, gdzie był Mateusz Morawiecki, dr Sławomir Dębski i generał Rajmund Andrzejczak, dał taką wizję, że jest dwóch polityków, którzy są epigonami, pogrobowcami dawnych idei, które rządziły III Rzeczpospolitą, liberalizmu, i tutaj epigonem jest czy nawet takiego darwinizmu, którego przedstawicielem, epigonem właśnie jest Sławomir Mentzen jako przedstawiciel tego dogorywającego starego nurtu. Z drugiej strony etatyzm i państwo, gdzie tutaj tym pogrobowcem ma być Adrian Zandberg. I na tych dwóch, w cudzysłowie, starych polityków, którzy są ostatnimi przedstawicielami starych idei III RP, ma właśnie przyjść Mateusz Morawiecki, pokazać coś nowego. I w tej takiej ciekawej wizji intelektualnej, trochę bezczelnej Jana Rokity, były premier, który był premierem przez 6 lat i wicepremierem jeszcze przez 2 lata wcześniej, ma na tle Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga być mesjaszem nowych idei, a tych dwóch ma być starcami politycznymi. To się sprzeda? To jest ciekawa wizja intelektualna, polityczna?
2: No ciekawa, no to jest właśnie coś takiego, o czym można sobie porozmawiać z całym. Można sobie porozmawiać w podcaście, porozmawiać sobie w mediach, zastanowić się, znaleźć argumenty za i przeciw, no ale to jest taka metapolityka, która z taką czystą polityką nomen omen nie ma chyba wiele wspólnego. Ja myślę tak, że jeśli Mateusz Morawiecki chce osiągnąć sukces tam, gdzie nie osiągnęły żadne wcześniejsze nowe siły bo on nie jest pierwszym, który próbuje zmienić polską politykę, tak? Był przecież, długi jest rząd tych, którzy próbowali rozbić podział istniejący od 2005 roku, czyli no, ostatnim pretendentem był oczywiście Szymon Hołownia, ale wcześniej Paweł Kukiz, Ryszard Petru, Robert Biedroń, Janusz Palikot, w jakimś sensie też na pewno Andrzej Lepper. I wiem, że to wszystko brzmi totalnie paradoksalnie i na tle tego, kim jest Mateusz Morawiecki, to ja myślę tak, że jego powodzenie zależy od tego, nie tylko, czy będzie miał tą bazę, ale też, czy on narzuci własną nową oś podziału. Bo gdy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zakładali trzecią drogę, no to oni się wpisywali w oś podziału duopolu, no bo skoro jest jedna droga albo druga droga, no to odpowiedzią na to jest trzecia droga. Natomiast było reaktywne. Podobnie trochę było z Biedroniem czy z Ryszardem Petru. Chyba niekomplikowana sytuacja była na pewno z Kukizem. Natomiast jeśli to będzie tak, że Morawiecki się będzie odnosił do tego, co było wcześniej i będzie też aktywny, to będzie kolejny projekt na 8-10%, który może jakoś tam funkcjonować w jakiejś szerokiej układance rządowej, jeśli prawica, bo dzisiaj nikt niczego nie jest pewny, przejmie władzę. Natomiast jeśli to będzie tak, że Morawiecki wykreuje jakąś nową oś podziału i to wobec tej osi podziału na tym poziomie metapolitycznym do niego się będą odnosić inni, no to wtedy to nie będzie taki już właśnie 8-10% projekt na rozbicie duopolu w ramie duopolu, tylko taki, który rzeczywiście narzuci nową ramę. Ja dzisiaj nie jestem pewny, czy po tym laboratorium idei, czyli grillu, no nie jestem pewny, która droga, nomen omen, to będzie droga Morawieckiego. Na pewno warto jeszcze odnotować z kuluarów to, czego państwo absencje, przynajmniej ja nie odnotowałem nikogo z okolic środowiska Pałacu Prezydenckiego na tym grillu.
1: Nie było, chociaż podobno mieli być. To dwa szybkie pytania. Po pierwsze o Pałac Prezydencki. Jak się prezydent będzie ustosunkowywał do tego? Bo były takie analizy, że być może Mateusz Morawiecki ma budować partię prezydencką, ale z drugiej strony, patrząc, wiele jest analiz, które mówią, że trwają te rozmowy i że Pałac Prezydencki, pan prezydent jest w stałym kontakcie z Jarosławem Kaczyńskim, a nawet w miniony weekend albo w piątek miał się odbyć spotkanie i obiad Karola Nawrockiego z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS-u na premiera.
2: No ja myślę, że Pałac Prezydencki gra długą grę i ta długa gra zaczyna się w 2030 roku wraz z reelekcją prezydenta, a kończy się w kolejnych latach i być może dekadach, jeśli prezydent, a myślę, że chce mieć wpływ na życie publiczne w Polsce, inne niż wszyscy inni byli prezydenci, tak? Jest kalendarzowo i z wielu innych przyczyn dosyć unikalne, ma do tego możliwości. I myślę, że to sprawia, że Pałac Prezydencki właśnie no, trzyma dystans. Ja sam to o tym pisałem w Rzeczpospolitej w ubiegłym tygodniu. No dosyć wyraźnie usłyszałem, że Pałac Prezydencki trzyma i będzie trzymał dystans do tych wszystkich, do tego projektu Morawieckiego. Tak jak ogólnie do PiS-u w jakimś sensie, że Pałac Prezydencki oczywiście no, gra trochę na zmianę rządu, to mówią dosyć wyraźnie no, u pana redaktora Zbigniew Boguski, to wielokrotnie niedawno powtarzał w jednej z rozmów. No, jednak widać było tą chęć czy grę na zmianę rządu na bardziej taki, z którym się łatwiej Pałacowi Prezydenckiemu obecnie będzie współpracować, ale myślę, że Pałac Prezydencki po prostu nie wybierze stron. Więc jeśli byłaby jakieś na przykład nie będzie Pałac Prezydencki tak jawnie jednej ze stron na prawicy wspierał. Było spotkanie Krzysztofa Bosaka niedawno z prezydentem Nawrockim. Pewnie to się pisuje też to spotkanie z Czarnkiem. I myślę, że to będzie tak, że po prostu prezydent będzie ponad te spory.
1: Nie będzie wchodził w spory partyjne. To już ostatnie pytanie o kwestię związaną z Donaldem Tuskiem i z koalicją rządzącą. Pojawiły się analizy, że przy tym podziale na prawicy Donald Tusk może uciec do przodu. Uznać, że pora iść na przyspieszone wybory, zanim partia Mateusza Morawieckiego okrzepnie i zanim PiS się otrząśnie po rozłamie.
2: Nie, myślę, że Donald Tusk doskonale pamięta lekcje z przeszłości. On jest historykiem. Ja, człowiek Morawiecki też. No i oczywiście pan prezydent też jest historykiem. Mamy u szczytu, tak się wyrażę, władzy samych historyków w zasadzie. Pan premier jako historyk doskonale pamięta, co wydarzyło się, gdy Jarosław Kaczyński też uznał, że trzeba iść na przyspieszone wybory, wtedy stracił władzę na dwie kadencje w 2007 roku, więc myślę, że nie będzie takiego manewru ze strony Donalda Tuska. Myślę, że Donald Tusk liczy na to po prostu, że uda się ministrowi Domańskiemu znaleźć pieniądze na kilka korzystnych dla wyborców, realizacji kilku wyborców, korzystnych dla wyborców postulatów, jak na przykład podniesienie kwoty wolnej, czy nawet zmiany w drugim progu podatkowym, i uda się te pomysły w miarę szybko, na tyle, ile oczywiście pozwala to mechanika budżetowa, zaprezentować i nawet w jakimś częściowo wdrożyć, co przyniesie zyski w 2027 roku. I myślę, że to też jest kolejny powód, dla którego żadnych przyspieszonych wyborów nie będzie.
1: Nie będzie, wszystko się rozegra mniej więcej za rok i dwa miesiące. Michał Kolanko był naszym gościem, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dzięki, Jego. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet Ryszard Terlecki, były wicemarszałek Sejmu, były przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie poseł klubu Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: No to na początek zapytam, jak do tego doszło, panie marszałku?
2: Jak doszło do tego, że powstał odrębny klub? Tak?
1: Że przewodniczący klubu, że wicemarszałek, osoba, która zarządzała posłami Prawa i Sprawiedliwości, osoba z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, postanowiła zmienić barwy na razie klubowe, a coś mi mówi, że za chwilę i partyjne.
2: No to długi proces, dużo by o tym mówić. Ale
1: kiedy się zaczęło? Kiedy pan profesor po raz pierwszy pomyślał sobie, trzeba się rozejść?
2: Pomyślałem o tym całkiem niedawno, natomiast zaczęło się rzeczywiście, no myślę, na pewno lat temu, a może więcej, kiedy zaczęły narastać problemy wewnątrz partii i wewnątrz kierownictwa partii. No przede wszystkim ujawniające się w tym, że na zebraniach kierownictwa powtarzały się ataki, narzekania, rozmaite krytyczne uwagi pod adresem premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. I to trwało naprawdę długo i doprowadziło w końcu do tego, że Mateusz Morawiecki przestał przychodzić na te spotkania kierownictwa, no bo one zamieniały się w taką rzeczywiście połajankę byłego premiera i niewiele poza tym się na nich działo. No i ta grupa uczestników prezydiów Komitetu Politycznego, czyli no ścisłego kierownictwa partii, wydaje mi się, uparła się, żeby jednak Mateusza Morawieckiego się pozbyć, a w każdym razie całkowicie zmarginalizować. I no to zaczęło skutkować tym, że pojawił się pomysł jakiś tworzenia jakiegoś zaplecza bardziej sformalizowanego dla tych, którzy opowiadali się za byłym premierem.
1: Ale to jest spór personalny, były premier versus grupa, która chciała go wypchnąć. Czy tam jest jednak coś więcej programowego, ideowego? Jak to jest, panie marszałku?
2: No, wydaje mi się, z pewnością jest to konflikt personalny, ale przede wszystkim jednak programowy dotyczący no, zwłaszcza strategii partii w sytuacji, gdy wygraliśmy wybory, ale przegraliśmy, bo powstała koalicja 13 grudnia i PiS stracił władzę, więc to zwycięstwo nie przełożyło się na realne skutki funkcjonowania państwa i rządu.

0: Padło pytanie, prawda, dlaczego tak się stało i jak należy postępować dalej. I tu zrodził się plan wynikający z sondaży, że znaczna część, albo część, może nieznaczna, ale no, część wyborców dotychczasowych PiS-u odeszła do Konfederacji albo do Konfederacji Grzegorza Brauna. To się działo jeszcze w czasie wyborów, ale też znacznie bardziej jakoś było widoczne już po wyborach 23 roku. I, no i wtedy właśnie pojawił się spór, co dalej. Większość kierownictwa opowiadała się za tym, że trzeba odebrać Konfederacji i Braunowi tych wyborców, którzy tam poszli, trzeba ich zawrócić, odzyskać. No w związku z tym trzeba bardzo zaostrzyć, zradykalizować przekaz, żeby to było możliwe. I taka próba została podjęta. Przy czym uczestniczyli w niej no przede wszystkim ci, którzy można powiedzieć, uważają, że to jest najlepszy sposób funkcjonowania politycznego, czyli właśnie taka bardzo ostra retoryka i ostry przekaz. To nie dawało za bardzo efektu i wtedy...
1: A jaki przekaz będzie miał Rozwój Plus? Do kogo jest skierowany i kogo właściwie ma to ugrupowanie przekonać do siebie? Wyborców PiS-u, wyborców Platformy?
0: Już dokończę, bo właśnie w tym jest odpowiedź. Ten ruch na prawo nie przyniósł efektu. Wtedy no, uznając, wszyscy zgodnie uznawaliśmy, że potrzebny jest jakiś przełom właśnie, jeżeli chodzi o docieranie do naszych wyborców. Wtedy pojawił się pomysł, czy prezes przedstawił taki pomysł premiera, kandydata na premiera Przemysława Czarnej. To przez chwilę wydawało się, że przyniesie efekt. No ale w rezultacie nie przyniosło takiego, jaki oczekiwaliśmy. I wtedy właśnie pojawiło się Stowarzyszenie Rozwój Plus i pomysł, żeby nie tylko kierować się w tą najbardziej prawą stronę wyborców, którzy nas zostawili dla federacji, ale także próbować odzyskać tych, którzy głosowali na PiS, ale zniechęcili się jego radykalnym przekazem. I stąd ten pomysł drugiego płuca Stowarzyszenia Rozwoju Plus, które w ramach Prawa i Sprawiedliwości miało sięgać pod taki bardziej centrowy, pod taki bardziej pasujący do tradycyjnego PiS-u elektorat.
1: I tego elektoratu jest dużo, on będzie przychodził, to jest tak, że gdzieś między, bo to kolejna taka partia, jak PJN, jak Polska 21, która chce tego umiarkowanego, prawicowego wyborcę łowić, a może go nie ma, panie profesorze?
0: No, może go nie ma, trzeba się o tym przekonać, no ale my nie odchodzimy od programu, czy od idei, które stały u źródeł Prawa i Sprawiedliwości, tylko chcemy nieco złagodzić formę, a także przesunąć wektory programu politycznego z bardziej w kierunku rozwoju gospodarczego i podniesienia poziomu życia niż obywateli Polski. No to są te różnice programowe, wydaje mi się, są subtelne. Główną różnicą między w tej chwili między naszymi klubami jest to, jak artykułować ten program i jak docierać do wyborców.
1: I z jakimi hasłami wyjdziecie, bo premier Mateusz Morawiecki ogłosił 10 filarów. No nie było tam haseł, których już byśmy gdzieś nie słyszeli. Chociażby hasła o ETS-ie, co jest ciekawe, bo jeszcze kilka miesięcy temu wielu zwolenników i sam premier mówił, że wyjście z ETS-u jest bardzo trudne albo zgoła niemożliwe. Teraz ta krytyka ETS-u się w tych 10 filarach pojawiła. Nawet złośliwie politycy dawnej suwerennej Polski mówili o suwpolizacji rozwoju plus.
0: No tak, my mówiliśmy o suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości. Z tym ETS-em to jest skomplikowana sprawa i nie podejmuję się tutaj tłumaczyć, ale jest oczywiste, że takie proste wypowiedzenie jest niemożliwe, bo obciążałoby ogromnymi karami Polskę. Natomiast jest możliwe dążenie do tego, żeby to zlikwidować i no, do tego trzeba po pierwsze determinacji rządu, a po drugie sojuszników w Unii Europejskiej, którzy myślą podobnie. Na szczęście są takie kraje, więc taki sojusz można budować. No tylko trzeba chcieć. No, ten rząd, który niestety mamy, no, on nic nie chce, on chce tylko utrwalenia swojej władzy.
1: A ktoś z drugiej strony może pomyśleć, po co nowa partia, skoro Rozwój Plus popiera kandydata PiSu pana Michała Drewnickiego w Krakowie. Jest deklaracja, nie wiem, czy ona będzie trwała, o poparciu i głosowaniu za kandydaturą na wicemarszałka Sejmu, byłego wiceministra obrony, pana Marcina Ociepy. To trochę jakbyście wyszli w PiSie, a trochę za nim tęsknili.
0: No nie, z pewnością za nim będziemy tęsknić, bo to była przecież partia, w której spędziliśmy kawał życia, no ja około 20 lat. Jeżeli chodzi o wicemarszałka Sejmu, to tu jest pewna różnica zdań. To znaczy premier Morawiecki owszem powiedział, że poprzemy pana Ociepę, ale powiedział to w czasie, gdy jeszcze nie było klubu parlamentarnego i sytuacja była zupełnie inna w tej chwili. A jednak trzeci klub w Sejmie powinien, wydaje mi się, aspirować o to, żeby mieć swojego wicemarszałka i będziemy nad tym zastanawiać na przełomie sierpnia i września, to oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, no to będzie prawdopodobnie kilkunastu kandydatów. No najpoważniejszym z nich wydaje mi się kandydat Prawa i Sprawiedliwości. No nie ma powodu, żebyśmy mnożyli jeszcze tą i tak liczną grupę kandydatów i dodawali jeszcze jednego swojego.
1: Panie profesorze, naszym gościem Ryszard Terlecki, Rozwój Plus, a zapytam prowokacyjnie, jest taka pewność, czy wyborcy mogą mieć taką pewność, że Rozwój Plus po wyborach nie będzie jakimś zapleczem do odtworzenia obecnej konstelacji politycznej?
0: No wtedy wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy się w tym nowym stowarzyszeniu czy ugrupowaniu znaleźli, by je opuścili. Więc to jest scenariusz, który po prostu jest niemożliwy.
1: To wie, na jaki rząd gra Rozwój Plus po wyborach? Jak on powinien wyglądać? Z kim? Dlaczego? I jakie priorytety?
0: No popatrzymy przede wszystkim, jaki będzie, jak się będą układać sondaże i jak będzie to wyglądać, ale jest oczywiste, że prawica musi szukać porozumienia i musi budować sojusz. Prawica najlepiej we wszystkich możliwych wydaniach.
1: Łącznie z Grzegorzem Braunem, bo współpracę z tym politykiem wykluczył Jarosław Kaczyński, a wy w Rozwoju Plus?
0: Z Braunem się nie da, no nie.
1: Dlaczego?
0: No bo jego pomysły są szalone i niebezpieczne, natomiast...
1: No to teraz trochę posłowie. Pan marszałek brzmi jak onegdaj politycy nieboszki Unii Wolności. Trochę tak to zabrzmiało.
0: No tak, ja wiem. W Sejmie są posłowie od Grzegorza Brauna i to wydają się całkiem A sensowni, jeden z nich jest ze mną w komisji bardzo, bardzo.
1: Jeden z tej trójki jest byłym wieloletnim posłem PiSu z Lubelszczyzny.
0: No też tak, więc co innego posłowie, a co innego sam twórca tego pomysłu, który można powiedzieć, kompromituje ten pomysł swoimi rozmaitymi wyskokami. No niestety tak jest i tu współpraca wydaje się całkowicie niemożliwa.
1: A z Konfederacją, ale... z Mentzenem, gdzie też przecież Konfederacja, zwłaszcza na Mateusza Morawieckiego, patrzy bardzo krytycznie, i COVID, i Ukraina, i Polski Ład, i można by wyliczać tych spraw, gdzie Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak również. Krzysztof Bosak, który mówił także w naszym studio, jeżeli gdzieś w PiSie rzeczywiście było przestępstwo i były te słynne, o których mówi tu złodziejska, to prawdopodobnie była to Agencja Rezerw Strategicznych podległa pod Mateusza Morawieckiego, więc te wypowiedzi z Konfederacji bardzo krytycznych wobec Mateusza Morawieckiego jest multum.
0: Ale jest też multum wypowiedzi krytycznych, bardzo krytycznych wobec w ogóle PiSu.
1: Również to się zgadza.
0: Kandydata kandydata PiSu na premiera i tak dalej. No na razie Konfederacje wydaje się są gotowe do jakby samodzielnego startu w wyborach. Samodzielnego, mówię o tych trzech konfederacjach, które są. No i to sprawi, że po drugiej stronie prawicowej no pozostanie PiS i grupa Mateusza Morawieckiego i ten sojusz jest jakby oczywisty i konieczny. Więc stąd apele, które są po obu stronach i także ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie ulegać emocjom, nie wariować, zachować spokój i myśleć o tym, że w przyszłości wiele wskazuje na to, znów będziemy gdzieś blisko siebie.
1: Blisko siebie, ale w rządzie czy na wspólnych listach?
0: No, bardziej w rządzie myślę, ale nie jest wykluczone, nie są wykluczone też wspólne listy. No, pamiętajmy o planach pana prezydenta jakiegoś zaangażowania w pakt senacki.
1: To może no, pakt senacki to nie musi być jedna lista, a jedna lista do Sejmu to już naprawdę
0: to
1: duża rzecz.
0: To jest coś, co jest ogromnie trudne, ale niemożliwe, więc nie przekreślajmy dzisiaj, przeszło rok przed wyborami, przyszłych możliwości, przyszłych szans wyborczych.
1: Czy na spotkaniu, na tym grillu piątkowym pokazały się nowe nazwiska w polityce, czy Rozwój Plus, jeżeli wystawi samodzielne listy, jak rozumiem, to jest jak na razie wariant bazowy waszego środowiska, to tam znajdą się także osoby do tej pory w polityce niewidziane, także pośród tych, którzy występowali na różnych panelach w
0: miniony piątek? Trzeba odróżnić, panie redaktorze, dwie kwestie do udziału w panelach. Zostali zaproszeni goście, zgodzili się wystąpić, którzy dyskutowali z politykami ze strony stowarzyszenia, no ale którzy nie deklarowali przystąpienia do stowarzyszenia, ani stowarzyszenie im tego nie proponowało. Natomiast była cała masa ludzi, którzy nie należą do Prawa i Sprawiedliwości, głównie samorządowców, wójtów, burmistrzów, no, dla których to stowarzyszenie stało się wygodniejszą formułą udziału w polityce niż takie formalne przystąpienie do partii.
1: No, i potem...
0: Tak przynajmniej to wygląda w tej chwili. Pytanie, co się stanie, czy co by się stało, gdyby powstała partia, bo znów stanęliby przed tym samym wyborem, prawda, przystępować do partii.
1: A to jest taka możliwość, to już na koniec, że wy wystartujecie jako stowarzyszenie, a nie będzie partii politycznej, nie będzie dotacji, nie będzie...
0: Taka możliwość jest, ale jak pan redaktor doskonale wie, no jednak w wyborach, zwłaszcza w wyborach parlamentarnych, no większe możliwości mają partie polityczne niż rozmaite inne formy zrzeszania, w tym stowarzyszenia. Więc tak logiczne wydaje się, że do wyborów potrzebna byłaby partia. No, ale na razie nic takiego się nie dzieje.
1: No, czy mówił Ryszard Terlecki, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: Bardzo dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I za nami utwór o tytule Jump. Nie wiem, czy skoczkiem politycznym jest Janusz Kowalski. Tego nie wiem, ale zaraz to ustalimy w naszym studio. Poseł niezależny na Sejm. Dzień dobry.
2: Nie odpowiem na tą prowokację jakąś złośliwością. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Chociaż nie lubię poniedziałków, to witam serdecznie i życzę wszystkim miłego dnia.
1: Poniedziałki, zwłaszcza takie na początku sierpnia, mogą być sympatyczne. Była to prowokacja, to prawda, ale wskoczmy w ten wir prawicy, panie pośle.
2: No, dużo się dzieje, ciekawe.
1: To jest z kim? Przed sekundą rozmowa z Krakowa, profesor Ryszard Terlecki, który mówił, dlaczego Rozwój Plus, dlaczego musiał wyjść z PiSu i że będzie nowy program i że będą pewnie własne listy, ale nie wykluczył, że może będą jakieś większe listy, że może prezydent jakoś to będzie także do Sejmu firmował. A pan w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy mówi, przy kolejny premier będzie z Konfederacji.
2: No Konfederacja rośnie, jedna i druga, no to widać gołym okiem, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, które po 2023 roku zaczęło tracić, szczególnie na prawej flance, i przestrzegam Prawo i Sprawiedliwość, któremu życzę jak najlepiej, bo silne Prawo i Sprawiedliwość jest ważne z punktu widzenia wyborów.
1: Że nie
2: wyborów.
1: Straciło w trakcie rządów, a straciło w opozycji.
2: No, to jest proces. No, ale to jest proces, który zawsze odłożony w czasie. Jeżeli się podejmuje pewne decyzje, których skutki widać po pewnym czasie, chodzi na przykład o koszty energii, chodzi o kwestię dotyczącą Unii Europejskiej, chodzi o kwestię dotyczącą KPO, chodzi o kwestię dotyczącą Zielonego Ładu, chodzi już zresztą, dzisiaj największym problemem jest kwestia migracyjna, czyli gigantyczna ilość Ukraińców w Polsce i sprowadzanie, nie wiem, Wenezuelczyków, Kolumbijczyków, to Polacy widzą. To jest po pierwsze, a po drugie również kwestia wiarygodności w przekazie. No jeżeli, to powiem z nieukrywanym smutkiem, bo między innymi dlatego odchodziłem z Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu. Jeżeli walczymy z Zielonym Ładem, a ja w 2020 roku byłem tym, który bronił polskiego węgla, uważano, że jestem jakimś wariatem, że bronię polskiego węgla. Mówiłem, że skończy się to gigantycznym kryzysem, a dzisiaj prawica mówi dokładnie tymi argumentami, które mówiłem w roku 2020-2021, a dzisiaj wychodzi polityk Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek, no, który przecież był zielonoładowym politykiem, powiedział nie Ostrołęce, budował wiatraki i sprywatyzował 1/5 rynku paliwowego w Polsce i mówi, że walczy z Zielonym Ładem.
1: No ale Daniel Obajtek był złym prezesem Orlenu?
2: No w mojej ocenie te trzy decyzje całkowicie go dyskwalifikują. No ja byłem jego, można powiedzieć, krytykiem, no bo prawica...
1: 1/5 to nie była jego decyzja, to była cena, jaką trzeba było zapłacić za fuzję. Za fuzję, ale ta fuzja której nawet Tusk nie chce się wycofać.
2: Ale ta fuzja została źle przeprowadzona. Ja byłem wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ja z samego początku mówiłem, zresztą publicznie mówiłem o tym w roku 2020.
1: Ale fuzja była z Lotosem. No a ta, przy PGNiG-u to była inna dyskusja.
2: Jeżeli mogę. Jeżeli fuzja byłaby przeprowadzona w taki sposób, że najpierw PGNiG połączyłby się z Lotosem, a potem ten połączony podmiot wchłonąłby Orlen, to nie byłoby żadnej decyzji Komisji Europejskiej, tylko byłaby decyzja UOKiK-u, dlatego że większość przychodów PGNiG i Lotosu jest z Polski, a większość przychodów Orlenów jest z zagranicy. Dlatego musiała być Komisja Europejska. Prawica nie może prywatyzować takich firm jak firmy paliwowe. Ja w tym sensie, jako były wiceprezes PGNiG, byłem tego krytycznie.
1: Nie, prywatyzacji nie było. No
2: jak nie było prywatyzacji?
1: Obecnie Orlen po fuzji z Lotosem, Skarb Państwa ma więcej udziału w Orlenie niż przedtem.
2: No przepraszam uprzejmie. Jedna piąta rynku paliwowego hurtowego jest sprywatyzowana. Nie. Nie, przepraszam bardzo, 50% dawnej spółki grupy Lotos, czyli rafinerii, jest sprywatyzowana. Nie należy do polskiego państwa, nie jest kontrolowana przez polskie państwo, czyli przechodząc na konkretne liczby, to jest 1/5 rynku paliwowego. Stacje mają znaczenie, ale mniejsze. Dla mnie najważniejsze jest przerób ropy naftowej. I w tym sensie to jest gigantyczny błąd, za który będziemy kiedyś płacić. I teraz jest sytuacja taka, ale ważniejszą rzeczą jest to, że została...
1: Obajtek się broni, że Arabowie w rafinerii po pierwsze nie mają większości, a po drugie...
2: To jest między nami różnica, że gdybym ja był prezesem PKN Orlen, nigdy bym w życiu nie sprywatyzował, połączyłbym z budową wielki koncern w oparciu o PGNiG, Lotos, a potem Orlen, nie sprzedalibyśmy ani jednej akcji, a na pewno bym dokończył Ostrołękę, bo to, że Ostrołęka nie została dokończona, to, że wbito nóż w plecy chociażby grupie Enea czy kopalni Bogdanka, chociaż minister Krzysztof Tchórzewski fantastycznie przygotował tą inwestycję, wszystko z Komisją Europejską zostało uzgodnione, to pod kątem tego zielonoładowego wzrotu po 2019 roku po wyborach, a przecież do wyborów Prawo i Sprawiedliwość to była moja też pierwsza kadencja, szliśmy broniąc polskiej energetyki. Od razu po wyborach została zamknięta Ostrołęka. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest właśnie taki moment, w którym trzeba wyciągnąć wnioski. Znaczy, no nie można z jednej strony mówić, że jest białe, kiedy jest czarne. No trzeba po prostu być wiarygodnym. I w tym sensie ja życzę Prawu i Sprawiedliwości sukcesu, aby tutaj uporządkować pewnego rodzaju przekaz. No i jednak rzeczywiście myślę, że sama inicjatywa rozwoju
1: pan
2: plus...
1: Pan poseł bronił tej pierwszej kadencji, ja dobrze pamiętam, kopalnię Krupiński, bo wtedy Radio Wnet jako jedyne medium walczyło o to, żeby kopalnia Krupiński nie była wygaszana, wydobycie węgla zakończone w roku 17. To była pierwsza kadencja.
2: Cała moja kadencja, kiedy wszedłem do polityki 2019-2023, to była kadencja, którą razem z górnikami broniłem polskiego węgla, broniłem wszystkich kopalni. Zresztą za to, jak pan pamięta, straciłem w 2021 roku w lutym stanowisko, kiedy spotkałem się ze związkowcami w Turowie i mówiłem nie dla ETS-u i stanowisko w rządzie. Ale to są wspominki. Dzisiaj trzeba patrzeć do przodu. I proszę zobaczyć. Dzisiaj Daniel Obajtek na przykład mówi dokładnie to, co jest sprzeczne z programem Prawa i Sprawiedliwości, bo Przemysław Czarnek mówi, wypowiemy ETS, a Daniel Obajtek mówi, nie, zreformujmy ETS, przeznaczmy jakąś część na inwestycje, a ja jestem zwolennikiem właśnie twardej linii, czyli jednostronnego wypowiedzenia Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, ETS-u, po to, żeby obniżyć koszty energii dla milionów Polaków o 30-40%. Bardzo ważna jest jedna rzecz. Naprawdę nie wolno popełniać tych samych błędów. Naprawdę. Ja chciałbym mieć takich polityków, którzy będą potrafili dokończyć Ostrołękę, jeżeli taki temat byłby, będą potrafili nie prywatyzować polskich spółek, które są ważne dla bezpieczeństwa energetycznego, nie będą słuchali Brukseli, nie będą przyjmowali migrantów, Zielonego Ładu, KPO, warunkowości, etc. To jest oczywiście taka ogólna rzecz, bo te rzeczy niestety już są za nami. I w roku 2027 mamy wielki spór o budżet Unii Europejskiej 2028-2034. Czy słyszał pan redaktor jakiekolwiek dzisiaj stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie? To jest najważniejsza dzisiaj kwestia, bo ona rozstrzygnie o statusie polskiego państwa w Unii Europejskiej.
1: Żeby było jasność, nie słyszałem też stanowiska Konfederacji jednej, drugiej.
2: Konfederacja jest sceptyczna wobec tego, bo komunikuje to między innymi pani Anna Bryłka na poziomie Parlamentu Europejskiego. Ja mówię zdecydowanie, że każda partia polityczna w Polsce od prawa do lewa, od razu mówię, lewica tak samo powinna mówić, powinna być przeciwko temu budżetowi.
1: Tak samo z PiS-u mówi Jacek Sariusz-Wolski o tym budżecie na naszej antenie, ale Jacek to nie jest Sariusz, partii.
2: Jacek Sariusz-Wolski był właśnie tym politykiem, który dokładnie tak jak ja w roku 2020-2021 przestrzegał przed tymi samymi zagrożeniami. No i teraz bardzo ważne jest to, żeby stawiać na takich polityków, którzy potrafią przewidywać zagrożenia, a nie potem reagują post factum, jak mleko jest rozlane, bo my w roku 2027 potrzebujemy po wygranych wyborach wstrząsnąć polskim państwem. Zreformować je w taki sposób, żeby przywrócić mu sterowność w postaci niskich kosztów energii, zdjęcia gigantycznej ilości regulacji. Znaczy ja jestem w ogóle zwolennikiem przyjęcia jednej wielkiej ustawy, tak jak kiedyś ustawa, no niestety komunisty Wilczka, ale pokazuję jako przykład jednej wielkiej ustawy, w którym 100, 200, 300, 500 tych wszystkich dyrektyw unijnych wrzucamy do kosza. I nawet jeżeli mamy nie płacić składki członkowskiej, i tak już dzisiaj jesteśmy płatnikiem netto Unii Europejskiej, bo wszyscy ci, którzy mówią, że zarabiamy na Unii Europejskiej, więcej dostajemy, gadają bzdury, bo koszty polityki klimatycznej, koszty tej transformacji energetycznej, odchodzenia od węgla, który czujemy w naszych rachunkach, po prostu przekraczają zdecydowanie korzyści finansowe ze członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polska powinna przywrócić sterowność swojego państwa w Unii Europejskiej. Do tego potrzeba oczywiście polityków, którzy mają kręgosłupy, którzy potrafią ustać na nogi, a nie którzy przychodzą do władzy, zostają prezesami Orlenu i natychmiast likwidują Ostrołękę. Na to się absolutnie nie zgadzam i będę tu twardo o to bronił, bo rok 2027 przesądzi o...
1: Jeżeli będzie koalicja prawicowa, także z Konfederacją, to pan będzie zachęcał Konfederację, żeby nie wpuściła Daniela Obajtka z powrotem do Orlenu.
2: No absolutnie. No Daniel Obajtek po tych błędach, które popełnił, czyli po tym, że powiedział nie Ostrołęce, wybudował wiatraki na morza. Przecież pamiętajmy, te wiatraki za chwileczkę nas dołożą, docisną polski system energetyczny kosztami, sprywatyzował Orlen. No przepraszam uprzejmie. A teraz
1: sprywatyzował, bo to pan tak mówi, jakby Orlen został sprzedany.
2: No jedna piąta rynku paliwowego w Polsce. Były dwie spółki kontrolowane przez polskie państwo, dwie rafinerie nie są kontrolowane przez polskie państwo.
1: To jeszcze raz, tylko żeby była jasność, tak, do protokołu. W Orlenie obecnie, w tym połączonym, Skarb Państwa ma więcej udziałów niż miał w Orlenie przed fuzją.
2: W Lotosie
1: miał 100%,
2: a ma 50% przerobu ropy naftowej w Lotosie jest pod kontrolą zewnętrznego podmiotu, tak czy nie?
1: Saudi Aramco, tak.
2: Dokładnie,
1: jest.
2: Tak. Czy to jest okej? Nie. Mieliśmy w tej sprawie monopol, kontrolowaliśmy polskie państwo, a teraz ale nie kontrolujemy.
1: Ale tylko do faktu, bo no, będzie sprywatyzował
2: Orlen. No, ja patrzę się na rynek paliwowy.
1: Jedna, Orlen, a po tej fuzji Skarb Państwa ma więcej udziału w Orlenie niż przed fuzją,
2: Nie. Patrzę się na rynek paliwowy. 100% przerobu ropy przed fuzją należało do polskiego państwa, dzisiaj tylko 80%, kropka. Czyli 20% rynku paliwowego zostało sprywatyzowane, jeżeli chodzi o przerób ropy naftowej.
1: Ale jeżeli Orlen tylko w 30% był Skarbu Państwa, no to co? A teraz jest 50%.
2: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, chodzi o przerób ropy naftowej.
1: To wtedy 75% dzisiaj w Płocku też była zagraniczna.
2: Czy dzisiaj polskie państwo kontroluje cały przerób ropy naftowej w Polsce w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, uzależnienia od innych dostawców? Nie kontroluje. W tym sensie sprywatyzowanie 1/5 rynku paliwowego w Polsce jest prywatyzacją dla mnie, kropka.
1: Dygresja, dobrze, się zostawmy. Się w tym Orlenie zakopali.
2: Ale mówię to o tym bardzo jasno, bo to też pokazuje mój sposób myślenia. Jeżeli ktoś nie miał racji w kwestii migracji, zielonego ładu, polityki dotyczącej podatków i tak dalej, to potrzeba pewnej świeżości. Tam, gdzie popełnialiśmy błędy, bo ja też popełniałem błędy, trzeba powiedzieć przepraszam i trzeba znaleźć rozwiązanie, które naprawi to błędy, a nie udawać, że tych błędów nie było. Jak ja słyszę o nadzwyczajnych zyskach Orlenu, bo to jest dobre, to jest jeden z takich mitów, no przepraszam uprzejmie. No, jako wiceprezes PGNiG wiem, skąd te nadzwyczajne zyski były. Przede wszystkim ze sprzedaży gazu po absurdalnych marżach. Z jednej strony Orlen miał gigantyczne zyski, a z drugiej strony Grupa Azoty, Puławy w Szczecinie, w Kędzierzynie, Koźlu upadały ze względu na drogi gaz z Orlenu. No, na litość boską, no to jest jednak ta sama struktura, czyli struktura kontrolowana przez polskie państwo i Orlen, i Azoty. I nie może być tak, że jedna spółka po prostu doi drugą spółkę i przez to mamy najwyższy wzrost importu rosyjskich i białoruskich nawozów na terytorium Polski, dlatego że Orlen sprzedawał bardzo wysokokosztowy gaz Azotom, a mógł niżej. Warto porozmawiać ze związkami z Grupy Azoty, z Puław, etc. I oni dokładnie to po prostu wiedzą.
1: Sławomir Wręga, prezes czy przewodniczący Związku Pracowników Ruchociągowego, często w Radio Wnet występuje.
2: Trzeba bronić rynku azotowego i obecnego, chemicznego w Polsce, bo idziemy drogą dokładnie irlandzką. Irlandczycy dokładnie w ten sam sposób poszli i już nie mają w tej chwili żadnego sektora produkcji nawozów. Jeżeli my nie będziemy patrzeć się całościowo, jeżeli nie będzie kontroli polskiego państwa całościowo, to będziemy tracić po prostu polski przemysł. Ja się na to nie zgadzam. I teraz możemy się zetknąć się z konkretnymi argumentami. Proste pytanie. Czy niedokończenie Ostrołęki to było dobre, czy było złe? Ja uważam, że to był jeden z gigantycznych błędów prawicy. Coś, co jest po prostu niewyobrażalne. Bo dzisiaj, kiedy Prawo i Sprawiedliwość słusznie wróciło do węgla, mówi tak dla polskiego węgla, no to najpierw powinno zamknąć temat Ostrołęki. Powiedzieć przepraszam, to był błąd. Pojechać do związkowców, bo bronię związkowców Bogdancy, powiedzieć decyzja Obajtka w sprawie zamknięcia Ostrołęki była gigantycznym błędem. Przepraszam. Pani Obajtek, panu już dziękujemy. Ja to mówię wprost. I nie ukrywam, że jedną z decyzji o wyjściu moim z Prawa i Sprawiedliwości było to, że nagle zobaczyłem Obajtka na panelu o energetyce. Faceta, który doprowadził do gigantycznego kryzysu energetycznego. I to mówię jasno.
1: Chociaż pierwotnie mówił pan, że chodziło o lokalne konflikty.
2: Nie, ale to też, to jest wiele się rzeczy na to złożyło, plus oczywiście to jest to, o czym ma pan dzisiaj mój wywiad w Do Rzeczy dotyczący pewnej strategii, w którym z pewną taką neutralnością i życzliwością oceniam różne partie polityczne i na przykład to, co zrobiono, nie jestem z tego oczywiście, chociaż już jestem troszeczkę z zewnątrz fanem sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość nagle rozbija się na dwie formacje. Ale to, co już się dzisiaj dzieje, czyli to, że Rozwój Plus niejako zdynamizowało w ogóle pewną aktywność prawicy na scenie politycznej, może się ostatecznie okazać, że...
1: Nie wiem, czy pan oglądał ten grill, czy pan nie oglądał?
2: Troszeczkę oglądałem, no to rzeczywiście, to jest przekaz rzeczywiście taki, który jest przekazem bardzo centrowym do takiego umiarkowanego wyborcy, do konkurencji, dla trzeciej drogi, no. To nie jest mój przekaz, ale Prawo i Sprawiedliwość
1: powinno dbać o... A nie jest tak, co cytowałem ja na Rokite, że mamy dwóch epigonów, dwóch pogrobowców, Mentzen, pogrobowiec liberalizmu, Zandberg, pogrobowiec etatyzmu, a Mateusz Morawiecki ma przynieść nowe rozwiązania i nową dynamikę rozwoju, że te dwie drogi już się wyczerpały w rozwoju Polski.
2: Nie. Sławomir Mentzen nigdy nie miał szansy jeszcze rządzić i ma określoną koncepcję dotyczącą silnego, sprawnego państwa, które nie działa w sposób dziadowski, tylko które w...
1: Silnego, ale wąskiego państwa, które odpuszcza służbę zdrowia.
2: Nie odpuszcza. Znaczy to, co mamy dzisiaj ze służbą zdrowia, czyli ten etatyzm NFZ, który bankrutuje, gigantyczna kasa na służbę zdrowia i niedziałający system, myślę, że jest najlepszym argumentem, że ten pomysł Konfederacji dotyczący demonopolizacji NFZ, ale więc powrotu do starej koncepcji kas chorych jest ciekawym pomysłem.
1: Działa w Niemczech, jest różnie krytykowana przez...
2: No dobrze, ale gorzej być już nie może w polskim systemie.
1: Zawsze może
2: ale lepiej
1: być gorzej,
2: powiedzieć, ale lepiej pokazać...
1: Może być jak z OFE.
2: Ale lepiej pokazać na przykładzie KPO.
1: Emerytury z OFE były niskie, bo trzeba było płacić prezesom OFE.
2: Ja głosowałem przeciwko KPO, przeciwko centralizacji Unii Europejskiej, przeciwko podatkom, no bo przecież plastic tax, czyli każdy kubeczek, który kupujemy dzisiaj, to jest de facto już dochód bezpośrednio Unii Europejskiej, a nie Polski, czy każda butelka plastikowa. Głosowałem przeciwko temu, ale przecież istotą KPO jest to, że Unia Europejska pożycza, potem dystrybuje tę kasę do Polski, a Polska sobie to rozdziela wśród przyjaciół królika, wśród różnych firm, firemek i tak dalej. I ostatecznie francuskie państwo, między innymi współkontrolujące dużego operatora telekomunikacyjnego, dostaje 700 baniek z polskiego KPO. I w tym sensie jest gigantyczna różnica między Sławomirem Mentzenem a Mateuszem Morawieckim, bo Mateusz Morawiecki jednak jest zwolennikiem dużych programów i takiego, można powiedzieć, rozdawania dotacji. Ja uważam, że ten system już pokazał, że się wyczerpał i jest więcej afer i problemów z rozdawnictwem. Ja jestem zwolennikiem jednak niskich podatków i można powiedzieć nagradzania przedsiębiorców za efektywność zarządzania i za przedsiębiorczość, a nie rozdawania pieniędzy. Czyli model dotacyjny, i to jest ten model, przeciwko któremu jest Sławomir Mentzen, jest zdecydowanie lepszym modelem. Ale Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie powinno się martwić o kwestie rozwoju plus,
1: ale Mateusz
2: tylko prawą flankę.
1: Masz szansę sukcesu, ten format noszenia także rozwoju poprzez funkcjonowanie państwa.
2: W tym wywiadzie do rzeczy powiedziałem, że faktycznie Mateusz Morawiecki jedną rzecz dobrze zdiagnozował, czyli pewnego rodzaju brak jakiejkolwiek aktywności Prawa i Sprawiedliwości na poziomie lokalnym, czyli na poziomie województw, powiatów, no bo konia z rzędem temu, kto znajdzie w województwie opolskim, lubelskim, nie wiem, pomorskim, jakąś większą aktywność w walce z baronami Koalicji Obywatelskiej, w walce przeciwko PSL-owi, w rozliczaniu chociażby Adama Struzika. Czy pan, panie redaktorze, jakiś słyszał tu inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, żeby tą całą ekipę zarządzającą województwem mazowieckim rozliczać? Ja przepraszam bardzo, nie słyszałem. I w tym sensie bardzo wielu ludzi, którzy chcą pracować w Prawie i Sprawiedliwości, będzie zerkało w kierunku rozwoju plus, widząc pewną aktywność. I w tym sensie to jest pozytywne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo być może da takiego żywczego kopa, wejdzie więcej takich, można powiedzieć, inicjatyw, które będą promować ludzi, którzy ciężko pracują. To jest właśnie to, o czym mówiłem w kwietniu. No, że nie może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość, które ciężko pracuje na poziomie parlamentarnym, bo Mariusza Błaszczaka jako szefa klubu parlamentarnego oceniam bardzo dobrze. Natomiast jak zejdziemy na poziom powiatowy, to w Zamościu ten lewak, który chciał wieszać tablicę Róży Luksemburki, wspiera jako prezydent miasta Zamościa koalicję 13 grudnia, dostaje prezent w postaci absolutorium od radnych Prawa i Sprawiedliwości za kilka stanowisk. No to nie dziwmy się, że Konfederacja jedna i druga rośnie, widząc, że Prawo i Sprawiedliwość jedno mówi na górze, a na dole się dogaduje z lewakami, z postkomunistami i z liberałami.
1: Wprowadziło pewną dynamikę w polskim Sejmie. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość uważało, że no, nie może być tak, żeby jedne partie wybierały wicemarszałków innym partiom. Stąd to podtrzymywanie kandydatury Elżbiety Witek. Teraz jest zmiana i Elżbieta Witek się o krok cofa, a na jej miejsce wchodzi pan Marcin Ocie.
2: Znaczy, ja jak będę miał jako poseł niezrzeszony, ja oczywiście zagłosuję za tym kandydatem, bo uważam, że klub parlamentarny największy lub drugi co do wielkości ma prawo posiadać w prezydium swojego kandydata, aczkolwiek nie ukrywam, nie rozumiem tej decyzji, dlatego że no, w mojej ocenie dzisiaj z punktu widzenia 2027 roku Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze powinno pilnować prawej flanki, bo na prawej flance ma dzisiaj największe zagrożenie, nie w żadnym mitycznym centrum, A jednak Marcin Ociepa jest reprezentantem tego właśnie mitycznego centrum i przecież Marcin Ociepa jako człowiek niezrzeszony w 2027 roku, że znam go, bo go do polityki wprowadzałem, może powiedzieć, że dla dobra Polski będzie startował od Mateusza Morawieckiego. No przecież on nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale z drugiej strony elektorat kobiecy jest dzisiaj najważniejszy z punktu widzenia 2027 roku. To kobiety zdecydują o tym, czy prawica, czy Tusk będzie rządził. No, ja nie ukrywam, że bardziej spodziewałbym się świetnej na przykład Małgorzaty Golińskiej jako kandydatki na wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby uderzać i rozszerzać elektorat Prawa i Sprawiedliwości, konserwatywny, świetna wiceminister, świetny poseł aktywny, matka, bardzo aktywna. O, to byłoby rzeczywiście myślenie o prawej flance i o prawej kobiecie. A tak to tutaj moim zdaniem wybór, zresztą proszę zobaczyć, Rozwój Plus od razu Marcina Ociepę poparł. Znaczy to jest dowód na to, że tu będą same straty. To jest myślę prezent szczególnie dla Konfederacji, dlatego że prawa flanka jest dzisiaj problemem. Znaczy bezpłciowy wicemarszałek, przepraszam, taki politycznie, który nie ma swojego zdania i można powiedzieć lawiruje, to jest dzisiaj gigantyczne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, które będzie cały czas tracić ze względu na problemy związane z energetyką, z Komisją Europejską. Przecież Marcin Ociepa głosował za KPO, był jakby w centrum popierania polityki Zielonego Ładu.
1: To Rozwoju Plus, to nie jest tak, że może trochę paradoksalnie Rozwój Plus będzie dużym zagrożeniem nie tylko dla PiS-u, ale także dla Konfederacji.
2: To się okaże.
1: Pamiętamy to sprzed dwóch lat debatę Mentzen-Morawiecki. No i tutaj to nawet trudno, że uznać to za złośliwość, bo nawet komentarze zwolenników Konfederacji były jednoznaczne pod tym filmikiem, czy Mateusz Morawiecki w tej debacie Mentzena po prostu pokonał.
2: Trudno powiedzieć, znaczy ja wydaje mi się, że jakby Konfederacja weszła w tej chwili na poziom, który jest poziomem przekonfigurowania się elektoratu całej prawicy. To znaczy ten moment PO-PiS jednozłośnie skończył, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w tej formule, w której działało, się skończyło. Znaczy to już nie jest to samo Prawo i Sprawiedliwość. No w kwietniu trudno sobie było wyobrazić Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego, Janusza Kowalskiego. Jednak po dwóch stronach Janusz Cieszyński mi powiedział, mówił, że jest Prawo i Sprawiedliwość od Janusza do Janusza, teraz mówi, że teraz jest Prawo i Sprawiedliwość od Jacka do Jacka. No może tak po prostu jest. Janusza Cieszyńskiego... No od Jacka Sasina do Jacka Kurskiego na przykład, których bardzo lubię, szanuję i bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę im jak najlepiej, bo uważam, że Jacek Sasin jest jednym z najlepszych polityków, jeżeli chodzi o myślenie takie dotyczące funkcjonowania partii politycznej. Natomiast jest myślę, że otwarty również na dobrą współpracę z Konfederacją. Natomiast Konfederacja stoi przed ogromną szansą. Ogromną. Czy ją wykorzysta, to zależy od samej Konfederacji. Zresztą widać, że zmienili już narrację, bo mówią, że są dzisiaj można powiedzieć partią numer jeden w pokonaniu Donalda Tuska. Sięgnięcia po części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Czy to się uda? Znaczy zobaczymy. Natomiast moim
1: jak
2: zdaniem...
1: słyszałem ten slogan, to aż mi się przypomniał ten powtarzane zdanie przez Mentzena, że ma największe szanse wygrać w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim.
2: No nie, ale Sławomir Mentzen, proszę zważyć, jednak dostał dzięki właśnie świetnie prowadzonej kampanii pomiędzy tymi dwoma sztabami, Karol Nowrowski, to był Paweł Szefernaker, a Sławomir Mentzen był Bartosz Bochańczak, szefem kampanii, który dzisiaj ma szansę być prezydentem Krakowa. Tego mu naprawdę życzę, bo rzeczywiście gryzie trawę każdego dnia. Ta kampania była kampanią ad rem, a nie ad personam. W efekcie i Karol Nawrocki miał świetny wynik w pierwszej turze i Sławomir Mentzen miał 15% i potem 90% wyborców Sławomira Mentzena przy kampanii ad rem zagłosowało na Karola Nawrockiego. Dlaczego o tym warto mówić? Bo to jest właśnie mapa drogowa zwycięstwa nawet z większością konstytucyjną dla całej prawicy w roku 2027, czyli pakt senacki obejmujący Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Koronę Grzegorza Brauna, no i też Rozwój Plus. Matematyka jest nieubłagana. Jeżeli nie będzie jednego podmiotu, to Tusk będzie mieć 50, 60, 70, 80 senatorów, a Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć 20, 25. Jeżeli będzie pakt senacki całej prawicy, to będzie 55, 60 senatorów.
1: Na koniec rola prezydenta, skoro już wspomniałem o prezydencie, rola prezydenta przy kształtowaniu nie tylko paktu senackiego, bo to jest w miarę oczywiste, ale szerzej rządu prawicowego.
2: Znaczy, pan prezydent wskazuje kandydata na premiera po wyborach i tą rolę konstytucyjną szanownego pana prezydenta Karola Nawrockiego. 6 sierpnia jest rocznica zaprzysiężenia. Mam nadzieję, zobaczymy pozytywną. Karol Nawrocki jest fenomenem społecznym, politycznym. Pokazuje nowy sposób uprawiania...
1: Tego zaczęliśmy, tego artykułu. Kolejny premier będzie z Konfederacji.
2: Tak. Znaczy ja uważam...
1: Kolejny premier będzie z Kancelarii.
2: Znaczy, dzisiaj widać, że obie Konfederacje mają dzisiaj więcej niż Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus, to trzeba powiedzieć. A matematyka w systemie parlamentarnym jest nieubłagana. Jeżeli ktoś ma więcej, to może postawić kwestię premiera jako warunek, można powiedzieć, podstawowe utworzenia rządu. Zresztą pamiętajmy, że w roku 2027 potrzeba nam jest takiego premiera, który będzie gryzł trawę w reformowaniu polskiego państwa w sposób bardzo skuteczny, zdecydowany i twardy. W tym sensie Konfederacja, mając wielu takich, można powiedzieć, polityków, którzy mieli rację, jest dobrym środowiskiem do tego, żeby wystawić kandydata na premiera. No, Prawo i Sprawiedliwość, póki nie uporządkuje szeregów przekazu i strategii, ma tutaj duży problem z wiarygodnością, ale życzę...
1: Pan prezydent będzie wskazał kogoś od siebie?
2: Znaczy, przede wszystkim zajmiemy się najpierw tym, żeby wygrać wybory. Zajmiemy się paktem senackim. Oczywiście dzisiaj wielu polityków chciałoby scedować na pana prezydenta również kwestię wygrania wyborów. Pan prezydent jest po to, żeby dbać o Rzeczpospolitą, robi to fenomenalnie. Jestem z niego dumny. Naprawdę, politycy, którzy są dzisiaj szefami partii, powinni zająć się tym, żeby siąść przy jednym stole, dogadać się, jak pokonać Donalda Tuska. Wrogiem jest Donald Tusk, nie ma wroga na prawicy, a na pewno, jeżeli prawica wygra i w Senacie, i wygra w Sejmie, to pan prezydent będzie partnerem do tego, żeby reformować państwo i możemy naprawdę zrobić dobre rzeczy, zbudować czwartą Rzeczpospolitą i to całe lewactwo pogonić, dokonać dużej zmiany, Ukraińcy do domu, deportacje migrantów, niskie i proste podatki, niskie koszty energii, likwidacja powiatów, demonopolizacja NFZ-u, to potrzeba twardych, jasnych decyzji. Za takim rządem ambitnym jestem, taki rząd będę wspierał. Co będzie, zobaczymy. Ale dzisiaj myślę, że bardzo konkretnie porozmawialiśmy, bo naprawdę trzeba rozmawiać o konkretach, a nie rozmawiać o wyobrażeniach.
1: I taka to była rozmowa. Janusz Kowalski, naszym gościem, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: A ja tylko na koniec wspomnę, oczywiście od września czeka nas chyba kampania poważna, ale o tym, że Radio Wnet istnieje dzięki Państwa wsparciu, że ci, którzy z Państwa nas słuchają i wykupują tą subskrypcję na platformie Patronite, pozwalają Radiu Wnet płynąć, także płynąć naszej żółtej łodzi podwodnej. Więc jeżeli Państwo byli, no właśnie, jeżeli Państwo się czegoś dowiedzieli z tego poranka, to zachęcam, żeby wejść na stronę patronite.pl/radiownet i rozważyć zostanie patronem, a my mamy parę ciekawych inicjatyw.
2: Ten wywiad również mogę powiedzieć, co się podobało, co się nie podobało, z czym się Państwo zgadzają, czy nie zgadzają. Każdy komentarz, like, opinia to też ma swoje znaczenie dla radia, dla dyskusji, dla debaty. Zachęcam.
1: Tak jest. Godzina 9:03. To był poranek Wnet. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: No. Dzień dobry Państwu. Weszliśmy w nowy tydzień, tydzień sierpnia, ale nie ustajemy z podróżami w Radio Wnet. Godzina 9.15, ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i zapraszam Państwa na opowieść z Helu. Zeszły tydzień to były mechelinki i te problemy Zatoki Puckiej. Oczywiście dalej będziemy opowiadać na pewno o Zatoce Puckiej, ale także o Morzu Bałtyckim, południowo-wschodnim zwłaszcza, ale ja mam wrażenie, że jak człowiek chce się czegoś dowiedzieć o Helu, o Półwyspie Helskim, to powinien znaleźć się właśnie dokładnie w takim towarzystwie i w takim składzie, jak mam szczęście znaleźć się ja. Dużo tematów przed nami. Pani Martyna Lenz ze mną, która prowadzi pensjonat na Helu. Rodzina od 400 lat tutaj na Półwyspie Helskim w Jastarni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Małe sprostowanie. To nie jest pensjonat, tylko dom jednorodzinny, w którym podnajmuję 4 pokoiki dla gości, którzy odwiedzają Hel. Jakby cała ideologia, która w Helu, w ogóle na terenie Półwyspu Helskiego, czyli właśnie Jastarnia, Kuźnica, wynika z tego, że rybacy jako mężczyźni sprawowali ten swój zawód rybołówstwa, no i druga część rodziny, czyli kobiety, siłą rzeczy zostały trochę wpędzone w ten wynajem pokoi, wprowadzenie gastronomii, czyli alternatywy dla turystów, którzy odwiedzają teren Półwyspu Helskiego. W moim przypadku tak właśnie jest, bo pochodzę z rodziny rybackiej, ale urodziłam się kobietą, więc w morze nie chodzę. Została mi ta turystyka. Jeżeli chodzi o mnie jako mieszkańca Helu, bardzo staram się pielęgnować to takie dziedzictwo, które sama otrzymałam z góry, wiedzę na temat regionu, tego jak to wygląda. Dlatego wszyscy goście, którzy odwiedzają mnie i śpią u mnie w koikach, dodatkowo jakby ode mnie uzyskują jako od mieszkańca takiego tubylca z dziada pradziada informacje na temat regionu. Co warto w Helu zobaczyć, czym się warto zainteresować, gdzie warto zjeść świeżą rybę, jak wygląda cała struktura miasta, na jakie plaże można się udać, jakie historie, legendy nosi to miasto za sobą, żeby jakby faktycznie goście odwiedzający Hel nie mieli przysłonięte oczami tylko i wyłącznie samych pamiątek z Chin, dużych teraz obiektów, które się wybudowały w formie apartamentów, tylko żeby faktycznie zdawali sobie też sprawę, jakie dziedzictwo kulturowe i historyczne ta wioska rybacka cały czas ma i niesie. Bo jakby my nie chcemy jako mieszkańcy zatracać trochę tej takiej wartości, chcemy dalej o tym pamiętać i dalej chcemy to przekazywać. Stąd też nasze takie mocne zaangażowanie ludzi, którzy stąd pochodzą, żeby w takiej formie kontaktów z gośćmi, z turystami, którzy odwiedzają te nasze piękne nadmorskie miejscowości, utrzymać ten klimat, tą historię, tą wiedzę, żeby nie zatracać tego. Żeby to było, ci mieszkańcy muszą w danych miejscowościach zostać i pozostać. Trochę teraz ciężko to wychodzi, biorąc pod uwagę, w którą stronę miasto zmierza, bo mamy takie wrażenie jako mieszkańcy, że włodarzom zależy na tym, żeby z Helu, z małej wioski rybackiej, która w takim klimacie powinna się utrzymać, ludzie, którzy odwiedzają tutaj te nasze tereny, właśnie sobie to chwalą, że to jest specyfika taka, że oni tu przyjeżdżają odpoczywać z dużych miast i ten klimat chcieliby utrzymać. Ale nam jako mieszkańcom wydaje się, że włodarze raczej chcieliby z tego biednego naszego Helu stworzyć Miami, co jest dość śmieszne, bo nie o to chodzi w założeniu i w koncepcji tych miejscowości nadmorskich, jeżeli chodzi o Półwysep Helski. Zdecydowanie natura, zdecydowanie kultura, zdecydowanie obcowanie z tą przyrodą, z drzewami, z dzikimi plażami. Wiadomo, że ta turystyka musi się rozwijać na różnych płaszczyznach i ten klient też ma różne wymagania. Czyli wiadomo, że są potrzebne bazy noclegowe o różnych parametrach, ale nie zapominajmy, że jakby stricte podstawą, fundamentem tego wynajmu na Półwyspie Helskim to jest wynajem w prywatnych kwaterach, który tworzy taką więź między gościem przyjeżdżającym na Półwysep Helskim a rodzinami takimi jak moja. To są więzi budowane na lata. Mamy przykład właśnie w Helu, w Kuźnicy, w Jastarni, gdzie ludzie przyjeżdżają od okresu międzywojennego. Czyli już na dzień dzisiejszy przyjeżdżają prawnuki ludzi, którzy jako małe dzieci spędzali wakacje w nadmorskich kurortach i nie ukrywam, że taką wizję Helu chcielibyśmy utrzymać, tą autentyczność.
3: Czyli wierzy Pani, że inwestycja Hel Happiness się nie uda?
4: Znaczy powiem tak, nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy

0: nam jakaś forma katastrofy ekologicznej. Może doprowadzić taka inwestycja do czegoś takiego, że po prostu teren będzie niezdatny do zamieszkania dla takich ludzi właśnie jak my, czyli ludzi, którzy hel kochają. No mój przypadek jest akurat takim przypadkiem, że faktycznie ta moja rodzina tutaj trochę mieszka na tym terenie Półwyspu Helskiego, ale jest masa ludzi, która za czasów wojska, czy teraz obecnie, decyduje się na to, żeby tu przyjechać, zamieszkać i po prostu zostawiają tu całe serce i te serce chcieliby utrzymać. Więc faktycznie trzeba bardzo mocno przemyśleć, w którą stronę idzie rozwój tego miasta, bo może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
1: O tym też pisała wczoraj, 2 sierpnia, dokładnie wczoraj, Gazeta Wyborcza z propozycją, zresztą nie pierwszy raz już ją słyszymy, aby w jakiś sposób ograniczyć wjazd samochodów tutaj, dokładnie na Półwysep Helski. Może żeby było to płatne, może żeby mogli wjechać tylko ci, którzy tutaj faktycznie śpią, żyją i mają wynajęte pokoje. Jak mieszkańcy na to patrzą, jak pani, pewnie to nie jest pierwszy taki pomysł, o którym pani słyszy.
0: To znaczy to samo z przykładu z mojego życia. 20 lat temu miasta dokonywały dofinansowania do tramwajów wodnych i wtedy cena przepłynięcia z Helu do Gdańska, Gdyni i Sopotu była równoważna z ceną biletu PKP. Nie ukrywam, że bardzo to odciążało jakby tą infrastrukturę tutaj, jeżeli chodzi o podróżowanie. Tym bardziej, że masa ludzi przyjeżdża tutaj na Hel na tak zwane wycieczki jednodniowe i faktycznie wtedy tym samochodem się porusza. Na pewno ułatwiłaby taka forma dotarcie tutaj, to samo tak jak tutaj wszyscy już apelują, że przy modernizacji tych dworców PKP skrócono długość peronów, więc to też jakby uniemożliwia, żeby ta przepustowność kolejowa działała tak, jak powinna działać. Wydaje mi się, że gdyby pojawiły się większe chęci ze strony włodarzy, bylibyśmy w stanie naprawdę tutaj usprawnić to i znowu wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o tą inwestycję na Cyplu Helskim, poza wycięciem tych drzew, co jest barbarzyństwem. No to przykład. To ma być kompleks, który ma mieć dodatkowo 200 miejsc postojowych. Czyli jakby nie robimy nic w kierunku, żeby myśleć przyszłościowo o tym, żeby usprawnić ten ruch, tylko dorzucamy sobie jeszcze kolejny transport. No na pewno temat do przemyślenia.
1: Temat pewnie też poruszany z panem burmistrzem, który tutaj nieopodal nas się znajduje. Mamy nadzieję, że może na koniec tejże audycji uda nam się z nim słowo porozmawiać. Czy udało się pani zadać mu jakieś pytania chociażby w tej sprawie?
0: To znaczy na moim przykładzie rozmowy z burmistrzem toczą się od 3 lat w takim moim prywatnym temacie. Z racji tego, że jako mieszkaniec Helu próbuję dokupić 60 metrów kwadratowych na poprawę warunków miejsca, w którym mieszkam ja, moje dzieci, mieszkali moi dziadkowie. Jako mieszkaniec mam bardzo duże utrudnienia w tej kwestii, biorąc pod uwagę, że równolegle sprzedaje się grunty na poprawę warunków dla deweloperów, jest to trochę gorszące. Więc generalnie komunikacja stricte z władzami miasta jest ciężka i oporna, ale z mojej strony jakby wiara w ludzkość i chęci nigdy nie wygaśnie, także jestem bardzo dobrej myśli. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że dogadamy się, bo wystarczy po prostu mieć chęci.
1: I to jest bardzo ładna kropka na zakończenie, ten uśmiech, chociaż wcale nie musimy się bardzo wysilać, żeby się uśmiechać, bo akurat okoliczności przyrody i miejsce, w którym się znajdujemy, jest bardzo przyjemne. Zresztą państwo słyszą, jak nam towarzyszą w tejże audycji mewy. No to ja przedstawię resztę naszych gości, bo z nami sporo osób jesteśmy, może też o tym powiem, na wspaniałej łódce, na której dzisiaj możemy, to też my robimy, wypić kawę albo coś zjeść. Boringen, za chwilę o historii tego miejsca opowie nam pan Benedykt Formala. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bo się pani telefon zsunie.
1: No bo to musi się pan do mnie zbliżyć, ja nie wiem, na ile to jest niepokojąca propozycja. Żona patrzy...
2: Uśmiecham się ja, dlatego, a nie wie pani dlaczego, podpowiem. Widzi pani tą dziewczynkę małą?
1: Widzę, która tam w pracę już zaangażowana od rana. Dziecko ma wakacje, a państwo...
2: Nie, to jest wnusia. Jedyna wnusia, to już jest któreś pokolenie, bo syn jest kapitanem kutra w Szkocji. Takiego dosyć sporego bimowca. I teraz ja, żona, wnusia. To jest budujące, że rosną pokolenia, o którym Martyna przed chwilą mówiła, które pracują tutaj na rybołówstwo i liczą na przychylność miasta i tak dalej, a dla nas nie ma żadnej przyszłości. Tak dzisiaj płynąc do portu zastanawiałem się, jak mam powiedzieć, jak ja się czuję. I chyba mi tylko jedno słowo przyszło do głowy, jak

0: mieć. Nie czuję się rybakiem, człowiekiem w tym mieście. Czuję się śmieciem, którego nie chce miasto, któremu miasto nie chce dać sieciarni, bo jak tu jesteśmy i wszyscy i pomagają nam tu Pan Bóg, na który jest obecny i przyjeżdża naprawdę bardzo niechciane i też pewno się czuje, tak jak ja wcześniej powiedziałem, chociaż to jest przykre, też się czuje, bo słyszy wielokrotnie słowa, po co ty tu przyjeżdżasz, przecież nie jesteś z tej gminy, dlaczego się angażujesz w te sprawy, no i takie może jeszcze bardziej słowa, które docierają do niego i które wprost mówią, żeby nie angażował się w pomoc tutaj lokalnym rybakom. I to jest przykre właśnie, że jesteśmy traktowani przez burmistrza, przez Radę Miasta, jak śmiecie. Dla nas nie ma miejsca zimową porą. Stoimy tutaj, jest nabrzeże, gdzie jest pełno śniegu, lodu, a my z kleszkami siedzimy, czy tam stoimy i próbujemy naprawiać swoje siatki, chociaż sieciarnia jest zbudowana 100% ze środków publicznych. Punkt pierwszej sprzedaży, 100% ze środków publicznych. Jest tych plakietek, jak będzie pani przejeżdżała, chyba z 50. Unijne środki rybackie, unijne środki rybackie. Ale ja, jak tu mieszkam, czy tam pracuję w tym rybołówstwie na wodzie 45 lat, to byłem raz w tym roku, chyba z 2 miesiące temu, z komisją Urzędu Miasta na wezwanie pani poseł Arciszewskiej, która po prostu zrobiła takie wejście poselskie i pierwszy raz w życiu pozwoliłem sobie wejść właśnie na te wezwanie poselskie do sieciarni, do której mielibyśmy mieć prawo, żeby tam sieci naprawiać, a tam sobie ktoś zrobił jakiś magazynek, trzyma jakieś rzeczy i tak dalej, ale nie rybacy.
1: Co się stało w świecie z człowiekiem, że pan wymawia takie zdanie, że się pan czuje jak śmieć, że rybak takie słowa mówi z taką goryczą? Co się stało?
0: Ja pani powiem, że burmistrz, który się szczyci, że jest tyle kadencji tu burmistrzem, niech pani mi uwierzy, że jak przechodzi, widzi pani ratusz, widzi pani nasze łodzie rybackie, tam zaraz jest Heńka Łódź za moją, to wie pani, ile razy podszedł do mnie burmistrz i zagadał, jak tam, chociaż znamy się z imienia, bo jesteśmy nauczycielami obydwóch i był kiedyś moim sąsiadem.
1: Czego pan uczył?
0: Ja matematyki, a razem z żoną, a on chemii. W tym czasie, kiedy tu zaczęliśmy, to nie podszedł ani razu, nie zapytał się, jak wam tam leci, może coś pomóc, chłopaki, może coś. Po prostu omija nas szerokim łukiem, dlatego że nie wiadomo, jakim cudem tu się... Ja się sam zastanawiam, jak oni tu gospodarzą, że nas nie chcą wpuścić do tej sieciarni. Jakie są, nie wiem, argumenty do tego, żebyśmy my miejscowi nie mogli się czuć gospodarzami u siebie we własnym mieście.
1: Ale jest rodzina i może miejmy nadzieję, że te więzy zwyciężą. Powiedział pan o wnuczce i powiedział pan, że można też tam zjeść flądrę. A skąd ta flądra?
0: A to flądry, chodzimy na połów i szkoda, że nie ma pana Buchny.
1: Zaraz dojdzie tam.
0: Dlatego, że widzi pani, gdyby pani zobaczyła każdy jeden dzień mój. Wczoraj wypłynąłem o 21 w morze. Wróciłem o 6 rano, to zobaczy pani, ile godzin byłem.
1: Jeszcze pan nie spał?
0: Nie, jeszcze nie spałem. I teraz tyle godzin trwa połów tylko flądry, bo tylko teraz nam wolno łowić flądry, no od 1 sierpnia turbota. To płyniemy tyle godzin, w zatoce nie ma życia żadnego, zero. Nie ma żadnej ryby, żadnej flądry, niczego.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że jest to pochodna zbudowania kawern. Kawerny i powiem wprost, to chociaż nie można, pani mówiła, brzydkich słów używać, ale powiem wprost, kawerny wypłukiwane są dosłownie ściekami, czyli gównem zmieszanym z odpadami przemysłowymi i okraszone to jest tablicą Mendelejewa i wyrzucane to wszystko jest jeszcze do dodatek posolone. i wyrzucane jest to wszystko do Zatoki Puckiej. I na początku, jak łowiliśmy, to
1: chodzi... Ale od 5 lat chyba jest stop, powinno być lepiej.
0: Nic nie jest lepiej, dlatego że to nastąpiło. Jeżeli ktoś umrze, no niech pani mówi mi wprost, że za 5 lat on w zmartwychwstanie.
1: Tylko w jednym przypadku już, to było możliwe.
0: Już umarło i koniec. Tyle nawrzucali tego, że nie ma już w drugą stronę powrotu. Kiedyś łowiliśmy na Zidoście, tutaj było takie super łowisko i na Turbutę. To był matecznik w ogóle. Turbota, dorsza, sandacza. Połowy nasze to było z 10 różnych gatunków w kastach się przywoziło. A to sandacz, a to okoń, i karpie się, i sieje. No różne ryby. Teraz po prostu gatunkowo jest tak ubogi Bałtyk. Tu tylko jest flądra, gdzieniegdzie, dorsza nie ma, innych ryb nie ma. A do tego jeszcze nałożyły się połowy przemysłowe, które łowią bezgatunkowo, bo nie wiem, czy w świadomości ludzkiej jest, co to są, znaczy te duże jednostki, które tam stoją, łowią, ja to nazywam tak, wychodzi i za główkami od razu koło boi, rzuca moskitierę, bo takiej wielkości oczko ma, czyli oczko bok na bok pół centymetra i on wlecze takie coś, wysokość 60 metrów, rozwartość 200 metrów i od dna, od komara do motyla i tam jakiego robaka wszystko ciągnie, a oni każą nam potem siatkami, gdzie mamy prześwit oczka 24 centymetry. Jak mamy coś złowić, jak ktoś przecedził to moskitierą?
1: Jest jeszcze jakaś nadzieja w panu na odbudowę tego, jakąś redefinicję?
0: Jest taka, że ludzie po prostu zrobią jakiś taki bojkot. Ci, którzy przyjeżdżają w Czasowicze i tak dalej, do ich świadomości dotrze to, że jeżeli nas nie będą wspierać, lokalnych rybaków, nie przyjdą właśnie tu na to, co zbudowaliśmy, żeby posmakowali tej bałtyckiej ryby, no to jest w nich ostatnia nadzieja, w tych ludziach i w ich świadomości. Jeżeli tego nie będzie, no to i my odejdziemy po prostu. Nawet nie będą mieli takiego rezerwatu, jak mają Indianie, czy tego, no bo nas nie będzie w ogóle.
1: Tym bardziej dziękujemy, że pan się z nami spotkał po takiej nieprzespanej nocy.
0: Ja rozumiem, ale tutaj z panem Buchną, bo chciałem powiedzieć tak, bo zawsze monitorował i tak dalej, że się dzieje, a ja... Póki jest obecny, a my się tak często nie widzimy, to chciałem mu powiedzieć, że płynę już teraz z Helu 20 mil w stronę na Bałtyk, aż pod Kuźnicę i tak dalej, żeby tam dopiero złapać rybę. Bo tu już cypel też zaatakowało i też przyszło po prostu te bezrybie. Tu jest totalna pustynia.
1: To jest bardzo smutna konstatacja, ale spotkał się pan z nami, tym bardziej po tej nieprzespanej nocy, bardzo dziękujemy, ale też w miejscu powiedzmy słowo o tym, gdzie się spotykamy, jakie miejsce pan nam udostępnił, żebyśmy dzisiaj mogli te wyjazdowe studio Radia Wnet tutaj umiejscowić, gdzie dokładnie?
0: To bym zachęcił, dlatego że wespół z synem remontowaliśmy to, czyli... Od samej stępki i tak dalej do góry ciągnęliśmy, wymienialiśmy planki, dek, burty. No wszystko, co tu pani widzi, to jest wszystko nowe i zrobione nie przez szkutników, tylko przez nas rybaków, czyli my też jeszcze posiadamy tą umiejętność szkutnictwa, taką jak, gdzie to w ogóle zaginęło. A rybacy kiedyś potrafili sami sobie łajbę zbudować i jeszcze tą umiejętność ja posiadam, gdzie można było i deski zaginać, które mają tutaj po 6 centymetrów grubości planki i kłaść to i naprawdę to trzeba trochę by było włożyć umiejętności. To była dawna jednostka rybacka, norweska i poławiała w Norwegii, we fiordach i jakimś tam trafem syn kupił to i chcieliśmy to wyremontować najpierw na wycieczki, potem nie wyszło, a w ogóle żeby dostać się tu, żeby pani siedziała w tym miejscu, co pani siedzi i ta jednostka kiedyś stała tam zapomniana za tym w cudzysłowie burmistrza jajem, tak to wszyscy nazywają. Tam za tymi jachtami, pourywana, wszędzie burty powyrywane, a to na złość po prostu, żeby nam dokuczyć, to powiem szczerze, że zużyłem 4 ryzy papieru, pism do ministerstw, wszędzie i tak dalej, skargi, monitorowanie, żebyśmy znaleźli się tu, w tym miejscu, chociaż 2 moje jednostki tu stały, żebyśmy mogli lokalną rybę sprzedawać, ale jeszcze nie jest to koniec, bo jeszcze ma być inspekcja za inspekcją. Jesteśmy tak obdarowani kontrolami i inspekcjami. Nie, specjalnie, to jest przykłon do nas po prostu, żeby nam jeszcze bardziej dokuczyć, bo ktoś ma tam znajomości i ktoś próbuje jeszcze zepsuć to wszystko, co my z trudem osiągamy.
1: Może to tak jest, że to nie na tym łespadole będziemy.
0: Na przykładu dam na przykład, moja jednostka rybacka potrafi mieć w miesiącu 300 kontroli. Przez inspektora rybusa. 300 kontroli. I na naszą prośbę, na przykład żona mówi, to proszę napisać, to pani inspektor odpowiada, że nie musi wpisywać. I tak, czyli w przeciągu wakacji potrafię mieć do 900, dokładnie, jeszcze bo chciałbym podkreślić w mikrofonie, 900 kontroli. Niech ktoś sobie wyobrazi takie życie.
1: Przypomina mi się rozmowa, raczej wiele rozmów z rolnikami z zeszłego roku, podróża po województwie lubelskim i mniej więcej takie same słowa o ilości kontroli, ale też usłyszałam o tym, jak przebiegają takie kontrole, czego dotyczą, to właściwie taka trochę komedia absurdu.
0: Nawet w domuszli toaletowej pani inspektor zaglądała, czy tam ryby nie trzymamy. Może u niej taki nawyk był w domu, u mnie nie.
1: Nie udało się znaleźć. Pewnie rozczarowanie, ale my rozczarowani nie jesteśmy na pewno kawą, która tutaj została nam podana w tym miejscu. Pan Benedykt Formala zaprasza, bo jestem pewna, że to nie jest jedyny punkt z tego menu tutaj, który tak smakuje, ale na pewno też...
0: tylko chciałbym tak...
1: Bardzo proszę.
0: Przeciw tego wszystkiego, tych kłód, które nam pod nogi kładli, założyliśmy Zrzeszenie Ochrony Dziedzictwa Rybaków Helskich, które prężnie zaczyna działać, wysyłamy pisma po ministerstwach i tak dalej. Pokazujemy, że istniejemy, że żyjemy i tutaj właśnie i Henio, i ja chcemy tak wypunktować i włodarzy naszych i pokazać w ministerstwie, że jeszcze żyjemy, że Kaszuby się trzymają na tych łodziach, że jeszcze nas nikt nie zatopił.
1: I to jak, proszę Państwa, ja bym chciała tak wyglądać i tak mówić po nieprzespanej nocy, co się czasami zdarza. Pan Henryk Pozorski jest także z nami, rybak z Helu oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Rybaków Przybrzeżnych. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry pani. Kolega Benek tutaj powiedział dużo też, Martyna powiedziała też bardzo dużo. I te wszystkie wątki, o których tutaj było mówione, to jest kropla praktycznie w tym wszystkim. Bo zacznijmy może od tego, że Benek powiedział tutaj, jakie działania, jak praca nasza wygląda w zimie. No po prostu stoimy koło naszych jednostek, mróz, śnieg, a nie możemy pracy takiej mieć jakiegoś komfortu. Nawet po tym, że mamy sieciarnię wielką, gdzie tam byśmy mogli swoją pracę spokojnie robić. Ale to jest następna rzecz, gdzie nie możemy dojść do porozumienia z władzami Helu. Następna taka rzecz to jest skup pierwszej sprzedaży. To też było zbudowane, tu Benek mówił, z funduszy rybackich, tak?
1: Proszę to rozwinąć, o co dokładnie chodzi.
2: Skup pierwszej sprzedaży miało być służyć rybakom. Tak, ale nie zdało egzaminu, bo na ten skup, na tą halę przychodziły ryby tak zwane, my to nazywamy rybami na paszę, czyli na białko, tak? To nie zdało egzaminu, rury się zapychały, wybijały w innym miejscu, w mieście, no i ludzie się zbuntowali, sanepid przyszedł i zamknął ten skup. Ale ten skup pierwszej sprzedaży świetnie by funkcjonował dla rybaków małoskalowych, bo są tam chłodnie, można by było rozwinąć taką działalność też bardziej handlową, bo mogę podać przykład, że jak byłem w państwach w Portugalii, w Hiszpanii, we Francji i w w Belgii, gdzie się naoglądałem się, jak rybacy małoskalowi tam funkcjonują. To my jesteśmy gdzieś 100 lat, już nie powiem za czym, tak, ale tam się o rybołówstwo małoskalowe dba. I jak miałoby to nastąpić tutaj, w naszych strukturach, no nie wiem, to jest kosmos, normalny kosmos jest. Jeszcze pani powiem tak, jeszcze tak jak w to idziemy, widzi pani tą restaurację Porto, tak?
1: Widzę.
2: To są te ogródki, gdzie przychodzi koniec sezonu, te ogródki giną. Znaczy się są zwijane i tak dalej. Za tymi ogródkami jest szopa zbudowana z desek i to jest ten bar cały, ten cały Porto, tak? Ale jest to wydzierżawione na ileś tam lat. Później to jest miejsce puste. To jest puste miejsce, gdzie plac jest, należy do urzędu miasta. Ale w czym jest rzecz, że ten plac tutaj, który jest, przyszliśmy z takim pomysłem, żeby on mógł dać takie nowe życie dla rybołówstwa. Czyli rybacy by tu mieli swój plac, tak, tak, jeżeli oni nie chcą nam wydzierżawić, czy dać tego sieciarni i punktu pierwszej, punktu pierwszej sprzedaży, to ta okolica, która by była, to by był też taka, reklamowałoby nasze rybołówstwo, tak? I prawdopodobnie rybakom by się też świetnie żyło. Ale jeżeli chodzi tu o to, o te ogródki, które są.
1: Tutaj nas coś rozprasza, ale to zaraz powiemy, bo artefakt jakiś został wręczony. Pan Marcin Buchna trzyma i dostarczy do muzeum.
3: 20-30 lat.
1: Co to tak słowo, dygresja?
3: To jest na prece, czyli na tyczce rybackiej jest merk taki, który oznacza łódź. Ja nie wiem, czy u was jeszcze jest. Nie ma już. Było.
1: I dokąd to zostanie przekazane? Gdzie?
3: No nie wiem, bo tutaj dałem koledze, może...
1: Myślałam, że jest jakiś zamysł.
4: Znaczy ja myślę po prostu, że przekażę to naszej bibliotece, bo też takie artefakty różnego rodzaju, relikty takie historyczne zbiera i to jest jeden z takich najciekawszych po prostu. No tu widać łódź, która jeszcze już nie funkcjonuje, także będzie warto odtworzyć kto i jak długo po prostu pływała i kiedy mogło to się znajdować po prostu na wodach naszej Zatoki Puckiej.
1: Myślę, że pan Marcin Buchna dobrze wie, gdzie to przekazać, a my wracamy. Czy pan trzyma ten wątek?
2: Tak, tak, trzymam ten wątek i skończyliśmy na ogródkach tutaj przy barowych, tak? Przychodzi sezon letni i my znowu mamy jako rybacy mamy problemy. Problem polega znowu, że nie możemy siatek wystawiać, czyli worki z siatkami. Takie worki to ważą po 200, 250 kilo. My nie mamy miejsca na te worki. Jesteśmy piątym kołem uwozu. Mamy różnych panów, których nas straszą mandatami. Czy pani prezes nie była przychylna do tego, żeby nasz sprzęt tutaj był, gdyż nie mamy innego miejsca, tak? Miejsce było tutaj, tak jak wspomniałem, te bary, które ma Porto, te ogródki, tak, ale oni w tym temacie nie chcą iść. Gdy żeśmy mocno ten temat posunęli do przodu, na tą chwilę już nam nie mówią, że mamy stąd, nawet wulgarnych słów używali, bardzo wulgarnych słów. Mamy spokój względny, bo wiedzą, że ta sprawa nie przycichnie, tak? Jest miejsce, tak jak powiedziałem tu, gdzie to Porto jest, jest miejsce tu dla rybaków, które mogłyby być dobrym takim krokiem w tym kierunku.
1: Słowo o Stowarzyszeniu też Polskich Rybaków Przybrzeżnych. Pan jest jego prezesem.
2: Tak, już w tym roku wybrany, bo jestem nowym prezesem.
1: Gratulujemy.
2: Dziękuję. A to stowarzyszenie powstało w Darłowie, gdzie na wniosek rybaków po prostu potrzeba nam taka była, że jak już wspomniałem pani, że nazwisko czy rybak nie ma takiego pogłosu, tak? I żeśmy stworzyli właśnie Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych. Pierwszym prezesem był Artur Jończyk. Z tego powodu że cała ta struktura była nam potrzebna do tego, żeby też uzyskać grupę uznaniową jako rybacy, ale nam się to nie udało. Ale samo to, że jesteśmy zrzeszeniem, już nam otwiera też inne drogi. W Stowarzyszeniu Polskich Rybaków Przybrzeżnych są rybacy z całego wybrzeża, tak? Że dużo rzeczy możemy zrobić, dużo rzeczy nagłaśnić.
1: Czyli to jest jakaś siła, tak?
2: Nie... Oczywiście, że jest. Jest siła i samo to, tu nie chodzi też o sam tytuł, że ktoś jest prezesem, ale...
1: Młodzi ludzie, młodzi rybacy?
2: I ci, co pozostali. Aha, no tak, to jest prawda. U mnie też myślałem, że syn już na Hel nie wróci, ale po studiach w Gdyni wrócił z powrotem na Hel i ma pomysł w tym kierunku, pomimo tego, że mówi, że tą łódź warto trzymać i dlatego ją trzymam. Ja mam już też swoje lata, ale nadal nie zamierzam zrezygnować z pływania, bo nikt mi nie powiem, że tak jak stoczniowców wyrzucali, że mają iść strzyc pieski, tak? My chcemy dalej być rybakami, mieszkańcami, Kaszubami jesteśmy i chcemy tutaj funkcjonować, żyć po prostu. Nie chcemy też zamykać drogi dla ludzi, którzy tutaj mają swoją pracę, tak jak chociażby to Porto, tak? Czy z tyłu są tam jakieś chińskie zabawki i tak dalej. Na tą chwilę wiemy, że takie miejsca mogą zmienić swój plan, żeby przenieść ich gdzie indziej, a to miejsce samo w sobie powinno być dla rybaków.
1: No właśnie, no ale tutaj akurat restauracji nie brakuje, taki długi deptak betonowy, obok siebie przeróżne restauracje, oczywiście z rybami. To jak one się zaopatrują? Skąd one te ryby biorą?
2: Wszystkie ryby, jak już wspomniałem, są... No prawie wszystkie, bo ogólnikowo to my tylko jesteśmy jako parę łódek na Helu, które jeszcze łowi tą rybę flądrę i jak się uda, to dorsz w przyłowie. Ale mamy też ograniczenia połowowe, bo żeby złowić dorsza w przyłowie na tą chwilę, to trzeba by wypłynąć na głębszą wodę. Ale mamy ograniczenia...
1: Tam jest ten dorsz?
2: No oczywiście my na tą chwilę nie wiemy za bardzo, bo nie możemy łamać przepisu i płynąć na głębszą wodę, głębszą jak 20 metrów, bo izobata nam mamy taki...
1: Czyli żeby złowić dorsza, trzeba wypłynąć by dalej, a dalej wypłynąć nie można, więc dorsza nie będzie.
2: Tak, nie będzie. Tam jak się zdarzy w przyłowie jakiś, to oczywiście on jest dozwolony, ja go mogę łowić, tak? Ale na tą chwilę, gdzie wybrzeże nasze zachodnie, naszej strefy Morza Bałtyckiego, oni dorsza tam łowią. Czy to wygląda na to, teraz wniosek żeśmy napisali jako Stowarzyszenie Polskich Rybaków Przybrzeżnych do Komisji Morskiej, o przywrócenie tego, żebyśmy mogli wypływać na głębszą wodę niż 20 metrów. Bo niech sobie ktoś wyobrazi, kto nas słucha, że z portu z Helu wypływając, płyniesz 100 metrów, no to już masz 25-30 metrów, to gdzie my możemy łowić? My w ogóle nie mamy prawa wypływać wtedy, jak już przychodzi sezon taki, że można by było coś zarobić. Jeżeli chodzi o strefę od strony Helu, od Bałtyku, to nam też zamknięte mają furtki, gdyż ta ryba, ona się przenosi na głębszą wodę. I my jako rybacy jesteśmy tego świadkami, nie naukowcy, którzy sobie przychodzą i podpisują różne dyrektywy, że nam nie wolno łowić. My teraz jako rybacy małoskalowi powinniśmy łowić tą rybę bez żadnych ograniczeń. Z tego powodu też, że było jednostek 816, czy 823 było jednostek. Mieliśmy trzy kasacje, więc tych jednostek pozostało już 400. Tak? To jest tak bardzo... bardzo, no połowa mniej, tak? Tak. Więc jeszcze tu można dodać, że tych 400, które zostało, i jakaś część jeszcze nie łowi, bo są jednostki pozostawione, które mają tak w sobie takie połowy i działalność gospodarczą pod tytułem programy. programy unijne. I te jednostki są po to, żeby je trzymać gdzieś tam w szuwarach, czyli nad tym nie panują inspektorzy, nie panują nad tym Departament Rybołówstwa. Te jednostki tylko są po to, żeby brać udział w programach środowiskowych, brać udział w programach zaprzestania połowu rybackiego, który jest miesiąc, czy tam dwa miesiące w każdym roku. A to są, pani powiem, że to są wielkie pieniądze, bo jeżeli taki pseudoarmator, który ma 5 jednostek, 10 jednostek, 7 jednostek i on za każdą tą jednostkę, za każdą ma przeszło 100 tysięcy, no można sobie żyć spokojnie, tak?
1: Tak, i się dalej domyślam, że tutaj no się wojna gra, toczy o wielkie pieniądze.
2: Ale to trzeba mówić tą prawdę. Tu nie można mówić tak, ty się otwierasz, tak, mówisz o tym, bo mówisz na rybaków. Nie, ja mówię o złodziejach, nie o rybakach. Bo to
1: ale
2: jest.
1: Jeżeli mamy profesorów, którzy wprost mówią, że przyczyną brudu czy braku ryb w Zatoce Puckiej nie jest solanka chociażby. Mamy osoby, które badają, są tak oddane nauce i mówią, że ta przestrzeń, ten akwen jest tak intensywnie zbadany, a że to na pewno nie jest przyczyną, to komu wierzyć? Ta prawda się gubi, zaciera nam gdzieś w głowie. Jak tę prawdę odnaleźć?
2: Prawda leży, pani redaktor, tam, gdzie są pieniądze. Tam, gdzie są pieniądze, tam jest prawda. I kto by, tak, i władza. I dobrze na tą chwilę, że jest tylu jeszcze ludzi, którzy widzą tą zagładę, bo ona się poszerza, tak? Gdyby tych ludzi nie było, to nikt by prawdopodobnie o tym nie wiedział. Muszę jeszcze tutaj dodać, że prowadziliśmy takie spotkania na Wybrzeżu, na Półwyspie Helskim, że miałem takie spotkanie w Jastarni, gdzie żeśmy mówili o właśnie o zatoce, o wodzie, że ta woda jest zatruta, że ryby są owrzodziałe, że foki też zdychają, że lisy zdychają. To pani z Jastarni, jakaś część jeszcze, powiedziała, nie wolno o tym mówić. Dosłownie, nie wolno o tym mówić, bo do nas turyści nie przyjadą.
1: A to my takiej reguły, zasady nie przyjmujemy w Radio Wnet. Trzeba mówić, wolno mówić o wszystkim i tak na pewno też myśli Marcin Buchna. Już godzina 9:52, drodzy Państwo, więc jeszcze moment tej audycji, ale jesteśmy przez ten tydzień z Państwem i na pewno będzie też, taki jest plan, żeby temat FOK poruszyć szerzej i żeby opowiedzieć Państwu, co się właściwie dzieje. Proszę nie uciekać. My się zamienimy. Pan Henryk obok w lewo, ja tutaj. Pan Piotr Detlaw, który jest radnym miasta Władysławowa, także jest naszym gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: I co, ludzie uciekają z Władysławowa, czy przeciwnie?
5: Nie uciekają. Ja myślę, że i to będę podkreślał, że w naszych miejscowościach nadmorskich musi być ten specyficzny klimat, ta różnorodność i wyjątkowość, dla której ci ludzie tu przyjeżdżają. Bo jeżeli staniemy się, przepraszam, szarzy, nijacy, no to ludzie nie będą chcieli przyjechać do takich miejsc, gdzie mają wszystko wszędzie. Nas coś musi wyróżniać, a wydaje mi się, że nasze wybrzeże polskie, gdzie mieszkają Kaszubi, jest tym miejscem takim wyróżniającym się i dlatego ci ludzie chcą do nas przyjeżdżać.
1: Ale jak zachować ten balans? No bo dużo ludzi, no to stety, niestety oznacza też bardzo często dużo pozostawionych po sobie takich ludzkich, no po prostu oznak, że tutaj byliśmy i nie chodzi tylko o plastik, chodzi o samochody i to wszystko, co tej faunie i florze Półwyspu Helskiego zagraża i o tym już powiedzieliśmy i to jest fakt. Jak to zbalansować? No akurat Władysławowo jest takie, gdzie tych turystów nie brakuje, którzy z tego powodu omijają to miejsce, bo wolą spokój taki, jak jest chociażby w Juracie, czy może na końcu Jastarni. Jakiś taki balans, albo to, co dzisiaj według pana jako radnego jest problemem tego miejsca Władysławowa, bo chyba turystyka nie, chyba że to, co po sobie zostawia.
5: No to jest właśnie problem jako radni i rady miejskie naszych nadmorskich miejscowości. Rozmawiamy o tej tak zwanej sezonowości, czyli w sezonie oczywiście mamy, nie narzekamy może na brak turystów. Czasami pogoda, wiadomo, pogoda jaka jest, wiemy doskonale, już się o tym nieraz przekonaliśmy, że to nad naszym morzem jest różnie, ale mówi się zawsze o tej sezonowości, czyli sezon, żyjemy z tego sezonu intensywnie, krótko, bo sezon jest u nas tak naprawdę półtora miesiąca. No, czasami te gdzieś te większe obiekty, które gdzieś tam mają większą ofertę typu spa i tak dalej, to gdzieś tam się pojawiają weekendy majowe czy czerwcowe, ale właśnie mówimy o tej sezonowości i co teraz po sezonie, bo skoro te wszystkie nasze bary, smażalnie się zamykają, no i co młodzi ludzie mają? Ja nawet z swojego rodzinnego doświadczenia, moi chrześniacy i siostrzeńcy tak naprawdę już mieszkają w Gdyni, mieszkają w Trójmieście, no bo tam już sobie znaleźli pracę, tam studiują i tak naprawdę po sezonie wyjeżdżają z tych naszych małych miasteczek. I o tym rozmawiamy. I teraz co?
1: Co zrobić? Jak ich zatrzymać?
5: No właśnie, to jest co. Przede wszystkim też musimy wziąć pod uwagę to, że zostają ludzie albo ci młode pokolenie, które coś odziedziczy po swoich rodzicach, po swoich dziadkach. Jeżeli ktoś myśli o takim, nie wiem, pójściu na swoim, czyli mówimy o kupnie mieszkania, czy mówimy o postawieniu domu, to młodego człowieka dzisiaj na tych terenach nie stać na to, żeby kupić sobie działkę i wybudować dom. To są ogromne pieniądze, więc zostają te osoby, które dostają w spadku po swoich, mówię, dziadkach i rodzicach, a młodzi tak naprawdę, mówię, migrują, bo praca lepsza jest w Trójmieście, bo tam jest więcej tej pracy i tam może ich będzie stać na ten kredyt i gdzieś to mieszkanie sobie kupić. Więc to jest, to my cały czas gdzieś tam o tym myślimy, rozmawiamy, pojawiają się różne propozycje i tak naprawdę
1: te dziewięć... urodzony we Władysławowie?
5: Urodzony z dziada pradziada i muszę powiedzieć, że mam korzenie helskie, bo moim pradziadkiem, sołtysem był Klemens Konke. Jak zapytacie państwo starsze pokolenie Helan, jak powiecie, kto to jest wuja Klemens, to wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. To był mój pradziadek, czyli sołtys w okresie międzywojennym. I to był człowiek historia. Zawsze o tym, jak rozmawialiśmy tutaj z rodziną, to wszyscy mówili, człowiek historia. Wszyscy go znali, to był rybak, który opłynął cały świat i tak naprawdę on tutaj, że tak powiem, te sprawy rybackie na Helu, on przede wszystkim ich pilnował i o tych rybaków dbał, jak o swoją własną rodzinę. Więc czasami ktoś mówi, wy cały czas żyjecie tą historią i opowiadacie o tej historii, a nie myślicie w przyszłość, bo tutaj trzeba rozwój i tak dalej. No dobrze, ale my jesteśmy taką grupą osób, którą byśmy chcieli, żeby ta tradycja, historia została zachowana, żeby się o niej mówiło. Nie globalizacja i wszystko będzie miałkie i takie same. No to nie, chyba nie o to chodzi. My właśnie myślimy o tym, żeby zachować to dziedzictwo i mówić o tym. Ta koleżanka wspominała, przyjeżdżałem do niej w Czasowicze i ona opowiada im o tym. I to ludzi naprawdę interesuje, bo ja we Władysławowie jestem też prezesem z takiego stowarzyszenia, mamy swoją wystawę rybacką. I widzieliśmy, ja mam kolegów, tak mogę powiedzieć, którzy mają już ponad 80 lat i ze mną cały czas w tym stowarzyszeniu działają. Oni pamiętają tą historię dawną i myśmy doszli do wniosku, że my tracimy. My po prostu zaczynamy tracić tą naszą historię, tą naszą tożsamość, więc postanowiliśmy urządzić taką wystawę małą rybacką. Myślę, że ona kiedyś się rozrośnie do większego, jakby do większej rozmiarów. I tam zbieraliśmy właśnie te stare rzeczy jeszcze, które ludzie mieli w swoich domach, pochowane, te związane z rybołówstwem, z historią Władysławowa, z ludźmi tu mieszkającymi. I jak ludzie przychodzą, w Czasowicze przychodzą, bo są bezpłatne wycieczki przewodników, na przykład po Władysławowie, przychodzi, nie wiem, ze 30 osób i my opowiadamy o tej historii. I to ludzi interesuje. Wciąż ludzi, którzy przyjeżdżają turystycznie, chcą wiedzieć, co tu się działo, jaka jest historia ludzi tego miejsca. Są, naprawdę.
1: Czy Radio Wnet może się tam zjawić i poprowadzić stamtąd audycję na przykład w czwartek?
5: Możemy, tak. Możemy się spotkać, jak najbardziej.
1: Poprosimy adres.
5: Władysławowo, ulica Niepodległości 6A. To jest wystawa rybacka Wielżon, tak się nazywa.
1: To już teraz w poniedziałek zapowiadam.
3: Tak, jak jeszcze pani porozmawia tak z kolegą, to na koniec przyszedł mój syn, który jest właśnie tym kapitanem Beamera w Szkocji i żeby on ze swojej perspektywy jakieś słowo powiedział, a pani mu mądre pytanie zadała, niech on Niech on powie.
1: Myśli pan, że dam radę zadać mądre pytanie, ale to już nagramy rozmowę i ona, bo będziemy mieć wtedy nieograniczenia czasowe, a tak teraz jest w radio, że za chwilę wybije godzina 10, więc będą musiały być wiadomości, więc ja tylko państwa zaproszę, bo będzie w takim razie ta rozmowa do wysłuchania w przyszłości. I podziękuję naszym gościom i na koniec pożegnam się z Marcinem Buchną, który to spotkanie tak naprawdę zorganizował. Jak się zapowiada ten tydzień pełen pracy? Dzień dobry.
4: Panie redaktor, przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć, że kieruję głębokie uznania dla tych rybaków, dla tych ludzi morza, którzy jeszcze po prostu walczą o tą tradycję, o tą kulturę północnych Kaszub, bo to nie jest po prostu łatwe, tak? Ale też korzystając z okazji apeluję po prostu do tych osób, które rządzą, do samorządowców, do tutaj przedstawicieli rządu, żeby jednak podejmowali działania w kierunku ochrony tej kultury, tych tradycji, które są wartością bezcenną, tak? I zawsze ten rybak po prostu z tym kapitałem jest na pozycji przegranej, dlatego tutaj wierzę, że jednak ta mądrość po prostu gdzieś się ujawni i tego wszystkim życzę po prostu i myślę, że będzie to szło w lepszym kierunku.
1: Marcin Buchna, Stowarzyszenie Nasza Ziemia. Ten głos państwo jeszcze na pewno w tym tygodniu usłyszał. Oczywiście, jeżeli pan prezes będzie miał ochotę z Radiem Wnet się spotkać, a myślę, że tak będzie. Tymczasem wybiła godzina 10. Ja bardzo dziękuję naszym gościom, pani Martyna Lenz, Henryk Pozorski, Piotr Detlaff, Benedykt Formala. Mam nadzieję, że wszystkich przedstawiłam. Rozmowa za chwilę będzie nagrywana. Na pewno bardzo dużo ciekawych wątków. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i życzę państwu dobrego dnia i owocnego tygodnia.
6: Wnet tu i tam, czyli
7: wakacyjne podróże małe i duże.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Witam Państwa serdecznie, Mikołaj Murkociński. Zaczynamy audycję Podróże Małe i Duże. Witam się serdecznie po dłuższej przerwie. Ostatnio nadawałem z Jordanii. Tak później oczywiście przyszedł czas na urlop, a teraz urlop się skończył. Niektórzy urlop zaczynają, ponieważ zaczyna się również sierpień, a ja urlop kończę i będę z Państwem podróżował po południowej Polsce, być może nawet także poza granicami naszego kraju, tymi południowymi, czyli powtarzamy ten wątek z zeszłego roku, ponieważ w zeszłym roku właśnie także jeździliśmy tutaj po tym pograniczu polsko-słowackim i odkrywaliśmy te mniej ewidentne, mniej znane miejsca, które warto odwiedzić w czasie tych wakacji, w czasie letniego urlopu, szczególnie jeżeli Państwo gdzieś tutaj właśnie są w okolicach gór, jeżeli Państwo odwiedzają Kraków, to czasami warto właśnie zjechać z tych wydeptanych szlaków, zjechać w jedną lub w drugą stronę krajowej siódemki, czyli tak zwanej Zakopianki. I te inne miejsca bardzo ładne pozwiedzać. I właśnie dzisiaj w jednym z takich miejsc się znajduję. Jestem w Lanskoronie, w rynku miasteczka, które kiedyś było miastem do lat 30. i które było ważnym miastem jeszcze w średniowieczu, kiedy tutaj znajdował się duży zamek. Dzisiaj z zamku pozostały tylko fundamenty, ale miasteczko zachowało swój urok. Jesteśmy mniej więcej 35 km na południowy zachód od Krakowa. Stąd bardzo blisko jest już do Kalwarii Zebrzydowskiej, o której na pewno dzisiaj będę jeszcze Państwu opowiadał. Stąd również jest też całkiem blisko do Wadowic. Do Wadowic, ale także do innych miejsc, które na pewno znamy. Także do Suchej Beskidzkiej, skąd prowadziłem także program jakieś 3 tygodnie temu. Tak więc można powiedzieć, jesteśmy w sercu turystycznym tej Małopolski, ale właśnie tej Małopolski troszkę mniej znanej. Ale Lanskorona także jest na pewno nie jest nieznanym miejscem, ponieważ być może także przez taką dość szczególną nazwę Lanskorona pojawia się w różnych miejscach, pojawia się także w piosenkach. Tutaj zjeżdżali różni artyści, piosenkarze. Również dlatego, że i tutaj być może od tego powinienem zacząć. Lanskorona jest bardzo pięknym miasteczkiem z punktu widzenia architektonicznego. Tutaj przeważa zabudowa drewniana, takie budynki, domy bardzo charakterystyczne z takimi okapami, które pochodzą gdzieś tam z przełomu XIX-XX wieku, ale także bardzo piękne położenie tej miejscowości. Jesteśmy na zboczu góry Lanskorońskiej, która wznosi się mniej więcej na 548 metrów nad poziomem morza, w związku z czym tutaj możemy rzeczywiście zobaczyć te wzgórza, te pasma wzgórz Beskidu Makowskiego, ponieważ jesteśmy troszkę powyżej i też stąd chyba ta nazwa Lanskorona, bo to rzeczywiście jest korona tych sąsiednich gmin, tych właśnie miejscowości. Mówiłem o tych piosenkach, tak więc zaczniemy właśnie od piosenki o Lanskoronie, śpiewa Marek Grechuta.

Widok z balkonu Willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych buł.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

0: No i tak, proszę Państwa, zostaliśmy wprowadzeni w tematykę dzisiejszej audycji. A ja tak próbowałem sobie przypomnieć, skąd, gdzie ostatnio prowadziłem audycję właśnie dla Państwa przed tym urlopem. I przypomniałem sobie, że ostatnie moje wejście na antenie to było w miejscowości Assolt, 35 km na południowy zachód od Ammanu w Jordanii. Teraz jesteśmy również 35 km na południowy zachód, ale od Krakowa. I znajduje się już tutaj w muzeum. O muzeum za chwilę więcej się dowiemy, ale najpierw poproszę panie, które tutaj się zgodziły na wywiad, aby się piły.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Dziadkowiec, jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lanskoronie.
2: Witam, mam na imię Kornelia Dzidek i jestem pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz przewodnikiem po Lanskoronie.
0: No to ja już troszeczkę opowiedziałem o Lanskoronie, mówiłem o tym, że jesteśmy troszkę wyżej niż pozostałe miejscowości w okolicy, chyba że się mylę. Mówiłem także o tym, że Lanskorona ma takie ciekawe, to jest taka ciekawa nazwa, ona nie jest taka, no przykuwa uwagę przynajmniej jak się ją wypowiada. Skąd się w ogóle ta nazwa Lanskorona, jaka jest etymologia tej nazwy?
2: Lanskorona, no to jest połączenie dwóch słów, land. Mimo iż mówimy Landskorona, to powinno być Landkorona, no i w tłumaczeniu korona kraju. No i pan tutaj wspomniał, że jesteśmy na górce, no sam szczyt to jest 550 metrów nad poziomem morza, więc tutaj ta górka jak gdyby króluje, koronuje to miejsce, tą przestrzeń tutaj, stąd pomysł Kazimierza Wielkiego, żeby wybudować tutaj zamek.
0: A Landkorona to czy tutaj byli jacyś niemieccy osadnicy? Bo tutaj wiemy, że w tych okolicach to było sporo. No jest dużo takich nazw. Czorsztyn, Falsztyn, Lanskorona. Kiedy miasto w ogóle powstało mniej więcej?
2: No, król Kazimierz Wielki przybywa tutaj w drugiej połowie XIV wieku i dostrzega walory tej pojedynczej takiej góry. Co prawda już koło X wieku mieliśmy tutaj grudek stożkowaty, czyli taką pierwszą drewnianą, prymitywną warownię. No ale król Kazimierz Wielki słynący, prawda, z budowania zamków oraz z tego, że zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no postanawia wybudować tutaj jednak zamek. No i tak się dzieje. Lokacja tego zamku, w ogóle miasta Lanskorona, 1366 rok, a nazwa, no osiedlano, próbowano osiedlać te tereny. Więc te nazwy też są takie po niemieckie, po austriackie, no bo land samo to jest z austriackiego, z niemieckiego, prawda, jakieś województwa, krainy, więc takie nazwy często tutaj w okolicy można spotkać.
0: Tutaj panią dyrektor pytałem przed chwilą o zamek, o nim również wspomniałem, ponieważ tutaj panie przyszły wyekwipowane w różne dokumenty i widzę właśnie, tutaj mam przed oczyma informator i mamy taką rycinę, no, obraz przedstawiający ten zamek, o którym przed chwilą pani wspominała, ale także widzimy taką makietę, to była całkiem spora budowla.
1: Tak, to była dosyć duża budowla, ponieważ też tutaj odgrywa bardzo ważną rolę taki cel obronny, prawda? Ponieważ po scaleniu części tych ziem polskich przez Władysława Łokietka i uzyskaniu polskiej korony, jego syn Kazimierz Wielki umacniał granice królestwa. A tutaj od południa przebiegała granica u stóp Góry Lanskorońskiej i dlatego tutaj zostały wbudowane właśnie ten zamek, który spełniał, tak jak mówiłam, ważną bardzo rolę taką obronną.
0: Zresztą tutaj chyba po drugiej stronie, tam od strony już Kalwarii Zebrzydowskiej jest góra, na której też bodajże, jak tak się orientowałem, też stał jakiś zamek, ale on był już właśnie po tej drugiej stronie granicy. Ale co się stało z tym zamkiem? No bo rzeczywiście Małopolskę jakoś kojarzymy właśnie z zamkami. Dlaczego dzisiaj mamy tylko fundamenty, które pozostały? Można oczywiście te fundamenty odwiedzić, można sobie zrobić taką wspinaczkę, ale tam specjalnie żadnego widoku nie ma, bo góra jest porośnięta lasem, ale właśnie, co się z tym zamkiem stało?
2: Znaczy tak, no król Kazimierz Wielki buduje ten zamek. Tak jak tutaj pani dyrektor wspomniała, on pełnił bardzo ważną rolę, ponieważ graniczył właśnie Królestwa Polskiego z księstwem